girl. Ha ha.

the city of steers doesn't

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Prokuratura postawiła Radosławowi P., prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Zarzucono mu płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Przekazał wieczorem na portalu X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, kto jest winny.
0: Tak mówił Radosław P. tuż przed przesłuchaniem w prokuraturze w Katowicach. A według śledczych prezes PKOL miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem Platformy. Prokuratura bada również sprawę luksusowego zegarka o wartości 40 tysięcy euro, który miał być podziękowaniem za rzekome wstawiennictwo u urzędników. To śledztwo jest śledztwem rozwojowym, mówił wczoraj na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Pojawia się tam szereg wątków i w tym też także rola działalności korupcyjnej na wpływanie na tworzenie w Polsce prawa. To nie są łatwe postępowania, musimy mieć tego świadomość. To są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady. Dlatego to postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
0: Jak poinformował Waldemar Żurek, prokuratura jest w trakcie zabezpieczania środków na poczet przyszłych odszkodowań. Obecnie to ponad 100 milionów złotych. Co najmniej 469 osób zginęło w powodzi błotnej w Nepalu i w Tybecie, podał Reuters, powołując się na nepalską policję. Los setek osób jest nadal nieznany. Wśród zaginionych znajduje się 540 obcokrajowców z 31 krajów. Ciała wielu ofiar odnaleziono setki kilometrów od miejsc najbardziej dotkniętych przez powódź. 250 milionów euro, czyli około miliarda złotych kary dla Mety, chce minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Szef resortu skierował do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie właściciela Facebooka i Instagrama. Chodzi o brak skutecznej kontroli nad szkodliwymi reklamami i treściami pojawiającymi się na platformach.
3: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników. Ten miliard złotych kary, których domagam się, żeby Komisja Europejska nałożyła na platformę Meta, to nie są olbrzymie środki, jeżeli popatrzymy na dochody platformy. Ale to ma być dotkliwa kara pokazująca koniec z tym, że platforma będzie mówiła użytkownikom i odpowiednio się chronimy. W ocenie mojej, Ministerstwa Cyfryzacji, instytucji, z którymi współpracuję, nie chroni.
0: Gawkowski wcześniej domagał się od Mety wyjaśnień w sprawie przestrzegania unijnych przepisów, ale odpowiedź koncernu uznał za niesatysfakcjonującą. Polscy piłkarze ze zmiennym szczęściem w europejskich pucharach. Lech Poznań po remisie 2-2 z FC Tun zapewnił sobie awans do fazy ligowej Ligi Europy, podobnie jak w tych samych rozgrywkach Jagiellonia Białystok, która pokonała na wyjeździe Iberię Tbilisi 2-1. Raków Częstochowa po dogrywce przegrał 2-3 z Hajdukiem Split i odpadł z rozgrywek Ligi Konferencji Europy, podobnie jak Górnik Zabrze, który przegrał na wyjeździe z AS Monaco 1-4. Więcej informacji o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.

0: późnym popołudniem oraz wieczorem pojawił się tam przelotne opady deszczu oraz burze. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, zwłaszcza nad morzem i w górach i u ich
1: podnóża.
0: Tak. Termometry wskażą maksymalnie od 23 stopni na krańcach północnych do około 26 w centrum i nawet 31 stopni lokalnie
1: na południu.
0: Za
1: zachodnim.
0: Gdzie wydano ostrzeżenia przed upałami.

Poranna manna.

0: Tak mi się wydaje, że gdybyśmy śpiewali przez całą audycję, to by nas wywalili z roboty. A więc dzień dobry normalnym głosem.
1: Aha, to takie trochę uszczypliwe.
0: Nie, to nie jest przeciwko tobie, nie, to jest docenienie tego wokalu, ale proporcje.
1: Bo w trakcie, jak pan to mówił, pomyślałem sobie, że...
0: Nie.
1: Aha.
0: Jest taki cytat z najproporcjem mocium panie. Dzień dobry państwu.
1: Tak. A jaki to jest mocium?
0: Mocium panie.
1: Ale mocium pan to jest jaki pan?
0: Szanowny pan.
1: A, szanowny.
0: Kajtek Strzelczyk realizuje, Marion wokal był. 224 280 280, poranna manna.
1: Tak, pan Wojtek dba o to, żeby nie przeginać w żadną stronę, choć czasami jego też trzeba złapać delikatnie za kołnierzyk.
0: Wojciech.man@nowyświat.online to jest adres mailowy. I praktycznie biorąc, uruchomiliśmy maszynę.
1: No to fru.
0: Fru.

0: tak łagodnie, melodyjnie rozpoczęliśmy, właściwie nie wiem, prawie jak nie my, ale to specjalnie dla Państwa, żeby ten pierwszy kontakt poranny, piątkowy był taki pastelowy, taki niegwałtowny.
1: No, ten pierwszy to jednak jest jak ten budzik, co go się za głośno ustawiło.
0: Tak.
1: A potem a przychodzi delikatne już ukojenie.
0: Ale oczywiście,
1: tak,
0: że tak.
1: Tak, bo ja dzisiaj miałem to samo, że za głośno sobie ustawiłem i zrobił mi coś potwornego ten budzik, mniej więcej tak jak ta pogoda robi Państwu, a potem zamknąłem na

0: Nie też, czy ta emerytura jest wystarczająca, ale to zaczyna się robić nieprzyjemnie znowu.
1: To nie tak, ale ja chciałem powiedzieć o czymś, co przeczytałem i nie wygląda mi to na fake, bo to jest tak, że podobno dzietność troszkę ruszyła w Polsce.
0: No to chyba dobrze.
1: No chyba dobrze.
0: I tak jesteśmy starzejącą się Europą. Strasznie.
1: Nawet ty się starzejesz, mimo że Chiny dużo się, wolniej niż niektórzy.
0: Chiny się cały czas rozpędzają, zabierają Niemcom ich...
1: Kto zabiera? Emeryci?
0: Nie, no bo Niemcy się też strasznie starzeją. U nich jest duży problem.
1: A bardziej od nas?
0: Podobnie, ale chyba bardziej. Aha. I oni mają teraz też problem z... No ale to może nie od razu wszystko.
1: Ale może porozmawiamy o tym, ale na raty i
0: tak,
1: później.
0: Tak.

0: Orientowałem się, jaka jest prognoza. To znaczy, że ma być ciepło?
1: Będzie okej. Okay. Tak, dzisiaj będzie... No dobra, przyznaję, że sprawdziłem pogodę dla miejsca, w którym się znajduję, więc proszę nie krzyczeć na mnie, że jestem warszawocentryczny, ale biorąc pod uwagę, że słuchaczy mamy tutaj sporo, to w takim razie mówię teraz do tych, którzy są gdzieś w okolicach...
0: Ale chcesz teraz podać na świecie, jak będzie?
1: Nie, nie. Chcę podać to, co wiem, że będzie dzisiaj, bo dzisiaj ma być jeszcze ciepło. Przynajmniej tutaj u nas gdzieś
0: ale
1: tak...
0: Ale jeszcze ciepło?
1: Po środku, tak, bo weekend to już jest spadek. Pikujemy. Dzisiaj, więc jeśli ktoś by się chciał powylegiwać nad jakąś rzeczką...
0: Albo nad oceankiem?
1: No może
0: nie, u nas nie ma oceanku.
1: Oceanku, no nie ma. Ale jakby tak przymknąć oko, to... Może być oceanem.
0: Była kiedyś Polska od morza do morza.
1: Tak?
0: No ale to tak mi się przypomniało, aha, tylko z historii.
1: No więc dzisiaj jeszcze ciepło, a jutro już trochę mniej. I może popadać.
0: A początek przyszłego tygodnia? Nie wiemy.
1: No, dobra, ale to...
0: No, no wiesz, jak jesteś już... W tym, no jak to się mówi? Czekaj, tak mówią redaktorzy. W tym temacie...
1: Jutro trochę popadać, a potem, w niedzielę potem znowu do góry, a potem w poniedziałek trochę w dół i we wtorek bardziej w dół, a w środę troszkę do góry, a w czwartek w dół i potem trochę w dół. A
0: na,
1: potem,
0: na dzień dzisiejszy w tym temacie.
1: A potem w sobotę znowu do góry, ale no może trochę padać.
0: Spokój się.
1: Ale to się może też zmienić.
0: Na dzień dzisiejszy w tym temacie.
1: Bo to jest pogoda.

0: Go, panie redaktorze, mówi Kajty. Go.
1: Go.
0: Go. Go. Go.
1: Ja tak myślę o tych wiadomościach, o tych wszystkich nagłówkach i trochę się gubię. Nawet chyba nie wiem, czy jest sens komentować cokolwiek tam, jakieś zondy.
0: Wie panowie, to aha, zondy.
1: Tego afery, bo ciągle są jakieś afery. Nie wiem, czy na całym świecie, w różnych krajach ciągle są afery?
0: Chyba tak. Chyba na tym to polega, że robimy rzeczy, które czasem są okej, a czasem są nie okej, bo chcemy być wszędzie i chcemy mieć wszystko i chcemy być bogaci i chcemy wejść do goryli i z nimi się pobratać, ale chcemy też sobie zrobić zdjęcie z delfinem i chcemy też, żeby...
1: A te zonda krypto, myślisz?
0: Tak, i żeby te foki, które tam się wylegują i mają ten swój taki teren, gdzie są szczęśliwe, to chcielibyśmy tam wleźć i usiąść obok tej foki, ale najlepiej na tej foce i sobie zdjęcie z nią
1: tak,
0: zrobić.
1: Tak, żeby piłeczkę podbijała.
0: Tak, i wtedy ta foka właściwie to tak się trochę patrzy na nas i myśli sobie, czego? Tak.
1: Chce, tak.
0: W końcu sobie idzie do wody i zmienia to miejsce, bo ma w nosie
1: ale
0: to.
1: My nie możemy zmienić miejsca.
0: Tak, i potem to miejsce, które było takie fajne i takie ładne, bo tam te foki się wylogiwały i
1: to
0: miały
1: tam
0: swój
1: krypto
0: świat,
1: siedzi.
0: To tam siedzi potem krypto, a foki gdzieś popłynęły.
1: Ale popatrz, ludzkość ma już tyle lat, nawet nie policzę. I ciągle te same słabości,
0: tak.
1: Taka próba oszukania wszystkich.
0: Nienasyceni po prostu kompletnie jesteśmy niczym, chcemy wszystko.
1: Ale ty jesteś wzorem obywatela.
0: Życie w ogóle jest nieekologiczne.
1: Ale nie robisz zondy codziennie.
0: Nie, bo nikt mi nie mówi, kiedy powinienem kupić, a kiedy sprzedać. I mi się to nie opłaca.
1: Ale gdyby się opłacało, to byś się pokusił?
0: No, ponieważ jestem nienasyconym człowiekiem, słabym, który chciałby...
1: Ale nie możesz tego mówić publicznie.
0: Chciałbym
1: przecież
0: siedzieć na foce i mieć bitcoina.
1: A widziałem też, że ktoś utrwalił, jak się spotkały wilki z niedźwiedziem w Tatrach. Ale to nie ma nic do rzeczy.

0: with your swim top still wear.
1: Z tego co wiem i znam nasze radio od pierwszego dnia nadawania, to zdecydowanie nie. I chyba część słuchaczy by sobie życzyła takiej audycji, to po pierwsze. A po drugie, bo jakoś tak mi uciekło, trochę czasu minęło, ale chciałem powiedzieć coś o spotkaniu w Brzezinach, gdzie pan Marcin Lan bardzo mnie zaskoczyło, jak ciepło tak opiekował się tatą. To było naprawdę wzruszające i bardzo miłe. No i poza tym wy jesteście radiem, które pokazało pozytywną stronę nepotyzmu. To jest rewelacyjna sprawa.
2: Ale się porobiło tak słodziutko. Ja nie wiem, czy to nie było na pokaz, że Marcin się tak opiekował swoim ojcem.
3: A może to był Marcin, który zadzwonił, tylko zmienił sobie głos.
2: A, bo teraz są urządzenia, które...
3: To mógł być on.
2: A.
3: Ale swoją drogą złoty chłopak. Trzeba przyznać, że naprawdę udał się panu kawał syna.
2: I dlatego nepotyzm jest taki raczej łagodny. Chociaż...
3: No jakby był
2: już były głosy,
3: jakby byłby kompletnym głupkiem i by się okazało, że go pan upchnął, bo jest po prostu nie dojdą.
2: I ja go cały czas chronię.
3: I nie dorajdą, tak.
2: A on ciągle wstyd mi przynosi.
3: A okazuje się, że nie, że to właściwie...
2: Odwrotnie. Nie możemy z tej audycji robić prywatnej rozmowy. Proszę Państwa, powaga, elegancja, podciągamy krawaty. Kajtek już jest elegancki, my też. I teraz wystąpi u nas kto? Ada Pąkowska.
4: Więcej warzyw i strączków, mniej mięsa. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Częściej pojawią się zupy na wywarach warzywnych i bezmięsne dania ze strączków. Preferowane mają być też produkty lokalne i ekologiczne. To tak zwana dieta planetarna. A czy rodzice i dzieci wiedzą o czekających ich zmianach?
5: Nie wiem.
6: Nie mam zielonego pojęcia.
7: Nie.
8: Ojej, dzisiaj o tym słyszałam. Jest nowy plan wprowadzenia w szkołach. Jeżeli to będzie z rozsądkiem wprowadzone, to czemu nie?
5: No myślę, że to dobry pomysł, chociaż pewnie z perspektywy rozwoju dziecka białko też jest potrzebne. Chyba, że zastąpimy to białkiem roślinnym.
6: Bardzo dobry pomysł, ale nasze dziecko będzie głodowało. No ile je znam.
7: Głównie naleśniki. Żywność
6: przetworzoną.
7: Żywność przetworzoną, makaron. No młodszy troszkę lepiej, może trochę warzyw zje, ale ogólnie jest z tym problem u nas.
4: Czy takie zmiany są krokiem w dobrym kierunku? To zależy, mówi psychodietetyczka Natalia Dolata.
9: To zależy od tego, w jaki sposób ta dieta będzie wprowadzana, czy to będzie tylko na zasadzie wykluczenia produktów pochodzenia zwierzęcego, także produktów bardzo odżywczych, bo jak wiadomo mięso, jaja to są produkty niesamowicie odżywcze, w których znajdziemy pełnowartościowe białko, żelazo, cynk, witaminy z grupy B. I teraz jeżeli my sobie te produkty tak po prostu wytniemy z menu, nie zastąpimy ich dobrze skomponowanymi produktami roślinnymi, no to mogą się pojawić niedobory pokarmowe. Jeżeli ta dieta będzie wprowadzana rozsądnie, będzie dobrze bilansowana, będzie wszystko w porządku. Wiadomo, że szkoła ma ogromny wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych naszych dzieci, także tutaj większa ilość warzyw, różnorodność na talerzu, kolory, warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, strączki, to może być ruch w dobrą stronę.
4: Zdrowsze menu na papierze to jedno, ale trzeba jeszcze do niego przekonać dzieci i dorosłych. Psychodietetyczka Paulina Dobrowolska przyznaje, że wyzwaniem może być opór rodziców i pracowników szkolnych stołówek.
10: Myślę, że jest to też tego kwestia, że jest to zupełnie coś nowego. No i to jest pierwsza tak duża zmiana od wielu, wielu lat. Zazwyczaj coś nowego budzi kontrowersje, budzi emocje. Wiele też placówek tak naprawdę korzysta z takich jadłospisów sprzed lat, które są bardzo, bardzo standardowe, klasyczne zupy, klasyczny polski obiad. Ja się osobiście cieszę z tych zmian i wierzę w to, że one przyniosą korzyść zarówno w takim oswojeniu nasion strączkowych, jak i w kwestii zdrowia, no bo to też jest z tego tytułu, że no nasze dzieci polskie są najszybciej tyjące w Europie i również w gabinecie mam coraz więcej dzieci, już 6-7-latków z podwyższonym cholesterolem. No jest naprawdę kiepsko.
4: A co o nowych zasadach sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
7: Zależy.
11: Dla kogo w sumie?
7: Jak zrobią to jedzenie.
12: No ale zależy też od szkoły, bo niektóre szkoły mają dobre jedzenie, a niektóre mają tak obrzydliwe, że mało to zmieni.
13: To dla mnie chyba spoko, bo ja w sumie rzadko jem mięso.
11: Tak, to za schabowym bym tęsknił, ale jak?
13: Fasolka, tak, ciecierzyca, tak, średnio, ale tak to tak.
4: Czy uczniowie polubią strączki i warzywa zamiast kolejnego kotleta? Pierwszy sprawdzian już za kilka dni. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
2: I oto zadaję kluczowe pytanie. Dlaczego dieta planetarna?
3: O, trudne. No bo się ładnie nazywa i to jest dobry marketing.
2: Że... Ale jaki jest rodowód tego określenia planetarna, że co?
3: No, że Kajtek podpowiada, że...
2: Ratuje planetę?
3: Tak.
2: Ale strączki?
3: No, ratują planetę, bo jak się nie je cały czas kotleta z krowy, która gazy cieplarniane i wody potrzebuje, żeby ją utoczyć.
2: Ale robić. Krowa gazy cieplarniane, co ona robi z tymi gazami?
3: No, sama je robi i trzeba różnych metod, żeby ją nakarmić
2: No, ale to wchodzimy już w ten wegetarianizm, weganizm i tak dalej. Ale mi chodzi o tę nazwę, planeta, czyli może Hajtek ma rację.
3: Że... Nie, no tak, no chodzi, ja sobie to też wpisałem, żeby nie być głupkiem i okazuje się, że dobrze i Hajtek podpowiada i my kombinujemy, że chodzi o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, o zmniejszenie zużycia wody, o zmniejszenie degradacji gleb, które wynikają właśnie z
2: masowej... A nie, żeby dzieci nie były tłuste?
3: Z masowej produkcji żywności również, ale to właśnie jednocześnie dbamy o zdrowie człowieka i przy okazji... chronimy naszą planetę, żeby jak najdłużej mogła nas utrzymać, bo przecież te foki i to wszystko, co my chcemy mieć dla siebie, to w końcu nas to...
2: I żeby te dzieci były też fizycznie sprawne.
3: No właśnie, żeby jak już usiądą na tej foce, to żeby jej nie złamać.
2: Bo słyszałem, że milicjanci nie bardzo... policjanci... Nie.
3: O!
2: No właśnie, jeszcze mi zostało, że ze sprawnością jest nie najlepiej. U policjantów.
3: No ale jak musiał dotychczas ganiać grube dzieci, to...
2: No to doganiał. A teraz musi dogonić zondę. No i nie wiadomo.

0: Może jakiś mail? Co pan na to?
1: Mail train.
0: Train mail. Nie, to się nie rymuje jednak.
1: A przyszło coś?
0: No właśnie, troszkę pomijałem te maile.
1: A dlaczego?
0: Pan Tomek, pan Tomek o 6.08 pisał, że w dzisiejszym wykonaniu prognozy usłyszał inspirację Czesławem Niemenem i rzeczywiście miałem taki moment, że wydawało mi się, że jego duch przeze mnie przemawia, ale to był krótki moment. Ale był.
1: Zły duch przez ciebie przemawia?
0: Nie, Czesława Niemena.
1: Aha.
0: No był taki delikatny, on był krótki.
1: Krótki.
0: Ale był. Tadeusz pisał, czy damy wiarę, że u niego sierpniowy poranek piątkowy i że cieszy się, że piątek nie sierpień. To tak? Nie rozumiem.
1: Piątek nie sierpień?
0: Tak, tak? Czy ja dobrze przeczytałem? Cieszę się, że piątek nie sierpień. Tak, tak, tak napisał.
1: A piątek nie jest sierpień?
0: No... To jest trudne. Panie Tadeuszu?
1: Sierpnie były cztery piątki chyba.
0: A może być tak, że są trzy piątki w miesiącu? Nie.
1: Albo dwa.
0: Zdarza się, że jest pięć. Nie, no dwa to nie.
1: Nie.
0: A trzy? No nie mogą być trzy.
1: Nie mogą być trzy?
0: A na przykład w lutym nie mogłoby być trzech? Nie mogłoby się tak ułożyć?
1: To byłoby 21...
0: Nie, no nie mogłoby.
1: Chyba nie, chyba... Właśnie, ile najmniej piątków może być?
0: No cztery, no.
1: Cztery.
0: A czasem jest pięć.
1: Ale na przykład, gdybyśmy inną przyjęli...
0: Aha, wracamy do tego.
1: ...podstawę, że w tygodniu, to w tygodniu tylko jest jeden.
0: No, no tak. Chyba, że...
1: No, nie ma chyba, że.
0: Aha, nie ma.
1: No chyba, że masz inny tydzień. Nie, to i tak masz tydzień, taki, jaki masz. Chyba, że zmienisz tydzień. Na przykład tydzień 10 dni, żeby miał. Ale to też nie miałby dwóch piątków. Nie, miałby. Ale oczywiście, że miałby. Gdyby poniedziałek był... Gdyby piątek był w poniedziałek...
0: No.
1: Wystarczy? Nie, bo już trochę już tak.
0: Tak, trochę tak.

0: Lubię, jak w programie muzycznym wpada nam czasem taki stary, zapomniany rock and roll, bo to jest taka nostalgia moja.
1: Tak jak ta milicja. Nie, przepraszam. Robert pisał, że zakończył jedną i czeka na rozpoczęcie kolejnej. To a propos pracy, bo został wywołany do tablicy przeze mnie, bo mówiłem, że może są tacy, którzy są chwilowo bezrobotni. Okazuje się, że są.
0: A mówiłeś też o emerytach.
1: No, emeryci zaraz sprawdzę, bo może też się ktoś taki odezwał. Pan Albert jeszcze pisał, że czeka na wygraną w lotkę, ale musi kupić kupon i że może pomożecie ze słuchaczami, bo nie wie, jakie 6 cyfr ma wybrać.
0: Aha.
1: I że pójdzie dzisiaj je skreślić. Tak, tak, dobra, dobra. Znamy
0: dobra, to, dobra. Znamy. Przegra to będzie na nas, wygra to zawinie ogon pod siebie i zniknie.
1: No właśnie, będziemy się musieli dzielić, bo przecież tam podamy panu nasze numery.
0: Kont. Numery kont.
1: Aha, no tak. To na stronie Radia Nowy Świat można sobie sprawdzić. Najukochańszy panie Wojtku, pisze Monika.
0: O.
1: 28 sierpnia to dzień moich 50 urodzin.
0: Happy birthday.
1: To dzisiaj. Marzę, aby ozdobił pan ten dzień ciepłym słowem skierowanym do mnie na antenie. Ośmielam się o to prosić z całą świadomością, że ta audycja poranna, a nie koncert życzeń.
0: Ale życzenia możemy złożyć. Pani Monika napisała, tak?
1: Tak.
0: A jak ładnie zaczęła, powtórz.
1: Najukochańszy panie Wojtku.
0: Pani Monika, wszystkiego dobrego, żeby pięknie ten dzień się rozwijał, żeby wszyscy się uśmiechali z panią na czele.
1: A napisała też, że jest najwierniejszą słuchaczką pana audycji.
0: Najwierniejszą.
1: Napisała, że jest najwierniejszą.
0: No, to się zrobiło tak prywatnie. To nie jest prywatne radio jednak przecież nasze. To jest radio naszych patronów i słuchaczy, którzy jeszcze nie są patronami.

0: Ja dzwonię, żeby powiedzieć, że tak ostatnio w sklepie widziałem kuchenne roboty planetarne i też się zastanawiałem, co znaczy to słowo planetarny. I tam chodzi o to, że ta łapa robota wiruje wokół miski, w której coś tam miesza, a jeszcze do tego się obraca wokół własnej osi, zupełnie jak planeta, jak Ziemia wokół Słońca. To może z tą dietą planetarną dla dzieci chodzi o to samo, że na przykład pracownicy kuchni serwują dzieciom te dania w taki sposób, że krążą, zbliżając się wokół nich, a jeszcze do tego wirują wokół własnej osi.
1: Wyobraziłem sobie
2: tak.
1: To bardzo śmieszne, nagle mi się udało. Panie, które przygotowują pędzą, tak kręcąc się z tymi talerzami. Tak,
2: próbują podać, ale nie mogą, bo muszą jeszcze raz się obrócić.
1: No te strączki wypadają im z tych talerzy.
2: Ale to jest dobre, bo to właściwie jest trochę też w łeb, bo trzeba złapać ten talerz.
1: Dla podających, a dzieci siedzą i tyją.
2: No nie, bo muszą gonić, muszą złapać ten talerz.
1: Aha, a czyli to dziecko też jest w ruchu.
2: No tak, no bo to jest jakby na tym polega dieta planetarna, że to jest angażująca dzieci w aktywne zdobywanie pożywienia.
1: I żeby gazów cieplarnianych nie produkowały.
2: Tak, mi się to bardzo podoba.
1: No tak, no, oczywiście. Dziękujemy bardzo za ten obraz, ucieszył nas. Masz pocztę?
2: Mam, ale kończy się nam czas.
1: Aha.
2: Więc w kolejnej. Chociaż nie, jedną rzecz, nie, może nie.
1: To nie.
2: Nie.
1: To nie.

0: Minęła siódma, to Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Przesłuchanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w katowickiej prokuraturze trwało do północy. Po północy został on wywieziony z jej gmachu i na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one dziś kontynuowane. Radosławowi P. zarzucono płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Również w Katowicach, tylko że w prokuraturze europejskiej, przesłuchiwano osoby zatrzymane przez CBA w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pieniędzy po powodzi w 2004 roku z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. O sprawie informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
1: Zostało zatrzymanych kilka osób, nie zostałem upoważniony przez prokuraturę do podawania ilości osób, ani kim te osoby są. Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie i priorytetowo. Ktoś, nie patrząc na to, czy to są kobiety, mężczyźni, biznesmeni, urzędnicy, wyciąga ręce nie po swoje pieniądze. Tego polskie państwo nie toleruje. To są, podkreślam, pierwsze zatrzymania w tej sprawie, ale jak widzę charakter tego postępowania i tego śledztwa, z pewnością nie ostatnie.
0: Wiadomo teraz, że zatrzymano 6 osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pieniędzy po powodzi w 2024 roku z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 3 z nich aresztowano. Kontrole zaczęły się pod koniec kwietnia. Pod lupą znalazło się 900 wniosków. 50 wzbudziło podejrzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rosjanie zniszczyli elektrociepłownię w Chersoniu na południu Ukrainy. Władze zaapelowały do mieszkańców o wyjazd z miasta, bo może ono pozostać bez światła i ogrzewania przez długi czas, mówi szef chersońskiej administracji obwodowej Oleksandr Prokudin.
2: Po raz kolejny apeluję do mieszkańców Chersonia, zwłaszcza rodzin z dziećmi i osób starszych. Jeśli macie możliwość, krewnych lub przyjaciół w bezpieczniejszych regionach, wyjedźcie. Jeśli zdecydujecie się na ten krok, pomożemy w ewakuacji, transporcie, przesiedleniu i zapewnimy wsparcie socjalne.
0: Elektrociepłownia w Chersoniu miała charakter wyłącznie cywilny. Atak na nią nie miał żadnego uzasadnienia militarnego. Jego jedynym celem było steroryzowanie ludności cywilnej. Czwarte zwycięstwo w czwartym meczu Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki wygrały wczoraj z Niemkami 3-0. Dziś w Stambule ostatni mecz grupowy z Turcją. Tak w Polsat Sport mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Każdy jak gra u siebie, to ci kibice zawsze są po ich stronie. No będziemy walczyć. Wiemy, że to będzie najtrudniejszy mecz tej naszej grupy, więc zrobimy wszystko, żeby się im postawić i zagrać dobre spotkanie.
0: Mecz polskich siatkarek z Turczynkami dziś o 18, a więcej o sporcie w magazynie Ostragra po 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Ostatni wrześniowy... Wrześniowy?
5: Pogoda.
4: Ale wrześniowy piątek ostatni?
5: Jaki wrześniowy?
4: Może tak na w przód nam pogodynka wyskoczyła.
5: A tak się napisał?
4: Tak jest napisane.
5: A to jest sierpniak.
4: Ale może on sprawdził na wrzesień?
5: On wlezie na wrzesień dopiero po niedzieli.
4: No dobra, ostatni wrześniowy piątek będzie na ogół ciepły i słoneczny. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie pojawi się więcej wrześniowych chmur. Spodziewane są tam też wrześniowe opady deszczu oraz wrześniowe burze.
5: Nie mów tak, bo mylisz ludziom wszystko.
4: Dziś wrześniowo-południowy i południowo-wschodni, umiarkowany i dość wrześniowy. Silny. A w czasie burz oraz nad morzem i w górach także porywisty. Na południowym zachodzie temperatura może przekroczyć 30 stopni.
5: Ale będą burze?
4: Tak.
5: Gdzie?
4: We wrześniu. Na południu wyniesie około 29, na zachodzie 28, a w centrum do 26 stopni. Tylko delikatnie chłodniej na wschodzie i północy od 23 do 25 stopni. I ostatnia wiadomość pod pogodą brzmi sorki. A.
6: Poranna manna.
4: Sarki.
5: Podobno najlepiej śmieje się ten, kto się śmieje ostatni. Czyli zobaczymy, jak to będzie o godzinie 10.
4: Albo w ostatni piątek września.
5: To dzisiaj. A września. Nie, proszę państwa, jesteśmy troszeczkę rozprzężeni. 224-280-280.
4: Wojciech.man@nowyświat.online. Ten et to jest nie po polsku.
5: No ale tak się ułożyło jakoś, no bo chcieliśmy być oryginalni i nagle wyszło, że jesteśmy pretensjonalni trochę.
4: A nie jest...
5: To co, małpa mówić?
4: No kiedyś bo mówiło się małpa. A czy to nie, to jest tak, że w radiu, którego już nie ma, była taka karteczka, która mówiła, żeby nie mówić małpa, tylko et?
5: Nie pamiętam, może.
4: Bo ja tam kiedyś przechodziłem i przypomniało mi się, że tam...
5: Karteczka
4: taka? Była karteczka chyba i coś było...
5: Ale to nie była piracka karteczka?
4: Nie, no bo w studiu przy drzwiach, wydaje mi się, była tablica. Pamięta pan coś takiego?
5: Przy drzwiach tablica? Przy drzwiach to była toaleta.
4: Nie, ale od strony już w studiu.
5: A w studiu?
4: W studiu, przy drzwiach była tablica, zanim jeszcze tam zrobili remont. I wydaje mi się, że tam wisiała kartka, na której właśnie ktoś napisał, jak mówić, jak podawać adres mailowy. Aha. Chyba nie podobała się kierownictwu wtedy małpa.
5: Małpa. No małpa już teraz się przyjęła, nikt nie myśli o tym jako zwierzęciu, tylko o tym znaczku, który jak się właśnie nazywa ten znaczek?
4: Ed.
5: Ed? Ale on jakąś ma nazwę chyba.
4: Małpa.
5: Aha. No tak, wojciech.man, małpa. A, źle mi się mówi teraz. No. Radio Nowy Świat?
4: Wojciech.małpa?
5: Nie wiem. O rany, ale mam zablokowaną głowę. Wojciech.man@nowyświat.online. To mi wychodzi.
4: Tak, Wojciech.manmałpa, bo manmałpa jest trudne.
5: Manmałpa łatwe, ale prowokuje.
4: Do takich
5: niewczesnych żartów. Nie, po co nam te żarty?
4: Manmałpa, czyli człowiek małpa.
5: Bałem się tego.

0: Muzycznie jesteśmy dość łagodni.
1: Tak, słowem chyba też.
0: Słowem bardzo, tak, mi się bo my wydaje. To mamy w sobie. To jest, jak to się mówi, immanentne. Mm. Że nasza dobroć i spokój i pogoda ducha.
1: Tak.
0: Prawda? Brak tak, złośliwości zupełny.
1: Przyjmuję to pełny, o ja to nie wiem.
0: Tak?
1: Pełny to chyba nie.
0: Ja mówię o sobie.
1: To no, ja mówię o nas. okazuje się, że po pierwsze primo, że...
0: No, jaki żart, gimbaza, gimbaza.
1: To w filmie było. Że luty może mieć tylko trzy piątki.
0: Trzy piątki luty może mieć?
1: Tak.
0: To jak byś to zrobił?
1: Gdy ma 28 dni, czyli częściej, i gdy zaczyna się w sobotę.
0: Aha, czekaj, sobotę. Dojeżdżamy do piątku i mamy 7 dni. Potem dojeżdżamy do piątku.
1: Nie, moment.
0: Nie, nie może być.
1: Adam z Józef Osławia, oszukujesz. No przecież, bo wtedy wypada piątek, Nie, moment. 6, 13 i 20. No to potem jest 27.
0: Ile jest 4 razy 7? 28. To musi mieć 4 piątki.
1: No jak się przestawi o...
0: Nie. Jakby się zaczęło od...
1: Ja chyba potrzebuję kartki.
0: Od soboty. I sobota jest pierwszy.
1: Tak.
0: To następna sobota jest 8.
1: Czyli 7.
0: Czyli mamy jeden piątek załatwiony. Następna sobota jest 15. To mamy drugi piątek. Potem jest 22, trzeci piątek. O, tylko przestępny. Nie, dobrze, zwykły.
1: Zwykły.
0: Zwykły luty może mieć trzy piątki.
1: Tak, tak, wyszło panu? Bo tak. Ja nie mam kartki.
0: Bo ja na palcach liczę.
1: Kajtek mówi nie.
0: Nie? Jak to nie?
1: Nie wyszło jednak. No mówię, no dobra.
0: Ale mnie wyszło.
1: Sobota pierwszego.
0: Pierwszy lutego,
1: czyli
0: tak.
1: Piątek wypada...
0: Ale piątek cię nie interesuje, sobotami liczmy.
1: No dobra, sobotami.
0: Sobota pierwszego, sobota ósmego.
1: Ósmego,
0: sobota
1: czyli mamy pierwszy piątek.
0: Piętnastego, sobota 22.
1: Trzeci piątek.
0: I potem byłby 29, czyli tylko przestępczy.
1: Czyli 28 jest czwarty piątek.
0: A no tak.
1: Wyjdzie, czyli...
0: Czyli nie może być trzech piątków.
1: Nedyredy.
0: Aha, zemsta piątków.

0: Pani Elżbieta zrobiła mi przyjemność i panu też, i nam wszystkim. Ona jest taka... Zaraz zrozumieją państwo, jaka to przyjemność. Bo podpowiada nam, a właściwie pyta, czy sugeruje, że może jesteśmy ciekawi, co były minister edukacji mówi o diecie planetarnej.
1: Były minister edukacji?
0: Tak.
1: Ale były kiedy?
0: Ten niedawny.
1: Ale to... Aha!
0: Ten.
1: A, ten!
0: Ten. Aha. Właśnie ten.
1: Co on mówi?
0: Po pierwsze, primo.
1: Tak.
0: To już pasuje. Ideologia na talerzu.
1: Czyli jest przeciwny.
0: Wygląda na to, że tak. Dwa, primo. Realizowanie lewicowej agendy i obsesji klimatycznej kosztem rzetelnej edukacji.
1: Aha.
0: Tak, no bo strączki, tak.
1: Strączki są lewicowe.
0: Na to wygląda. Trzy, już niech będzie, że nie primo. Namawianie do ograniczenia jedzenia mięsa jest uderzaniem w tradycyjny model życia.
1: O, żeż ty, ale teraz z grubej rury.
0: A, nie wiedział pan tego.
1: Ale tradycyjny model życia, to można by do tego dołączyć, że zdobywanie tego mięsa przy użyciu włóczni.
0: Ja bym chciał zobaczyć, jak były minister edukacji próbuje zdobyć mięso. Nie, właściwie...
1: W tradycyjny sposób.
0: Nie, wycofuję to. Nie chciałbym tego zobaczyć.
1: Ja też. Nie chciałbym ministra byłego zobaczyć.
0: Ja też bym nie chciał. No i czwarte, segundo, odgórne ograniczanie mięsa na stołówkach szkolnych i narzucanie menu roślinnego to odbieranie rodzicom prawa do decydowania o sposobie żywienia ich własnych dzieci.
1: No ale dziecko zaraz po szkole może sobie pęta kiełbasy wsunąć.
0: Może też, a może dostać do szkoły?
1: Właśnie, może na bramce w szkole odbierają telefony komórkowe i kiełbasy.
0: No tak. To się stacza, to stacza Polska.
1: Albo sprawdzają szczymka napka. Jak ze strączkiem? Proszę bardzo, okay. Zapraszamy.
0: A jak z kiełbasą, to uwaga do dziennika. I nie będzie, tak. Nie będzie paska.
1: I obniżenie stopnia ze sprawowania.
2: It sounded like a bomb or something going off in the background. What was that?

0: chciałbym panom wyjaśnić, o co chodzi z tymi dwoma piątkami. Otóż, gdy masz w czwartek wolne, to pierwszy piątek jest w środę, w tygodniu. I to jest bardzo proste. Pozdrawiam.
1: No, bardzo dziękujemy.
2: To mi się podoba. Tak. To jest taki odlot właściwie.
1: Nie wiem, jakby w końcu ktoś wytłumaczył, czy tutaj głowiliśmy.
2: I... No tak. Wydaje mi się, że to jest teraz sprawa jest jasna.
1: Tak.
2: Teraz już jest jasne.
1: Dziękujemy. Tego nam było trzeba. Ale to nie jedyny telefon.
2: Nie, mamy też drugi taki trochę historyczny. Posłuchajmy.
3: Pamiętam jeszcze dawno, dawno temu w radiu właśnie, którego już nie ma, rozmowę pana Wojtka, tylko nie pamiętam z kim. To były właśnie momenty, kiedy chyba e-maile wchodziły do powszechnego użytku, więc to naprawdę zamierzchłe czasy. Pamiętam, jak była rozmowa i właśnie pan Wojtek opowiadał, że mu się ta małpa bardzo nie podoba, że podoba mu się, znaczy, że chyba zostanie przy popularnym et, popularnym w anglojęzycznych krajach, ale mówili też i pan Wojtek właśnie o tym mówił, że jeszcze ktoś kiedyś w jakimś kraju nazywał tą małpę uchem. To było ucho. Także można panu Wojtkowi to przypomnieć. Nie wiem, czy on to pamięta, bo to naprawdę dawno, dawno temu było.
2: Tego ucha nie pamiętam, chociaż logiczne jest, bo ten znaczek przypomina ucho, ale wiem, że wtedy też była dyskusja i nawet państwo, chyba nie było telefonu, chociaż były telefony, mówili, jak w różnych krajach to et albo małpa jest nazywane, bo jest spora chyba gama tych nazw lokalnych, ale ja już nie pamiętam tego zupełnie. Nie wiem, czy w tej chwili się zunifikowało, że wszyscy mówią angielskie et albo jakieś swoje, nie wiem, to najwyżej państwo powiedzą, bo ja tego nie pamiętam.
1: No odpowiedzi sporo mam tutaj. Nie wiem, czy to, nie będę wszystkich weryfikował, ale tak. W Polsce i w Chinach małpa, albo też w Chinach...
2: Chińczyk mówi małpa?
1: Mówi też... a nie, w Chinach małpa albo mała mysz.
2: Ale po chińsku.
1: Po chińsku. Ciało lociu.
2: To jest małpa, czy
1: no nie wiem,
2: mysz?
1: Czy tak się czyta. Próbuję trochę zaimitować, aha, ale to jest pewnie...
2: Ciało.
1: We Włoszech i we Francji podobno ślimak.
2: Ślimak. Też by pasował, taki tak, zawinięty.
1: W Grecji papaki.
2: A co to jest?
1: Mała kaczka.
2: Aha, ale ona tak wsadza głowę pod skrzydło chyba.
1: No. Szwecja i Dania, podpowiada mi tutaj internet, to jest internet, więc jakby...
2: Ale to piszą do nas, czy...
1: Nie, nie, to jest taki internet.
2: A, ja myślałem, że piszą państwo.
1: No, może no, państwo mogą to zweryfikować w razie czego,
2: no, tak,
1: że to jest trąba słonia.
2: Trąba słonia, aha, ale gdzie trąba słonia? W Szwecji nie ma słoni.
1: No, słusznie. W Izraelu...
2: Może są polarne słonie.
1: Strudel. Polarne słonie?
2: No.
1: A.
2: Biały. Finanse. Finanse. Paweł Orlikowski.
4: Finanse osobiste.
5: Paweł Orlikowski. Czy to ostatni weekend względnie taniego tankowania? Okaże się już we wtorek 1 września, ale jasne jest, że powrót 23% stawki VAT sam w sobie podniesie ceny paliw. Okrojona wersja programu CPN obowiązuje do końca sierpnia. Sierpień dobiega końca. 6,57 za litr 95, 7,36 za litr diesla. To ceny na dziś. Gdyby taka cena miała obowiązywać 1 września ze stawką VAT 23%, a nie tak jak teraz 8, cena litra 95 wzrosłaby do 7 zł 48 groszy, a diesla do 8 zł 38 groszy. Na oba programy CPN i tak będziemy musieli się zrzucić. Prezydent zawetował ustawę o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, więc obniżki na stacjach przypłacimy wyższym deficytem. To będzie wymagało wzrostu zadłużenia. Koniec programu CPN to jednak koniec centralnego planowania cen i koniec dopłat od państwa, a właściwie niewątpliwie koniec poszerzania dziury budżetowej, ale nie koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dużo dyskutuje się w przestrzeni publicznej o możliwych powodach nagłej i tajnej wizyty szefa CIA w Moskwie, ale pewne tropy wskazują, że głównym tematem albo jednym z ważniejszych była sprawa Iranu. Ceny ropy wpływają nie tylko na ceny na stacjach paliw, ale też na inflację, wzrost gospodarczy i stabilność lub jej brak, no na kondycję tak zwanej światowej gospodarki. Donald Trump szuka i szuka swojego sukcesu przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi. Putin mógłby mu pomóc rozwiązać sprawę Iranu, ale coś musiałby dostać w zamian. Co jest mocną kartą w tej geopolitycznej grze, to pozostaje niejawne. Jednak przynajmniej krótkoterminowo możemy za to zyskać wszyscy w niższej inflacji i tańszych paliwach. Być może już po weekendzie, a na pewno w ciągu najbliższych 2 tygodni powinny spływać nowe już oficjalne informacje wprost z cieśniny Ormus, ale też z Waszyngtonu czy Teheranu. Więc koniec wsparcia od państwa w postaci CPN może zbiec się niemal naraz z obniżkami cen ropy na światowych rynkach. A to byłaby dla nas, no i dla naszych portfeli, całkiem dobra informacja. Na jak długo? Nie wiemy, ale tak jak podkreślam, krótkoterminowo to byłaby dobra informacja dla naszych finansów osobistych.

0: W rosyjskim nasza małpka to sobaka, czyli pies. Afrikaans to jest małpi ogon. W Albanii też jest małpa. Esperanto heliko, czyli również wraca ślimak, który też był we francuskim i we włoskim też był ślimak.
1: Aha.
0: We włoskim to było chiocciola.
1: Chiocciola.
0: W Finlandii mówi się ogon kota. W Grece? Nie, chyba tak się nie mówi.
1: Greka.
0: Kaczątko.
1: Też było.
0: Hebrajski ślimak też było, albo strudel ewentualnie, dwie są nazwy. Po francusku może być ślimak albo mały ślimak. Petit escargot. Indonezyjski wraca ślimak albo żółw też. Akura, żółwie. Tu jeszcze był jakiś taki jeden, który zwrócił
1: uwagę. Na przykład po czesku nie wiemy.
0: Zawsze sprawdzam, muszę sobie...
1: Ale nie dostałeś maila?
0: Sprawdzam w internecie, bo łatwiej mi jest po czesku.
1: Bo łatwiej, bo drukowano.
0: Rolmops.
1: Szwedzki?
0: Tak.
1: Czeski Rolmops?
0: Tak, Rolmops. Zawinać. Czyli marynowany śledź zawinięty. Kto jeszcze tutaj był? Po polsku małpka, co jakiś...
1: Ale patrz, Rolmops to dla Czecha to jest oczywiste. A dlaczego mamy małpę, skoro u nas małpy nie żyją naturalnie?
0: No, wygląda to jak małpa.
1: Ale mógłby być ślimak u nas.
0: Po węgiersku jeszcze jest robak albo larwa.
1: Larwa, tak. Ale powinno być to, co żyje w danym kraju. U nas ślimaki rosną, znaczy żyją.
0: Po szwedzku ucho słonia. I chyba nie ma już żadnych innych dziwnych.
1: Nie ma innych?
0: Wydaje mi się, że nie ma. Nie ma.
1: No dobrze.
0: Nie ma.
1: To kalendarium.
0: Kalendarium, ależ ma pan dzisiaj. Dobra, zaczniemy od nietypowych świąt w takim razie. Uwaga, nietypowe święta na dzisiaj. 28. Dzień muszki.
1: Muszki?
0: Muszki.
1: Czyli co?
0: No właśnie.
1: Co to jest muszka?
0: No, co to jest muszka?
1: To co lata, małe takie lata?
0: No i myśli pan, że ona ma swój dzień?
1: No, skoro mi mówisz.
0: Nie, to jest ta muszka, którą się zakłada.
1: A, pod szyję.
0: Tak, inna muszka.
1: No tak, to jest inne.
0: Występował pan kiedyś w muszce?
1: Tak.
0: Ja chyba nigdy. A sam pan wiązał, czy miał pan taką przepinaną?
1: Miałem, ale nie na gumce, tylko taką elegancką, zapinaną.
0: Aha,
1: a wiązać chyba nie potrafię.
0: To jest skomplikowane.
1: Tak.
0: A nie, ja kiedyś wystąpiłem w muszce.
1: Ale wiązałeś?
0: Nie pamiętam, bo to był Sylwester.
1: No, tak.
0: Święto Lotnictwa Polskiego również jest dzisiaj.
1: Dzisiaj jest Lotnictwo
0: Dzień Lotnictwa. Upamiętnienie zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach Challenge w 1932 roku.
1: Tak.
0: No dobra, no to w takim razie...
1: I to już święta, muszka i
0: święta
1: lotnicy.
0: Wszystkie i dzisiaj, no jak zawsze, wyświetla mi się w drugim kalendarium czwartek 27, więc muszę szybciutko sobie tutaj zmienić. To jest złośliwość.
1: Mów troszkę wyraźniej, bo...
0: Przepraszam. Adelina, Aleksander, Aleksy, Alfons, Augustyn, Bibian, Bonifacy, Felix, Fortunat, Hermes, January we wrześniu? W sierpniu? Joachima, Julian, Mojżesz, Patrycja, Pelagiusz, Sobiesław, Stronisław, Wyszomir i Wyszymir.
1: Właściwie nie ma takich bardzo dziwnych. Tam jeden był na początku taki.
0: Bibian.
1: Tak, on mnie zdziwił.
0: To z łaciny.
1: Zawsze z łaciny. Jak nie wiadomo, to z łaciny.
0: Albo Greka się też pojawiała. Nazwa,
1: no, tak,
0: nazwa
1: Greka rodu... też właśnie, oni Grecy po łacinie też.
0: Nazwa rodu Bibius i oznaczające należący do rodu Bibil. No to tak jest.
1: Ale to chyba u nas w kraju nie ma zbyt wielu.
0: No zaraz napiszę czterech, że... Dzień dobry, słuchamy pana od zawsze. W Hongkongu Dzień Wyzwolenia. Polska to już było, że święto lotnictwa. Wydarzenia w Polsce. Pierwsze, co się wydarzyło, to w 1409 wielka wojna z zakonem krzyżackim.
1: Aha, to jeszcze przed tym, wiesz.
0: Krzyżacy zdobyli Bydgoszcz wraz z zamkiem.
1: Bydgoszcz?
0: Tak.
1: Ja byłem w Bydgoszczy, w ogóle ich nie widziałem.
0: Ojej. W 1882 w Krakowie rozpoczęto budowę linii tramwajowej.
1: I skończyli?
0: Nie wiem. W 1913...
1: Jeżdżą po Krakowie, jeżdżą tramwaje, widziałem sam. I tam metro chcieli zbudować, tylko jak oni to zbudują, to metro? Żeby im się nie zawaliły zabytki.
0: Dlaczego budowa metra w Warszawie na Tarchomin będzie trwała 20 lat?
1: Bo to jest...

0: Między książkami.
1: Po pewnej nieobecności znowu z nami profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. To nie wiem, czy ja to była nieobecność, czy wasza, czy moja, ponieważ to wy zdecydowaliście się grać na wyjeździe.
1: Myśmy byli obecni na antenie przynajmniej.
3: Wyczuwam niezadowolenie lekkie.
1: Nie, to jest taka przewrotność typowa dla profesorów.
2: Nie, no stęskniłem się, no tydzień.
1: A no
2: nie,
1: tak.
2: nie wiedziałem, co z sobą zrobić ten piątek rano.
1: Ale przewrotny jest profesor. Dobrze. Będziemy teraz się starali nadrobić.
2: No dobrze. Ja nie wiem, czy mogę dzisiaj z wami rozmawiać. Nie dlatego, że nie spotkaliśmy się tydzień temu, a wy wybraliście wspaniały Litzbark zamiast rozmawiać ze mną o książkach. Ale niech będzie. Widzowie, nie tylko słuchacze, mieli z tego sporą radość, jak zauważyłem. Ale dlatego, że nie wiem, czy wy już jesteście po urlopach, przed urlopem, czy bez urlopu w ogóle. To wiele zależy od waszej odpowiedzi.
1: My jesteśmy między urlopami.
3: Nasza praca jest jak ciągły urlop.
1: Tak.
2: O, to ryzykowne stwierdzenie. nie będę tego kontynuował, bo zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy za bycie na urlopie należy się wynagrodzenie, więc ja już wrócę do tematu książkowego. Zagaduję was dlatego, że istnieje taka niepisana zasada, że książki na wakacje są nieco innymi książkami. Te, które zabieramy

0: sobą na urlopy czy na wakacje są nieco innymi książkami niż te, które czytamy w ciągu roku, zwłaszcza jeśli czytanie książek należy do naszych powinności zawodowych, no w moim wypadku na pewno. Więc dla mnie urlop czy wakacje to są trochę wagary lekturowe, a jeśli jeszcze nie mam audycji w Nowym Świecie, no to już w ogóle mogę czytać co chcę. Czasem książki bardzo stare, zupełnie odległe od tego, co się ukazuje.
1: Może kryminały?
0: Nawet, o właśnie, to trafnie, Marian mnie przyszpilił, czyli mogę sobie pozwolić na czytanie książek, które, jak powiedział jeden z moich starszych kolegów, które poważny naukowiec trzyma pod poduszką. No więc, czy wy też macie takie nieco zawstydzające książki, które, no wiecie, nie tyle, żadna lektura nie zawstydza, ale jednak z pewnymi obnosimy się jawniej, a inne trzymamy w pełnej dyskrecji.
2: I w związku z tym nie powiemy.
0: No właśnie, tak myślałem, że nie powiesz, co tam trzymasz pod poduszką. Ja wiem, że ty lubisz literaturę o silnych mężczyznach zbawiających świat.
2: Tak.
0: I państwo już też nieraz słyszeli o twoich niewinnych skłonnościach. No więc ja podążyłem może nie w stronę ukochanych lektur nadredaktora, ale rzeczywiście szukałem rozrywki czytelniczej podczas wakacji. No i zachęcony rozmową z pewnym pisarzem sięgnąłem po jego książkę, którą on sam uważał za dobrą, jeśli nie najlepszą spośród tych, które napisał. Książka nazywa się Plac Senacki. Napisał ją, państwo na pewno wiedzą, a przynajmniej z wielu z państwa, którzy śledzą tę twórczość, Wincent Sewerski, autor już istniejący i funkcjonujący od dawna na rynku literackim u nas, specjalizujący się w powieści szpiegowskiej, gatunku, który wcale w Polsce nie ma bardzo silnej reprezentacji, natomiast na świecie całkiem sporą. No i była to intrygująca lektura, nie mogę powiedzieć, tylko że jak to bywa z książkami, poprowadziła mnie niekoniecznie w miejsce, w które chciałem się udać, ponieważ chciałem zapomnienia, rozrywki, przyjemności, luzu, a mimo że wszystko to dostałem, to w pakiecie dostałem jeszcze myślenie o sprawach trudnych, mrocznych, o których podczas takiej lektury chciałoby się czasem zapomnieć. Mianowicie zmusiła mnie ta książka do myślenia o Rosji. O Rosji dzisiejszej, choć książka rozgrywa się w dwóch perspektywach czasowych i w latach 90. i wcześniej, no to jednak myśli się tam i mówi, dyskutuje o Rosji, nie chcę powiedzieć wiecznej, ale takiej, którą borykamy się i sąsiadujemy już dobrych parę wieków. I w finale tej powieści spełnia się coś, co jest takim przysłowiem dotyczącym w ogóle funkcjonowania literatury, że książki rozmawiają o innych książkach. Te, które czytamy, mówią nam nie tylko o tym, o czym opisują, ale przy okazji, opowiadamy nam o innych książkach, które jakoś są z nimi spowinowacone. I tam w finale powieści szpiegowskiej Sewerskiego pada taki dialog, rozmawiają dwaj szpiedzy, młodszy i starszy, czy młodszy i starszy i młodsza, i jeden z nich pyta drugiego, czy zna listy z Rosji Astolfa de Quistin. Odpowiedź pada negatywna i na co z pewną dezaprobatą starszy szpieg opowiada, no jak chcecie poznać Rosjan, jeśli już nikt tego nie czyta. I muszę państwu powiedzieć i wam, panowie, że sięgnąłem do książki, która rzeczywiście była bestsellerem od momentu, w którym się ukazała. Ukazała się na początku lat 40. XIX wieku. Francuski autor Astolphe de Quistin wybrał się do Rosji w 1839 roku. I przywiózł stamtąd książkę pod tym właśnie tytułem Listy z Rosji, którą uznaje się do dzisiejszego dnia za jeden z pierwszych traktatów sowietologicznych, czyli takich studiów, które nam mówią, czy próbują przeniknąć istotę tego ustroju, ale także pewnej mentalności, filozofii władzy. Wielu krytyków oczywiście także zebrało się wokół, przez lata wokół tej książki, zarzucając jej uproszczenia czy generalizacje, ale jednak mróz idzie po plecach, kiedy się to czyta dzisiaj, mimo tego ogromnego dystansu. No ja przeczytam panom i państwu takie oto trzy fragmenty. Ktokolwiek zobaczy ten kraj, będzie zadowolony, że żyje gdzie indziej, obojętnie gdzie. Zawsze dobrze jest wiedzieć, że istnieje społeczeństwo, gdzie szczęście jest niemożliwe w żadnej postaci, bo zgodnie z prawem swojej natury człowiek nie może być szczęśliwy bez wolności. Byle człowiek wzniósł się o włos ponad masy, od razu zdobywa prawo, więcej obowiązek maltretowania innych ludzi, którym ma przekazywać ciosy spadające nań z góry, szukające w przykrościach sprawianych przez siebie zadośćuczynienia za przykrości znoszone. Rodzi się to, co się tutaj nazywa porządkiem publicznym, to znaczy ponure milczenie, cisza przerażająca, bo podobna do ciszy grobu, ale Rosjanie są dumni z tego spokoju. No i jeszcze jeden fragment. Niech rząd przyzna Rosjanom wolność prasy na 24 godziny, a to, czego się dowiemy, każe nam zadrżeć z przerażenia. Ucisk potrzebuje milczenia. Pod rządami absolutnymi zwykła niedyskrecja może być poczytana za zbrodnię zdrady stanu. No i to się tak ciągnie, te studia, które przypominają chwilami pamflet czy paszkwil polityczny, ale niestety nasze polskie doświadczenia, zarówno te, które część z nas ma w swojej pamięci, czy bezpośredniej, czy pośredniej, czy po prostu wiedza historyczna, jaką mamy o tym trudnym sąsiedztwie, czy niebezpiecznym. No i wreszcie to, co obserwujemy dzisiaj, sprawia, że rzeczywiście listy z Rosji no, mają moc potworną. Mamy pełny przekład listów z Rosji od jakiegoś czasu. Paweł Hertz sprawił, że całe dwa tomy są dostępne. Natomiast gdyby ktoś chciał taki syntetyczny wybór, no to dawno temu edycja Spotkania, wydawnictwo wielce zasłużone, zwłaszcza w czasach cenzury w PRL-owskiej, także wydało syntetyczny skrót. No więc jak widzicie, książki są zwodnicze, książki są przewrotne, bo prowadzą nas w miejsca, gdzie niekoniecznie chcielibyśmy podążyć. I tak było z moją rzekomo wakacyjną, rozrywkową i lekką przygodą, która zaprowadziła mnie wprost do starej lektury, do której nie sięgałem no nie, pewnie ze 30 lat, jeśli nie więcej. No i znalazłem tam to, czego bym może nie chciał znaleźć, no ale jak już człowiek ma rozum, to powinien go używać po to, żeby zrozumieć świat, w którym żyje, zwłaszcza jego bardziej groźną część. Ale, i to będzie postscriptum albo suplement, a być może otwarcie jakiegoś kolejnego spotkania. Z tego wszystkiego pomyślałem sobie, że swoiste embargo, które narzuciłem sam sobie po wybuchu wojny w Ukrainie, że zrywam osobiście na jakiś czas kontakt z kulturą rosyjską, z literaturą, no bo nie umiem tego w sobie jakoś oswoić, co się tam dzieje. No już myślę, że trzeba z tym skończyć, to znaczy trzeba wiedzieć, trzeba rozumieć, trzeba się jakoś z tym zmierzyć, co stoi za tym reżimem, za tą władzą. No, lepiej niż literatura nic nas nie wprowadzi w to, co myślą, jak żyją, w co wierzą, czego pragną ludzie jako jednostki, jako zbiorowość. No i tu się okazało, że z nadredaktorem Wojciechem Manem sięgnęliśmy prawie w tym samym czasie, choć on nieco szybciej, no bo jest starszy, więc wszystko robi szybciej, albo wcześniej, po tę samą książkę. I myślę, że tu państwa zadziwię, bo to, że taki belfer jak ja od czasu do czasu odkurza stare książki, to jest zrozumiałe. Ale że nowoczesny, rock'n'rollowy redaktor sięga po wielką klasykę powieściową rosyjską, którą jest Anna Karenina, to jest jedna z wielkich zagadek twojej osobowości.
2: Ja nie wiem, jak mam traktować to, co powiedziałeś, bo to jest właściwie zaprzeczenie dyskrecji między dobrymi znajomymi, Ja tego na antenie nie mówiłem, a teraz profesor po prostu sięga pod moją poduszkę i wyciąga Annę Kareninę. Rzeczywiście ja nie wstydzę się tego, że postanowiłem sobie pewne pozycje, i to nie z uwagi na sytuację międzynarodową, tylko tak ogólnie, czy przypomnieć, czy w ogóle zapoznać się z nimi. Więc ta zbieżność daje do myślenia, tylko nie wiem jakiego myślenia.
0: No ty, słuchaj, ja jako, że tak powiem, propagator czytania i literatury muszę cię od razu ostrzec, ponieważ wykorzystam cię przy każdej okazji, żeby tylko wypromować czytanie, zwłaszcza czytanie książek klasycznych, napisanych dość dawno, a jednocześnie ciągle ważnych, no i co tu dużo mówić, arcydzielnych, no to znaczy takich, które wędrują z nami przez kolejne wieki, mimo że nie dla nas zostały napisane, to bierzemy je po tych 100-kilkudziesięciu latach do ręki i to dalej ma moc, to dalej ma siłę. Więc ja się bardzo cieszę, że nie tylko zrzędzenie profesora literatury jest, że tak powiem, sposobem nakłaniania zwłaszcza młodszych czytelników do sięgnięcia po stare rzeczy, ale ktoś o takim autorytecie jak ty nie rozstaje się z Anną Kareniną, więc jest szansa, że liczba czytelników wzrośnie.
2: Już się rozstałem, bo skończyłem, a teraz czytam, już przeczytałem z innej zupełnie sfery Gwiazdy moim przeznaczeniem Alfreda Bestera. Nie znasz?
0: No nie znam, widzisz. No i ja już zaraz po prostu, że tak powiem, wygooglam, sprawdzę i kto wie, czy nie przepytam cię za tydzień.
2: Dobrze, dziękujemy bardzo profesorowi. Dziękujemy.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do działań mających na celu odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Doprowadził on do absolutnej katastrofy polskiego olimpizmu, a przede wszystkim wykorzystał wizerunek polskiego sportowca, aby uwiarygodnić zonda krypto, mówił Rutnicki.
1: Przypominam, że przecież Polski Komitet Olimpijski nosił nazwę właśnie Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski imienia Jana Pawła II. Zonda Krypto. To wszystko miało miejsce i to są rzeczy absolutnie skandaliczne. Wzywam całe środowisko sportowe. Wzywam przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.
0: Rutnicki zarzucił Piesiewiczowi, że od tygodni podejmuje działania, które mają utrudnić doprowadzenie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL. Przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz został wczoraj zatrzymany przez służby w związku z aferą Zonda Krypto. Przed północą stał się Radosławem P., któremu postawiono zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grup wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie żyje Ratko Mladić, zwany rzeźnikiem z Bałkanów, były dowódca bośniackich Serbów, skazany za ludobójstwo. To właśnie on dowodził oddziałami odpowiedzialnymi m.in. za rzeź w Srebrnicy, gdzie wymordowano 8 tysięcy muzułmanów i oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło 11 tysięcy cywilów. Mladić zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze, gdzie odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Miał 84 lata. Stan zdrowia króla Norwegii Haralda V pozostaje bardzo poważny, przekazały jego służby prasowe. Od ponad 10 dni monarcha leży w szpitalu. Wielu Norwegów zgromadziło się przed Pałacem Królewskim w Oslo i tak mówili w rozmowach z dziennikarzami norweskiej telewizji publicznej.
2: Król był zawsze osobą, która stanowiła dla mnie wspaniały symbol. Był ciepłą postacią, której można zaufać w trudnych chwilach. Przyjście tu z kwiatami było dla mnie czymś naturalnym, by okazać szacunek i miłość do dobrego króla.
0: Osiemdziesięcioletni Harald zasiada na tronie od 35 lat. Amerykańskie zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot w Europie są poniżej poziomu krytycznego, podała agencja AP, powołując się na urzędników USA i NATO. Poważny niedobór patriotów ma związek z ich użyciem podczas wojny z Iranem. Amerykański urzędnik powiedział, że gdyby Rosja zdecydowała się na atak rakietami balistycznymi, to Europa byłaby w sytuacji podobnej do Ukrainy, ponieważ zdecydowanie nie ma wystarczającej liczby rakiet, by się bronić. Doniesieniom agencji zaprzeczyli oficjalni przedstawiciele NATO i Pentagonu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. 30 stopni ma dziś przekroczyć temperatura we Wrocławiu, w Katowicach i Krakowie sięgnie 29, w Zielonej Górze 28,
4: w centrum.
3: Poznaniu i Rzeszowie 27,
4: no tak.
3: czy właściwie sięgnie 27, a w Szczecinie, Łodzi i Warszawie 26 stopni.
4: Sięgnie.
3: Ciepło będzie także w Zakopanem, Lublinie i Bydgoszczy, gdzie termometry wskażą 25, w Gdańsku
4: i Gdyni.
3: W Białymstoku 24, a
4: sięgnie.
3: W Olsztynie 23 stopnie. Już nie sięgnie, tylko po prostu. Zapowiada się pogodny początek ostatniego weekendu szkolnych wakacji. W całym kraju będzie słonecznie, choć późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie zachmurzy się i spadnie deszcz. Mogą też być...
4: Burze.
5: Poranna manna.
4: Wojciech.man/ślimak, Radio Nowy Świat online.
3: Ślimak. Tak. Rolmops.
4: Albo 224-280-280.
3: Tak.
4: I co? E-maile, coś? Nie ma nic?
3: No, no były jakieś
4: ciągle maile. Tyle tematów my poruszamy interesujących wszystkich. Ciekawe, jakie jest echo.
3: Ktoś pisał, że za mną tęsknił.
4: Aha! A ciebie nie było w poprzednich godzinach?
3: Że wcześniej, patronka Kasia wcześniej napisała, chciałem to panu przeczytać, ale już mi się wymsknęło. Po dwóch piątkach bez Mariana zdążyłam się za nim stęsknić, pisała.
4: Aha.
3: Ale panu też się...
4: oberwało.
3: Tak, nad redaktora Wojciecha niezmiennie podziwiam za erudycję, lekkość i ten rodzaj błyskotliwości, który o poranku wydaje się wręcz nieprzyzwoity.
4: Aha. To nam się nasłodziło i teraz ktoś powinien lekko nas w kaptur trzepnąć.
3: Zrobił to delikatnie profesor wcześniej, a delikatnie dziś jakoś to było.
4: Nie, profesor w sumie był na tak.
3: Tak?
4: Tak troszeczkę coś tam...
3: Troszeczkę.
4: Wysunął taki ten...
3: Kłujek.
4: Kłujek jadowy, ale schował.
3: Urlop patronka Kasia spędza z mężem, remontując pokój córki, która z przedszkola staje się pierwszakiem. O, ona dorasta, my skręcamy meble i coraz poważniej podejrzewamy, że te dwie dodatkowe śrubki na końcu to nie przypadek, tylko sprawdzian charakteru.
4: Jak to?
3: Chyba pan nie skręcał mebli.
4: Skręcałem!
3: O, tak, na pewno.
4: I nigdy nie było tak, że wszystko do siebie weszło, wkręciło się i tego... Zawsze zostawały jakieś elementy.
3: No i to jest ten sprawdzian charakteru. No tak, ale nie dość, że szkoła się zaczyna, to też się zaczynają inne różne miejsca. I przedszkola się też zaczynają, i żłobki się zaczynają.
4: A żłobki są na wakacjach?
3: Żłobki były też na wakacjach.
4: Mhm.
3: I teraz się zaczynają.
4: Ktoś jest w wieku żłobkowym?
3: Adaptacja jest w żłobkach. Mhm. Niech pan nie pyta, skąd wiem. Ale chodzi się na adaptację, na 2 godziny. I podobno są rodzice, którzy jak się zostawia dziecko w żłobku...
4: To oni chcą też zostać.
3: Robią to. Chowają się w szatni, żeby słuchać przez drzwi, czy to ich dziecko płacze.
4: To znaczy, że są bardzo przywiązani.
3: No ale chodzi o to, żeby właśnie tego nie robić i pójść do domu i zapomnieć na chwilę.
4: Ale... Bardzo mi przykro, ale nie byłem w żłobku.
3: No, może wiele pan stracił. Ja myślę, że w żłobku może być trochę tak, w tym pierwszym dniu, jak zabrzmi zaraz mój utwór.
4: Tak?
3: Tak mi się wydaje, że to...
4: To interesuje mnie to, co za chwilę usłyszymy.
3: Co więcej, dochodzę do wniosku, że to nie jest kot, bo to nigdy nie był kącik techno. To jest kor. Kącik obrony różnorodności.

0: Prawie się dałem nabrać, bo myślałem, że w otoczeniu tych generowanych sztucznych dźwięków prawdziwy człowiek wali w te bębny, ale nie wali.
1: Bo ja panu puściłem takiego prawdziwego człowieka.
0: No właśnie. No.
1: I brzmi to zaskakująco rzeczywiście podobnie, bo ten człowiek potrafi walić w bębny tak, jak inni je ustawiają na pięciolinii. Niech będzie, że to jest pięciolinia. Ale tutaj nie, to akurat właśnie, bo wracam do tego, że kor, ale właściwie to chyba kora, bo to powinno być kącik obrony różnorodności antenowej. A drum and bassów jest u nas mało, bardzo mało, więc to były drum and bassy.
0: Ale na przykład ja bym mógł stworzyć kącik...
1: No, słucham.
0: Kopr. Kącik obrony prawdziwej rozrywki.
1: Proszę bardzo, ale ja myślę, że taki kącik jakby już jest, tylko nie został nazwany.
0: A my nie wchodźmy w dyskusję znowu, czy sztuczne bębny są lepsze od prawdziwych.
1: Ale ja nie uważam, że któreś są lepsze, bo można źle zagrać naprawdę na bębnach, a można dobrze je poustawiać w komputerze i na odwrót. Ale w związku z tym, co pan powiedział, a że pana zaskoczyłem tym, że można zrobić takie jak przed chwilą, ale na żywo, to ja w przyszłym tygodniu przyniosę takie, ale nagrane na żywo, albo przynajmniej, nie wiem,
0: dobrze,
1: czy w całości.
0: Ale to mi przywodzi na myśl rozmowę o byłym ministrze oświaty, który jest zwolennikiem, jak mówiłeś, takiej prawdziwej, dawnej, tradycyjnej metody życia, konsumpcji i organizowania sobie świata.
1: No tak, jemu by się to nie podobało.
0: Jemu by się to absolutnie nie podobało.
1: A ciekawe, co bym się... Nie chcę.
0: Ale
1: wiedzieć.
0: Ja z kolei jestem rozerwany, bo jeśli chodzi o muzykę, to ja ciągle będę się upierał przy tym, że lubię, jak wychodzi ktoś, kto jest człowiekiem i gra jak człowiek.
1: Ale jakbym panu nie powiedział wtedy, że to jest człowiek, to by pan powiedział, o Jezu,
0: jakie słabe to było. Dlaczego tak mówisz? Ja jestem obiektywny w moich ocenach. I potrafię się nabrać na przykład na falsyfikat obrazu, bo nie wiem.
1: No dobra, a co w sytuacji, w której te bębny, które były przed chwilą, one nie były całkowicie wygenerowane, tylko to były na przykład, to był prawdziwy człowiek, tylko trochę pocięty i samplowany. Tak samo, jak gdyby się nagrywał w studiu i się wybiera te lepsze fragmenty i się układa utwór studyjny. Bo nie wszystko jest na setkę zawsze nagrane.
0: To ja bym chciał go zobaczyć na koncercie na żywo. I wtedy ktoś na twoim koncercie wnosi blaszaną skrzynię i włącza ją do kontaktu. I mnie się to nie podoba.
1: A po co wartościować?
0: Ja nie wartościuję, mówię o moim subiektywnym odczuciu. Czy ja żyję w wolnym kraju, czy w tej Rosji, o której profesor Koziołek mówił?
1: Subiektywnie wydaje mi się, że za długo już o tym dyskutujemy.
0: Tak, oczywiście. Tomek.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
0: Tomasz Giemza dzisiaj nie nada sztucznej muzyki. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry. No zobaczymy, jak to będzie z tą sztucznością tej muzyki.
1: Może coś przyniósł sztucznego.
3: Ja się bardzo cieszę, że ja tutaj mam swój autonomiczny kącik, który nazywa się libretto, ale ja chciałbym się podpiąć do kory, o której mówił Marian, czyli do kącika obrony różnorodności antenowej.
1: Tak.
3: Bo myślę, Marianie, że czasem jest tak, że ty przynosisz groch, ja przynoszę potem kapustę, no i po ósmej mamy faktycznie antenowy groch z kapustą, ale to jest chyba smaczny
1: Bigos.
3: Groch.
1: Tak.
3: Bigos. Staramy się przynajmniej gotować słuchaczom jak najlepiej.
0: Bigos strączkowy.
3: O proszę, takiego nie jadłem, rarytasu.
1: Polany ketchupem.
3: Ojej.
1: Nie spodobało ci się.
3: To ja wolę... No dobrze, zostawmy te kulinaria i wybieramy się już nie pierwszy raz ze mną do Ameryki. Czy panowie kiedyś byli w Nowym Meksyku albo w Arizonie, czy gdzieś na tym wielkim, bezkresnym południowym zachodzie amerykańskim?
0: Marian chyba był, ja też byłem.
1: Ja byłem i pamiętam, że to był ten moment, kiedy... Bo myśmy jeździli z mapą prawdziwą, zakupioną w niejakim Walmarcie i bardzo to lubiliśmy, chociaż zdarzało nam się zerknąć w nawigację i to był ten moment, kiedy gdzieś tam coś krążyliśmy i potem wyjeżdżamy na jedną z tych takich dróg, które bardziej prowadzą prosto i ku naszym oczom ukazała się informacja: jedź 600 mil tą drogą.
3: A, to bardzo dobrze, bo jak te drogi są proste, jest nawet takie przysłowie w Ameryce, że coś jest proste jak drogi w Kansas. I jeżeli tak się jedzie prosto i prosto, to można się rozglądać po horyzoncie i można ciekawe rzeczy zobaczyć, więc proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy na przykład w Nowym Meksyku, oglądamy ten bezkresny krajobraz. Krajobraz niemalże pustynny, rośnie tam jedynie taka karłowata roślinność, być może biegacze pustynne gdzieś się ukazują naszym oczom. I patrzymy nad horyzont, a tam się dzieje coś bardzo, bardzo dziwnego. Co to może być? Co się może dziać na niebie Nowego Meksyku?
0: Zorza polarna?
3: Nie, no właśnie nie wiadomo, co się dzieje, bo to jest jakiś niezidentyfikowany obiekt latający.
1: A, czyli
0: NOL.
1: Kosmik.
3: Tak, NOL, właśnie tak jak pan nadredaktor powiedział, proponowane było taki polski skrót, ale jednak UFO wygrało. No ale to UFO też wskazuje, że po prostu nie wiemy, z czym mamy do czynienia i takie UFO po raz pierwszy podobno ujrzano właśnie na niebie Nowego Meksyku, nieopodal Roswell, w roku 1947. Teraz wiemy, że to, co wówczas ludzie obserwowali na niebie, to prawdopodobnie były eksperymentalne balony, które armia testowała w ramach projektu, który nazywał się Mogul, i ponieważ te balony były pokryte srebrzystym materiałem, to mogły nieco przypominać latające spotki. Ale niektórzy w te wyjaśnienia nie wierzą. Niektórzy uważają, że rząd coś ukrywa, że były kontakty z kosmitami. Nawet pamiętam, jak prezydent Barack Obama już zakończył swoją prezydenturę, to w pewnym talk show został o to zapytany i jakoś humorystycznie wybrnął z tego pytania, ale oczywiście specjaliści od ekspresji, od mowy ciała potem szukali dziury w całym i analizowali jego wypowiedź, czy on przypadkiem mówił szczerze. Ale po co te inteligentne, pozaziemskie formy życia, latające w spotkach oczywiście, po co oni mieliby nas odwiedzać? Jak panowie myślą?
0: No, mogli tak jak my z Europy chcieć pozwiedzać.
3: No właśnie, bo w filmach science fiction zazwyczaj oni mają jakąś ważną misję, chcą się od razu spotykać z prezydentem, a może tak jak pan sugeruje, oni po prostu na wakacje sobie przylecieli albo się zagubili. Być może ten powód odwiedzin jest o wiele bardziej prozaiczny.
1: Mi się, przepraszam, że ci wejdę w słowo, przypomniał mi się taki obrazek z internetu, bardzo dobry, tam się pojawia niecenzuralne słowo, ale postaram się użyć wszystkich moich możliwości mózgowych, żeby je podmienić. I to był obrazek, na którym jest dwóch takich właśnie nolów z dużymi oczami, z taką trochę podwórną głową i stoją obok Pana Jezusa ukrzyżowanego na krzyżu oczywiście i tak patrzą na niego, jeden mówi do drugiego: wiesz co, spadajmy stąd.
3: Świetne, chyba też to widziałem, pamiętam też podobny żart rysunkowy, w którym kosmici ominęli komitet powitalny złożony z ważnych osobistości i przytulili się do drzewa. Też było bardzo ładne. Ale teraz schodzimy na ziemię, ponieważ ta piosenka, którą przyniosłem, ona sama w sobie jest z grochem z kapustą. I mimo że ona jest troszkę o UFO, to jest piosenka z gatunku truck driving country music. I myślę, że o tym gatunku pan nadredaktor sporo wie, prawda?
0: Jakoś tak się złożyło rzeczywiście.
3: Ja to chyba przez pana mam, że lata temu pan nadał Dave'a Dudley'a, taki wielki przebój Six Days on the Road.
0: Tak.
3: I ja wówczas sam zacząłem w tym gatunku sporo grzebać, a pan wie, jak to było z Dudley'em? Czy on był rzeczywiście kierowcą tira, czy po prostu był pozorantem?
0: Ja w tej chwili już nawet nie pamiętam tego, prawdę mówiąc, bo pamiętam ten utwór i te legendy o tych wielkich przestrzeniach pokonywanych przez ciężarówki, o White Line Fever, o wszystkim, ale czy on był pozorantem? Nie przypomnę
3: Otóż
0: sobie.
3: Otóż był pozorantem, bo rzeczywiście byli tacy wykonawcy jak Buck Owens, którzy rzeczywiście jeździli ciężarówką, natomiast tacy jak Dave Dudley czy Red Simpson, oni po prostu byli oportunistami i tak im się w karierach przydarzyło, że nagrali wielki przebój o jeździe ciężarówką. No i ponieważ ta piosenka stała się przebojem, to co robimy? To nagrywamy kolejny przebój na podobny temat i kolejny, i kolejny, i tak po prostu przez lata w tym podgatunku muzyki country dla kierowców ciężarówek pozostawali. I o czym oni śpiewają w tych piosenkach? Bo tych piosenek jest dużo i one są rozmaite.
0: No, opowiadają o drodze, opowiadają o przystankach, o tych truck stopach, o...
3: kawie, tak, w tych truck stopach, tak, i o szefie grającej.
0: No, o to chodzi, no.
3: Tak, CB radio, kontrole wagowe, które omijają sprytnie.
0: Oczywiście. No zresztą to był ten cały wątek CW McCalla i konwoju.
3: Tak, tak. Rzeczywiście, to słynna piosenka. Ale czy nie jest tak, że jeżeli całą karierę śpiewa się piosenki o ciężarówce, czy nie narażamy się na nudę i na powtórzenia?
0: No, ale jazda ciężarówką po Stanach to jest straszliwa nuda i powtórzenia. Także ja myślę, że oni mają odporność na taką powtarzalność.
3: Ale niektórzy kombinowali. Przynoszę właśnie piosenkę Reda Simpsona, który już kilka dekad nagrywał wówczas te piosenki spod znaku Truck Driving Country Music i w końcu skrzyżował temat ciężarówek i temat UFO. No i w tej piosence kierowca ciężarówki spotyka zbłąkany spodek latający, który już nie lata, bo coś się zepsuło. I okazuje się, że ten kosmita, który zabłądził na pustyni oczywiście, to ten kosmita, on też jest tirowcem, tylko że kosmicznym tirowcem. No i panowie sobie rozmawiają i okazuje się, że ta słynna solidarność amerykańskich trackerów, no powiedziałem amerykańskich, a tutaj właściwie kosmita Amerykaninem nie jest, więc okazuje się, że ta solidarność jest ponad międzygalaktyczna, o, tak bym powiedział. I okazuje się, że kosmita i kierowca ciężarówki mają podobne rozterki, podobne problemy. I jakby tego by było mało, to w tej piosence w refrenie będzie śpiewał kosmita właśnie i on będzie nawiązywał do starego przeboju Truck Driving Man. Więc taki miszmasz, taki groch z kapustą. Red Simpson zaśpiewa, piosenka nosi tytuł Facet z latającego spotka i kierowca ciężarówki. Jak się panowie na to zapatrują?
0: Bardzo dobrze, pozytywnie.
3: No to cóż, tak. No to co by powiedzieć, bo szerokiej drogi to takie banalne. Jak jeszcze kierowcy ciężarówek się pozdrawiają?
0: U nas? Ci w CV szerokości, aha, mówią szerokości.
3: Szerokości, no to...
1: Mobilki.
3: Mobilki, mobilki, szerokości w takim razie. Bardzo panom dziękuję.
0: I my.
4: I was pushing my rig out across the desert one morning, about three, and there was nobody else out on the road, nobody except for me.

0: To chyba nie był prawdziwy głos. To był sztuczny głos. Ja nie lubię słuchać sztucznych głosów.
1: To nie był sztuczny, to był kosmita.
0: Ja lubię, jak prawdziwy człowiek do mnie śpiewa.
1: No ale jak kosmita przylatuje, to jak go uczłowieczysz? Tutaj myślę, każde stworzenie, które nie jest człowiekiem, uznaje, że jest sztuczne. A pies jest sztuczny? Albo wąż? Albo koń?
0: Koń to chyba nie.
1: No nie, no koń
0: ale
1: to jest...
0: Ale wąż jest taki...
1: Nie, no wąż jest zrobiony z węża, to absolutnie, to nie jest sztuczne.
0: Przypomniało mi się o tym, że jak to było, że jak węża bolą plecy, to go boli cały wąż? Jakoś tak.
1: Dęby jak go bolą.
0: To też go boli cały wąż?
1: To cały jad go boli.
0: Nie, dobra, nie, to chyba nie.
1: Nie, bez sensu.
0: Może nie, jednak nie.
1: Keep on tracking.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I Kuba Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Na początek chciałbym poprosić o zwolnienie z obowiązku opowiadania o panu Piesiewiczu i Zonda Krypto.
1: Tak. Dobrze, zwolniony.
2: Bardzo dziękuję.
3: Nie ma problemu.
2: Bardzo dziękuję. No to zacznę od dobrych wiadomości. Polskie siatkarki rozkręcają się. W Mistrzostwach Europy zanotowały 4. z rzędu zwycięstwo. Tym razem pokonały Niemki i to bez straty seta 3-0. Wynik wskazuje na pełną dominację Polek, no ale wcale nie było aż tak łatwo. Po pierwszym secie wygranym do 19, w dwóch pozostałych siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego musiały ciężej popracować, no ale pokonały Niemki w rezultacie. Do 23 i do 24. 3-0. Eksperci, podobnie jak po meczu ze Słowenkami, wskazują na znakomitą dyspozycję Magdaleny Stysiak, która zdobyła aż 27 punktów. Mamy prawdziwą liderkę. Polska prowadzi w tabeli swojej grupy, chociaż identyczny dorobek punktowy mają Turczynki i jeśli dziś o 18 w Stambule nasze siatkarki pokonają gospodynie, to wtedy do fazy play-off awansują z pierwszej pozycji. Jeśli przegrają, z drugiej też dobrze. A wśród potencjalnych rywalek znajdują się Portugalki, Azerki i Holenderki. To wszystko rozstrzygnie się dziś. I wtedy będziemy wiedzieli, jak się dalej ten turniej mistrzowski potoczy. I jeszcze świetne wieści mamy z Rygi, tym razem koszykarskie. Nasi koszykarze rozpoczęli drugą fazę kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata od zwycięstwa. W Rydze nie grali, jak mogłaby sugerować lokalizacja, przeciwko Łotyszom, ale zmierzyli się z reprezentacją Izraela. No i w meczu właśnie z Izraelem, rozgranym zresztą bez udziału publiczności, Polacy dominowali od początku, szybko wypracowali sobie kilkunastopunktową przewagę i mimo chwilowego kryzysu w ostatniej kwarcie wyraźnie pokonali rywali 106-86, najwięcej punktów 24 dla Polski zdobył kapitan Mateusz Ponitka.
1: To jest... A dlaczego bez publiczności?
2: No, tu względy bezpieczeństwa. Światowa Federacja Koszykówki zdecydowała, że mecze z udziałem Izraela będą rozgrywane oczywiście na neutralnym terenie, w tym przypadku, kiedy Izrael jest gospodarzem, no i w dodatku bez publiczności. Pewnie obawiają się różnych politycznych haseł, jak to często w sporcie bywa, i różnych zgrzytów na trybunach z tego właśnie względu. Dla Polaków to było 7. zwycięstwo w kwalifikacjach. W drugiej fazie liczą się też wyniki z pierwszej fazy, a to oznacza, że już w niedzielę gracze pod wodzą Igora Milicicia, naszego trenera, mogą cieszyć się z awansu do mundialu. Zadanie będzie jednak piekielnie trudne, bo rywalem reprezentacja Niemiec, mistrzowie świata aktualni. Ale co się odleczy, to nie uciecze i może, jeżeli nie w niedzielę, to przy okazji następnego meczu ten awans uda się już zaklepać. Wczoraj rozgrywane były mecze piłkarskie. Chodzi oczywiście o kwalifikacje do europejskich pucharów. Dwie drużyny z drugiej rangą spośród europejskich rozgrywek pucharowych Lidze Europy. Taki jest bilans kwalifikacji do tych właśnie europejskich pucharów w wykonaniu polskich klubów. Zgodnie z oczekiwaniami Lech Poznań i Jagiellonia Białystok potwierdziły swoją dominację w tych decydujących dwóch meczach. Lech Poznań zremisował na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun, no ale pierwszy mecz wygrał aż 7-0. Z kolei Jagiellonia Białystok pokonała w Gruzji Iberię Tbilisi 2-1, a cały dwumecz wygrała 5 golami. Z kim zagrają Lech i Jagiellonia w fazie ligowej Ligi Europy, tego się dowiemy dziś po godzinie 13 po losowaniu. W przeciwieństwie do ubiegłego roku nie będziemy mieli reprezentantów w Lidze Konferencji Europy. Górnik Zabrze po porażce u siebie przegrał także w Monako wczoraj 1-4, ale najciekawiej było w Częstochowie, gdzie Raków po remisie w Splicie był pełen nadziei przed rewanżem z Hajdukiem chorwackim. Jak wyglądał ten mecz? O krótką relację poprosiłem obecnego na miejscu dziennikarza tygodnika Piłka Nożna i jednocześnie naszego patrona Jarosława Tomczyka.
4: Niestety, piłkarze Rakowa nie zagrają drugi raz z rzędu w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Częstochowianie nie wykorzystali atutu własnego boiska ani korzystnego wyniku 2-2, który przywieźli z wyjazdowego meczu w Splicie. Rewanż u siebie z Hajdukiem rozpoczęli najgorzej jak można od szybko straconego gola. I chociaż potem dwukrotnie doprowadzali do remisu, a w efekcie do dogrywki, na jej początku znów stracili bramkę, której odrobić już nie zdołali. Przegrali 2-3, żegnają się z Europą i pozostaje im już tylko walka na krajowym podwórku. Trener Dawid Kroczek, pytany na pomeczowej konferencji, czy w dalszym ciągu z nim na ławce, odpowiedział, że decyzja w tej sprawie nie należy do niego.
2: Oj, to nie był udany wieczór dla trenera Kroczka. W pewnym momencie meczu chciał dokonać zmiany, ale sędzia techniczny wyświetlił nie ten numer zawodnika, który należało wyświetlić. I ten wskazany piłkarz zszedł ku swojemu zdziwieniu z boiska, no i zdziwieniu trenera, który w rzeczywistości chciał zdjąć innego gracza. A jak już szedł z tego boiska, to nie można było tego odwrócić i klops.
1: Dlaczego?
2: No bo nie można, bo już zszedł formalnie. Aha. No i tak, takie to peszki wczorajsze, większe i mniejsze, Rakowa Częstochowa. Skoro mówimy o kwalifikacjach, to warto zajrzeć do Nowego Jorku, tam trwają eliminacje do turniejów głównych singlistek i singlistów US Open. Martyna Kubka miała grać o awans w nocy naszego czasu, ale spadł deszcz i jej pojedynek z 16-letnią Rosjanką Kristiną Liutową został przełożony na dziś. Nadal więc nie wiemy, czy w pierwszej rundzie rozpoczynającej się w niedzielę zobaczymy 4 czy 5 polskich tenisistek. Wczoraj zostały rozlosowane pary pierwszej rundy. Nie będę wymieniał wszystkich par, bo troszkę nas czas goni, więc szybko tylko przejdę do lekkoatletyki, bo tam w tej dyscyplinie sportu 2 rekordy świata padły wczoraj podczas mityngu Diamentowej Ligi w Zurychu. Brazylijczyk Alisson dos Santos pobiegł najszybciej w historii na 400 metrów przez płotki.

0: dookoła Hiszpanii, Vuelta Espania. W poniedziałek wrócimy z Mikołajem do tego tematu i opowiemy o tym wszystkim, co się działo w ten weekend, co się będzie działo w ten weekend właśnie na tym wyścigu. Dość powiedzieć, że dominacja Słoweńca Tadeja Pogacara trwa i wciąż ma na sobie czerwoną koszulkę lidera. Ode mnie to wszystko.
1: Czerwona?
0: Tak.
1: A dlaczego nie żółta?
0: No, żółta w Tour de France, różowa w Giro d'Italia, a czerwona w Vuelta Espania.
1: A tak wyścigu pokoju była żółta.
0: A, no proszę.
2: Widać, ktoś się nie zna specjalnie na kolorach.
1: Jak to się nie... Właśnie się znam. Znam się na kolorach. Dziękujemy ci, Kuba.
0: Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Piszą do nas Państwo maile, na przykład z pytaniami, jaki był tytuł książki, o której mówił profesor Koziołek, bo się tak Państwo zasłuchali, że nie pamiętają i nie zapisali na czas.
1: Notatki z Rosji, tak mi się wydaje.
0: Ja mam na to rozwiązanie, nie podając tytułu jeszcze dzisiejszego. Jest coś takiego jak nasza strona internetowa. I w aplikacji też podejrzewam, że to jest tak samo widoczne. Jak się wejdzie w audycję, to tam jest rubryka między książkami. I tam są te rozmowy nie dość, że wycięte w całości, to jeszcze są

0: podpisane i wszystko można sobie sprawdzić. 120.
1: A ty taki wielki profesor jesteś.
0: Jestem teraz tak. O, tak.
1: I paluszkiem pogroń. Tak. Chcecie wejść nas. A może ktoś nie ma tej strony?
0: Ale może mieć.
1: Telefonem wysyła.
0: Moja po prostu taka szczera, dobra rada, bo ja rzeczywiście nie nadążam czasami, żeby wszystkim odpisać. I może to jest moje lenistwo.
1: Nie nadąża, o jak jest zapracowany.
0: Po dużo przychodzi.
1: Ojej, nie nadąża.
0: To jest dobroć, która jest we mnie, żebym chciał, żeby państwo wiedzieli, bo teraz państwo mają zestaw wszystkich 121 odcinków.
1: Zamiast szybko powiedzieć, jaki był tytuł, ale to teraz cały wykład, bo on nie nadąża.
0: Nie pamiętam, bo się zasłuchałem profesora i nie zapisałem. Więc mam podobny problem co
1: sprawdź
0: państwo.
1: Sprawdź na stronie.
0: Nie ma jeszcze. Ale będzie. Więc tak. Audycje między książkami, tam cały profesor we wszystkich 121 odcinkach.
1: Nie, chodzi o ten dzisiejszy.
2: Pędem o roślinach.
1: Jak zwykle pędem, Urszula Zajączkowska.
3: Cześć,
1: dzień dobry.
3: Wojtku, jasne, że się znasz na kolorach, nie słuchaj go.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.
3: No, absolutnie.
0: Widzę, że dzisiaj jesteście w teamie przeciwko mnie. Dobrze,
3: tak. Tak. I zamiast powiedzieć tytuł książki, odsyłasz do clickbaitów, żeby ludzie sobie szukali.
1: O, właśnie.
3: Ostro, nie?
1: Tak, mamy front przeciwko tobie.
3: Mamy front. A ja dzisiaj
0: zamykam się w sobie jak kwiatek wieczorem.
3: No, wreszcie, można powiedzieć.
0: O, ostro.
3: Ostro. Słuchajcie, wtedy, kiedy byliście na dalekiej północy, północnym wschodzie, ja byłam na dalekim południowym zachodzie. Czyli... Cała przekątna, tak, państwa. I spotkałam się z ludźmi. Byłam w parku pod Zieloną Górą, w parku przy Pałacu w Zaborze w ramach Rzek Literatury. I powiem wam, olśniło mnie dopiero pierwszy raz chodząc tam i z ludźmi wcześniej jeszcze spacerując po prawie 20 hektarach bardzo starego parku, że przecież my lubimy sobie wyobrażać takie parki stare przy zabytkach, właśnie jak to kiedyś książęta, cesarzowie, czy w ogóle jakby cała szlachta spacerowała sobie pod starodrzewiem, po to, żeby sobie myśleć, po to, żeby sobie odpoczywać, a przecież te drzewa sięgały im do kolan. Czyli to była taka przestrzeń otwarta z wielkim planem na wiele lat. To bardzo mocno pokazuje, jak my teraz, obecnie, my mamy oczekiwania wobec drzew, które miałyby działać na krajobraz, działać też na środowisko, na powietrze, na cień, na wszystko od razu. Natomiast tam... Pomysł był taki, że oczywiście drzewa będą miały rozmaite funkcje, cały ten ogród, był i ogród warzywny, były aleje takich drzew, żeby sobie usiąść na ławeczce i popatrzeć na sam zamek. Były z daleką perspektywą i takim gatunkiem, który wyraźnie tam teraz też opowiada o jeszcze innym czasie, znacznie dalszym, jest kasztanowiec biały, czyli coś, co znamy z miast bardzo dobrze, przede wszystkim z miast, który obecnie choruje na szrotówkę, znaczy no, szrotówek objada liście i w tym drzewie jest zamknięty czas, aż sięgający do okresu lodowcowego. Dlaczego? Dlatego, że drzewo, które ma tak wielkie, ciężkie nasiona, nie potrafi uciec, nie potrafi spłynąć wtedy, kiedy ten lodowiec spycha wielką masą gatunki w jakieś szczeliny, w jakieś fragmenty, gdzie jeszcze trochę jest ciepło. On po prostu został wykończony w Europie, a kiedyś był, ciężko to sobie wyobrazić, w całej Europie rósł. Natomiast ten lodowiec, który, przecież to są setki tysięcy lat, schodził w dół Europy, na południe, wykańczał wszystkie drzewa, zostawiając tylko fragmenciki naturalnego jego występowania na Bałkanach. Czyli tam tak naprawdę europejski kasztanowiec ma swoje źródło. Co się okazuje, między innymi właśnie stąd możemy obserwować to, jak słabo reagują nasze ptaki na szrotówki, jak słabo sobie daje radę kasztanowiec z rozmaitymi właśnie innymi problemami związanymi z zmianami klimatu, dlatego że jego pula genetyczna jest taka mała. I większość, które mamy, to rzeczywiście jest bardzo małe powtórzenie albo z Konstantynopola, kiedy przywieziono do Wiednia parę nasion, albo po prostu z Bałkan. Więc to jest też opowieść o tym, że to, na co patrzymy teraz, jest echem jego tak zwanej ciężko nasienności, czyli nieruchliwości wobec rozmaitych gradientów w przyrodzie, że on po prostu jest taki nieporadny w tym wszystkim. Nie to, co wierzby, nie to, co jesiony, nie to, co sosny, które przez rozmaite działania i lekko nasienność sobie potrafią uciec zdecydowanie przed rozmaitymi zagrożeniami. Park był świetny, ludzie byli chyba nawet jeszcze fajniejsi. No i w ogóle tak uważni, jak sobie zawsze tak myślę, gdybym ja miała takich studentów, którym jest mało, którzy jeszcze chcą opowieści, którzy jeszcze chcą poznania tego, co jest w środku, jak to żyje ze światem, jak to opowiada o tym, co ma w sobie, w swoim ciele i jak to opowiada o tym, o tej najbliższej i bardzo dalekiej rzeczywistości. To można czytać z drzew, z pędów, z korzeni. Bardzo fajni ludzie, więc jeśli nas słuchają, a wiem, że nas słuchają, bo was wszędzie słuchają, tam też opowiadano, że niektórzy poznali mnie właśnie przez was, przez Radio Nowy Świat, no to chyba ich pozdrowimy, co?
1: Ale oczywiście, że tak.
3: No.
1: Pozdrawiamy.
3: Pełno wzruszeń u mnie.
1: Tak. A powiedz mi, nie można sobie z tą szrotówką poradzić?
3: Wiesz co, właściwie nie. Właściwie nie za bardzo. Znaczy można sobie, oczywiście ludzie grabią liście, ludzie robią opryski, robią opaski, lepy, ale jednak mówimy tutaj do czynienia z istotami, które mają skrzydła.
1: No tak.
3: I to jest, no, i ciężko jest nad tymi małymi, żywymi drobiazgami zapanować. W związku z tym naprawdę często jesteśmy bezradni i czasami w sumie lepiej jest trochę jednak poczekać na te ptaki. Może w końcu się nauczą. Ja wiem, że są takie przypadki, gdzie te ptaki już sobie trochę radzą, ale musimy chyba jednak trochę bardziej uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za inteligencję tych pierzastych.
1: To ja myślę, że to jest kluczowe słowo w wielu przypadkach, szczególnie w twojej specjalności, bo cierpliwość czasami jest na próbę ciężką narażona, bo człowiek by chciał, żeby to, co ma, żeby wyrosło, żeby było tak jak Jan Kochanowski pod lipą, a tu na razie do kolan tylko.
3: No.
1: Więc to wszystko wymaga spokoju i cierpliwości.
3: Właśnie, i wyobraźni, prawda, jak to drzewo wyglądać będzie potem, jak będzie, tak. Jak będzie cień pracował, jak będzie wyglądał ten park o wschodzie i jak będzie operowało słońce nad tym parkiem, na jakie krajobrazy się szykować. No to jest zawsze cierpliwość, która sięga 100-200 lat. Daleko.
1: Będę się starał wytrzymać, Urszulu, ale nie wiem, czy dam radę. Dziękujemy
3: Ci bardzo. Wszystko w twoich
1: rękach. Dziękujemy Ci bardzo.
3: Trzymajcie się.
1: Dzięki.
3: Cześć.

0: Zbliża się 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nie żyje Harald V, król Norwegii. Od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo. W związku ze śmiercią monarchy flagi na królewskim pałacu zostały opuszczone do połowy masztu. Harald V odszedł w wieku 89 lat. Zasiadał na tronie przez ponad 3 dekady. Bilans ofiar powodzi, która nawiedziła himalajskie tereny Nepalu i Tybetu, wzrósł do 472 osób. Po obu stronach granicy ewakuowano ponad 2,5 tysiąca osób, a 1400 uznano za zaginione, w tym ponad 500 obcokrajowców. Dostęp do dotkniętych kataklizmem górskich terenów pozostaje znacznie utrudniony z powodu zniszczenia dróg. Donald Trump spełnił swoją groźbę i w oficjalnym rejestrze nazw geograficznych nie ma już jeziora Ontario, tylko jezioro Ameryka. Jezioro to jest jednym z 5 wielkich jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami. Jako oficjalne uzasadnienie zmiany nazwy podano fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej. W rzeczywistości decyzja była odwetem prezydenta USA na Kanadzie, po tym jak w ubiegłym tygodniu negocjacje obu państw w sprawie polityki celnej zostały przerwane bez wypracowania porozumienia. Premier Kanady Mark Carney odpisał Trumpowi na platformie X, że nazwa jeziora Ontario pochodzi z czasów przed powstaniem Kanady i USA i pochodzi z języka Wendatów, co oznacza jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie. Dodał, że Kanadyjczycy nazywają rzeczy po imieniu, a jezioro pozostanie jeziorem Ontario dziś i na zawsze. Jest nowe śledztwo przeciwko Grzegorzowi Braunowi w sprawie kłamstwa oświęcimskiego. Tym razem chodzi o wtorkową wypowiedź lidera Konfederacji Korony Polskiej tuż po usłyszeniu zarzutów w podobnej sprawie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Podczas czynności kolejny raz naruszył prawo, kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne, które ma na celu wyjaśnić, czy popełnia kolejne przestępstwa. Więc prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
0: Za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim prawo przewiduje grzywnę lub karę do 3 lat więzienia. Koncert chóru spółdzielczego Teatru Chorea zakończy w niedzielę Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, który odbywa się w Łodzi. Widowisko będzie nosiło tytuł Odyseja i będzie premierowe. Zaprasza Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny Retroperspektyw.
2: Chcemy bardzo, żeby to się odbywało w przestrzeni, gdzie nie ma sceny, natomiast jest przestrzeń zapełniona widzami i muzykami. I muzycy w różnych częściach tej przestrzeni wykonują rodzaj zaśpiewów, zawołań i ta Odyseja jest wędrówką po tej przestrzeni, ale też wędrówką po historii muzyki, bo zaczynamy, sięgamy po jakieś elementy ze starożytności, przechodzimy przez różne elementy muzyki tradycyjnej, sięgamy po Bacha, a może nawet się znajdzie tam Konopnicka.
0: Koncert chóru spółdzielczego Teatru Chorea odbędzie się w Fuzji, czyli hali dawnej elektrowni przy ulicy Milionowej w Łodzi. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zapowiada się pogodny dzień. Wyjątkiem będzie zachód kraju. Gdzie?
5: Będzie ciepło.
4: Późnym popołudniem oraz wieczorem pojawią się przelotne opady,
5: burze.
4: Deszczu i burze.
5: Burze.
4: Wiatr będzie umiarkowany, dość silny, porywisty, zwłaszcza nad morzem i w górach. Termometry wskażą maksymalnie od 23 stopni na krańcach północnych do około 26 w centrum.
5: Sięgną do 26.
4: Centrum i nawet 31 stopni lokalnie na południowym
5: zachodzie.
6: Poranna manna.
5: Wojciech.man@nowyświat.online. Ostatnia godzina dzisiaj, ostatnia godzina manny sierpniowej.
4: Są takie osoby, które profesora Koziołka nie dość, że słuchają i nie dość, że ze zrozumieniem, to jeszcze zapamiętują.
5: Tak?
4: Tak, są takie. Ewidentnie nie są to niektórzy słuchacze, ewidentnie to nie jestem ja, choć przypominam, że między, między książkami powinienem, ale wie pan, nie chciałem, ale to bym się na minę taką, chciałem powiedzieć, że jak się ma, nie przejdzie mi to przez gardło. Tyle rzeczy w głowie.
5: No tak.
4: Ciągle coś wypada. No więc są takie osoby, które pamiętają i nie będę podawał z imienia i nazwiska, przecież RODO, a jest to osoba wysoko postawiona w naszej stacji. Listy z Rosji, a wcześniej mówił również o Placu Senackim.
5: No tak, Wiktora Syberskiego. No,
4: tak więc podpowiadam tym, którzy są gapami
5: no,
4: i mają...
5: na głowie, a jednak się udało.
4: Podpowiadam tym, którzy mają dużo w głowie, tak jak...
5: Listy z Rosji, tak.
4: Tak, tak jak tak. Marian i zapominają.
5: Francuski autor, pamiętasz? Nic nie pamiętam.
4: Będzie teraz...
5: Pusty wzrok. Tak, będzie szczyt.
4: Będzie szczyt.
5: To się udało.
4: Międzynarodowy, co prawda nie francuski, ale do wyboru. I teraz ja panu dam wybór, bo ja nie jestem w stanie podjąć tej decyzji samodzielnie.
5: A ja będę wybierał a priori, nie wiedząc.
4: Tak, do wyboru ma pan tak. Estoński, tak? Nie. Armeński jazz. Wczoraj miałem ten sam problem, pomyliliśmy strasznie, no moje alter ego pomyliło artystów, Estonia z Armenią się pomieszała, więc jest albo armeński jazz, taki trochę trudny i nawet Marek Napiórkowski powiedział wczoraj pana temu takiemu małemu, co odrósł od ziemi, że mógłby pan go lubić, bo on taki jest trochę metalowy i on w ogóle chciał być metalowym gitarzystą, ale został jazzowym pianistą.
5: Kto? Napiórkowski?
4: Nie, ten, którego grał Napiórkowski i ten, który pojawił się wczoraj w Szczycie Wszystkiego. To jest raz. Dwa, duet estoński, który jest taki miły i tak sobie...
5: Już tak troszeczkę pozycjonujesz. Tak?
4: Nie, uważam, że jest piękny. A trzecie to jest estońska pani, która...
5: To ciągle dwie Estonie?
4: No bo były dwa kraje, ale daję panu wybór.
5: Aha.
4: Która śpiewa taki jazzowy, ale taki raczej miły, amerykański, nowojorski jazzik, który nie ma żadnego związku z Estonią.
5: To jeśli ja mam sprawiedliwie wybrać, to tu jest dwa Estonie na jedną, to drugą, to chcę jazz.
4: Proszę bardzo.

0: ze śpiewnika Bukartyka.
1: Piotr Bukartyk, dzień dobry.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo. Halo. Ale nie jesteś daleka przecież.
2: Nie, nie, nie, tylko walczę ze słuchawkami, słuchajcie. O, zrobię halo. Głośniej, powiedzcie coś.
3: Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Halo,
2: to i państwo halo. Nas, dzień dobry, tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: To i państwo nas pewnie słyszą. No, przyszedłem z piosenką.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co tam u was, chłopaki?
1: A, dzień dobry.
2: Aha, to tak jak u mnie.
3: Halo, halo.
2: Halo, halo. Dobrze, no mam nadzieję, że to słychać, czy nie? Czy teraz
1: słychać,
2: tak? Tak, tak, dobra. Bo już się wystraszyłem, że się tak będziemy witać już tylko.
1: Nie, skąd?
2: No to co, przejść do tak zwanego meritumu od razu?
1: Aha.
2: Mili państwo, w takim razie przyszedłem z piosenką, z którą już raz kiedyś przyszedłem, zagrałem. A potem posłuchała tej piosenki moja małżonka, serdecznie pozdrawiam, uznała, że to nie jest dobra wersja tej piosenki i powiedziała, że melodia ładna, pierwsza zwrotka ładna, a ta druga wszystko psuje. Ja mówię, dlaczego psuje? Przecież taka ładna piosenka. Ona powiedziała, słuchaj, ty tak filozofować możesz, wiesz? Jak pierwsza jest zrozumiała, to druga też ma być zrozumiała. A ja spytałem, to nie rozumiesz? I co zostało źle odebrane, to moje pytanie i miałem trudny dzień. I,
1: no tak.
2: No tak.
1: To, tak się zdarza.
2: Napisałem drugą wersję i wczoraj pokazałem ją małżonce i ona powiedziała, może być, idź i zagraj. No to przyszedłem.
1: No tak. Tak. Teraz jest spokój w domu.
2: No mam taką nadzieję, że tak będzie. Muszę ładnie zagrać. To nie będzie łatwe, bo teraz po tym wszystkim, co wam powiedziałem i co się naprawdę zdarzyło, trzęsą mi się ręce. Ale spróbuję. Jest to smęt. Będzie w ostrej kontrze do propozycji tej sprzed sygnału. Zupełnie co innego. Ale jakoś muzycznie się do niego przywiązałem i mam wobec tego numerka jakieś takie plany. Wyobrażam sobie, że z Maciusiem z Ayagore, który też państwa serdecznie pozdrawia, możemy zrobić z tego coś ładnego. Na razie zrobię z tego to, co jestem w stanie zrobić i taki to jest pierwowzór, a w zasadzie drugowzór tej piosenki po zabiegach małżonki.
1: Czyli biorąc pod uwagę poetykę Urszuli Zajączkowskiej, to jest na razie drzewko do kolan i mamy cierpliwie czekać, aż pięknie urośnie.
2: Nie dałoby się tego lepiej ująć, drzewko do kolan. To powinien być alternatywny tytuł dla tego utworu, który pierwotnie jeszcze trochę nosi ten pierwszy, czekając na deszcz. To gram.

0: Wiesz co, no? To była czysta melancholia.
1: No właśnie, właśnie, właśnie, melancholia i to, że ona zaakceptowała.
0: Ja wiem, ale czy to znaczy, że ona już taki jesienny, melancholijny nastrój wpada?
1: Prawdopodobnie myślę, że dziewczęta jako te istoty wrażliwsze od nas już wyczuwają zmiany, jeśli chodzi o porę roku.
0: A czy nie jest twoim obowiązkiem rozweselić ją jednak trochę?
1: No ale dlatego tutaj na końcu tej piosence walnęliśmy po lufie metaforycznej, a tutaj jeszcze zrobiłem moje prywatne odniesienie do jednego z moich ulubionych seriali i książek. U pana Martina jest taki w Grze o Tron Lyseńskie łzy. To jest taka trupka, ale która też w tej krainie za morzem pozwala wprowadzać tym, którzy tego pragną, chociaż może nawet nie do końca o tym wiedzą, zapomnieć o wszystkim. No to jest trutka, te łzy, ale też odchodzi się właśnie w krainę zapomnienia i tak sobie. No, dlatego użyłem takiego sentymentalnego zwrotu, te łzy
2: nie
1: zapomnienia.
2: Nie można też na siłę rozweselać.
1: Nie, no na siłę też jest bez sensu. Jak ktoś chce znaleźć tutaj coś wesołego, to jest tam na końcu. Zaśpiewałem, żeby się mniej przejmować tym, co było i mieć to ogólnie, mówiąc, nie powiem gdzie, po prostu gdzieś.
0: No wiesz, ja bym ci zalecał ewentualnie przepleść ten twój ulubiony serial odcinkami, nie wiem, Bolka i Lolka.
1: Ja już to próbowałem, ale Bolek i Lolek jest dalece trudniejszy i bardziej pogrąża mnie w melancholii, niż żonę pogrążyłaby ta piosenka.
0: Nie wygrzebiemy się z tego.
1: Nie, słuchajcie,
2: nie. Oglądasz go w innej wersji językowej jakiejś.
1: Marian, ale ty niedługo będziesz miał też to, masz to jeszcze przed sobą, bo próba pokazania współczesnym dzieciom tych seriali, które my pamiętamy i wspominamy jako perłę dzieciństwa, spełznie na niczym, bo to jest zupełnie inna narracja już. Już prędzej syn przekona cię do obejrzenia tego stworka z gąbki.
2: Ale to wszystko, ale to masz rację. No? Dopiero jak zobaczy stworka z gąbki, a można go trzymać, nie wypuszczać z pokoju i pokazywać mu tylko muminki
1: i
2: Bolka i Lolka.
1: No a teraz wyobraź sobie, co ci takie dziecko, które prędzej czy później wydostanie się z zamknięcia, zderzy ze światem, co sobie o tobie pomyśli i co ci powie o takiej formie wychowania w oderwaniu od realiów.
0: Wchodzimy na bardzo trudną drogę.
2: Ja jej nigdy nie wypuszczę.
1: Tak, ja wiem, ja też tak mówiłem. Ja nie powiem ci, o której ten mój mały wrócił z tej imprezy dzisiaj. Też mi się wydawało, że wszystko mam pod kontrolą. Otóż jest inaczej. Ty też się zresztą swego czasu wymknąłeś, ja się wymknąłem.
2: Oglądać pana Gąbkę, wiadomo.
1: Pana Gąbkę, oczywiście, że tak. Oczywiście, niektóre rzeczy dzieci chłoną jak gąbka. Zwłaszcza zbliżając się do matury.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nie jest to wiedza.
0: O, misiom,
2: dziękujemy.
0: Do widzenia.

0: Ta piosenka miała nas wyprowadzić ze stanu melancholii i chyba trochę jej się udało. Mimo, że nie była taka znowu molek i lolek, ha, ha, ha, ale taka była trochę tego.
1: To ja w takim razie skorzystam z chwili nieuwagi pana i tych, którzy właściwie mogę powiedzieć, że również Urszuli Zajączkowskiej, która nie może teraz mi przerwać i powiedzieć, że to dobrze, że już będę cicho, ani że zwrócić uwagi, że co to jest, żeby podawać adres jakiś, a nie tytuły. Bo Joanna pisze...
0: Aha, o tej książce mówię.
1: Znowu się Marianowi dostało, a tymczasem Marian zachował się jak rasowy edukator. Zamiast podać informacje na srebrnym talerzu, wskazał jej źródło. Zamiast przyzwyczajać do lenistwa, dał narzędzie.
0: Czyli zamiast ryby dałeś wędkę.
1: Tak, Marianie, robisz to dobrze.
0: Dziękujemy ci, Marianie.
1: Nie ma problemu.
0: Jesteś człowiekiem, który powoduje nasz rozwój.
1: Tak.
0: Zainteresowanie światem.
1: Tak. No, jakby cieszę się, że ktoś to docenił.
0: Ale ja to doceniam właśnie.
1: No, dopiero jak palcem Joanna pokazała.
0: Nie, ja to w sobie już tak kultywowałem ten podziw dla ciebie.
1: Tak, ja wiem. Ale to wspomnę o tym też, bo tutaj przyszły maile, że w ramówce nie widać książki. No więc pozwolę sobie powtórzyć. Trzeba znaleźć zakładkę tam w tych różnych menu, hamburgerach na stronie, to jest na górze gdzieś w którymś, w tym, nawet uwaga, wchodzę, Nowy Świat Online.
0: Ale to jest kłopot, bo to skomplikowane może jest.
1: No trochę jest, no internet jest skomplikowany, no trzeba wiedzieć co kliknąć.
0: Powinno być przyjazne użytkownikowi, no, my user tym, friendly.
1: Pracujemy nad tym, no więc wchodzę sobie na stronę, klikam w antenę. Tam jest coś takiego jak audycje i potem wchodzę w audycję i tam jest szukaj i wpisuję między. No można też kliknąć stronę drugą, trzecią, czwartą, piątą między książkami. Podejrzewam, że będzie na, nie wiem, na jakieś łącznie siedem, to będzie na czwartej. Między książkami wpisuję.
0: Wiesz, jak się pisze książki?
1: Tak, dobrze napisałem. O dziwo. Więc wpisałem między książkami, jest pan profesor na tym obrazku, klikam. O, wyświetla mi się 120 podcastów i pod każdym poprzednim jest tytuł.
0: Ale chodzi o ten dzisiejszy.
1: Już podawaliśmy wcześniej.
0: Jest już?
1: Nie, no nie ma, no to się nie dzieje tak
0: natychmiast. Ale przecież pytają o dzisiejszą książkę.
1: No ale już mówiliśmy, że listy z Rosji i Plac Senacki.
0: Czyli niepotrzebnie ten cały Facebook.
1: Do widzenia.

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: Nareszcie, Klaudiusz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Jestem.
1: Klaudiusz Ślezak, już zapomnieliśmy prawie o tych naszych rozmowach, bo w rozjazdach, no ale wreszcie jest.
2: Jestem i już nigdzie się nie wybieram. Mam nadzieję, że panowie też nie, więc będziemy długo... Nie, źle to zabrzmiało, jakbym panom urlopu nie życzył, nie? Ale po prostu lubię z panem
1: rozmawiać. Jak my się dogadamy, tak.
3: No
1: tak.
3: Niebawem się wybierasz. My też zresztą się wybieramy.
2: No ale to wybieramy się razem, więc z tym większa moja przyjemność.
3: Ciekawe, czy nadredaktor pamięta.
1: Do Łodzi.
3: A, pamiętam.
2: Ale wiecie, że jest w tym ukryty plan też z tą Łodzią?
1: Nie.
2: Tam jest drugie dno z tą Łodzią.
1: O, Łódź ma dwa dna?
2: Łódź ma dwa dna i to jest jeszcze trzecie dno w samym tym, że Łódź może mieć dwa dna. No bo to Marian przez wiele lat opowiadał, że ktoś ma wrócić z Łodzi i dopiero wtedy wszystko będzie
3: można. Proszę, jak pamięta.
1: Jak pamięta, proszę.
2: Tak właśnie.
3: Przepraszam, to dotarło do mnie, czyli te wszystkie rzeczy, które były obiecywane przez te lata.
2: No to że... ci właśnie, Marian, chciałem powiedzieć. No.
3: Dotarło do mnie. Czyli spłynie na mnie po prostu wór.
1: Nie, za chwilę zawrócisz spod Łodzi, żeby przypadkiem tam nie dojechać.
2: I te wszystkie płyty i wszystko, co mówiłeś, to wszystko...
3: Super, dziękuję ci, Klaudiusz, że zaprosiłeś mnie do Łodzi.
2: To jest tak przemyślny plan, że no, rozumiesz.
3: Tak.
2: A czy ja go teraz wydałem właśnie? Ojej. No dobrze. A propos Łodzi, to poseł Szrot wczoraj wzbijał się na wyżyny, bo został zapytany o trwający już Campus Polska, który powrócił po przerwie, no bo Rafał Trzaskowski w zeszłym roku go nie organizował po przegranych wyborach prezydenckich. No i opozycja została o ten kampus zapytana. Tu poseł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Reaktywowanie Campusu Polska ja bym porównał do próby wyciągnięcia z dna morza Titanika i puszczenia go z powrotem na falę oceanu.
2: No to taka propos Łodzi. I tego, ile one mają tlen. To poseł Szrot jeszcze wystąpi, bo miał wczoraj swój dzień, zdecydowanie poseł Szrot. Ale na tym kampusie dzieją się rzeczy dziwne. Ja nie wiem, czy tam jakieś to olsztyńskie powietrze zaszkodziło politykom, czy o co chodzi. No bo taki na przykład poseł Nitras wrócił też do takiej medialnej działalności, bo potem jak przestał być ministrem sportu, trochę zniknął, bo chyba trochę zamknął się w sobie też po nieudanej kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. I wrócił, miał wywiad w Polsacie i postanowił tak uderzyć w Romana Giertycha.
5: Co powinien zrobić moim zdaniem pan Giertych? Pan Giertych powinien powiedzieć tak. Proszę bardzo, pan ma takie prawo, niech pan skorzysta z pomocy prokuratury. Ja panu polecę najlepszych prawników, ale mnie w tej sprawie nie może być, bo jestem posłem, jestem zaangażowany politycznie. To może być odebrane, po pierwsze, nieetycznie jako polityk, a po drugie, to może rzucić cień na całą koalicję obywatelską, że my jesteśmy tacy sami, że daliśmy prawnika, a my nie jesteśmy tacy sami. I to powinien zrobić Giertych. Giertych, jeżeli do niego się zgłosił pan Kral, powinien powiedzieć, proszę bardzo, daję panu najlepszego mecenasa, jakiego znam. Gwarantuję, że on jest bardzo skuteczny, niezależny. Ale mi w tej sytuacji nie wolno, stoję z boku. Się dowiedziałem z tweeta Romana Giertycha, że on od maja jest jego pełnomocnikiem. Ja się na takie standardy nie zgadzam i uważam, że Roman Giertych powinien wymówić to pełnomocnictwo. Oczekuję tego od niego. I powinien się z tej sprawy wycofać, bo tu nie chodzi o to, żeby on był gwiazdą, tylko chodzi o to, żeby sprawiedliwość działała.
2: No, problem polega na tym, że Roman Giertych jest w tym samym klubie, co poseł Nitras, klubie Koalicji Obywatelskiej, a tu takie słowa. No i teraz w osłupienie wpadli politycy Prawa i Sprawiedliwości, no bo byli pytani o tę wypowiedź Nitrasa. No i teraz to zrobić z taką wypowiedzią Nitrasa. Skrytykować, nie skrytykować i to jeszcze tego Nitrasa, którego nie lubimy. No to wracam do posła Szrota.
6: Sławomir Nitras w Polsat News mówi o tym, że doszło do pomieszania ról, że Roman Giertych powinien wycofać swoje pełnomocnictwo, że powinien powiedzieć Kralowi, polecę panu najlepszych prawników, ale mnie w tej sprawie nie może być, bo jestem posłem, jestem zaangażowany politycznie, to może rzucić cień na całą Koalicję Obywatelską.
4: Panie redaktorze, dzięki panu, pańskiemu pytaniu jestem w totalnym szoku i z przerażeniem muszę powiedzieć, że z tą konkretną jedną wypowiedzią pana posła Nitrasa po prostu się zgadzam.
2: Ale jakie zastrzeżenie. Z tą jedną konkretną wypowiedzią.
1: Tak, ale z przerażeniem.
2: No, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że w jakiejkolwiek tak, sprawie on może być.
1: Trudny dzień. Tak.
2: Bo tam już profesor Karski zaciera ręce, rzecznik dyscyplinarny. Czy przypadkiem nie wyciągnąć konsekwencji, że ktoś się z Nitrasem może w jakiejś sprawie zgodzić. No ale zobaczcie, w jakie osłupienie wpadł inny poseł Prawa i Sprawiedliwości, Kasper Płażyński, też zapytany o tę sprawę i wypowiedź posła Nitrasa.
7: Że jest pomieszanie.
8: Że Kral może mieć wrażenie, że stoi za nim Koalicja Obywatelska.
7: Że Kral może mieć wrażenie, że stoi za nim Koalicja Obywatelska.
8: Tak, ponieważ Roman Giertych...
7: Słusznie Sławek prawi.
8: Jeszcze raz?
7: Słusznie Sławek prawi.
8: Panie pośle, to jeszcze pytanie o
7: kwestię... Nie, żartuję, bo wszyscy posłowie generalnie są po imieniu, a teraz chciałem tak trochę zażartować. Nie, no, to co mówi w tym przypadku Sławomir Nitras. No, tak, wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy.
2: Aż po pierwsze zapomniał z wrażenia jego nazwiska, nie wiedział w ogóle co powiedzieć, no to są takie rzeczy się nie zdarzają, żeby się zgodzić z Nitrasem, jaki tam musiał proces myślowy zachodzić w tej głowie.
1: Oczywiście, to...
2: Co powiedzieć, czy się zgodzić, czy się nie zgodzić, czy coś
1: jak uniknąć. To powiedzieć?
3: Ale zachował spokój.
2: Zachował, tak, ale to
3: mógł spanikować, mógł uciec.
2: Tego na szkoleniach medialnych nie było. I co ja mam teraz zrobić? Kurde, a może było, a sobie nie zapisałem. Co mam zrobić?
3: Zapomniałem.
2: To nie są proste sprawy. A propos tego, co mam zrobić i jak się wybrnąć z tej sytuacji, no to czasem język jest szybszy niż głowa, bo głowa gdyby pomyślała, to pewnie by tego nie... Chociaż tak sobie myślę, może jest coś takiego, a ja na przykład nie wiem. Bo co jest lakmusowe?

0: To jest wymieniać można.
1: Ale to jest taka małostkowość. Czepiamy się pomyłki, słowo.
0: Absolutnie, to była moja małostkowość wobec Krzysztofa Gawkowskiego. Zresztą chyba nie przedstawiłem tego dżentelmena. Małostkowy też będę, jeżeli chodzi o posła Jakubiaka, bo ten poszedł do Telewizji Republika. I tam przekonywał nas, że my to wszyscy w ogóle wymyślamy sobie, jakieś straszne głupoty sobie wymyślamy, bo ktoś się interesuje tym Piesiewiczem, PKOL-em, a przecież tam nic nie było, to wiadomo, że tam nic nie było. No a co z tego, że on sobie jakieś zegarki dali, no? Co to w ogóle jest za sprawa, żeby ktoś się jakimś zegarkiem interesował? I tu posłowi Jakubiakowi w ogóle wszystko ze wszystkim się myli i prawdopodobnie tak sądzę, od razu mówię, to jest moje przypuszczenie, że jemu kluby dla swingersów, który tam jeden miał być finansowany, mylą się z domami publicznymi, to jest wszystko pomieszane, więc... Co ja będę panom opowiadał zresztą? Telewizja Republika, poseł Jakubiak i chyba więcej opowiadać nie trzeba.
2: Efekt jest taki, że proszę państwa, z powodu zegarka aresztuje się człowieka, bo to jest główny zarzut. Jakby dzisiaj ja usłyszałem, że służby znalazły zegarek, no to po prostu ja winszuję, naprawdę. Winszuję. Setki milionów złotych bokiem przechodzi na jakieś głupoty typu domy publiczne, jakieś śpiewania z balkonu, jakieś cyrki na kółkach. Jest wszystko w porządku. Natomiast facet facetowi prezent dał w postaci zegarka i to jest dowód na to.
0: No właśnie tak. No,
1: ale, jakby... ale podoba mi się sposób przemawiania posła Jakubiaka. Bo on tak jakby nie dopuszczał w ogóle innej wersji świata niż jego.
3: Tak.
1: Jest bardzo przekonany i on to wszystko wie. On nie mówi o szczegółach, ale...
3: Ale
1: to,
3: przejęty jest tym, ewidentnie. Może kiedyś podarował jakiemuś facetowi zegarek. I sobie myśli, że...
1: Tu Sławomir Nowak mógłby się zdenerwować. Tak.
3: Ale w ogóle wiecie, co mi dopiero teraz to do mnie dotarło. Przecież jest stary przesąd o tym, że podarowanie komuś zegarka oznacza odliczanie czasu do rozstania i końca znajomości.
1: Ale buty komuś kupić.
3: Tak, no? I że odejdzie. Tylko, że nie ma takich... Nie, no są takie drogie buty.
1: Ale zegarek taki, który liczy tętno i kroki, to też podlega temu przesądowi?
3: No zegarek to zegarek.
1: Tak?
3: No chyba tak. Ale ciekawe, czy dojdziemy do tego, że ktoś komuś...
0: Coś czuję, że nadredaktor mógł taki dostać od kogoś.
3: Polskiej polityki.
0: Tak to by brzmiało.
3: Nie doszukuj się. Ale ciekawe, czy dojdziemy do tego, że ktoś komuś w polskiej polityce buty podaruje i będziemy mieli taką samą aferę. Że to były drogie jakieś...
0: Takie... Ale słuchajcie, to ten przesąd się teraz ziścił. No bo jeżeli pan Kral panu Piesiewiczowi podarował ten zegarek, to ich drogi się rozeszły.
3: Więc wystarczyło być trochę bardziej przesądnym i uważać.
1: A powiedz mi, co się dzieje w sytuacji, kiedy panowie się zamienią zegarkami?
0: Czy się schodzą wtedy? Albo ten czas się skraca? Tego nie wiem.
1: Nie wiadomo.
0: Ja tego nie wiem. Mądrość ludowa chyba nie przewidziała zamiany zegarków.
1: Skomplikowała.
3: Muszą to zrobić, to się dowiemy. Wyjdzie wtedy na jaw.
0: Mówiłem, coś wspominałem o tym powietrzu olsztyńskim, prawda?
1: Tak.
0: Na kampusie. Tam się dzieją dziwne rzeczy. No bo to panów zapytam. Jeżeli pani chce powiedzieć, że jest gospodarzem jakiegoś miejsca i chce użyć feminatywu, to co powinna powiedzieć?
1: Że jest gospodarzynią.
3: No tak, bo gospodarka to takie trochę nieeleganckie.
1: Gospodyni może być. Gospodyni.
3: No tak, tak, no, ale myślę o takiej wersji krzywej, jak zwierciadle.
0: No, kombinujcie.
3: Nie jesteśmy blisko jeszcze.
0: Znaczy, jesteście blisko, już nawet teraz to padło, ale oto ministra edukacji, Barbara Nowacka, pojechała właśnie tam do Olsztyna na ten kampus, jest jedną z organizatorek tego wydarzenia, no i postanowiła właśnie użyć feminatywu. Wyszło tak.
4: Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospodarką.
5: No, odmień ministra edukacji narodowej, odmień gospodyni. Przez przypadki.
4: No ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić zachowując formę sprawczą, prawda?
5: Jak to jest być gospodynią i gościnią?
6: Gospodynią i gościnią. Cudownie was wszystkich widzieć.

0: Troszkę to nie są proste sprawy.
1: A w ogóle to nie chodzi o to, żeby było prosto.
2: Trafiłem. Musi być bardzo skomplikowane.
0: Tak. Czyli moje krzywe zwierciadło było trafione.
1: Było prawdziwe, tak.
0: Tak, tak.
1: Mhm. Znaczy bardzo mi się podoba, że pani ministra jest jednocześnie gospodarką.
2: Tak.
1: Zadbać o panią ministrę i już gospodarka ma się dobrze.
0: Oj, dzisiaj się jesteśmy czepialscy. Tak.
2: No szkoń, już
1: ja uważam, że wystarczy panią ministrę obłożyć tymi listkami lakmusowymi i wtedy wszystko będzie ok.
2: Tak, oczywiście.
1: I gospodarka ma się świetnie. Pani ministra, że zresztą miała jeszcze jeden występ, taki dłuższy a propos panelu i trochę opowiadała o swojej historii, no i postanowiła się podzielić z nią takim fragmentem.
3: Ja zaczynałam od organizacji pozarządowych. Na pierwszym moim proteście byłam, mając chyba lat 16 czy 17. Paradoks polega na tym, że to był sprzeciw wobec bezdusznego prawa aborcyjnego. I mam lat 51 i właściwie mogę wychodzić na te same protesty.
1: Wiecie, na czym polega problem? Że jak pani ministra miała kilkanaście lat, to nie była w rządzie. A teraz chce wychodzić na protesty, mimo że jest w rządzie.
2: Ale to nie wpadliśmy na to rzeczywiście, bo taki entuzjazm do protestów pozostał i bez względu na funkcję. No.
1: I przypominamy, że to ta koalicja rządząca nie uchwaliła ustawy dotyczącej aborcji. To nie to, że prezydent coś zawetował. Pewnie by i zawetował, ale to nie ma znaczenia. Oni się sami nie dogadali, nie ma takiej ustawy.
0: Nie dali mu szansy.
1: To nie dali mu szansy zawetować, więc panie ministrze, faktycznie ma powody, żeby wyjść i protestować. Tylko jest ministrem w tym rządzie, który rządzi.
2: No ale to przecież na tym polega wolność jednostki, że wypowiadam się na temat, jak myślę o tym.
0: Tak, a nie jak mi mówi partia.
2: A nie, że dostaję w telefonie i będę kiwał głową, jak ten ptak, co dziobie wodę.
1: Uważam, że to jest jakiś pomysł na promocję Polski. Ostatnio nie wyszło z promocją Polski raportem AI, a tu jest jakiś pomysł, żeby ministrowie wychodzili na ulicę i protestowali przeciwko polityce swojego rządu. Wtedy telewizje całego świata by przyjechały i pokazywały to.
2: Naturalnie.
0: Ale ta promocja Polski rzeczywiście taka jest z połamanymi nogami.
2: Ale bez względu na władzę, to promocja Polski im wychodzi bardzo koślawo.
0: A widzieliście to trochę mniej polityczne, ale te spoty, które się pojawiły ostatnio, takie, że tam Chopin...
1: No widzieliśmy, tak.
0: No to też wszystko jest takie... zero fantazji, zero pomysłu, tylko bezpieczny pomysł, pokazać twarz znaną i zrobione.
2: Jakby nie no, ja jestem za takim bardzo konkretnym promowaniem tego, jak na przykład bardzo ważna postać życia publicznego mówi, że kupiliśmy bardzo dużo ton złota i mamy teraz bardzo dużo złota i dbamy o polskie złoto.
0: To by było lepsze niż te spoty, które nakręcili. No. Ale dobra, to była dygresja, przepraszam. Po prostu no, szkoda pieniędzy na coś takiego.
1: Panie, takie tam, posłuchaj Kubiaka.
0: No dobra.
1: Takie tam 200 tysięcy na jakiś raport. Proszę cię, na waciki, no.
2: Ile kosztuje kilo złota? Nie wiem, dzisiaj ile kosztuje.
1: Ja też nie wiem.
2: Marian,
0: ale już mam mowę.
1: Możemy zaraz sprawdzić.
0: Kilogram złota między 550 a 565 tysięcy.
2: Tysięcy ze złotych?
0: Tak. Aha. No bo kilogram to już jest sporo.
2: No, mamy tego złota. Mamy tego złota paręset ton chyba.
1: Tak, chyba w kierunku 700 idziemy, zdaje się.
2: Tak.
1: A propos różnego rodzaju złota, to jeszcze z kampusu jedna rzecz. Poseł Witczak, ten młodszy poseł Witczak, bo jest dwóch, występował na jednym z paneli dotyczących edukacji, gdzie była też wiceministra tejże edukacji, Katarzyna Lubnauer. Byli też inni prelegenci, ale poseł Witczak postanowił zacząć od takiego happeningu i zrobić kartkówkę swoim współtowarzyszom scenicznym. No, nie wiem, czy będą lubili posła Witczaka po tym występie, ale bardzo proszę.
4: Kartkówka wejściowa, 30 sekund. Bardzo proszę, pytanie jest takie. Proszę wypisać 7 jednostek podstawowych układu SI i wskazać, co opisują. Bardzo proszę. 30 sekund.
5: Podkładek nie dałeś.
4: Nie, nie, nie, głosu nie. Na kartkówce nie rozmawiamy. Bardzo proszę.
5: Ja miałam takich uczniów, co mieli syndrom czystych kartek. Ja chcę się teraz do tej grupy zaliczyć. Okay. Oddam czystą kartkę.
4: Dobrze, poproszę.
5: Proszę uprzejmie. Na znak protestu oddaję bardzo czystą dziękuję. Kartkę.
4: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wszyscy to mieliśmy w szkole. Wszyscy się tego uczyliśmy. A więc pierwsze pytanie do pani minister. Czy polska szkoła uczy?
1: No i tak to nikt nie wiedział, nikt nie znał odpowiedzi. Ja pani minister też nie znał.
0: Nie tylko my jesteśmy małostkowi. Dużo rzeczy było w szkole.
2: Ja tego aha. nie miałem w szkole.
1: Serio? Układu SI pan nie miał, panie redaktorze?
2: Nie miałem.
1: Niemożliwe.
2: Nie miałem.
1: Nie wiesz.
2: On sprawdza w komputerze, Marian.
0: Nic nie sprawdzam od poczty, otwieram.
1: Tak, Marian teraz sprawdza, co to jest układ SI, czy sprawdza, co pan redaktor miał w szkole?
0: Wcześniej sprawdza...
2: Co to znaczy układ? Sprawdza.
0: Wcześniej... Co to znaczy układ? Ale wiecie co? Wcześniej sprawdziłem. Rzeczywiście wpisałem sobie to, ile Polska ma tych ton złota. 640 to jest 313 miliardów złotych mniej więcej. No. Jesteśmy wśród dziesiątki krajów, które
2: najzłodszych.
0: Mają najzłodszych krajów świata.
1: I to wszystko pan profesor Glapiński.
0: Tak. No dobra, i co? A co, i co z tym układem SI? To... Nie wiecie nic o nim?
2: Nie wiemy.
1: To ty sobie sprawdź układ SI, a ja powiem no tylko, że w tym różnym układzie SI, który może nastąpić, ostrzy sobie zęby na zostanie premierem nie kto inny jak Mateusz Morawiecki. Ostrzy, ale wie też
2: ostrzy,
1: tak. Ale wie też już, z kim tego rządu tworzyć nie chce. Mówił o tym w Polsacie.
6: Jest taki sondaż, który pokazuje, że jest pan wśród prawicowych wyborców odbierany jako najlepszy kandydat na premiera. Takie pytanie porządkowe. Chce być pan premierem?
7: Tak, chcę być premierem.
6: A Jacka Sasina by pan wziął na wicepremiera?
7: Nie, nie wziąłbym na wicepremiera.
6: A do rządu by go pan wziął?
7: Nie, nie wziąłbym. Zdecydowanie.
6: Chemii nie ma.
7: Wie pan co, w polityce tu nie chodzi za bardzo o chemię, tylko chodzi o kompetencje, o sprawczość, o możliwości, o fachowość, o to, co można zrobić dla naszej ojczyzny.
6: I Jacek jestem przekonany, że
7: są, jestem przekonany, że są bardzo dobrzy kandydaci na różne stanowiska.
1: Oj, panowie się mocno musieli poróżnić.
2: Tak, tak. A mnie przyszedł taki może niezbyt oryginalny pomysł, może już ktoś to ogłosił, ale gdyby literkę panu Morawieckiemu zmienić, to może być Rozbój Plus.
1: Tak, to kiedyś premier Tusk już ogłosił, że tak mu się to kojarzy. To Kajtek mnie popędza, więc ja też popędzę do przodu już z ostatnimi dwoma fragmentami. One sprowadzają się do jednego człowieka. To będzie zagadka dla panów. No bo była dyskusja, czy bardziej Giertych, czy ten Nitras, o którym wspominałem na początku i jakie, w którym obozie jest Grzegorz Schetyna. Pytanie brzmiało tak.
8: Pan jest team Giertych, czy team Nitras, który mówi, Kral może mieć poczucie, że stoi za nim Koalicja Obywatelska.
1: No i teraz zagadka. W jakim teamie jest Grzegorz Schetyna?
2: No to bardzo trudne. A masz odpowiedź?
1: No mam, oczywiście. No dobrze, to ja od razu prezentuję, bo widzę, że czarność panowie widzą.
0: Tak, tak. Chcielibyśmy się dowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
8: Pan jest team Giertych, czy team Nitras, który mówi, Kral może mieć poczucie, że stoi za nim Koalicja Obywatelska.
9: Ja jestem team Schetyna.
0: A chodziło, przyszło mi to przez myśl. Mogłem być, poczułem się tak jak w szkole, że pomyślałem, a potem sobie myślę, nie, może nie będę odpowiadał.
1: Idę na gumkę, no trzeba było, widzisz, byłaby Zosia, piątka. No.
0: Zosia podnosi rękę i mówi, Schetyna.
2: Śmiało trzeba mówić, tak.
1: No tak jak jeden z dziesięciu, na siebie, absolutnie.
0: Tak. No tak.
2: Właśnie.
1: To tyle. To ja już pogoniony dyscyplinuję się auto i stawiam tu kropkę.
2: Dziękujemy, Klaudiusz Leżak. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A dziękujemy również całej na siebie, ekipie tak. Na siebie w takim razie, na Kajtka Strzelczyka,
2: Wiktoria Wichrowska,
0: Kubę Jędrasa,
2: Piotr Bukarty, Urszula Zajączkowska, Ryszard Koziołek,
0: Adriana Bąkowska,
2: Tomek Giemza, Marian,
0: Wojciech Mann. Mamy jeszcze chwilkę.
2: Kuba Jędras.
0: Był Kuba Jędras. Tak. I co? Wpadamy zaraz w ostatni miesiąc naszego nadawania z ulicy Ostrej.
2: Ale to już będzie jesień.
0: No dobra, chyba tyle. Dziękujemy.
2: Do widzenia.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju na początku tego roku, poinformowały Wirtualna Polska i TVN24. Pomagać miał mu w tym szef zonda krypto Przemysław Kral. Miał założyć spółkę, na której podstawie Romanowski mógłby uzyskać wizę rezydencką. W kontakcie pomiędzy nimi pośredniczył Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu mężczyzn. Redakcje podały, że ze względu na status Romanowskiego, który był poszukiwany listem gończym i objęty europejskim nakazem aresztowania, nikt nie chciał założyć na niego spółki. Serbowie chcą pochować rzeźnika z Bałkanów, generała Ratka Mladića, zmarłego wczoraj w więzieniu w Hadze, z najwyższymi honorami państwowymi. Minister Sprawiedliwości Serbii deklaruje gotowość do natychmiastowego odebrania jego ciała. Decyzja już wywołuje ostre reakcje. Mladić, były dowódca Armii Bośniackich Serbów, został skazany na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. To właśnie on dowodził oddziałami odpowiedzialnymi m.in. za rzeź w Srebrenicy, gdzie wymordowano 8 tysięcy muzułmanów i oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło 11 tysięcy cywilów. Nie podano przyczyny zgonu Mladića, wiadomo jednak, że jego stan zdrowia się pogarszał. Do Włoch wróciły ekstremalne upały i najwyższy stopień alertu ogłaszany przez Ministerstwo Zdrowia. Dziś czerwony alarm będzie obowiązywał w 9 miastach, w tym w Rzymie, w Bari, Apulii, Cagliari, na Sardynii, Katanii, Messynie i Palermo na Sycylii. Temperatury mają sięgnąć nawet 45 stopni. Gala Medalu Wolności Słowa dziś wieczorem w Gdańsku. Po raz szósty zostaną nagrodzone osoby lub fundacje zaangażowane w działalność na rzecz wspólnego dobra. O szczegółach Tomasz Ławnicki.
1: Miejsce wydarzenia? Nieprzypadkowe.
2: To jest Gala Medalu Wolności Słowa w najlepszym możliwym miejscu, Europejskim Centrum Solidarności.
1: Mówił prowadzący ubiegłoroczną galę Piotr Kraśko z Faktów TVN i wskazywał, jak ważna jest wolność słowa.
2: Czasem trzeba o nią walczyć, zawsze trzeba się o nią troszczyć.
1: Nagrody specjalne otrzymali wtedy profesor Adam Strzembosz i Bogdan Borusewicz. A jak będzie w tym roku? Na razie wiemy, kto ma szansę na wyróżnienie. Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: instytucja, media i obywatel, obywatelka. I w każdej z nich wskazano trzy nominacje. To m.in. siostra Małgorzata Chmielewska z Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, dziennikarki TVP i Polsatu Justyna Dobrosz-Oracz i Agnieszka Gozdyra, aktorka Joanna Szczepkowska czy Natalia Panczenko z Fundacji Stand With Ukraine, która, jak uzasadniono w nominacji, buduje porozumienie między Polakami i Ukraińcami, pokazując, że dialog, wzajemne zrozumienie i solidarność są silniejsze niż uprzedzenia i podziały.
0: Tomasz Ławnicki, dziękuję za relację. Początek gali o godzinie 20:00. Jej organizatorem jest Fundacja Grand Press, a Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat. Soulówka.

A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od artysty, którego bardzo sobie wszyscy cenimy, a którego stosunkowo rzadko gramy w soulówce, jednak każda okazja, żeby wrócić do twórczości Prince'a jest dobra, co dzisiaj uczyniliśmy. A zagraliśmy album Around the World in a Day. To jest jego 7 studyjny album, nagrany w 1984 roku. Płyta, która ukazała się w kwietniu 1985 i to była kolejna płyta, która odniosła ogromny komercyjny sukces po Purple Rain z roku 1984. Płyta zupełnie odmienna, dlatego że Prince na niej poszedł w stronę bardziej psychodeliczną, psychodelicznego popu, psychodelicznego funku, disco. Ta płyta zrobiła furorę między innymi za sprawą dwóch singli Raspberry Beret, które stało się jedną z najpopularniejszych w dorobku Prince'a, a także Pop Life, które zagrało nam na otwarcie. A to jest oczywiście soulówka i witam się z Państwem bardzo serdecznie, jak to w każdy piątek po godzinie 10. Audycję realizuje Kajtek Strzelczyk, mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. No i zapraszamy Państwa na ten ostatni wakacyjny program, oczywiście na tę ostatnią wakacyjną soulówkę. Będzie tanecznie, będzie bujająco, tak jak na koniec wakacji przystało.

A za nami znakomita artystka Gwen Guthrie, której to kariera w dużej mierze opierała się na tym, że była chórzystką na sesjach bardzo znanych artystów. W czasie swojej kariery śpiewała chórki u Aretha Franklin, u Billy'ego Joela, Stevie'ego Wondera, Petera Tosha, Madonny, Bena E. Kinga czy Roberta Flack. Wywodzi się z New Jersey. Jej ojciec chciał, żeby zajmowała się muzyką, jak była mała. To już w wieku 8 lat uczyła się gry na fortepianie u boku swojego ojca, a w późniejszych latach studiowała muzykę klasyczną. Jednak Gwen Guthrie to nie tylko występy jako chórzystka na płytach znanych artystów, to też cały jej solowy dorobek. W 1982 roku ukazał się chociażby album Gwen Guthrie, którego przed chwilą słuchaliśmy. Płyta bardzo dobra, znakomicie gdzieś ukorzeniona, czy też gdzieś osadzona w realiach disco wczesnych lat 80. Znakomicie tutaj groove pracuje, znakomicie tutaj też wypada wokal Gwen Guthrie, syntezatory. To jest naprawdę kawał fantastycznej muzyki, a my słuchaliśmy kompozycji It Should Have Been You. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online. Jest też mój Instagram miktyczker spisany przez CK. Tam też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A my teraz posłuchamy sobie niszowej dyskotekowej grupy, która nazywa się Empress. To był dysko-funkowy zespół, który powstał w 1981 roku i oni mieli taki jeden duży przebój, Dying to be Dancing. Podstawą, czy też takim fundamentem tego zespołu byli artyści związani ze słynną grupą Crown Heights Affair, William Anderson, a także Raymond Reid. I oni wydali taki album, który nosi tytuł Dying to be Dancing w 1982 roku. To jest absolutna perła, jeżeli chodzi o niszowe disco. Poza Dying to be Dancing bardzo lubię na tej płycie utwór Take Me Along, który zagramy.

Grupa Empress, niszowa dyskoteka, płyta Dying to be Dancing z roku 1982. Fantastyczne wydawnictwo. Bardzo serdecznie polecam się Państwu z nim zapoznać, bo tutaj mogą znaleźć Państwo perły muzyki dyskotekowej. A my teraz wędrujemy do Nowego Jorku. Tutaj w 1979 roku powstał zespół Inner Life, który działał aż do 1986 roku, którego to jednym z producentów był Patrick Adams. Fantastyczna postać, jeżeli chodzi o muzykę dyskotekową. Producent chociażby znakomitej artystki Donny McGee, czy też innych zespołów i innych artystów dyskotekowych. Posłuchamy sobie dzisiaj albumu, który nosi tytuł I'm Caught Up in a One Night Love Affair. To jest płyta z roku 1979. Pierwsza w dorobku formacji Inner Life, a z której to płyty gramy utwór tytułowy.

Za nami formacja Inner Life wraz z ich debiutanckim albumem I'm Caught Up. Słuchaliśmy sobie utworu tytułującego to wydawnictwo I'm Caught Up in a One Night Love Affair. To płyta z roku 1979, fantastyczny przykład niszowego disco wyprodukowanego przez Patricka Adamsa, wielkiego producenta tego gatunku. A my teraz wędrujemy do sekcji soulówkową płytą tygodnia, którą tym razem będzie wydawnictwo fantastycznej grupy Fatback Band. Płyta zatytułowana Is This The Future z roku 1983. The Fatback Band to zespół powstały w Nowym Jorku w 1970 roku. Na początku grali gdzieś muzykę z okolicy jazzu, tego nowoorlańskiego, a także funku. W późniejszych latach ta ich muzyczna droga ewoluowała. No i właśnie na początku lat 80. poszli w takie rasowe disco. Nawet bym powiedział troszkę cosmic funk disco. Trochę na wzór tego, co robiła grupa Parliament. No i ja z tej płyty mam dla Państwa dwa utwory, jak to zawsze czynimy przy okazji soulówkowej płyty tygodnia. Najpierw będzie to tytułowe Is This The Future, a później Spread Love.

Za nami grupa The Fatback Band i ich płyta Is This The Future z roku 1983. I ten krążek wybrałem naszą soulówkową płytą tygodnia. W związku z tym, tak jak zawsze to czynimy w tym segmencie, zagraliśmy sobie dwa utwory. Pierwszym był tytułowy Is This The Future, a później zagraliśmy Spread Love. Fantastyczne granie. No i wydaje mi się, że ta dzisiejsza soulówka jest bardzo taka rytmiczna i umilająca ten ostatni piątek wakacji. A my teraz posłuchamy sobie Gayle Adams, artystki dyskotykowej wywodzącej się z Waszyngtonu. Artystka ta debiutowa-

w roku 1980 i posłuchamy sobie dzisiaj jej płyty, która nosi tytuł Love Fever. Ona ukazała się dwa lata później, w 1982, i to jest fantastyczny przykład disco i muzyki urban disco, a my gramy tytułowe Love Fever.

Za nami Gail Adams, płyta Love Fever z roku 1982 i utwór tytułowy. Pani Antonina w grupie patronów napisała, że każda soulówka umila piątkowe przedpołudnie. Bardzo mi miło, ale mam nadzieję, że w momencie, w którym jesteśmy wszyscy smutni w związku z tym, że lato i wakacje dobiegają już końca, to miałem nadzieję, że szczególnie ta dzisiejsza audycja doda Państwu otuchy. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w soulówce. Realizował je Kajtek Strzelczyk, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński, ale w tym samym składzie, czyli ja i Kajtek, usłyszymy się, Szanowni Państwo, w niedzielę po godzinie 10 w zastępstwie Marii Zamachowskiej. Też myślę, że pociągniemy ten motyw końca wakacji i zagramy jakieś takie letnie, fajne piosenki, no ale to wszystko jeszcze się w mojej głowie rodzi. A żegnamy się grupą Suzy Q, płytą Can't Live Without Your Love z roku 1981 i utworem Get On Up and Do It Again. No i tym samym musimy się z Państwem pożegnać. Do usłyszenia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prokuratura Krajowa kontynuuje dziś przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Poprzednie czynności przerwano tej nocy. Szef PKOL-u został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Został doprowadzony do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Dziś w siedzibie prokuratury pojawił się też były agent CBA Artur Chodziński. Miał chcieć zeznawać w śledztwie dotyczącym zonda krypto, podaje TVN24. Tymczasem adwokat Bartosz Lewandowski odniósł się do doniesień o jego pośredniczeniu w kontakcie między jego klientami Marcinem Romanowskim i Przemysławem Kralem. Romanowski miał między innymi szukać azylu w Dubaju na początku tego roku, a szef zonda krypto Przemysław Kral miał mu pomagać w założeniu spółki, na której podstawie Romanowski mógłby uzyskać wizę rezydencką. Doszło do spotkania Kral-Romanowski na Węgrzech, potwierdził mecenas Lewandowski.
1: Jeżeli chodzi o spotkanie na terenie Węgier, w sytuacji, w której Marcin Romanowski przebywał w marcu 2026 roku na terenie Węgier legalnie, pozostawał, był azylantem, miał prawo do tego, żeby korzystać z doradztwa również innych adwokatów. I w takim charakterze faktycznie do tego spotkania doszło. Natomiast co się później działo, czyli kwestie tego, czy pan mecenas Kral reprezentował pana Romanowskiego, czy przyjmował jakieś pełnomocnictwo, czy jego prawnicy w kancelarii również, dowiedziałem się o złożeniu tego wniosku dopiero z artykułu.
0: Nie mam sobie nic do zarzucenia, stwierdził adwokat. Bartosz Lewandowski przekazał też, że do poniedziałku był mecenasem Przemysława Krala. Obecnie obrońcą jest Roman Giertych. Minister spraw zagranicznych Ukrainy podziękował szefom dyplomacji czterech państw, w tym Polski, za apel, by Unia Europejska wróciła do kwestii użycia zamrożonych aktywów rosyjskich do wsparcia Ukrainy. Andrzej Sybicha wymienił ministrów spraw zagranicznych Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii. Jestem wdzięczny. Rosja odmawia zakończenia wojny i zamiast tego eskaluje terroryzm. Ukraina musi uzupełniać luki w rosnących wydatkach na obronę i kosztach odbudowy, napisał. Sprawiedliwe i logiczne jest wykorzystywanie rosyjskich aktywów zamiast wyłącznie pieniędzy europejskich podatników do pokrycia dodatkowych kosztów obrony Ukrainy i pozostałej części Europy przed rosyjskim zagrożeniem, dodał Sybicha. To agresor musi zapłacić za konsekwencje swojej agresji, zaznaczył wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski w udostępnionym komentarzu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Cały nasz świat.

0: pora na cały nasz świat, a cały nasz świat dzisiaj będzie składał się z takich miejsc jak Ukraina, Niemcy, Islandia, Norwegia, Nepal, Afganistan, Kanada. Ale Janku, poprawnie chyba wszędzie na smutno.
1: Tak, niestety.
0: Tak, a ta najsmutniejsza informacja przyszła niedawno, dotyczy śmierci króla Haralda V i o nim także w dalszej części programu porozmawiamy. Damian Kwiek.
1: Jan Janczy, dzień dobry, zapraszamy do południa. Mamy nadzieję, że mimo tego, że to będzie smutny program, zostaną Państwo z nami przez tę najbliższą godzinę. Zaprosimy dziś Państwa między innymi do wysłuchania rozmowy z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski w Ukrainie. Porozmawiamy między innymi o wizycie szefa CIA w Moskwie i o tym, jaka może być ta zbliżająca się jesień dla Ukrainy i przede wszystkim dla wojny toczonej przez nią z Rosją. O jesieni będziemy też rozmawiać w kontekście niemieckim. Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich przybliży nam sytuację polityczną przed wyborami w Saksonii-Anhalt i Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie alternatywa dla Niemiec może doprowadzić do trzęsienia ziemi. Czy trzęsienie ziemi czeka też Islandczyków i Islandki? Niebawem zdecydują o tym w referendum, zdecydują, czy chcą wstąpić do Unii Europejskiej, czy też nie, i o tym porozmawiamy, a wcześniej jeszcze, no właśnie, wspomnimy zmarłego dziś wczesnym rankiem Haralda V, najstarszego europejskiego monarchę i chyba można spokojnie powiedzieć ukochanego króla Norwegów i Norweżek do samego końca życia, cieszącego się niesłabnącą sympatią. A na koniec naszego spotkania, jak zawsze, historia, choć tym razem nieodległa, ale więcej bliżej godziny 12, a zaczniemy od najważniejszych wydarzeń tego tygodnia.
0: Kijów. Dramatyczny rekord padł w stolicy Ukrainy. Aż 13 razy w ciągu ostatniej doby ogłaszano alarmy przeciwlotnicze. To najwięcej od początku wojny. Syreny ostrzegawcze w Kijowie rozbrzmiewały w sumie przez niemal 15 godzin i nie były to alarmy fałszywe. Rosjanie uderzyli m.in. w dwie szkoły oraz budynek mieszkalny. Ukraiński wywiad donosi, że Moskwa szykuje radykalne zmiany w prawie i rygorystyczne środki przymusu wobec mężczyzn unikających mobilizacji. Jeszcze tej jesieni w szeregi rosyjskiego wojska ma zostać wcielonych 300 tysięcy osób. O scenariuszach tego, co na wschodzie, już za moment w całym naszym świecie.
1: Oslo. Nie żyje król Norwegii Harald V. Był najstarszym panującym monarchą europejskim. Zmarł w wieku 89 lat po długiej chorobie. Wczoraj poinformowano o znacznym pogorszeniu jego stanu zdrowia. Premier Norwegii odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i biskupi kościoła Norwegii przerwali zagraniczne podróże i ogłosili powrót do kraju. Harald V. w styczniu obchodził 35-lecie panowania. Następcą tronu jest jego syn, książę Håkon.
0: Katmandu. Co najmniej 400 osób zginęło w wyniku potężnej powodzi błyskawicznej, do której doszło w środę na pograniczu Nepalu i należącego do Chin Tybetu. Liczbę zaginionych szacuje się na co najmniej 1500, z czego niemal połowa to obcokrajowcy. Władze ostrzegają, że w tym rejonie może wkrótce dojść do kolejnego podobnego kataklizmu. Przyczyną powodzi było oderwanie się fragmentu lodowca. W miejscu osuwiska lodowcowego powstało jezioro, które powiększa się i grozi przelaniem. Trwa akcja ratunkowa. Organizacje humanitarne na całym świecie apelują o pomoc. Potrzebna jest m.in. woda pitna, schronienie oraz opieka medyczna.
1: Maskat. Nowy groźny incydent w ciśnienie Ormuz. U wybrzeży Omanu tankowiec został trafiony nieznanym pociskiem. O ataku poinformowała brytyjska agencja morskiego bezpieczeństwa. Wiadomo, że na pokładzie tankowca wybuchł pożar. Załodze statku udało się go ugasić. Nie podano, pod jaką banderą pływał zaatakowany statek, ani dokąd zmierzał. Do incydentu doszło w czasie, gdy Oman i Iran prowadzą rozmowy dotyczące wznowienia bezpiecznej żeglugi przez strategiczny szlak. Teheran nie zgadza się na pełne otwarcie cieśniny, uzależnia taki krok od zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Ottawa. To jezioro nazywa się Ontario. Dziś i na zawsze, oświadcza premier Kanady. Mark Carney zaznacza, że nazwa jeziora Ontario ma ponad 400 lat i że pojawiła się przed powstaniem Konfederacji Kanadyjskiej i przed deklaracją niepodległości Stanów Zjednoczonych. Słowa polityka są reakcją na decyzję Donalda Trumpa. Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze mające na celu zmianę nazwy jeziora Ontario na Lake America. To odwet za brak porozumienia w rozmowach handlowych. Waszyngton nałożył nowe cła w wysokości 50% na kanadyjskie towary o wartości 20 miliardów dolarów. Kanada w przyszłym miesiącu ma wprowadzić cła wyrównawcze, jak zapowiedział premier, na zasadzie dolar za dolar.
1: Waszyngton. New York Times ujawnia szczegóły wizyty szefa CIA w Rosji. John Ratcliffe pojechał do Moskwy, aby prywatnie przedstawić ponurą ocenę rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, pisze gazeta. Według jej informacji dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej podczas spotkania z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowym wezwał do zawarcia układu kończącego konflikt. Jednocześnie nie wysunął żadnych gruźb na temat potencjalnych konsekwencji, jeśli Moskwa apelu nie wysłucha. Gazeta opisuje wizytę Ratcliffe'a jako element w staraniach administracji Donalda Trumpa, aby wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny. Mimo powszechnego początkowo poglądu w Białym Domu, że Ukraina przegra wojnę, teraz jest już jasne, że Kijów się nie podda, nawet przy mniejszym wsparciu ze strony USA, napisał dziennik. I tak oto wróciliśmy do sytuacji tuż za naszą wschodnią granicą.
2: Cały nasz świat.
0: I jeszcze do tego, o czym Państwu opowiadaliśmy przed chwilą, czyli o tym, jak New York Times interpretuje na podstawie źródeł w Waszyngtonie cele wizyty Johna Ratcliffe'a w Moskwie. Dodajmy, że według analityków CIA wątpliwe jest, żeby doradcy Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz wojny, no i tego, jakie ona może przynieść skutki. Niektórzy z tych analityków mają nadzieję, że wiadomość przekazana bezpośrednio od szefa służby wywiadowczej będzie dla Putina, pamiętamy, byłego KGB-sty, bardziej wiarygodna i między innymi o tym porozmawiamy teraz z Janem Piekłą, byłym ambasadorem Polski w Ukrainie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Jeszcze zaznaczmy, że wizyta szefa CIA w Moskwie, no to nie była jedyna ważna wizyta na terenie objętym wojną, czyli Ukrainy i Rosji, no bo był też Andy Burnham, czyli premier brytyjski, to wizyta w Kijowie. Był też, chyba nawet jeszcze jest, bo ta wizyta była planowana do dzisiaj, arcybiskup Paul Gallagher, czyli przedstawiciel papieża. Ten z kolei odwiedził Uszakowa, czyli ważną osobę, doradcę Władimira Putina. I najpierw chciałem pana zapytać, która z tych wizyt w pana ocenie jest najbardziej warta uwagi, no bo może nie Johna Ratcliffe'a.
3: Ja myślę, że wszystkie wizyty są warte uwagi, ponieważ to jest całość pewnej mozaiki, która ukazuje różne wymiary i próby oddziaływania w tej chwili na Rosję, na Moskwę, a niekoniecznie tylko na Rosję i na Moskwę, bo to również chodzi o Chiny, to chodzi o Północną Koreę, która przecież pomaga w istotny sposób Rosji i wysyła w tej chwili swoich żołnierzy i wysyła również sprzęt wojskowy, którego Rosji brakuje. No i tutaj jest też temat Chin, bardzo istotne i ważne, bo bez chińskiego wsparcia Rosja by już dawno prawdopodobnie nie była w stanie prowadzić agresji przeciw Ukrainie. Myślę, że to jest cała mozaika i bez ogarnięcia tej całej mozaiki nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sensownie na pytanie, które pan redaktor zadał.
0: A pewnie najtrudniejsze jest to, i tu muszę powiedzieć, że współczuję osobom, które, tak jak pan ambasador, muszą odpowiadać na pytania o interpretację tych wydarzeń, ponieważ no, my nie wiemy, co w trakcie tych spotkań naprawdę się wydarzyło. Mamy wyłącznie domysły, no ale musimy się po nich poruszać, więc na poziomie domysłów, czy pan się spodziewa, że szef CIA, premier Wielkiej Brytanii, przedstawiciel papieża, że oni realizują w miarę zbliżoną agendę w rozmowach, czy to w Kijowie, czy w Moskwie?
3: To trudno powiedzieć, ponieważ zdaje się, że nowy premier Wielkiej Brytanii ma swoją własną agendę i próbuje budować swój wizerunek, i to buduje ten wizerunek w oparciu o większe wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, co się od razu spotyka z odzewem Moskwy, która twierdzi, że w tej chwili właściwie Wielka Brytania może być również celem ataków ze względu na to, że Wielka Brytania wspomaga Ukrainę w sposób istotny i zagrażający bezpieczeństwu Rosji.
0: Dobrze, że pan ambasador o tym powiedział. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu właśnie. Czy te groźby, które słyszeliśmy z ust Siergieja Ławrowa, wczoraj bądź przedwczoraj powtórzyła je Maria Zacharowa, czyli zdanie brzmiące tak, jeśli Wielka Brytania nie przestanie udzielać coraz bardziej intensywnej pomocy Ukrainie, to sama może stać się celem rosyjskich ataków. Czy to jest zwyczajne zdanie w ciągu ostatnich kilku lat, czy ono jednak jest krokiem jeszcze bardziej intensywnej presji?
3: Putin w tej chwili jest pod ogromną presją i pewnie jest też również pod jakąś presją ze strony Chin. My o tym nie wiemy, my tego do końca nie rozumiemy, ale pewnie coś takiego jest. Natomiast no, jeżeli byśmy pytali o cele wizyty szefa CIA, no to zdaje się, że tam jest i temat Iranu, i jest temat Ukrainy, i jest temat Rosji, i jest temat NATO. I to wszystko się gdzieś pewnie układa w jakąś jedną całość. No tu oczywiście nie odpowiemy wprost na te pytania, bo nie możemy, nie dajemy rady, bo po prostu mamy za mało informacji. Natomiast warto pamiętać, że ostatnia taka wizyta szefa CIA w Moskwie odbyła się tuż przed pełnoskalowym atakiem, w który Europejczycy nie wierzyli. A to się stało. Amerykanie mieli dobre informacje, więc jeżeli by tutaj użyć pewnej analogii, no to można domniemywać, że coś po tym wszystkim się wydarzy, stanie na arenie międzynarodowej, globalnej i możemy być tym również bardzo zaskoczeni.
0: Ale to by też znaczyło, że te interwencje amerykańskie są nieskuteczne, no bo w 2022 roku rzeczywiście wiemy, no to wiemy akurat, że taką interwencję podejmowano, że byli ostrzegani też wspomniani przez pana Europejczycy, no i do inwazji na Ukrainę doszło. Gdyby teraz podobnie coś się wydarzyło, no to pewnie też byłby sygnał tej zachodniej słabości. A spróbujmy odwrócić spojrzenie na tę sprawę, bo my często o Rosji też z racji tego, że wielu rzeczy nie wiemy, pewnie trochę tę Rosję mitologizujemy i domyślamy się niesamowitych rzeczy. Jaka jest faktyczna perspektywa rosyjska w tej chwili? W jakiej sytuacji w pana ocenie jest Rosja w ramach tego konfliktu?
3: Generalnie to Rosja jest coraz słabsza. Rosja jest uzależniona od Chin. Zaczyna być uzależniona również od żołnierzy posiłków z Korei Północnej i od broni z Korei Północnej i była uzależniona od dostaw dronów, broni, amunicji z Iranu, co zostało dość skutecznie przerwane w tej chwili przez wydarzenia w Zatoce Perskiej. Więc no, ja nie poczułam się do tego, żeby móc mieć jakąkolwiek pewność, natomiast mam wrażenie, że to nie do końca jest tak, że w tej chwili Zachód może zostać zaskoczony. Nie jest wykluczone, że to Zachód zaskoczy w tej chwili w Rosję i że imperium Putina się posypie jak domek z kart.
0: A czym Zachód mógłby zaskoczyć Rosję? Bo to bardzo ciekawe, że pan o tym mówi, ponieważ no my wiemy, że zwykle ta polityka zachodnia jest zbyt reaktywna wobec działań rosyjskich. Czym moglibyśmy zaskoczyć?
3: I trudno mi powiedzieć. Natomiast powinniśmy, jeżeli mamy być wiarygodni, zaskoczyć w naszym po prostu interesie własnym zdecydowanie. Ja jestem przerażony wypowiedzią Pawła Zalewskiego, wiceministra obrony, że my nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby broń nuklearna była na terytorium Polski w sytuacji, kiedy wiemy, że Polska jest zainteresowana udziałem w nuclear sharing. No więc jeżeli się Europa będzie zachowywać tak, jak się zachowuje wiceminister Paweł Zalewski, no to ja przepraszam, to rzeczywiście nasze szanse na wygraną konfrontację z Rosją dramatycznie maleją. I niestety Rosja z tego korzysta. I nie tylko Rosja, ale przede wszystkim Chiny.
0: Inna sprawa, czy faktycznie mamy szansę na uzyskanie takiej broni. A jeżeli to jest kolejna sprawa, w której nie mamy pełnych danych, to zaproponowałbym w tym miejscu naszej rozmowy, żebyśmy na jakichś danych konkretnych oparli się. Mianowicie przed naszą rozmową sprawdziłem zmiany terytorialne, do których dochodziło w ciągu ostatniego miesiąca i ostatniego roku pomiędzy Ukrainą i Rosją. No i oczywiście te dane też są różne, bo z jednej strony mamy ukraińską grupę Deep State, która szacuje, że w ciągu ostatniego miesiąca Ukraina straciła zaledwie 8 km kwadratowych. Z kolei amerykański ISW mówi tutaj o 50 km kwadratowych, czyli trochę większym obszarze, ale nadal małym. Natomiast jeśli już popatrzymy na ostatni rok, no to według ukraińskiego Deep State mówimy o 130 km kwadratowych. A w odniesieniu do think tanku amerykańskiego to są dane sięgające ponad 2100 km kwadratowych. Ja wiem, tutaj też zwracam się do naszych słuchaczy, wiem, że takie liczby niewiele mówią, więc zrobimy porównanie. Straty z ostatniego roku Ukrainy możemy porównać do wielkości Gdyni według źródeł ukraińskich, a według źródeł amerykańskich do czterokrotności Warszawy. Tak jakby to były cztery miasta wielkości Warszawy. A pana ambasadora chciałem zapytać, co to nam mówi? No bo to są jakieś konkretne dane już. Co to nam mówi o tym, jak zmienia się sytuacja na froncie?
3: To przede wszystkim widać najwyraźniej, że Rosja chce zająć tak zwane twierdze, czyli dwa miasta, Słowiańsk i Kramatorsk, które są ufortyfikowane. I zajęcie tych miast to jest otwarcie korytarza do zdobycia i zajęcia Charkowa i kontroli nad Kijowem. Więc to jest plan rosyjski, który widzimy, że jest w tej chwili w trakcie realizacji. Natomiast widać, że jednak Stany Zjednoczone w tej chwili są bardziej pozytywnie nastawieni do postulatów ukraińskich i wspierają tę Ukrainę mocniej i bardziej zdecydowanie. Najlepszym dowodem jest nagroda dla Elona Muska za wsparcie w postaci wywiadowczej Starlinków. Więc coś tu się zmienia. Jest jakaś inna dynamika i pewnie ta dynamika spowodowała, że doszło do tej wizyty tego Radcliffe'a w
0: Samo to myślę, że też jest sygnałem, prawda? No bo Radcliffe jest nazywany jastrzębiem, czyli raczej jest zwolennikiem ostrzejszej polityki wobec Rosji. No a Witkow, jak wiemy, wcześniej tą tematyką nawet się nie zajmował, no a o Władimirze Putinie raczej dobrze mówi. Natomiast to powiedzmy, że jest obserwacja taka z gatunku dość oczywistych. Natomiast kiedy czytałem o tych domysłach dotyczących wizyty szefa CIA w Rosji, uderzyło mnie bardzo to, że ponoć Amerykanie mieli być zaskoczeni tym, że Ukraina nie upadła, że takie były na początku szacunki, że Ukraina sobie nie poradzi, więc nie ma sensu na to grać i trzeba dogadywać się z Rosją. A teraz się okazało, że jednak jest inaczej, co no też do pana pytanie, czy to dobrze świadczy o służbach wywiadowczych.
3: No i jak się okazuje, to jednak Amerykanie mają najlepsze służby wywiadowcze na świecie, bo oni jednak przewidzieli pełnoskalowy atak na Ukrainę, rosyjski atak na Ukrainę. Natomiast tutaj trzeba szczerze i uczciwie powiedzieć, że bez ogromnego wsparcia, w sprzęcie przede wszystkim, na samym początku z polskiej strony, gdzie były i pioruny, i części do samolotów, do myśliwców, i czołgi, i transportery opancerzone, to nie jest wykluczone, że rzeczywiście Kijów mógł upaść. Pamiętamy te ważne słowa, które wtedy wypowiedział Zełenski, które przeszły do prezydent Zełenski, które przeszły do historii. Kiedy proponowano mu ewakuację, odpowiedział: ja nie chcę podwózki, chcę broni. No i dostał tą broń tylko od Polski. Przede wszystkim od Polski. Więc to było zrozumiałe, że my byliśmy zainteresowani tym, żeby Ukraińcy po prostu się nie poddali i nie przegrali. I to się udało.
0: A w tej chwili ta bardzo intensywna pomoc idzie nie tylko z Polski, nie tylko przez Polskę, ale jak w tej rozmowie mówiliśmy, także z Wielkiej Brytanii. I to też pewnie jest jakimś dowodem, ta silna reakcja rosyjska, którą też pan komentował, pokazuje, że pomoc Wielkiej Brytanii jednak Moskwę boli, skoro zaczyna używać tak mocnych słów. Tutaj analitycy domyślają się, że przede wszystkim problematyczne dla Moskwy są no nie tylko rakiety dalekiego zasięgu brytyjskie, ale drony brytyjskie, które zadają istotne straty.
3: No i Storm Shadow, te pociski balistyczne, które no, są używane od jakiegoś czasu zresztą już przez Ukraińców. Rzeczywiście, natomiast zdaje się, że Rosja teraz będzie próbować czegoś innego. No tu można powiedzieć o przesmyku suwalskim, można powiedzieć o krajach bałtyckich, o jakimś słabym ogniwie, można powiedzieć o incydencie na lotnisku w Lipsku. Prawdopodobnie będziemy mieli tego więcej i musimy być na to przygotowani.
0: A Ukrainie musimy życzyć wytrwałości, no i wolności. W tym tygodniu był Dzień Niepodległości Ukrainy, więc to jest bardzo dobry moment też na takie życzenia. Jan Piekło, był ambasador Polski w Ukrainie, był gościem Radia Nowy Świat w całym naszym świecie. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję również. Dziękuję.

0: Zmieniamy temat. Porozmawiamy teraz o sytuacji politycznej w Niemczech, a jest z nami Kamil Frymark, zastępca kierownika Zespołu Niemieckiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wielkimi krokami zbliżają się wybory do parlamentu regionalnego w Saksonii-Anhalt. To już 6 września. I chciałbym, abyśmy w szczególności jednemu ugrupowaniu się przyjrzeli, a mianowicie Alternatywie dla Niemiec, bo te wybory mogą być dla nich historyczne. W sondażach w tym kraju związkowym AfD ma już ponad 40% poparcia i liczy, że po raz pierwszy w historii Niemiec przejmie władzę na poziomie landu. W pana ocenie to jest radość zupełnie uzasadniona, czy może jeszcze nieco przedwczesna? Słowem, jakie oni mają szanse na rządy?
1: Rzeczywiście to są wybory najważniejsze landowe w tym roku bez wątpienia, no bo dają tak naprawdę realną szansę na zdobycie władzy w tym małym skądinąd kraju związkowym leżącym na wschodzie Niemiec, ale to jest wyjątkowe, to znaczy do tej pory nigdy w historii AfD i tych landowych wyborów, które na przykład AfD już wygrała w Turyngii kilka lat temu, natomiast tam nie miała szans w ogóle na zdobycie absolutnej większości, a co za tym idzie, nie mogła utworzyć rządu, bo jej zdolność koalicyjna jest stosunkowo mała. Tutaj natomiast jest inaczej. AfD ma szansę na 42-3% głosów, co w przypadku, jeżeli do parlamentu landowego nie wejdą małe ugrupowania, nie przekroczą 5% progu wyborczego, takie ugrupowania jak Zieloni, BSW, a być może nawet SPD, dlatego że te wszystkie partie są w sondażach na granicy tego progu, no i kwestia błędu statystycznego tutaj nie pozwala jednoznacznie ocenić tej sytuacji, no to wówczas AfD z Ulrichem Zygmuntem na czele mogłaby utworzyć pierwszy rząd landowy, no co byłoby tak naprawdę trzęsieniem ziemi w niemieckiej polityce wewnętrznej.
0: Saksonia jest pod tym względem wyjątkowa, ale czy możemy znaleźć odpowiedź, dlaczego właściwie, skąd bierze się to poparcie akurat tak wysokie tam?
1: Tak, to znaczy to jest kraj związkowy Saksonia-Anhalt, około 2 milionów mieszkańców, bardzo mało zurbanizowany, przede wszystkim obszary wiejskie. No i na ten sukces AfD składa się szereg czynników. Po pierwsze, to jest rozczarowanie tymi rządami, które są w Landzie, w Magdeburgu. To niezadowolenie z polityki CDU, która tam rządzi, jest wysokie. To dotyczy na przykład kwestii gospodarczych, kwestii migracyjnych, ale także stanu szkół. I to są te tematy, które są obecne w ogóle w tych kampaniach landowych. Po drugie, to co odróżnia AfD od pozostałych partii, to jest bez wątpienia takie lokalne zakorzenienie w strukturach, czy w samorządach, a także i niżej, wśród zwykłych obywateli. Tego nie ma ani CDU, ani SPD, o zielonych czy liberałach nie wspominając, gdzie te struktury tych innych, mniejszych partii są dużo słabsze i one nie są tak w codziennym życiu obecne. Natomiast AfD jest widoczne na każdym rogu, można powiedzieć, w tej kampanii wyborczej, nawet w najmniejszych ośrodkach. Co więcej, jak się rozmawia, jeździmy na takie wywiady, przeprowadzamy właśnie między innymi w Saksonii-Anhalt, no to w tych rozmowach wychodzi jednoznacznie, że AfD jest tam partią masową, to znaczy taką, która swój przekaz kieruje do wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku czy pozycji zawodowej. No i na przykład członkami tego ugrupowania, czy kandydatami również, są osoby zaufania publicznego. Zawody, które takie wykonują, policjanci, lekarze, nauczyciele, a to powoduje oczywiście takie poczucie, że to są całkowicie taka partia jak każda inna. No i to wszystko sprawia dodatkowo kwestia komunikacji ze społeczeństwem. Oni są bardzo silni, AfD, w internecie, co oczywiście ułatwia im ten przekaz także do młodszego społeczeństwa. No i te wszystkie elementy sprawiają, że AfD tam jest tak silna.
0: Te wybory w Saksonii-Anhalt już niedługo, bo 6 września, a nieco dalej we wrześniu, 20 dnia tego miesiąca, wybory do Landtagu Mecklenburg i Pomorza Przedniego. No i tam też, zdaje się, AfD notuje całkiem wysokie wyniki.
1: Tak, tam mamy sytuację trochę inną, to znaczy AfD jest, idzie też po zwycięstwo, można powiedzieć, w tych wyborach landowych, natomiast szansa na to, że utworzy tam samodzielne rządy, jest niewielka, z racji tego, że bardzo silną pozycję mimo wszystko ma urzędująca premier landu Manuela Schwesig z SPD, która w ostatnich tygodniach dzięki skutecznej kampanii wyborczej, takiej polaryzującej, sprowadzającej wybór w Mecklenburgii do takich dwóch partii, albo SPD, albo AfD, Dzięki temu odrabia trochę te straty i można tam nawet liczyć się z pewną niespodzianką, że SPD wyrówna ten wynik AfD. AfD w tej chwili ma około 36% poparcia. W Mecklenburgii SPD trochę ponad 30, w związku z tym tam jest jeszcze ta gra otwarta. No i co więcej, tam prawdopodobnie dojdzie do utrzymania pewnej koalicji wokół SPD, pewnie z poparciem Die Linke, która jest bardzo silna też w landach wschodnich, no i w Mecklenburgii także. Natomiast oba landy, zarówno w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, jak i w Saksonii-Anhalt, to z perspektywy AfD są bardzo radykalnie ideologiczne landy, w związku z tym też bardzo ciekawe są ich programy wyborcze, które właśnie mają obrazować taki zamysł, że jeżeli coś tam uda się zrealizować, zwłaszcza w Saksonii-Anhalt z tego programu, no to będziemy mieć kierunek także na całą politykę federalną, to co chciałoby wprowadzić AfD w całych Niemczech.
0: Na sam koniec chciałbym się odwołać do kwestii może nie wyborczych, ale do jednego z badań, jakie jakiś czas temu już się ukazało. To jest badanie Instytutu INSA. I tam padło takie pytanie, czy boisz się AfD, czy uważasz ich politykę za coś potencjalnie groźnego? I na to pytanie negatywnie odpowiedziała blisko połowa pytanych, 49%. Mniej więcej uważa, że nie ma się czego bać. I zastanawia mnie, czy to oswojenie się z AfD, z ich polityką wynika, no właśnie, z oswojenia się z kwestii komunikacyjnych, tak jak pan mówił także, bardzo mocnych w Saksonii-Anhalt chociażby, czy może coś innego jest jeszcze co stoi za tą zmianą nastroju?
1: Przede wszystkim AfD od kilku już lat jest partią bardzo mocno wrośniętą w system polityczny RFN i staje się właśnie tak bardziej odbierana jest przez wyborców jako jedna po prostu z partii. Co więcej, dotychczasowe strategie powstrzymywania, można powiedzieć, AfD przez pozostałe partie, one nie przyniosły efektu, a w związku z tym wręcz odwrotnie, część wyborców mówi, że skoro wszystkie inne partie próbują stosować pewien ostracyzm wobec tego ugrupowania, to być może właśnie należy to ugrupowanie poprzeć. Ja pamiętam takie rozmowy z młodymi wyborcami w landach wschodnich, także w Saksonii-Anhalt, którzy wskazywali, że w ich kręgu znajomych jest czymś całkowicie normalnym, że mówimy, iż głosujemy czy popieramy AfD. Tak samo pojawiają się głosy właśnie z tych zazwyczaj landów wschodnich, że jeżeli ktoś jest w straży pożarnej, na przykład, jest też członkiem AfD, no to te osoby stają się jakby całkowicie normalnymi obywatelami, sąsiadami, i tutaj ich przynależność partyjna schodzi na dalszy plan. W związku z tym ta normalizacja na pewno postępuje. Myślę także, że ta współpraca pomiędzy AfD a innymi partiami z każdymi wyborami będzie bardziej powszechna. To widać już na płaszczyźnie takiej landowej, i znaczy niższej, samorządowej, i tam ta współpraca jest obecna i myślę, że ten trend będzie narastał.
0: To przypomnijmy jeszcze wybory do Landtagu Saksonii-Anhalt 6 września, a nieco później 20 września wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. A z nami dziś był Kamil Frymark, zastępca kierownika zespołu niemieckiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.

0: Cały nasz świat przywitała nas dzisiaj smutna wiadomość o śmierci króla Haralda V, króla Norwegii. Król zmarł w wieku 89 lat. No i informacje, które mamy szansę czytać, depesze agencyjne mówią bardzo dużo w oczywisty sposób o chorobie, o okolicznościach śmierci, mówią też o młodości króla, trochę mniej o polityce. I na tym się teraz skupimy. Jaka była rola polityczna króla Haralda i jak w ogóle ten system w warunkach właśnie Norwegii funkcjonował monarchiczny w porównaniu z innymi na świecie?
1: Ta rola, w ogóle można mówić o roli w ogóle w tych monarchiach skandynawskich, które są też powiedzmy odrobinę nietypowe, jeśli byśmy to porównali na przykład z, no nie wiem, tą brytyjską monarchią pod bardzo wieloma względami. Ta siła polityczna nie jest duża. Wprawdzie przyznaje konstytucja władzę wykonawczą, natomiast w praktyce nie egzekwuje, nie ponosi żadnej odpowiedzialności takiej politycznej za jej sprawowanie i to jest przede wszystkim zgodne z różnego rodzaju konwencjami, które zostały ustanowione od czasu wprowadzenia ustroju parlamentarnego w Norwegii, czyli od późnego XIX wieku, to był 1880 któryś rok już dokładnie. Nie pamiętam i od tamtego czasu mniej więcej ta rola

0: Harald, myślę, zostanie zapamiętany poza tym, że był bardzo, można powiedzieć, kochanym monarchą. I o tym też jeszcze za moment powiem. To zostanie zapamiętany jako człowiek, który w dużej mierze zmodernizował tą monarchię norweską. Stworzył taki system, który nie sprawia wrażenia skostniałego, jak to jest oczywiście naturalnie, wydaje się, w monarchiach. Nawet w porównaniu z tą szwedzką, może norweska była dużo bardziej nowoczesna. Przede wszystkim otworzył ją na ludzi, na Norwegów, na Norweżki. Ona była dużo bliższa właśnie obywatelom za jego panowania.
1: I Harald mógł to też robić konsekwentnie, no bo to jest aż 30 lat.
0: 30 lat. I też otworzył je na kontakty z mediami. To rzecz jasna ma pewne takie uzasadnienie w tym, że żyjemy w zmieniającym się świecie. Te media chcą wiedzieć, co się dzieje za bramami czy Zamku Królewskiego, czy na dworze. Natomiast to była też okazja do dawania wglądu w nasze życie. To znaczy to, że my jesteśmy zupełnie normalnymi ludźmi, takimi jak w sumie wy. Oczywiście brzmi to tak trochę, to też jest człowiek, który urodził się jednak w rodzinie królewskiej, więc jego pozycja była od samego początku inna, ale chociażby to, że mówiłeś o tym, jego sukcesy sportowe, to, że reprezentował Norwegię i na Mistrzostwach Świata w żeglarstwie, i na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Chyba nawet zdobył tytuł.
0: Tak. I medale całkiem niezłe, chyba nawet 3, złoto, srebro, brąz. Oczywiście na lądzie obowiązuje cały ten sztafaż dworski, wasza wysokość czy wasz majestacie, ale kiedy wchodziliśmy na pokład i to mówiły te załogi, które z nim pływały, to nie było. To było kapitanie po prostu. Kapitanie Haraldzie, najwyżej kapitanie Haraldzie, ale często
1: mowa,
0: po imieniu.
1: Skoro mowa o imieniu, jak ważne to jest imię w Norwegii? To jest takie imię jak w Polsce Tomasz na przykład?
0: No właśnie, nie przez przypadek o Tomaszu mówimy, ale o tym więcej za moment. W tym momencie już tak umiarkowanie. To jest około 13, może tysięcy osób w całym kraju. Czyli to jest 30, powiedzmy, imię, może 40 w kraju. Popularne było faktycznie na przełomie wieków, w wieku XIX i XX, ale później stopniowo ta popularność spadała.
1: Ale tradycyjnie królewskie.
0: Królewskie jak najbardziej, choć nie wykluczam, że być może teraz, jako taka forma upamiętnienia właśnie Haralda V, jednak wzrośnie ta liczba, bo kiedy pojawiły się informacje, to wczoraj rano w okolicach południa, że już jest bardzo chory, to też zaczęły spływać takie informacje, że dzieci, które się rodziły tego dnia, otrzymywały imię Harald, jako jakaś taka forma pamiątki i też poczucia, że to już jest, mówiąc brutalnie, koniec, bo na to przygotowywano Norwegów wczoraj. Lekarze ze szpitala zaznaczali, że ten stan jest wyjątkowo ciężki. Mowa o 89-latku, ale też człowieku o bardzo trudnym ostatnim roku, wielokrotnie hospitalizowanym, też schorowanym po nowotworach. Więc raczej już niestety było pewne to, że on nie przeżyje tych najbliższych dni, wręcz jego obowiązki przejął syn, wtedy jeszcze książę koronna, dziś od godziny 6:35, król Norwegii Håkon.
1: Mówiliśmy Państwu, że dzisiejszy dzień, jeśli chodzi o dobór naszych tematów, jest dość smutny i to jest ta najsmutniejsza informacja, ale mam wrażenie, że trochę z uśmiechem jednak Haralda V wspominamy.
0: I powiem Ci dlaczego. Dlatego, że na takie pytanie, to już kończąc, to taka może dygresja na sam koniec. Na czym polegał jego fenomen? Na tym, że on był nasz. I to w wielu różnych wypowiedziach się przewija. Król był nasz, to był nasz kochany król. Był bardzo blisko ludzi, dbał o ludzi. Też w takim znaczeniu bliskości, w bardzo wielu różnych mowach, przemowach. Taka ikoniczna 10 lat temu w Oslo ją wygłosił, w trakcie której powiedział: my jesteśmy jednym krajem, możemy się różnić, możemy mieć różne zdania na różne tematy, możemy lubić Griga albo możemy lubić Kaigo, ale jesteśmy jednym narodem i niezależnie od tego, co by się działo, musimy o tym pamiętać. To też było bardzo mocno zakorzenione w historii Norwegii, dosyć burzliwej, ale to już jest temat na inną rozmowę.
1: Co przybliżał Państwu nasz redakcyjny specjalista od Skandynawii, czyli Jan Janczy, i w Skandynawii zostajemy.
2: Cały nasz świat.

0: Skandynawii, a nawet trochę dalej na północ się przeniesiemy do Islandii. Już jutro referendum, w którym mieszkańcy wysp zdecydują, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, czy też nie. Ostateczne sondaże wskazują na lekką przewagę odpowiedzi na tak, ale jest ona na tyle nieduża, że bardzo trudno tutaj wyrokować, jaki będzie ostateczny wynik. Na razie trwa głosowanie przedterminowe. Z relacji mediów wynika, że zainteresowanie jest duże. Można zatem się spodziewać wysokiej frekwencji, a z nami w studiu jest no właśnie już przywoływany Tomasz Ławnicki, który parę dni temu
1: wrócił się państwu
0: z Islandii. Odczuwam uzasadnioną z tego powodu zawiść, ale powiedz, jak bardzo widać te emocje związane z głosowaniem tam na miejscu?
1: No to tak. Tak na pierwszy rzut oka w zasadzie nie widać. W Reykjaviku nie widać w ogóle. Natomiast jak się wyjedzie poza miasto, to turysta objeżdżając wyspę, nie znając islandzkiego, nawet się nie zorientuje, że zbliża się takie ważne głosowanie. Jak się przejeżdża przez pola lawowe, no to nie widać w zasadzie nic poza tym porostem pięknym. Ale jak się jedzie przez tereny rolnicze i już zechce się przetłumaczyć to, co się pojawia na takich ofoliowanych belach słomy, no to można się zorientować, że rzeczywiście emocje są. Tam są napisy: naprzód Islandio, Unia Europejska, nie dziękujemy. No mówię, to jest tak poza Reykjavikiem, ale w samej stolicy kampania jest raczej niewidoczna. Tak mi powiedział Adam Perkowski, mieszkający na Islandii od kilkunastu lat.
2: Jeśli chodzi o miasto, to nie widać żadnych wielkich billboardów. Jedynie poza miastem rolnicy wywieszają plakaty na nie, bo podobnie jak rybacy są oni najbardziej przeciwni. Dlaczego? No bo to właśnie wspólna polityka rybołówstwa jest największym źródłem obaw Islandczyków. A ryby na Islandii to świętość i główne źródło przychodów. Stąd te obawy. Podsumowując, jeśli większość opowie się na tak, to prawdziwe referendum będzie to walka ryby kontra bezpieczeństwo. Zobaczymy już 29, co jest ważniejsze.
1: Świetnie to Adam Perkowski podsumował. Ten dylemat, przed jakim stają Islandczycy, bezpieczeństwo jest kwestią kluczową, ale ryby to jest no być albo nie być Islandii. Podstawa islandzkiej gospodarki, jak się spojrzy na te różne liczby i przed laty, i teraz, wprawdzie lata 60. to 90% eksportu to były ryby. Dziś to jest jakieś 40%, ale to jest wciąż mnóstwo. Na tym islandzka gospodarka stoi, jak się w ogóle jeszcze przypomni wojny dorszowe z Wielką Brytanią. No to tak, to też kształtuje taką mentalność, świadomość. Ale w tym handlu rybami, kto jest największym klientem Islandii? Zgadniecie?
3: Ja nie.
1: Stany Zjednoczone. I po co drażnić Stany Zjednoczone, nie?
0: Dokładnie.
1: To jakimiś tam negocjacjami z Unią Europejską. Z drugiej strony, no właśnie, może nie cała Unia Europejska, ale przynajmniej niektóre kraje Unii co jakiś czas te Islandię drażnią. Wiosną w duńskiej prasie ukazał się artykuł, w którym padły takie słowa krytycznie w ogóle opisujące cały ten sektor gospodarki w Islandii. Nowoczesna oligarchia oparta na strachu, chciwości i wpływach politycznych. Albo tak, w Islandii rybołówstwo zjada demokrację kraju od środka. No i nic dziwnego, że ten sektor rybołówstwa nie za bardzo chce się poddać kontroli unijnej. No i te obawy różne są uzasadnione. Więc jeśli porozmawiać z właścicielami firm rybackich, absolutnie są przeciwko jakimkolwiek negocjacjom z Unią. Natomiast no, co innego w mieście, mówi Adam Perkowski.
2: Osoby, z którymi rozmawiałem, a większość z nich jest w moim wieku lub zbliżonym, około 40, są na tak. A znając Islandczyków, chociażby dlatego, żeby sprawdzić, czy zobaczyć, co Unia może zaoferować, będą właśnie na tak. Ale większość z nich zaznacza i wiedzą o tym, że do niczego to ich nie zobowiązuje.
1: No i właśnie, w polskich mediach widywałem takie artykuły wprowadzające w błąd, że to referendum przesądzi o wejść lub nie Islandii do Unii Europejskiej. Nie, to nie jest ten etap, to głosowanie dotyczy zgody na ewentualne rozmowy o akcesji, nic więcej. Islandia już prowadziła te rozmowy, kiedy w 2009 wybuchł tam potężny, 2008 wybuchł kryzys, w 2009 zaczęli rozmowy, ale potem sytuacja się poprawiła, jednocześnie był kryzys w strefie euro, no i rozmowy wstrzymano. Czemu teraz do tego Islandia wraca? Wypowie się pewien pan, ja tego nie będę tłumaczył, a państwo głos tego pana poznają. On mówił na forum w Davos. Chyba miał na myśli Grenlandię, ale...
4: Iceland, they loved me. They called me daddy, right? Last time.
3: So we want a piece of ice for world protection.
1: No i także USA potrzebują właśnie Grenlandii, Islandii dla światowego pokoju. No i Islandczycy wychodzą z założenia, że nie po to odzyskiwali niepodległość w 1944, żeby teraz znów stać się jakoś tam podległym krajem wobec kogoś, a to jest kraj o naprawdę bardzo bogatej historii. Trudno o jednoznaczną opinię. Islandczycy są rozdarci, tak mówiła mi mieszkająca na tej wyspie od 20 lat czeska artystka Monika Friczowa. Trudno powiedzieć, co byłoby lepsze dla Islandii. Sama nie wiem, co o tym myśleć. Sytuacja jest naprawdę mocno skomplikowana. Choćby z mojego punktu widzenia uważam, że skala turystyki jest już zbyt duża i większe otwarcie się wyspy na turystykę byłoby dla niej ze szkodą. Po z jednej strony ewentualne wejście do Unii byłoby dobre ze względów bezpieczeństwa, patrząc na to, co dzieje się teraz w świecie, ale z drugiej strony Islandia na tym ucierpi, bo będzie za dużo turystów, bo będą limity w połowach ryb. Trudno mi to sobie wszystko wyobrazić, ale myślę, że po prostu kończy się jakaś utopia. Ona już teraz się kończy, a jeśli by Islandia wchodziła do Unii, tym bardziej. Bo teraz to już jest zupełnie inny kraj niż ten, do którego przyjeżdżałem tu 20 lat temu. Zmieniło się mnóstwo. Poza przyrodą wiele się zmieniło. Więc jaki wynik by dla Islandii byłby lepszy? Różnie ludzie mówią. Myślę, że ludność Islandii dzieli się na dwie różne grupy. Tak mówi Czeszka, mieszkająca tam od 20 lat. Władze uspokajają, że gdyby się zaczęły te ponowne rozmowy akcesyjne, to zachowanie pełnej kontroli nad rybołówstwem, no to coś, co w ogóle nie podlega negocjacjom. Ale czy Islandczycy w to uwierzą? No trudno, trudno dziś przewidzieć to.
0: Okaże weekend. Przekonamy się właśnie najpewniej w nocy z soboty na niedzielę. Tomasz Ławnicki był dziś z nami. Wyjątkowo nie o Czechach, a o Islandii nam opowiadał. Bardzo ci, Tomku, dziękuję.
1: Ale z Czeszką też było.
4: Cały nasz świat.
5: A także w najbliższą niedzielę minie dokładnie 5 lat, odkąd z terytorium Afganistanu odleciał ostatni amerykański samolot wojskowy. To przypieczętowało pełne wycofanie sił USA z kraju po 20 latach wojny. Stany Zjednoczone zaatakowały Afganistan w odpowiedzi na ataki Al-Kaidy z 11 września. Amerykanie obalili tamtejszą władzę, którą kilka lat wcześniej przejęli talibowie. Teraz talibowie władzę odzyskali. Kim są? Opowiada Helena Wnorowska.
6: Mieli zaprowadzić pokój w pochłoniętym anarchią Afganistanie. Drakońskie porządki cieszyły się wówczas dużym poparciem społeczeństwa. Państwo talibów zostało obalone, gdyż udzielali oni schronienia różnym organizacjom muzułmańskim, przygarnęli m.in. kierowaną przez Osamę Bin Ladena Al-Kaidę.
7: This just in, you are looking at some breaking news, very disturbing bombshell there. That is the World Trade Center, and we just
6: World Trade Center, Pentagon oraz według planu Biały Dom lub Kapitol stały się celami terrorystów w 2001 roku. W odwecie ówczesny prezydent USA George W. Bush podjął zdecydowane kroki.
8: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
6: Afganistan nie chciał wydać Al-Kaidy Waszyngtonowi, w związku z czym Amerykanie wspólnie z sojusznikami z NATO odebrali talibom władzę. Ale talibowie władzę odzyskali po 20 latach. Była to najdłuższa wojna w historii Stanów Zjednoczonych. W niedzielę 30 sierpnia minie dokładnie 5 lat, odkąd z Afganistanu odleciał ostatni amerykański samolot wojskowy. To przypieczętowało wycofanie sił USA z kraju. Stało się to 2 tygodnie po upadku tamtejszego rządu. Powrót talibów do władzy sprawił, że przez te 5 lat życie kobiet zmieniło się nie do poznania.
9: It's a government of Taliban by Taliban for Taliban in Afghanistan.
6: Już wkrótce po ponownym przejęciu władzy talibowie wydali ponad 100 dekretów wymierzonych w kobiety i w dziewczynki. Zakazano m.in. edukacji powyżej 6 klasy podstawówki, później też studiowania i pracy w większości miejsc. Nakazano z kolei całkowicie zasłaniać ciało i twarz w przestrzeni publicznej. Kobiety nie mogą wychodzić z domu bez męskiego opiekuna, a jak już wyjdą, nie mogą się odzywać. Zdarza się jednak, że wychodzą i demonstrują. O edukację, pracę i wolność, wartości, które dla mnie, dla polskiej kobiety, wydają się być oczywistością. Do demonstracji doszło ostatnio w czerwcu w Heracie po fali aresztowań kobiet oskarżonych o nieprawidłowe noszenie hidżabu. Talibowie krwawo stłumili protest, zabijając 2 osoby i raniąc 22 z zaledwie 100-osobowej grupy. BBC opisała przypadek kobiety, która na spotkaniu z gubernatorem jednej z prowincji deklaruje, że chce rozwieść się z mężem. Dodaje, że ze względu na trwające miesiącami znęcanie się i bicie, odmowy przyjąć nie może. Zgodnie z prawem w Afganistanie za przestępstwo uznaje się dopiero sytuację, w której mąż pobił żonę tak ciężko, że doszło do złamania kości, otwartej rany lub wyraźnych, poważnych obrażeń. Po próbie przekonania jej, by zrezygnowała z rozwodu, gubernator mówi przy dziennikarzu i swoich urzędnikach, że kobiety są bezmyślne i ubogie intelektualnie. Czy tak było od zawsze? Afganki prawo do głosowania zyskały w 1919, czyli zaledwie rok po Polkach i rok przed obywatelkami USA. W latach 60. konstytucja włączyła kobiety do życia politycznego. Przeglądając zdjęcia jeszcze z lat 70. możemy patrzeć na Afganki z rozpuszczonymi włosami w krótkich spódniczkach, można powiedzieć w standardach zachodnich. Potem jednak sytuacja w kraju zaczęła się destabilizować z kulminacją w latach 90. aż do 11 września, do momentu, który zredefiniował pojęcie dżihadyzmu. Słowo dżihad w wolnym tłumaczeniu oznacza bowiem walkę, w domyśle pozytywną, wewnętrzną walkę o to, by być lepszym wierzącym. Wojna przyczyniła się do umocnienia pozycji kobiet w Afganistanie. Wycofanie USA z kraju po 20 latach oznaczało jednak powrót do starego porządku z lat 90. Jak podsumowywała dla Deutsche Welle Zarifa Hafari, która w 2019 objęła urząd burmistrzyni w Majdanszar, wspólnota międzynarodowa przegrała tę wojnę. Przegrała ją z niewielką grupą terrorystów.
5: A za 2 tygodnie minie dokładnie 25 lat od ataków Al-Kaidy na World Trade Center, o czym przypominała nam Helena Wnorowska.
0: I to wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Damian Kwiek i Jan Janczyk, dobrego dnia i do usłyszenia.
10: Radio Nowy Świat.
6: Pion i poziom. Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Głos po posiedzeniu zabrał minister finansów Andrzej Domański.
11: Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie kolejny rok rozwijała się z wysoką dynamiką, sięgającą w przyszłym roku 3%. Utrzymujemy wysokie nakłady na obronę narodową, które zaplanowano w kwocie 198 miliardów złotych. 2027 rok to kolejny wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 274 miliardów złotych, co daje wzrost o 26,3 miliarda złotych w stosunku do roku 2026.
6: Według prognoz inflacja wyniesie w przyszłym roku 2,8%. Adwokat Bartosz Lewandowski zaprzecza, jakoby wiedział o współpracy Marcina Romanowskiego i Przemysława Krala. Przyznał, że uczestniczył w spotkaniu swoich klientów na Węgrzech, ale jak stwierdził, była to rozmowa zapoznawcza i nie ma sobie nic do zarzucenia. Według doniesień, przypomnę, Romanowski miał m.in. szukać azylu w Dubaju na początku tego roku, a szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał mu pomagać w założeniu spółki, na której podstawie Romanowski mógłby uzyskać wizę rezydencką.
12: Został mi postawiony jakiś zarzut publiczny, jakobym to ja organizował czy planował jakiś wyjazd mojego klienta w sytuacji, gdy ja kompletnie nie korespondowałem i nie wiedziałem nawet o tym, że taki wniosek jest złożony. Klient mnie o tym nie poinformował. Co więcej, nawet z treści tego artykułu, który został opublikowany, wynika, że złożenie tego wniosku nie skutkowało żadnym wydaniem, co mnie szczerze jako prawnika kompletnie nie dziwi. Trudno mi się bronić, jak nie mogę pokazać tej korespondencji, którą posiadam.
10: Mówił dzisiaj mecenas Lewandowski. Przekazał też, że do poniedziałku był obrońcą Przemysława Krala, a obecnie obrońcą jest Roman Giertych. Norwegia w żałobie. Zmarł król Harald V, miał 89 lat. Wczoraj poinformowano o pogorszeniu jego stanu zdrowia. Od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej. Monarcha zasiadał na tronie 35 lat. Był najstarszym żyjącym królem w Europie i pierwszym monarchą urodzonym w Norwegii od prawie 570 lat. W młodości uprawiał żeglarstwo i trzykrotnie reprezentował kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Nowym królem Norwegii został syn Haralda, Hakon VIII. Zgodnie z zasadami sukcesji 53-letni monarcha objął tron automatycznie w chwili śmierci swojego ojca. A to był serwis Radia Nowy Świat.
13: Pogoda.
14: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie, miejscami wzrastające do dużego i tam po południu i wieczorem przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna od około 23 stopni na krańcach północnych, około 26 w centrum do nawet 31 lokalnie na południowym zachodzie, a wiatr umiarkowany i dość silny.

0: No i ogień, proszę Państwa, czyli fire, jak to mówią. Jimi Hendrix nawet umiał ogień zagrać.
1: W środku dnia.
0: No umiał czy nie umiał?
2: Umiał oczywiście, iskry się sypały, jak on grał na gitarze. Dzień dobry Państwu, Jan
0: Niebudek. Ognie nie gaście przez najbliższe, przynajmniej przez najbliższe 2 godziny.
2: Jak deszcz spadnie, to zobaczymy, jak będzie. W każdym razie, Jan Niebudek, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. My zapraszamy jak zwykle do godziny 14:00.

0: Get Down Services i utwór zatytułowany Stop Living. Ale to można zrozumieć na przykład przestań, znaczy nie żyj tak jak do tej pory.
1: Właśnie zacznij
0: życie od nowa.
1: Też bym tak to interpretowała, że to jest zachęta do tego, żeby zacząć żyć bardziej świadomie, bardziej obecnie. Tak. W sensie zmienić sposób swojego życia, szczególnie jeżeli państwo za bardzo pędzą. Państwo, my wszyscy za szybko, za dużo, za mało czegoś innego.
0: I to czasami właśnie... nie zważając na przykład na takie kwestie jak zdrowie psychiczne.
1: No zdrowie psychiczne to jest w ogóle bardzo duży temat.
0: Czy nasze decyzje jakoś nie dotykają tych młodszych?
1: Nie tylko decyzje, wydarzenia, które czasem mają miejsce, które my dorośli jesteśmy w stanie jakoś na przykład zracjonalizować. Nie zawsze, ale często. No a dla dzieci urastają one do rangi naprawdę ogromnych, przeogromnych problemów, z którymi trudno jest im sobie poradzić.
0: Dzisiaj będzie z nami Joanna Paduszyńska z fundacji
1: Słonie, na,
0: Słonie
1: balkonie.
0: Na balkonie. To jest znana państwu fundacja, zresztą za chwilę pewien muzyczny akcent, za dwie chwile, nie za jedną, tylko za dwie.
1: Za dwie, tak, za dwie.
0: Na naszej antenie i pewną piękną historię przypomnimy. Natomiast oboje wczoraj obejrzeliśmy film, od którego dzisiaj wyjdziemy. Film nazywa się 500 mil.
1: Tak, i ja ostrzegam, że jeżeli zdecydują się państwo go obejrzeć, do czego zachęcam oczywiście, to polecam wziąć ze sobą pudełko chusteczek. To nie jest opakowanie, tylko pudełko. Szczególnie jeżeli są państwo osobami rodzicielskimi, o tak bym to powiedziała.
0: Co jest ciekawe, to absolutnie nie jest reklama producenta chusteczek.
1: Nie.
0: Film ma partnera właśnie w postaci producenta chusteczek.
1: No to nie,
0: i wczoraj
1: nie
0: na specjalnym
1: przypadek.
0: Pokazie tego filmu właśnie takie pudełko
1: rozdawano.
0: Chusteczek każdy otrzymał, więc...
1: Kurczę, że ja nie tak byłam bywa. Na tym pokazie.
0: Nie byłaś, tak.
1: Ja dysponuję swoimi chusteczkami, bo u mnie po całym domu są pudełka z chusteczkami, więc wczoraj tak ze dwa te pudełka opróżniłam, więc muszę wymienić na nowe.
0: No dobrze, za chwilę będziemy mówić więcej o tym filmie, to znaczy za dwie chwile.
1: Za dwie.
0: Bo za jedną chwilę to jeszcze utwór, który też, jeżeli chodzi o tytuł, bardzo dobrze koresponduje z tym, o czym mówimy. To jest nowość, dzisiejszy utwór grupy Interpol. Ukazał się album This Mirror Weighs a Ton, czyli no to lustro waży
1: tony.
0: Dużo. Dużo waży to lustro, a na nim utwór Wake Up, interpolowy, ale jakże odmienny też od ich brzmienia. Świetna płyta przy okazji.

0: Interpol i Wake Up, więc dużo waży to lustro i też jest taką czuć wagę, ale zarazem lekkość ich najnowszej płyty. Płyty numer 8, ósemka to jest nieskończoność, więc ważna liczba. Tak.
1: No to tak, jest potężna tak, liczba, tak. To prawda. Ale my tu nie o znaczeniu liczb chcemy.
0: No,
1: tak, tak, chociaż nie o znaczeniu liczb. Chcemy rozmawiać o rzeczach ważnych, o rzeczach ciężkich też, trudnych do uniesienia czasem. Tak trochę kluczymy wokół tego, o czym to będzie, bo nie chcemy też za dużo zdradzać, ponieważ chcemy zostawić miejsce naszej gościni na to, żeby i ona mogła opowiedzieć, o co jej zdaniem chodzi w życiu, tak ogólnie bym rzekła. Wiem, że to brzmi bardzo z jednej strony górnolotnie, a z drugiej taki Paulo Coelho. No ale tak to czasem bywa. Państwo rozumieją, tak się po prostu robi zapowiedzi, że się mówi, ale żeby nie dopowiedzieć, ale żeby jednak coś powiedzieć. O.
0: No na przykład jak jest rodzeństwo, prawda, i rodzicom nagle przestaje być ze sobą po drodze i jak, no i to jeszcze jest taka bardziej złożona sytuacja.
1: Dużo bardziej złożona.
0: Tak. No ale w każdym razie... Dzieciaki zaczynają się bać, że
1: tak, jak jedno z rodziców, jak jedno z rodziców potrzebuje zmiany, a dzieci niekoniecznie chcą za tą zmianą podążyć, czy są gotowe na aż taką zmianę, no to różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: Zaintrygowała Agnieszka. The Doors, Hello, I Love You.

0: Hello, I love you. Hello.
1: I love you. Won't you tell me your
0: Właśnie
1: name?
0: O co chodzi? O co chodzi w życiu? O I love you chodzi w życiu. Pewnie też.
1: Masz rację, powiedziałabym, jak się tak zastanowić.
0: Piękne utwory komentują dzisiaj wszystko.
1: To jest tak fajnie usłyszeć czasem takie ważne słowa.
0: Proszę państwa, za chwilę poprosimy naszą drogą gościnę, którą będzie Joanna Paduszyńska z Fundacji Słonie na Balkonie, o wyjaśnienie, o co chodziło z tym słoniem na fortepianie Nicka Cave'a.
1: Bo nie był na balkonie, tylko na fortepianie.
0: Na fortepianie był, tak.

0: Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. No i Joanna Paduszyńska z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Prezeska Fundacji Słonie na Balkonie i teraz będziemy przypominać, to będzie pierwsza wzruszająca rzecz w naszej rozmowie i wiemy wszyscy, że nie ostatnia. Natomiast co to był za słoń na fortepianie Nicka Cave'a podczas koncertu tegoż artysty i jego zespołu, oczywiście Nick Cave and the Bad Seeds na openerze?
1: No właśnie, to w ogóle nie był słoń, tylko to była taka figurka dziecka z wyciągniętymi rączkami do góry. Ja powiem, skąd to się wzięło. My mieliśmy jesienią taką kampanię, która jest jeszcze bardzo widoczna w internecie i ona się nazywała Uwaga Wrażliwa. Jak Państwo piszecie sobie Uwaga Wrażliwa do internetu, to tam się pojawi taki spot, w którym ta porcelanowa figurka w takim zwolnionym tempie upada i kruszy się na drobne kawałeczki. Bo ten nasz słoń fundacyjny jest złożony z kawałków i ja wcale się nie dziwię, że wszyscy myśleli, że to mógłby być słoń na tym fortepianie u Nicka Cave'a. Ale Nick Cave w ogóle o nas słyszał wcześniej, bo my właśnie w tym spocie, jeżeli Państwo sobie go odnajdziecie w czeluściach internetu, to w tym spocie jest ten utwór, który słyszeliśmy przed chwilą, Into My Arms, ponieważ Nick Cave, słysząc o tym, czym się zajmujemy, pozytywnie zareagował na naszą prośbę, żebyśmy ułożyli tego utworu właśnie do tej kampanii. I w naszym spocie Into My Arms śpiewa chór dziecięcy, ponieważ my pomagamy dzieciom. I my się z tego momentu z Nickiem Cave'em kojarzyliśmy. Natomiast jak usłyszeliśmy, że on będzie na openerze, no to nie mogliśmy. Nie mogliśmy go nie poprosić o to, żeby ta figurka biała, porcelanowa i tak niezwykle krucha, no stanęła na tym jego fortepianie i on w ostatnim momencie się zgodził. Ja osobiście dostarczałam figurkę na openera i do ostatniego momentu nie wiedziałam, czy to się uda, więc sobie możecie Państwo tylko wyobrazić mój entuzjazm, jak usłyszałam, że Nick Cave mówi, wnieście mi to na scenę i ta figurka szybciutko stanęła na jego fortepianie i to miało jeszcze miejsce po takim jego utworze O Children, gdzie on śpiewa głośno o tym, żeby właśnie dzieci miały ten swój głos. Więc to było niezwykle wzruszające, że my mogliśmy o tej kampanii Uwaga Wrażliwe powiedzieć jeszcze raz, bo to jest to, czym my się zajmujemy. Zajmujemy się wrażliwymi umysłami dzieci i emocjami, które dzieci ze sobą noszą i emocjami, które czasami jest po prostu trudno udźwignąć. Tak trudno, że te dzieci, które do nas trafiają, po prostu metaforycznie, jak w tej kampanii, kruszą się na kawałki.
2: Nick Cave niestety wie, co to strata. No i to jest takie przejście. Dziękuję. Do filmu 500 mil, który też ma związek z Państwa fundacją. Natomiast Pani pewnie widziała ten film, tak obstawiam?
1: Widziałam dwa razy.
2: O, to podziwiam, bo ja po jednym razie stwierdziłam, że drugi raz już nie. To jest film o dwóch braciach, którzy uciekają z domu, by dotrzeć do swojego dawno niewidzianego dziadka, który mieszka na zachodnim brzegu Irlandii. Właśnie dzieli ich mniej więcej 500 mil. Ale to nie jest kino drogi, chyba że tę drogę postrzegać no właśnie w kategorii takiej emocjonalnej, prawda?
1: Mhm. Ja sobie myślę, że to jest film bardzo bliski tego, czym my się zajmujemy codziennie. Ja w ogóle muszę się teraz bardzo pilnować, żebym nie powiedziała za dużo, żeby w Państwu została ta ciekawość pójścia do kina. Ale chciałabym trochę Państwa zachęcić tym, żeby pójść na ten film, ponieważ to jest film, który opowiada o życiu, o takim życiu, z którym i dźwiganiu emocji, które dźwigamy wszyscy na co dzień, bo to są takie historie, które się po prostu codziennie dzieją, ale też czasami to są trudne historie, czasami to są sytuacje, w których no, jest dużo śmiechu i radości, bo w tym filmie jest trochę ducha takiego filmu, który ja bardzo lubię, Billy Elliot. Nie wiem, myślę, że Państwo pewnie kinomani mogą kojarzyć taki film. Tam są takie dobre, fajne emocje. I ten film jest bardzo czuły. On w sposób taki bardzo czuły opowiada o historii, która czasami jest i może być trudna, a czasami zabawna, ale też bardzo bliska temu, czym jest życie po prostu. Ja właśnie bardzo cały czas pilnuję się, żeby nie powiedzieć za dużo, ale dla mnie to trochę ten film jednak jest filmem drogi i mi się kojarzy trochę z tym, czym my się zajmujemy, bo my się zajmujemy na co dzień terapią dzieci. Trochę tak sobie, jak obejrzeliśmy sobie ten film, to sobie pomyśleliśmy, że ta podróż to jest dobra metafora terapii, że terapia to jest takie bezpieczne miejsce, w którym mogą się spotkać wszystkie perspektywy członków rodzin, bo ten film też możemy chyba powiedzieć śmiało, że jest o rodzinie, o tym, że ludzie często dobrze by było, żeby pamiętali, że są takie momenty w życiu, kiedy jesteśmy sobie bardzo potrzebni. Ja też wykorzystam ten moment, żeby powiedzieć o tym, że jeżeli kiedyś w życiu jesteśmy w takiej sytuacji, w której jesteśmy sami w trudnym momencie, a nie ma wokół nas tych naszych najbliższych, którzy na pewno w tej kryzysowej sytuacji są nam potrzebni, to że są inni ludzie, na przykład takie organizacje jak my, na przykład terapeuci. I to są ludzie, którzy swoją pracę, bo ja bym chciała powiedzieć, że my w fundacji pracę terapeutyczną i pracę z drugim człowiekiem traktujemy w ogóle jako przywilej. I z wielkim szacunkiem podchodzimy do każdej historii, z którą pacjenci do nas przychodzą i z którą rodziny do nas przychodzą, z tymi historiami, z którymi dzieci do nas przychodzą. To jest taka podróż, to jest taka droga do zdrowia, do zrozumienia i do takiego wspólnego wspierania się, do takiego bycia razem. To jest naprawdę piękne i takie wzruszające i poruszające. Wiele strun, w każdym z nas może trochę innych. Piękny film i bardzo chciałam Państwa do tego pójście do kina, szczególnie 6 września zachęcić.
0: To zaraz będziemy zachęcać szczególnie do pójścia 6 września na film, a więc powiemy o kampanii związanej z filmem. No ale to za chwilę. Misia Furtak na razie i drugi brzeg. Misia Furtak, która na sopockiej scenie wczoraj wystąpiła z Marylą Rodowicz.

0: Drugi brzeg i Misia Furtak, a my wracamy do rozmowy z Joanną Paduszyńską z Fundacji Słonie na Balkonie. No i teraz ta data, 6 września, patrzymy sobie w kalendarz, co to za dzień, to jest, proszę Państwa, niedziela. A więc no, idealny dzień, żeby wybrać się do kina.
1: Można rodzinnie.
0: Można rodzinnie się wybrać do kina, więc więcej biletów to będzie. No i teraz dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest ważne dla Fundacji Słonie na Balkonie i teraz w ogóle będziemy dużo mówić o was, czym się zajmujecie i dlaczego tak to jest potrzebne, no to już oczywiście zostało powiedziane, ale dobra, 6 września, dlaczego?
2: Dlatego, że to jest taki dzień, w którym możecie nam Państwo pomóc, a ta pomoc może być bardzo prosta, bo tak naprawdę wystarczy pójść do kina. Jak ja mówiłam o tym, że jesteśmy, że ten film jest o tym, że jesteśmy sobie potrzebni, no to ja się bardzo cieszę, że Best Film zobaczyło to, że jesteśmy sobie właśnie potrzebni. I przyszło do nas z tą propozycją, że 6 września, jeśli pójdziecie Państwo do kina, to wtedy przychód z biletów zostanie przekazany na wsparcie dzieci, którym pomagamy w Fundacji Słonie na Balkonie. Czyli tak naprawdę cena tych biletów to będzie koszt terapii dla dzieci, które potrzebują pomocy tu i teraz, dla takich dzieci, które nie powinny stać w kolejkach w oczekiwaniu na pomoc, bo czynnikiem ich kryzysów psychicznych jest jakaś historia, jest jakiś trudny moment, który spowodował, że ta rodzina, to dziecko jest w kryzysie i dlatego tu i teraz, dzisiaj potrzebuje pomocy. Więc jeśli Państwo pójdziecie na film, to obiecuję, że to jest bardzo dobry film, który bardzo Państwa wzruszy, ale też pokaże, dlaczego ten bilet ma taką ogromną wartość, dlaczego ta Wasza obecność w kinie jest dla nas tak niezwykle wartościowa i pokaże dokładnie, co my mamy na myśli, mówiąc o tym, że my jako ludzie wzajemnie dla siebie tak po prostu jesteśmy czasami sobie bardzo, bardzo potrzebni.
0: Powiedzmy, powiedzmy trochę o działalności Fundacji Słonie na Balkonie w takich konkretach, w liczbach, no bo...
1: Bo liczby po prostu przemawiają do
0: przemawiają, ludzi. To znaczy iloma dziećmi, ile dzieci to są wasi podopieczni, iloma dziećmi się zajmujecie, ile jest w kolejce też, no właśnie, bo to jest ważne.
2: My w skali roku pomagamy 700 dzieciom. To jest bardzo dużo i my moglibyśmy pomóc większej ilości dzieci, gdybyśmy się bardziej dynamicznie rozwijali, ale też po prostu ten rozwój nasz jest konieczny, ponieważ potrzeby są ogromne. Jak my mówimy o danych statystycznych, to mówimy o tym w tej chwili, że w Polsce 650 tysięcy dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia zdrowia psychicznego. To znaczy, że są w kryzysie psychicznym. My mówimy o tym, że nasze doświadczenie pokazuje, że wszelkie statystyki, wszelkie liczby są niestety zaniżone, ponieważ to są dzieci, które już są widoczne. One są widoczne gdzieś dla systemu, bo one właśnie są w kolejkach, oczekują na pomoc albo są w pomocy i widnieją w tych statystykach poradni NFZ-owych. Natomiast jeśli ktoś ma dzieci, jeśli ktoś pracuje z dziećmi, pracuje chociażby w szkole, to doskonale widzi, z jak wielkim kryzysem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży my w tej chwili się zmagamy. My mamy też w fundacji taką obserwację, że w ogóle dzieci i młodzież to są ludzie, którzy są gotowi na to, żeby sobie pomóc. To znaczy, że często dzieci swoim zachowaniem zapraszają dorosłych do tego, żeby im pomogli. Natomiast dorośli niekoniecznie to zaproszenie widzą jako wołanie o pomoc, to zaproszenie, tylko widzą często to jako zachowania, które są niegrzeczne, które są trudne, z którym dorosłym jest trudno. I my też niestety mamy takie wrażenie w fundacji, że dalej jesteśmy w takiej sytuacji, w której dorośli reagują dosyć późno na to wołanie o pomoc. To znaczy, że większość dzieci, która trafia pod naszą opiekę, trafia dlatego, że widoczne są samookaleczenia. I to jest trochę naszym zdaniem cały czas za późno, że dzieci wcześniej różnymi zachowaniami, które są właśnie postrzegane jako bycie niegrzecznym, sygnalizują i zapraszają.

0: Każdy może spróbować się na ten telefon dzwonić. On działa 5 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku. W okresie wakacyjnym, który nam się teraz kończy, działa od godziny 12, więc można dzwonić. Ale w okresie roku szkolnego będziemy działać od 14 do 19, więc to są takie godziny sprzyjające dorosłym, bo już jesteśmy częściowo po pracach. I naprawdę to jest taki telefon, przy którym dyżuruje psycholog. I tutaj można zapytać o różne rzeczy, które mnie niepokoją. I ja bardzo zachęcam dorosłych do tego, żeby dzwonili właśnie po to, żeby dowiedzieć się, czy to jest już moment, w którym powinienem poszukać pomocy, ale też żeby zadzwonić po prostu po poradę. Bo to też, co widać w 500 mil, jak będziecie Państwo oglądać ten film, to w każdej rodzinie tkwi niesamowity potencjał. Ten potencjał nie zawsze jest dla wszystkich widoczny i nie zawsze go od razu widać. Natomiast ci rodzice, na przykład dzwoniący na ten nasz telefon, mogą dostać taki kawałek innej perspektywy na sytuację, którą oni widzą ze swojej perspektywy. Takie dodatkowe oko, i które pomoże wydobyć ten potencjał, który jest w tym rodzicu. Bo to, co jest najważniejsze, ekspertem od dziecka zawsze są osoby, które są najbliżej tego dziecka. Czyli jest to rodzic, osoba, która najlepiej zna dziecko. I to rodzic tak naprawdę bardzo często w tej rozmowie z psychologiem jest w stanie znaleźć ten klucz do tego, żeby dziecku pomóc, żeby z nim porozmawiać, żeby zachęcić do pójścia po pomoc, jeśli dziecko nie chce, albo żeby dostrzec, co za tymi zachowaniami trudnymi dziecka się dzieje. I raz jeszcze zachęcam, 800-800-602.
1: Tak jest, 800-800-602 to jest ten numer dla dorosłych. Dzieci bardziej pewnie kojarzą numer 116-111. W ubiegłym roku młodzi ludzie kontaktowali się z prowadzonym przez inną fundację, Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, telefonem zaufania 116-111, średnio 217 razy dziennie. Jeżeli to sobie Państwo przemnożą, no to właśnie wyjdzie liczba mniej więcej zbliżona do tych 650 tysięcy. I to są dane przerażające, biorąc pod uwagę, że na przykład Akcja Uczniowska zauważa brak psychologów w szkołach, więc brak takiej pierwszej reakcji. Oczywiście każda osoba dorosła powinna w jakiś sposób być w stanie pomóc. Natomiast mam wrażenie, że my Polacy, szczególnie ci dorośli, mamy właśnie problem z proszeniem o pomoc. To jest jeszcze coś, nad czym my po prostu jako społeczeństwo musimy pracować. No i tutaj właśnie wkracza ten numer 800-800-602, bo jak rozumiem, można tam zadzwonić na przykład anonimowo, no i nie podawać zbyt wielu szczegółów, żeby no nie można było tak łatwo zidentyfikować, kto to dzwoni i po co. A jednak to jest taki pierwszy krok, który jest czasem niesamowicie wręcz potrzebny, żeby po prostu uzdrowić sytuację.
2: I dostać narzędzia jakieś być może od państwa, prawda? Od was.
0: Dokładnie tak, to dokładnie temu służy. I tak naprawdę też to telefon jest otwarty na to, żeby czuć się komfortowo. To znaczy, że można właśnie zadzwonić anonimowo, jeżeli nie czujemy takiej gotowości do tego, żeby już tak otwarcie porozmawiać o tym, z czym nam jest trudno. Ale to też jest prawda z tym, że młodzi ludzie, i to widać w tych statystykach telefonu zaufania dla dzieci, że młodzi ludzie szybciej sięgają po tą pomoc. Oni są bardziej otwarci, oni nie mają tego wstydu, bo mimo wszystko jednak na poziomie rodziców jest dużo takiego poczucia winy, że ja coś zrobiłam nie tak, wstydu związanego z tym, że być może moje dziecko, być może, może nasza rodzina przeżywa jakiś kryzys. Ja wszystkich dorosłych namawiam do tego, żeby przekuć ten wstyd w troskę o dziecko i żeby się nie bać skorzystać z tego telefonu i żeby się nie bać skorzystać z tej pomocy, ale my też jako dorośli bardzo często nie mamy takiej refleksji związanej z tym, że być może ten moment, który my przeżywamy w tej chwili w rodzinie, to jest taki moment, w którym moglibyśmy otrzymać pomoc. Bardzo często, i to jest też coś, co nas, mnie chyba cały czas jednak zadziwia, że często po kampaniach społecznych, które my robimy, trafiają do nas rodziny z bardzo podobnych kryzysach, które mówiły o tym, że one po prostu nie wiedziały, że to jest taki moment, w którym można by było skorzystać z pomocy i że w sumie po tej kampanii to oni

0: się zdecydowali zadzwonić.
1: No tak, bo kryzys nie zawsze. Kryzys nie zawsze pojawia się z dnia na dzień. Czasem to jest efekt wieloletnich takich małych kroczków, małych kropelek, które spadały gdzieś z sufitu. Na przykład aż w końcu się człowiek orientuje, że tak naprawdę już zaczyna tonąć, mówiąc tak metaforycznie. 800-800-602 to jest ten numer dla osób dorosłych. Numer prowadzony przez Fundację Słonie na Balkonie. Joanna Paduszyńska z tej fundacji była naszą gościnią. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. No i 6 września widzimy się w kinie. Wszyscy idziemy na 500 mil. Choćby po to, żeby po pierwsze obejrzeć film, no a po drugie po to, żeby wspomóc działania Fundacji Słonie na Balkonie. Dziękujemy raz jeszcze.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję pięknie.

0: twoich rękach, czyli w twoich, Agnieszka, w jest moich? Powiedzenie teraz, co się dalej będzie działo w audycji.
1: Ja przypomnę ten numer telefonu, bo państwo o niego pytają. 800-800-602 to jest telefon Fundacji Słonie na Balkonie. Oczywiście.
0: Dla dorosłych telefon.
1: Dla dorosłych, tak.
0: To jest świetna rzecz właśnie. Dlatego.
1: Bardzo dobra. Zresztą takich numerów telefonu zaufania, czy telefonów zaufania jest naprawdę w Polsce, może nie sporo, ale jest ich, mam wrażenie, że wystarczająco, mam nadzieję w każdym razie, że wystarczająco. Więc jeżeli czują państwo, że po prostu w którymś momencie państwo sobie nie radzą, to naprawdę bardzo, bardzo proszę i mocno apeluję, żeby szukali państwo pomocy. O. Jest mi trudno o tym mówić, ale mówię o tym głośno.
0: Bardzo dobrze. 7 minut do godziny 13 pozostaje. Teraz ja mogę w takim razie się zrewanżować powiedzeniem, co jeszcze przed nami w audycji, albo kto jeszcze przed nami w audycji. No kto? Olga. A jaka Olga?
1: Ta, no, która Szygenda.
0: Ta, która Szygendzi.

0: No i prawie już jesteśmy o 13, ale teraz, skoro ja powiedziałem, że będzie Olga, ty powiedziałeś, że będziesz gędzić, no okej. Okay. Czyli było 50-50, ale to teraz ty musisz powiedzieć, kto wystąpił przed nami.
1: Przed nami? Imagine Thackeray oczywiście.
0: I Weirdo.
1: Tak, a teraz wystąpi Haniel Khatib.
0: I to będzie już, proszę państwa, nawet nie wiem, czy nie El Khatib, bo czy to takie K i H nie robi nam... No dobra, to jest na inny moment rozważanie.
1: Tak,
0: czy inaczej, proszę państwa, już za chwilę godzina 13. 800
1: 602.
0: To jest ten numer do Fundacji Słonia.
1: Bardzo ważny numer.
0: No i generalnie myślę, że też szukajmy pomocy, nie bójmy się tego, jak nie mamy narzędzi do tego, jak nie wiemy, jak z młodym człowiekiem porozmawiać w naszym otoczeniu, to...
1: Przede wszystkim nie bójmy się prosić o pomoc, a potem to już samo pójdzie, naprawdę, obiecuję.
0: I my go najlepiej znamy najczęściej, naprawdę. Nobody Move, Haniel Khatib, na koniec pierwszej godziny.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przyjął projekt budżetu państwa na kolejny rok. Prognoza wzrostu PKB w przyszłym roku to 3%, przekazał minister finansów Andrzej Domański.
1: Inflacja wyniesie średnio 2,8%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku wyniesie zgodnie z naszymi prognozami 6,4%. W ujęciu realnym oznacza to wzrost o 3,3%. Z kolei w roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9%, a realnie o 3%.
0: Priorytety budżetu na 2027 rok to obronność, ochrona zdrowia i inwestycje w transport i energetykę. Adwokat Bartosz Lewandowski odniósł się do medialnych doniesień. Jak ustaliły WP i TVN24, poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju. Przemysław Kral miał mu to załatwiać, a w kontakcie pośredniczył ówczesny adwokat obu panów Bartosz Lewandowski. Mecenas potwierdza, że doszło do spotkania na Węgrzech, ale celem było tylko zapoznanie jego klientów. Zaprzecza, by wiedział o współpracy Krala i Romanowskiego w sprawie załatwiania wizy.
2: Ja jestem nieuchronnym obiektem jakichś ataków ze strony obecnej większości rządzącej. No, pana premiera mnie wymienia, pan minister próbował mnie zdyskredytować. Od stycznia trwa kampania dyskredytująca mnie i moją kancelarię, zarzucająca mi jakieś związki z Rosją, jakieś niejasne powiązania. Później okazuje się, że jeżeli nie z tej strony, to może ze strony faktu, że reprezentowałem pana mecenasa Krala. Teraz pojawia się taki wątek, że no, miałem tutaj brać udział w jakimś, załatwianiu wizy. Naprawdę nie brałem udziału.
0: Tymczasem w Katowicach dziś kontynuowane jest przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Szef PKOL-u usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. A premier Donald Tusk odniósł się do sprawy zonda krypto podczas dzisiejszego posiedzenia rządu. Poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o ponowne głosowanie za odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Sprawę trzeba wyjaśnić i powiedzieć: sprawdzam polskiej prawicy, mówił TVP Info Łukasz Michnik, rzecznik lewicy.
3: Afera zonda krypto to jest bomba atomowa zrzucona na polską prawicę. Znaczy mamy Przemysława Krala, który pogrąża kolejne osoby. Znaczy pogrążył Ziobrę, bo wiemy, że wziął kilkaset tysięcy złotych na swoją fundację. Mamy pana Wiplera z Konfederacji, który też przyjmował pieniądze na swoją fundację od pana Krala. Mamy bezpośrednie łapówki dla pana Piesiewicza z PiSu. Mamy konferencję w SIPAC w Jasionce, która była współsponsorowana przez zonda krypto. Środowiska dzisiejszej prawicy są w jakiś sposób umoczone przez Przemysława Krala.
0: Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpocznie się 2 września. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego i tam wieczorem spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, już po południu w zasadzie, no i także burze możliwe. Temperatury maksymalne od około 23 stopni na krańcach północnych, 26 w centrum dziś, no a najcieplej powyżej 30 na południowym zachodzie. Do tego dość silny wiatr w zasadzie wszędzie, a w nocy we wschodniej części kraju pogodniej, bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. No i postępującymi od, więc nie tylko przejaśnieniami, ale też postępującymi od zachodu i południowego zachodu opadami deszczu oraz burzami. Temperatury minimalne w nocy 12-15 stopni na wschodzie, 17-19 na zachodzie i lokalnie na południu Polski. Nadal silny wiatr, zwłaszcza w trakcie burz.

0: Geese.
1: Gęsi. Ale ładny wyszedł duet.
0: Geese.
1: Tak.
0: To jeszcze raz. Trinidad. Raz, dwa, trzy.
1: Geese. Tak. Piosenka z roku ubiegłego z płyty Getting Killed.
0: Główny inspektorat sanitarny. Geese. Znaczy, to nie stoi. No to jest krótkie i to jest główny inspektorat sanitarny, a dłuższe i to gęsi po angielsku.
1: Tak, w liczbie mnogiej, żeby liczbie było zabawniej, mnogiej. Bo w liczbie pojedynczej to jest GUS.
0: Przynajmniej
1: GUS,
0: trzy...
1: Główny Urząd Statystyczny, tak, a w liczbie mnogiej jest Główny Inspektorat Sanitarny. Proszę bardzo.
2: W środku dnia.
0: Właściwie już się...
1: Jeszcze jakieś skrótowce.
0: Już nie ma nic dalej,
1: oczywiście, cała, bo jest na zegarze 9 minut po godzinie 13, czyli jeszcze 51 minut audycji
0: w środku
1: dnia. Z nami
0: cieszą się państwo, ale tak szczerze,

0: Tricky Tricky i Marta Złakowska.
1: Tricky Tricky i Marta Marta.
0: Marta Marta. No. I Agnieszka Agnieszka i Jan Jan.
1: I Rafał Rafał też.
0: A Kasię Kasię oczywiście, która się naturalnie tutaj nasuwa. Pozdrawiamy. 12 minut, proszę Państwa, po godzinie 13. Kto by pomyślał, teraz Erykah Badu, The Alchemist. Nie sami, bo Kamasi Washington jeszcze towarzyszy.
1: A wybierasz się na Erykah Badu? W ogóle?
0: Wiesz co?
1: Ja zobaczymy. Poważnie się zastanawiam. Taka jest prawda. Poważnie
0: zobaczymy,
1: się
0: dużo ludzi się może poważnie zastanawiać, więc...
1: No niektórzy już się nawet poważnie nie zastanawiają, tylko pewnie mają już bilety.
0: Tylko czytam, wiesz, jakiego soldautu nie ma na przykład, jak to się mówi. Nie?
1: Chyba jeszcze nie ma, ale sprawdzę, wiesz?
0: To tak jest czy inaczej, proszę Państwa, no w zasadzie można powiedzieć, że ogłaszamy powrót Erykah Badu po 16 latach. We'll be right back.

0: Erykah Badu, The Alchemist, Kamasi Washington, Black Box, proszę państwa. No i teraz będzie, tak, ale będzie teraz The Element of Surprise, czyli element zaskoczenia.
1: Dzień dobry.
0: Ale to nie o ciebie chodzi, tylko o utwór The Last Shadow Puppets taki ma tytuł.
1: No nie, no spojrzałeś na mnie, myślałam, że to ja miałam być zaskoczeniem.
0: Daj spokój. Za chwilę będziesz śmiała.
1: Okej, nie wszystko jest o mnie, dobra.

0: I od razu humor lepszy.
1: Czy teraz już mogę się przywitać? Dzień dobry.
0: Teraz już możesz,
2: teraz już nie ma żadnej
0: niespodzianki.
1: Okej, dobrze. Dzień dobry w takim razie. Dzień po raz
0: dobry.
1: Trzeci.
0: Dzień dobry.
1: Po raz trzeci.
0: Jak miło cię widzieć.
1: Was również. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj widzimy.
0: To nie o to chodzi, że my się nie widujemy na co dzień, bo się widujemy na co dzień, ale w takich okolicznościach przyrody nie widujemy się aż tak często.
1: Tak, słuchajcie, w takim kontekście. A propos osób, które widujemy też w radiu, czy też słyszymy z radio odbiorników, to chciałam tutaj nawiązać, że kolega nasz redakcyjny, Mateusz, pokazał mi ostatnio bardzo ciekawe badania, z których wynika, że negatywne wiadomości, tam co prawda była mowa o gospodarczych, ale dla dobra mojej tezy, ja potrzebuję tutaj coś udowodnić,
0: dobrze,
1: to ja to rozszerzę ogólnie na dobre wiadomości. No więc przekazywanie negatywnych wiadomości wiąże się ze spadkiem dzietności. Tak wyszło z tych badań.
2: Dzietności.
1: A pozytywnych z jej wzrostem. No i tutaj można by powiedzieć, że jest to jakieś śmiałe założenie, ale...
2: To ciekawa korelacja, tak. Mówisz dobre rzeczy i ta osoba będzie miała
1: więcej
2: dzieci?
1: Chodzi o to, że jeżeli
2: dzieci,
1: eksponujemy się na dobre wiadomości, to jakoś nas uspokaja na tyle, że i dzietność wzrasta. Oczywiście można by to biologicznie jakoś tłumaczyć.
0: No stres na pewno nie sprzyja dzietności, tak bym rzekła.
1: Myślę, że to jest bardzo mocno związane ze stresem, no i też wiadomo, no jeżeli mówilibyśmy o wiadomościach gospodarczych, no to jakieś tam wyobrażenia, plany na przyszłość i tak dalej. Nie każdy może chcieć się decydować na potomstwo w
0: niesprzyjających warunkach ekonomicznych.
1: Myśląc, że no to też jest wpływa na nasze wyobrażenie o świecie, prawda? No i w związku z tym w ogóle chciałam tutaj nawiązać, bo wczoraj przypadkiem trafiłam na informację o tym, że po latach gwałtownego spadku urodzeń w Polsce, bo mówimy o Polsce, trend wyraźnie wyhamował. Bo w pierwszym półroczu tego roku urodziło się już około 115 tysięcy dzieci. I to jest tylko o 1000 mniej niż rok wcześniej. W marcu było ich o ponad 6% więcej niż w tym samym miesiącu 2025 roku, więc te dane jakoś tak się przeplatają. No i oczywiście nie jest to jeszcze demograficzny przełom, ale po latach spadków, które obserwowaliśmy w polskich statystykach, no te statystyki wreszcie chyba zaczynają się stabilizować.
2: To ja tylko wtrącam nawet jedno pytanie szybko. Od jak dawna na antenie Radia Nowy Świat jest cykl Serwis Dobrych Wiadomości?
1: Od nieco ponad roku. Ja nie chciałam tego sugerować tak wprost. Chciałam, żeby po prostu dane mówiły same za siebie. Ale bardzo się cieszę, że to zaznaczyłeś. Dziękuję.
0: I mówią same za siebie, nie da się ukryć. Ale chciałam powiedzieć, że faktycznie to tak jest, bo...
2: Skromna jak Olga, to będzie nasze nowe powiedzenie.
0: Albo skromnie szygędzić na przykład.
1: Staram się jak mogę, naprawdę.
0: Natomiast ja chciałam powiedzieć, że faktycznie to tak jest, bo dzisiaj rano rozmawiałam z jedną z mamą, z którą mieszkamy w tej samej okolicy i ona mi powiedziała, że w naszym tym takim podwarszawskim przedszkolu, w którym zazwyczaj powstawały dwie albo trzy grupy i to były pełne grupy, grupy pełne maluchów. W tym roku są tylko dwie grupy i nie są pełne. W sensie zamiast 25 dzieci jest 17, więc jest to mimo wszystko w jakiś sposób dziwne.
2: No bo tak, chodzi o to, żeby łatwiej to mówić jednak zamiast 25, 17.
0: Tak, ja też bardzo to doceniam, bo polskie liczebniki to nie jest mój przyjaciel.
1: Tak, ja powiem, że przyjrzałam się tym statystykom oczywiście, no nie wynotowałam ich sobie dokładnie, więc tutaj będę uogólniała. W każdym razie, jeżeli dobrze pamiętam, to w ubiegłym roku tych dzieci urodziło się trochę ponad 200 tysięcy, a w 2017 roku było to ponad 400 tysięcy. Więc faktycznie te ostatnie, te kilka lat jeszcze przedpandemicznych plus pandemia, no tam trochę było zawirowań w statystykach. No ale trzeba się chyba cieszyć, że wychodzimy w jakiś sposób na prostą. Jeżeli dobre wiadomości mogą w tym jakkolwiek pomóc, no to tylko się trzeba cieszyć i podawać je dalej, dlatego ja teraz płynnie przejdę do kolejnej, dobrze?
0: Bardzo proszę, oczywiście.
1: Dobrze, teraz chciałabym powiedzieć o historii z Cornwalli. Tam pan William Arnold, który jest artystem.
2: No, bardzo ładne to jest.
0: Bardzo dobra wiadomość.
2: Zostawiamy. Jest
1: wczoraj,
2: artystem.
1: Wczoraj ministra edukacji też podobnie odmieniała. Jest artystą, jest fotografem i przejechał ponad 2700 kilometrów po to, żeby dotrzeć na szkocką wyspę Lewis, a tam wykonać 52 połączenia z miejscowej
2: budki telefonicznej. Wcześniej było 500, niektóre dzieci proponują w
1: Kontekście tego chodzi tylko o to, że to dużo. To jest prawie 3000 kilometrów po to, żeby wykonać 52 połączenia. Chciałam powiedzieć kilka połączeń, ale nie, no tutaj kilkadziesiąt
0: ale
1: połączeń.
0: Ale daleko miał budkę telefoniczną najbliższą.
1: Ale poczekajcie, bo to jest bardzo ważne, właśnie o to chodzi, że to nie była taka sobie po prostu akcja. Chodzi o to, że kojarzymy Wielką Brytanię z czerwonymi budkami telefonicznymi,
0: było,
1: ale
0: tak.
1: Znakiem czasu jest również to, że przestajemy z nich korzystać, co oznacza, że one znikają.
0: Tak, no są portalem do Ministerstwa Magii, ale na tym ich funkcja się kończy.
2: Muszę ten żart wtrącić. No. Były budki, są niebudki. Dobra.
1: Świetny
0: żart. Uczcijmy to chwilę ciszy.
1: Świetny żart, mi się bardzo podoba. Dobrze, wracamy do niebudek.
0: Otóż, ale budek czy niebudek?
1: Niebudków, niebudek, niebudek. W każdym razie, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego 52 połączenia trzeba było wykonać, otóż okazuje się, że tyle rozmów w ciągu roku wystarczy, żeby taki automat został podłączony do sieci, żeby po prostu się go nie pozbyć. No a że...
0: Trudno jest wykonywać połączenie, jak automat nie jest podłączony do sieci.
1: No to generalnie on by po prostu zniknął i pan William Arnold tak sam wewnętrznie zaprotestował przeciwko temu, żeby ta jedna budka
0: żeby
1: na tej szkockiej
0: nie stała się niebudką.
1: Po prostu, żeby nie, chciał, żeby stała się niebudką. Dokładnie. Cieszę się, że idziemy w tę stronę, że wracamy z tym żartem.
0: On będzie jeszcze powracał często.
1: I co? I cała akcja trwała niespełna 2 godziny, bo faktycznie zadzwonił do 52 różnych osób, wydał na to wszystko 36 funtów, tak? Czyli w zasadzie nie jakoś bardzo dużo. Ale nie było łatwo, bo ta wyspa też ma niewygodne, można powiedzieć, warunki takie meteorologiczne podczas tych 2 godzin. Padał deszcz, wiał wiatr o prędkości ponad 70 km na godzinę. Na dnie budki stała woda.
0: Na dnie budki. No bo ja właśnie chciałam powiedzieć, że przecież ten pan był w budce, więc się schronił. Nawet Hitchcock chronił swoich bohaterów w budkach telefonicznych przed ptakami.
1: Jak nogi mokną, to też nie jest zbyt wygodnie. W każdym razie no misja zakończyła się sukcesem faktycznie. Już nie powiem tego po raz kolejny. Już nie powiem tego.
0: Budka stoi w każdym razie,
1: tak,
0: i może
1: i
0: nawet
1: na
0: ma wodę
1: w środku. A pan Arnold faktycznie od 2022 roku próbuje ratować właśnie wiejskie podobne
2: budki.
1: Miejsca.
2: Wiejskie niebudki.
1: Tak, po to, żeby te czerwone budki nadal zostały takim znanym i charakterystycznym znakiem Wielkiej Brytanii.
2: Bo w Londynie to kwiatki sadzą w nich już wszystko prawda?
1: Tak, ale grunt, że nadal są.
0: To ja proponuję teraz dać państwu szansę na znalezienie najbliższej czerwonej budki od państwa miejsca pobytu, a my sobie posłuchamy muzyki.

0: chair when I walk. Specjalnie tak wymówiłam to, bo wiem, że redaktor Niebudek wymówiłby to zgoła inaczej.
1: Chair when I walk. Hi, again, hello again.
2: Fajnie.
0: Fajnie,
2: ale przejdźmy do tematu,
1: tak? Radio New World
0: tak jest, bo u nas nadal dobre wiadomości.
2: Nadal
0: tak,
2: dobre
0: dla
2: wiadomości.
0: Tych z Państwa, którzy być może dopiero się
2: i teraz
0: włączyli.
2: Chciałabym zrobić takie nawiązanie do tego, o czym mówi się w tym tygodniu, oczywiście z przyczyn nie do końca szczęśliwych dla nas wszystkich, a mianowicie wspominamy Dolly Parton.
1: Przeciwnie, prawda?
2: Tak, no wspominamy Dolly Parton, która poza tym, że no wiadomo była ikoną muzyki, ikoną kultury, popkultury, to też w ciągu swojego, przypomnijcie mi proszę, ile miała lat ostatecznie?
1: 80.
2: No tak. W ciągu tego 80-letniego życia robiła dużo dobrych rzeczy i o tym się powinno mówić. I chciałabym teraz wykorzystać te kilka minut na to, żeby o jednej z tego typu inicjatyw powiedzieć, która zostawia za sobą taki ogon, że Dolly może nie być, ale Dolly w zasadzie nadal jest tutaj wśród nas. A mianowicie zostawiła niezwykły prezent dla milionów dzieci, bo stworzyła jeszcze za życia program Imagination Library, który rozdał już ponad 325 milionów bezpłatnych książek dla dzieci. I ten pomysł narodził się w 1995 roku z bardzo osobistego powodu. Być może niewiele osób o tym wie, ale ojciec piosenkarki nigdy dobrze nie nauczył się czytać. Dlatego sama Dolly chciała, żeby dzieci z podobnych, może niezamożnych rodzin...
1: Podobnej niedoli.
2: Dokładnie.
1: Po prostu biały lepiej.
2: Tak, dokładnie. Nie miały, takie, które, przepraszam, w domu po prostu nie mają własnych książek, żeby miały szansę. To jest w zasadzie jedna z takich inicjatyw, o których często się też tutaj przy tej okazji mówi, przynajmniej staram się, a mianowicie wszystkie tego typu podobne działania, które mają zapewnić dzieciom równy start. No i książki, generalnie akcja nadal działa, książki trafiają bezpośrednio do dzieci co miesiąc. Od urodzenia do 5 roku życia. Możemy sobie szybko policzyć, ile to jest książek. No i program działa między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Australii, w Irlandii. No i każdego miesiąca wysyłanych jest ponad 3,5 miliona egzemplarzy. Czyli możemy tutaj też szybko przełożyć to na to, jaki zasięg ogromny to ma, do ilu dzieci trafia i ile dzieci... No co, dostaję prezent od Dolly i dostawać pewnie jeszcze będzie, miejmy na to nadzieję. Ale tak, jest już to potwierdzone, że program będzie działał dalej. Także wydaje mi się, że chyba też trudno o jakąś taką lepszą czy bardziej konkretną pamiątkę po jednej z największych i gwiazd muzyki country oczywiście, ale też no po prostu chyba dobrych postaci, tak mi się wydaje.
1: Dobry człowiek, tak. Prawda? To zresztą z każdego wywiadu przebijało. Dokładnie. Ale też możemy mówić dalej hasło szczepionka na COVID. No to już jest słynna historia, że tak, zainwestowała przekazała pieniądze w jedną z firm.

0: której później zawdzięczamy właśnie szczepionkę na COVID, ale też oglądaliśmy przed chwilą wspaniałe zdjęcia, które Agnieszka pokazywała.
1: Tak, dlatego że Dolly Parton była również aktywistką na rzecz praw zwierząt i bardzo wspierała przeróżne organizacje, które zajmują się właśnie pomocą zwierzętom w potrzebie i tak powstało Doggy Parton. To była taka inicjatywa, w ramach której, przepraszam, Dolly Parton, a właściwie firma firmowana jej wizerunkiem, projektowała, czy projektuje nadal zapewne, na przykład ubranka dla piesków, na przykład takie z napisem In a world full of Jolene's, be a Dolly. Co jest po prostu przepiękne. No i dochód ze sprzedaży właśnie tych akcesoriów dla pupili zasila przeróżne organizacje właśnie wspierające walkę o prawa zwierząt. I w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, że na stronie dollyparton.com można wpisać, bo taka jest otwarta jakby no internetowa księga kondolencyjna. Można tutaj wpisać, co Dolly znaczy dla ciebie. Więc wpisało się już, drodzy Państwo, wysłano już 26 834 listy z 93 krajów. Mm. Łącznie napisano już prawie 2 miliony słów na temat Dolly Parton.
0: Nie było chyba postaci w ostatnich latach, którą wspólnie opłakiwali, by wspominali działacze na rzecz osób transpłciowych, na przykład Donald Trump. Wszyscy jak jeden, wszyscy. jak jedno.
2: Holy Dolly.
0: Opłakujący Dolly Parton. Wspaniała postać, ale niech to jej dzieło, niech to dobro, które z niej emanowało i którym się dzieliła, i ta miłość do ludzi, bo chyba tak to należy określić.
1: Do ludzi, do świata generalnie.
2: Tak. Oj, tak. Myślmy o niej ciepło. I o sobie też myślmy ciepło.
1: Tak. To może przy okazji 800-800-602.
0: Tak, to jest ten numer, proszę Państwa, z pierwszej godziny, z naszej rozmowy z Joanną Paduszyńską z Fundacji Słonie na Balkonie. Numer, przypomnijmy, dla...
1: Dla osób dorosłych, które zastanawiają się, czy przypadkiem ich młodzież żyjąca pod wspólnym dachem, albo i nie pod wspólnym dachem, tylko młodzież, którą mają w swojej okolicy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, a ta osoba dorosła ma te narzędzia, ale nie wie, jak ich użyć, bądź nie wie, że ma te narzędzia, żeby pomóc takiej osobie.
0: Albo nie ma tych narzędzi, ale zna tę osobę młodą.
1: Tak, 800-800-602.
0: Jakoś pomóc, no to myślę, że pod tym numerem wszystkie takie odpowiedzi i taka pomoc może być uzyskana. 800-800-602, Fundacja Słonie na Balkonie, i zachęcamy do tego, żeby wspierać działalność i tej fundacji, i podobnych fundacji. No a jeśli chcą Państwo Słonie na Balkonie wesprzeć, przypomnijmy, tam 700
1: tak,
0: dzieci.
1: Tak.
0: Liczebniki.
1: Tak, uwielbiamy je.
0: Naprawdę.
1: W każdym razie cała ogromna rzesza podopiecznych i osób czekających również w kolejce na wsparcie. Można ich wspomóc choćby 6 września, wybierając się do kina na film 500 mil, bo wtedy to dystrybutor tego filmu przekaże 100% wpływów z biletów właśnie kupionych tego dnia na ten seans konkretny, w sensie no, na seansę filmu 500 mil przekaże właśnie dochód Fundacji Słonie na Balkonie.
0: A czy my seans dobrych wiadomości zamykamy niniejszym?
1: Czy jeszcze masz jakieś coś po napisach końcowych?
2: Mam kilka, ale wrócę z nimi za tydzień, bo widzimy się za tydzień, mam nadzieję.
1: Oczywiście.
2: I słyszymy się, także ja bardzo dziękuję.
1: My
2: i
1: też bardzo
2: pięknego,
1: dziękuję.
2: Pięknego czasu, pięknego weekendu. Do usłyszenia.
1: Wzajemnie. In
0: Klawo
1: a world full of Jolene's, be a Dolly.
0: Tak jest, a to jest Klawo i utwór zatytułowany Ballhead.

0: Lavo i Bowlhead na zegarze za 18 minut. Godzina 14, jeszcze 18 minut w naszym towarzystwie. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, to już pozostawiam Państwu.
1: No, takie pytanie postawiliśmy na początku, że to jeszcze na początku tej godziny...
0: Było 51 minut, teraz już tylko 18.
1: Cały czas także... należy odpowiedź na to pytanie. Ta odpowiedź może ewoluować.
0: A to może podajmy adres e-mail. W środku dnia małpanowyświat.online. Ja zajrzałam do skrzynki i znalazłam e-maila od pana Adama, który napisał a propos Fundacji Słonie na Balkonie, że medal biegowy z tej fundacji był moim pierwszym w tej sportowej aktywności i jest najcenniejszy z całej kolekcji. Bardzo się cieszymy. No i gratulujemy oczywiście wszystkich medali i tyle. O, tak.
1: Proszę Państwa, bo to jest właśnie, wszyscy jesteśmy w drodze, wszyscy w tym kinie drogi jesteśmy. To jest metafora zdecydowanie naszego rozwoju. A w nim także się zawiera to, że wspieramy innych ludzi po prostu.
0: Też tak powiedziałem. Ja sobie to przeanalizuję.
1: Co ja powiedziałem właśnie. Proszę Państwa, na pewno wiele analiz będzie towarzyszyło płycie grupy Turnstile najnowszej. Ta płyta jest córką lub siostrą, jak kto woli, płyty ubiegłorocznej, płyty Never Enough. No i oni

z takim zespołem jak Dying Fetus. Tak się ten zespół nazywa i tak też brzmi dokładnie jak ta nazwa, więc no, tam akurat jest, jeśli pamiętają Państwo, to stare dobre określenie wietrzenie głośników, tam jest wietrzenie aż miło głośników, natomiast no, jest Elton John, Elton effing John, że tak powiem po amerykańsku. Terry Styley, Elton John i Singing Stars. Proszę zobaczyć i posłuchać, jak to brzmi.

0: pretty good.
1: That was really good.
2: A wiesz, co to jest Turnstile?
3: No właśnie, tak się zastanawiam, czy to jest to takie...
2: Tak.
3: Obrotowe?
2: Kołowrót.
3: Taki kołowrót, przez który na przykład się przechodzi.
2: To nie są nawet drzwi konkretnie obrotowe, tylko to jest
3: taki... W metrze na przykład się przechodzi, jak się wchodzi do metra warszawskiego.
2: Jak chcesz wejść na Stadion Narodowy
3: tak,
2: na przykład.
3: Tak, to takie też... barierki są.

0: Taka barierka.
1: Taka obrotowa barierka.
0: I tam już jest...
1: Okej. No i przez taką barierkę przeszedł Elton John i na dobre mu to wyszło, bo zobaczył gwiazdy.
0: Wiesz co, nie wiem...
1: No ale że co, no. Seeing Stars, bo taki tytuł...
0: Przekroczył swoje granice gatunkowe i po raz kolejny zresztą.
1: Naprawdę?
0: Ale niech on nam długo żyje i się świetnie trzyma, Elton John.
1: Już, on już niejedną granicę przekroczył i tak naprawdę granice jego gatunków chyba już nie istnieją, takie mam wrażenie. Jeżeli chodzi o Eltona Johna, to impossible is nothing, po prostu. Nie ma rzeczy niemożliwych, tak bym powiedziała.
0: Albo jak mówią Anglicy umiejący mówić po francusku, oui. 11 minut do 14.

0: Snake, to jak to się na polski tłumaczy?
1: Wąż.
0: No właśnie tak. Al Wilson, proszę państwa, Wilson.
1: Wilson, nawet bym rzekła.
0: Tak jest. 7 minut do godziny 14, proszę państwa. Świetne wiadomości. Spodziewaliśmy się tego, że to się wydarzy. Ostatni dzień października, Fontaine's DC w Atlas Arenie w Łodzi. Taki koncert właśnie dzisiaj został ogłoszony.
1: Jak cudownie być młodym.

0: It's amazing to be young, coś, o czym się każdego dnia przekonujemy.
1: Tak, dobrze. Niech tak będzie w takim razie. Ja się przekonuję o tym, że już powoli czas kończyć dzisiejszą audycję. Nie wiem, co robisz w weekend, chociaż podejrzewam, że wiem, co robisz w weekend. Bo muzyka odśrodkowa jest
0: w weekend. No jest muzyka odśrodkowa, proszę państwa. I oczywiście hasło turnstile, kołowrót będzie ważnym hasłem.
1: Będzie się toczyło
0: tej audycji,
1: kołem.
0: Więc życie toczy się niczym kołowrót.
1: Tak jest, a ja w poniedziałek będę się dowiadywać, co się wydarzyło w Madison County.
0: A co się wydarzyło?
1: No co się wydarzyło? No właśnie to w poniedziałek będzie odpowiedź na to pytanie.
0: No dobrze. Między innymi
1: oczywiście.
0: Handshake, czyli handshake na koniec tej audycji Lorenzo's Desk. Proszę państwa, my bardzo dziękujemy. Jak my się nazywamy pod koniec tego programu? Tak samo jak na początku? Tak samo.
1: Tak, no. Dokładnie tak. Także
0: tacy sami, choć
1: miłego weekendu państwu życzymy.
0: Agnieszka Iśka-Barnett.
1: Jan Niebudak.
0: Rafał Lewandowski. Do usłyszenia.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Finansowanie Trybunału Konstytucyjnego nie zostało ujęte w ustawie.
1: Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma. Pani minister?
2: Jeśli można uzupełnić, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, minister finansów włącza do projektu przedstawianego Radzie Ministrów plan dochodów i wydatków tej instytucji przekazanej przez tę instytucję. Nie mamy prawa tworzyć tego budżetu samodzielnie. Nie ujęto planu dochodów i wydatków. Natomiast jedyne kompetencje w zakresie ewentualnego tworzenia takich dochodów lub zmiany dochodów, jeżeli byłyby dostarczone, ma parlament.
0: Wyjaśniali minister finansów Andrzej Domański i wiceminister finansów Hanna Majszczyk. W Katowicach dziś kontynuowane jest przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Szef PKOL-u usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. A premier Donald Tusk odniósł się do sprawy Zonda Krypto podczas dzisiejszego posiedzenia rządu. Zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu, by raz jeszcze głosować nad odrzuceniem weta prezydenta w sprawie rynku kryptoaktywów.
3: Ślady finansowania dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiSu, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure. Nie będziemy wtrącać się w pracę policji, prokuratury, ale jako szef rządu i szef Koalicji Obywatelskiej w parlamencie będę proponował i zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut.
0: A tak sprawę komentował Piotr Müller z Rozwoju Plus, były rzecznik rządu PiS.
4: Pan prezydent złożył własny projekt ustawy, który powinien być przyjęty przez Sejm. Dokonał weta poprzednich ustaw, dlatego że w pewnych miejscach była nadregulacja na temat, natomiast jednocześnie powiedział, że należy wdrożyć przepisy unijne, bo są przepisy unijne. Unia Europejska plus zero, czyli krótko mówiąc, nie robić nadregulacji. Ta ustawa dotycząca regulacji kryptowalut powinna być przyjęta. Pan prezydent dlatego taki projekt ustawy zgłosił. Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora w przypadku projektu pana prezydenta.
0: A tymczasem adwokat Bartosz Lewandowski zaprzecza, by pośredniczył w kontakcie między jego klientami Marcinem Romanowskim i Przemysławem Kralem w kwestii załatwiania wizy rezydenckiej. Według doniesień Romanowski miał szukać azylu w Dubaju, a Kral miał mu pomagać w założeniu spółki. Na koniec w serwisie przenosimy się do Nepalu. Władze zawiesiły czasowo akcję ratunkową w regionie dotkniętym powodzią. Do tragedii, przypomnę, doszło z powodu przelania się wody z jeziora retencyjnego utworzonego po zawaleniu się lodowca po stronie tybetańskiej. Obecnie nowe zagrożenie stwarza jezioro zaporowe na rzece, które może przełamać zator, grożąc nowymi powodziami. Szczyt zagrożenia prognozowany jest na 1 września. W wyniku katastrofalnej powodzi zginęło co najmniej 538 osób. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Nietypowy początek. Bardzo elektronicznie rozpoczynamy kolejne wydanie audycji Pomiędzy. Wydanie wyjątkowe, bo ostatnie wakacyjne, ostatnie w sierpniu. To oczywiście Richard D. James, czyli Aphex Twin, artysta wielki, ale niekoniecznie radiowy. I to jest na pewno taki artysta, którego reprezentacja antenowa jest zupełnie niewspółmierna do mojej sympatii, do jego muzyki. Ale dziś początkiem nieco te proporcje poprawiliśmy. Rafał Lewandowski, Jakub Ferlin to skład do godziny 16. Ten pierwszy realizuje, ten drugi gada i gra. W tej kwestii bez zmian, tak jak zwykle zapraszamy do kontaktu również Państwa. Grupa patronów na Facebooku, a mailowo pod adresem jakub.ferlin@nowyswiat.online. Też jak zwykle czekamy na Państwa głosy, czekamy na pocztówki, zdjęcia zwierzaków na przykład, albo tego, gdzie Państwo się znajdują. Będzie dziś trochę o powrotach z wakacji, więc być może ktoś wybiera się albo wraca do domu właśnie z wypoczynku. No a muzycznie dziś oprócz elektroniki z Cornwalli na początku audycji przeniesiemy się do Ameryki Południowej.

Choć zespół, który przed momentem zagrał, nazywa się Pizza, to chłopaki pochodzą nie z Włoch, a z argentyńskiego Buenos Aires. To zespół, który dopiero szykuje się do wydania swojej pierwszej płyty. Na razie same single, to był jeden z nich, Nueva Marea. Tak nazywa się jedna z ich tegorocznych piosenek. No ale ten debiutancki album to nie jest jedyne z ich nadchodzących wyzwań, bo jesienią po raz pierwszy wystąpią też na dużym festiwalu. Primavera Sound, oprócz tego, że odbywa się w Barcelonie i w Porto, odbywa się też w listopadzie w ich rodzinnym Buenos Aires i tam wystąpią właśnie wśród takich tuz jak The Strokes czy Gorillaz. No i trzymam bardzo kciuki, bo ta południowa amerykańska scena alternatywna rozwija się pięknie i w ramach tego jeszcze jeden przykład mam na potwierdzenie tej tezy. Na tym samym festiwalu wystąpi bowiem też zespół Candelabro, który już kilka razy pojawiał się w audycji Pomiędzy, ale warto do nich wracać.

To Candelabro z płyty Deseo Carne i Voluntad, czyli pożądanie, carne to jednocześnie mięso, ale i ciało. Anglicy powiedzieliby flesh, a voluntad to wola. No ale to album ukochany, mój album z zeszłego roku, pełen inspiracji jednocześnie muzyką rockową, ale i południowoamerykańskim folkiem, pełen duchowości w bardzo różnych wymiarach i postaciach tejże. No i może by, to nie są najłatwiejsze melodie i najprostsze brzmienia, ale jest w nich naprawdę dużo do odkrycia. No a wracając do nieco popularniejszych brzmień, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo z nową płytą wraca Interpol, szanowni państwo. Zapowiadałem tę premierę już w zeszłym tygodniu. Już jest z nami ten album.

This Mirror Weighs a Ton, nowa płyta Nowojorczyków z zespołu Interpol. Cały czas od ponad dwóch dekad już ewoluuje brzmienie Interpol, ale jest coś w głosie Paula Banksa, co niezmiennie mnie do muzyki tego składu przyciąga. No i może to połączenie garażowej prostoty riffów i tej nostalgii, która wybrzmiewa w każdym utworze Nowojorczyków, to jest ten X-faktor, który cały czas sprawia, że do Interpolu wracam i tak cieszę się na ten nowy album. No a propos tej nostalgii, to jeszcze jeden utwór z nowej płyty, pełen tego stanu, pełen brzmień, które wywołują i wydobywają z nas najgłębiej ukryte pokłady refleksji i nostalgii.

Nowojorskie pochodzenie zespołu Interpol nie stanowi tylko takiego ogólnego tła historycznego dla muzyki tego składu, ale jest też ważną częścią tekstów Interpol. Daniel Kessler mówił ostatnio w wywiadzie właśnie na temat płyty This Mirror Weighs a Ton, że po wielu, wielu latach powrócili do tworzenia w Nowym Jorku. Wcześniej jeździli po studiach na całym świecie, a teraz wrócili właśnie do tej swojej kolebki i podobno, kiedy oni grali, Nowy Jork im wtórował i cały czas przynosił nowe inspiracje i to bardzo, bardzo faktycznie na tym albumie słychać. No a Interpol to w zasadzie taki zespół, który na początku swojej kariery był brany za zespół z Wysp Brytyjskich. Jakoś tak ten indie rock bardziej kojarzy nam się z Wyspami niż z Stanami Zjednoczonymi. No ale nie, to Nowy Jork. Podobna sytuacja przytrafiała się zespołowi LCD Sound System. Kiedyś o Talking Heads nawet mówiono, że to raczej muzyka brytyjska, mimo że to zdecydowanie Amerykanie. No i jest jeszcze jeden taki artysta, który mi tak zupełnie osobiście przez lata niesłusznie kojarzył się z UK, a do którego dyskografii zawsze pod koniec lata zaglądam ze szczególną uwagą. Nazywa się Eamon Dunes.

Koniec wakacji to dla mnie sezon właśnie na muzykę Damona McMahona, czyli Amen Dunes. Bardzo mi się kojarzą jego piosenki z powrotami z wakacji, z tym słodko-gorzkim uczuciem, że właśnie przeżyło się coś miłego, zobaczyło się jakieś piękne miejsce, ale ten czas też właśnie w tym momencie dobiega końca. Tak dla mnie brzmi koniec sierpnia i jeszcze w takich brzmieniach przeznaczonych do powrotów pozostaniemy na dwie chwile. Bo mówiąc o powrotach, to też ciągle wracam do tegorocznego albumu Kurta Weila.

Kurt Vile z albumu Phil Is Been Good To Me o swojej domowej Filadelfii, mieście, które jest też bliskie bardzo mojemu sercu. No a Kurt Vile ostatnio pojawił się w czasopismach muzycznych już nie w związku z tegorocznym krążkiem, a w związku ze współpracą nad nowym materiałem zespołu Fontaines D.C. Brian Chatten, wokalista tego składu, mówił o tym, że bardzo zazdrości Vile'owi tego, jak ten przygotowuje się do występów, opisując, że jeszcze na kilka minut przed koncertem Kurt Vile ściska się z rodziną, spokojnie popija herbatkę, a tymczasem członkowie Fontaines DC na 10 minut do koncertu zaczynają, kolokwialnie mówiąc, sprzedawać sobie plaskacze, żeby jeszcze się pobudzić. Ja przyznam, że bliżej mi podejścia Kurta Vile'a i tego luzu, który prezentuje w swojej muzyce. Bardzo się cieszę z tego, że w przyszłym tygodniu będę miał okazję go zobaczyć na żywo, bo kiedy usłyszymy się w przyszły piątek, ja będę już w Wielkiej Brytanii i tam kilka koncertów przede mną. Stereo Lab, Kurt Vile to tylko dwa z wielu, na które bardzo czekam. Będę Państwu relacjonował to wszystko w kolejnych wydaniach. No a tymczasem, a propos Wielkiej Brytanii, to tam się też przenosimy. Nowy materiał od Brytyjczyków z West Side Cowboy przed nami.

amerykański. Sama nazwa w końcu rodem z Dzikiego Zachodu, ale jednak skład z Manchesteru i tylko inspiracjami sięga za ocean. Co warto odnotować, West Side Cowboy zostali wyróżnieni podczas zeszłorocznego festiwalu Glastonbury, a więc nie byle jakiego festiwalu, jako najciekawsi debiutanci. No i to również powinno Państwu dać jasny sygnał, że warto do tej płyty, do płyty It Goes On, zajrzeć na dużo, dużo dłużej niż tylko jeden utwór. My tymczasem przenosimy się daleko na antypody i nieco zmieniamy również ten muzyczny krajobraz.

Prosto z miasta sztuk ulicznych i podobno najlepszej kawy, czyli z Melbourne, zespół Surprise Chef i zapowiedź październikowej nadchodzącej płyty Frogs in a Pond. W zeszłym roku krążek Superb, bardzo udany, był nawet albumem tygodnia wybranym przez redakcję muzyczną Radio Nowy Świat. A w tym roku jak będzie, zobaczymy, ale zapowiada się naprawdę nieźle. Gdzieś pomiędzy jazzem, funkiem, a psychodelą lokują się Australijczycy. Sami określając swoją muzykę, mówią też o inspiracjach soulem, muzyką filmową. To słychać na pewno w utworze Leg Day, który przed chwilą wybrzmiał. No ale w każdym razie jest to naprawdę niezła mieszanka i myślę, że kiedy w październiku już usłyszymy w całości album Frogs in a Pond, to będzie się w czym zatopić, jak ta żaba w stawiku właśnie tytułowa. A w tych około jazzowych klimatach z naciskiem na około, zbliżając się do końca audycji, jeszcze pozostaniemy. Powrót do Londynu, jeszcze jeden przed nami.

Robo Hands, czyli Andy Baxter wraz z utworem Green, przeleżał bardzo długo na takiej wirtualnej półeczce wstydu, czyli w takim zbiorze piosenek, które bardzo chcę Państwu pokazać, a ciągle czuję, że nie mam do tego okazji. Okazji nadal dziś nie było, ale brzmieniowo ładnie mi się splótł Robo Hands z Surprise Chef, które wybrzmiało przed chwilą. No i też stanowi ten utwór ładny most do już ostatniej dzisiejszej piosenki i propozycji. Przeniesiemy się do początku lat 80. i jak co tydzień zasięgniemy do płyt z Dalekiego Wschodu. Japońsko-armeńsko-australijska współpraca pomiędzy Yasuakim Shimizu, Seta Evanianem i Julie Fowell. Ten pierwszy to znany japoński saksofonista, no i to on jest muzycznym mózgiem projektu Mariah, do którego jedynej płyty Utakata no Hibi właśnie zajrzymy na pożegnanie. To utwór Shinzo no Tobira i połączenie jazzu, elektroniki, czego tam nie ma w zasadzie. Pomiędzy oczywiście są członkowie zespołu Mariah i my pomiędzy też usłyszymy się w przyszłym tygodniu w piątek o godzinie 14. Do usłyszenia.

0: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Adwokat Bartosz Lewandowski odcina się od kontaktów Marcina Romanowskiego z Przemysławem Kralem. Według medialnych doniesień, przypomnę, Romanowski miał m.in. szukać azylu w Dubaju na początku tego roku, a szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał mu pomagać w założeniu spółki, na podstawie której Romanowski mógłby uzyskać wizę rezydencką. Mecenas Lewandowski twierdzi, że o tej współpracy nic nie wiedział.
1: Mogę potwierdzić tyle, że naprawdę starałem się zabezpieczyć maksymalnie też i mam to szczęście i to bezpieczeństwo, że mam pewne niebudzące wątpliwości dokumenty i korespondencje, z której wynika, że ja naprawdę nie mam nic do zarzucenia, nie miałem nic wspólnego z jakimś planem wyjazdu mojego klienta czy ubieganiem się o niego wizę.
0: Stanowisko mecenasa Lewandowskiego komentował w rozmowie z TVP Info Jakub Stefaniak z PSL-u.
2: Bez względu na to, jakie ma poglądy polityczne, trzeba sobie powiedzieć jasno, jest to osoba inteligentna. Jeżeli on wychodzi na konferencję prasową i tak naprawdę zaczyna bronić siebie i swoich interesów i de facto swojej przyszłości, bo on pewnie wiąże z prowadzeniem swojej kancelarii i dalszą zawodową przyszłość, to tym bardziej pogrąża tą prawicę i patoprawicę, bo jeżeli on mówi, że ja nie miałem z tym, odcina się niejako od pewnych wątków tej sprawy, to można mieć wrażenie, że na podstawie jego wypowiedzi jest to taki jasny sygnał, że to jest gigantyczna, szanowni państwo, gigantyczna, olbrzymia afera.
0: Adwokat Bartosz Lewandowski przekazał dzisiaj, że do poniedziałku był mecenasem Przemysława Krala. Obecnie obrońcą jest Roman Giertych. Rosja może planować ograniczony atak na jednego z członków NATO, aby wywołać kryzys decyzyjny w sojuszu, pisze w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według analityków realne zagrożenie rosyjską agresją było jednym z powodów niedawnej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe przyleciał do rosyjskiej stolicy we wtorek. Moskwa początkowo zaprzeczała, by w ogóle doszło do wizyty. Według ISW celem Rosji miałyby być przede wszystkim państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. Gala Medalu Wolności Słowa dziś wieczorem w Gdańsku. Po raz szósty zostaną nagrodzone osoby lub fundacje zaangażowane w działalność na rzecz wspólnego dobra. A o szczegółach Tomasz Ławnicki.
3: Miejsce wydarzenia? Nieprzypadkowe.
4: To jest gala Medalu Wolności Słowa w najlepszym możliwym miejscu, Europejskim Centrum Solidarności.
3: Mówił prowadzący ubiegłoroczną galę Piotr Kraśko z Faktów TVN i wskazywał, jak ważna jest wolność słowa.
4: Czasem trzeba o nią walczyć, zawsze trzeba się o nią troszczyć.
3: Nagrody specjalne otrzymali wtedy profesor Adam Strzembosz i Bogdan Borusewicz. A jak będzie w tym roku? Na razie wiemy, kto ma szansę na wyróżnienie. Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: instytucja, media i obywatel, obywatelka. I w każdej z nich wskazano trzy nominacje. To m.in. siostra Małgorzata Chmielewska z Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, dziennikarki TVP i Polsatu Justyna Dobrosz-Oracz i Agnieszka Gozdyra, aktorka Joanna Szczepkowska czy Natalia Panczenko z Fundacji Stand With Ukraine, która, jak uzasadniono w nominacji, buduje porozumienie między Polakami i Ukraińcami, pokazując, że dialog, wzajemne zrozumienie i solidarność są silniejsze niż uprzedzenia i podziały.
0: O czym mówił Tomasz Ławnicki. Organizatorem gali jest Fundacja Grand Press, a Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, mamy piątek, w związku z tym pora na Akademię Rocka, gdzie w tym tygodniu posłuchamy być może Tima Montany, być może pojawi się także Aerosmith i być może pojawi się także Limp Bizkit i Jerry Lee Lewis. Na pewno rozpoczniemy przewrotnie, bo od Czajkowskiego.

Czajkowski kojarzy się przede wszystkim z rozmachem Jeziora Łabędziego czy Dziadka do Orzechów, ale pisał też mnóstwo miniatur fortepianowych przeznaczonych do znacznie bardziej intymnego grania. I tutaj bierze własny temat i przekształca go w kolejne wariacje. Trochę jak XIX-wieczna wersja remiksowania jednego muzycznego pomysłu. Akurat w wykonaniu Pawła Kolesnikowa. A skleiliśmy to oczywiście z Night Train. Night Train Express było tanim, mocnym winem, które Guns N' Roses rzekomo pili w czasach, kiedy nie mieli po prostu pieniędzy, a butelka kosztowała niewiele, miała sporo alkoholu, więc stała się oficjalnym trunkiem tego zespołu. Ciekawy jestem, czy była to tak zwane lokowanie produktu. Być może w ten sposób stali się tak majętni, a potem stracili wszystkie te pieniądze, nie wiem, ale tych anegdot a propos przeróżnych gwiazd rocka jest naprawdę wiele. Tak samo wiele, zdaje mi się, że towarzyszy chłopcom z Aerosmith.

Przyznam szczerze, że nie dobieram piosenek na podstawie tego, kto jest akurat kompozytorem czy autorem tekstu. Bardziej mnie interesuje sam utwór, a nie to, kto go przygotował, ale akurat w przypadku Desmonda Childa jestem tym bardziej zaskoczony, ponieważ pojawia się wielokrotnie w naszych spotkaniach, a nigdy wcześniej nie próbowałem wrzucić jakiegokolwiek nagrania z jego współautorstwem do naszych spotkań. No i tak wychodzi, że po prostu te piosenki, które robił, są na tyle dobre, że się tutaj same znajdują i tymże sposobem znalazł się tutaj utwór Angel, bo był to bardzo ważny dla tego zespołu utwór, ponieważ Steven Tyler po prostu niezbyt chętnie lubił wpuszczać różnych innych współautorów do swojego studia, a tutaj zrobił dla Desmonda wyjątek, no i powstał wyjątkowy utwór, a cała współpraca pomogła Aerosmith wrócić pod koniec lat 80. na szczyt. Posłuchamy teraz czegoś świeższego, to znaczy czegoś, co ukazało się niedawno, ale Państwo ocenią, czy świeższego. Będzie to Tim Montana w utworze Break Me Down.

Tim Montana ze swojego najnowszego albumu Entire State of Tim Montana z 31 lipca. Tim zaczynał znacznie bliżej country, ale z czasem przeszedł w stronę ciężkiego rocka. Nie powiedziałbym, żeby był to znowu jakiś bardzo ciężki rock, ponieważ jest to rock radiowy, ale w jego utworach występują również muzycy znani przede wszystkim z tego najcięższego rocka. W związku z tym na pewno można powiedzieć, że ciężkim rokiem również się zajmuje. A propos ciężkiego roka, posłuchamy teraz czegoś trochę starszego, konkretnie z roku 91, z albumu Hey Stupid, piosenka pod nazwą Love is a Loaded Gun, Alice Cooper.

Love is a Loaded Gun z albumu Hey Stupid z roku 91, płyty z absurdalnie wielką listą gości. To znaczy na albumie pojawił się Slash, Joe Satriani, Steve Vai, Nikki Sixx, Mick Mars, a sam utwór Love is a Loaded Gun był jednym z trzech singli promujących ten album. Na stronie B znalazł się, uwaga, cover Fire Jimiego Hendrixa. Ta piosenka również jest wspaniała i zasługuje na Państwa uwagę, ale my śpieszymy, żeby posłuchać czegoś nowego, również powiedziałbym, że świeżego, ale czegoś autorstwa człowieka, który na co dzień nie zajmuje się muzyką rockową, zazwyczaj zajmuje się muzyką do gier, ale jak bierze się za muzę rockową, to robi ją z najlepszymi graczami na rynku.

No, tak jak mówiłem, jest to twórca naprawdę niekonwencjonalny. Bear McCreary, przede wszystkim kompozytor muzyki filmowej i muzyki do gier. Akurat w tym nagraniu, Blue Shift, wystąpili także Steve Vai, Tim Henson i Brandon Small. Steve Vai reprezentuje tutaj generację gitarowych wirtuozów wychowanych na Edim Van Halenie i Franku Zappie, a Tim Henson z Polifi reprezentuje zupełnie nowe, internetowe, tak to można nazwać, pokolenie gitarzystów i po prostu spotykają się w swojej gitarowej wirtuozerii w tym utworze. Skleja to Bear McCreary swoimi kompozytorskimi zdolnościami, ale czy skleja, czy jest to świetny utwór? No tutaj pozostawiam Państwu ocenę. Proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyswiat.online, a my tymczasem przeniesiemy się do krainy trochę głębszej tradycji i posłuchamy trochę bluesa, ale w trochę odświeżonym wydaniu.

0: Billy Gibbons, Hanging on a Cliff. Billy Gibbons jest jednym z najbardziej charakterystycznych gitarzystów blues rockowych. Jego brzmienie to kwintesencja kilku rzeczy. Po pierwsze szarpania, to znaczy ciągnięcia za struny, a po drugie grubości samych strun. No i przez lata Billy Gibbons rzekomo miał grać po prostu na bardzo grubych strunach, bo twierdził, że na cienkich nie da się grać bluesa. A tutaj wielkie zaskoczenie. Sam B.B. King zapytał Billego Gibbonsa, dlaczego tak bardzo męczy się z tymi grubszymi strunami. No i tym sposobem Billemu Gibbonsowi zrobiło się głupio i od tej pory gra już tylko na cienkich strunach. No jest, czy ta anegdota jest prawdziwa, nigdy się nie dowiemy, ale na pewno jest interesująca i interesująca będzie również następna propozycja na naszej antenie.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Limp Bizkit i Rollin. Niestety nie udało mi się dotrzeć na koncert, ale może ktoś, kto nas słucha, był na nim. Proszę pisać do nas na adres adam.stasiak@nowyświat.online, a my tymczasem posłuchamy czegoś od Jerry'ego Lewisa. High Powered Woman.

0: Jerry Lee Lewis dostał swój pseudonim The Killer nie od swoich scenicznych ekscesów. Dostał ten pseudonim już od swoich kolegów, kiedy był dzieckiem, a później po prostu to określenie do niego przylgnęło. Tak samo jak do naszej audycji przylgnęło Comedy Rockers.
1: Comedy Rockers.

Dynamite Shakers, młody francuski zespół, świadomie sięgający po brudne, garażowe brzmienie, tym razem w utworze Ekipaż Ravage. No cóż, wydaje mi się, że to dosyć ciekawy powiew świeżości w świecie współczesnego punk rocka, ale powiew z przeszłości również czasem może być ciekawy i dlatego posłuchamy teraz takiego powiewu. Będzie to Misfits i Forbidden Zone.

Forbidden Zone. To na pewno nie jest nasza audycja, bo u nas bardzo wiele gatunków znajdzie swoje miejsce i na przykład znajdzie teraz Stone Sour swoje miejsce w utworze Say You Haunt Me.

Stone Sour Sail Haunt Me. Ciekawy jestem, co to jest za smak Stone Sour. No cóż, zaproponuję teraz coś trochę bardziej egzotycznego. Będzie to ponownie utwór punkowy, jednakowoż trochę bardziej independent, czyli w skrócie indie. Piosenka nosi nazwę Jet Fighter. Zapraszam do wysłuchania.

Ciekawe dźwięki, niestety na zakończenie naszego spotkania. To była Akademia Rocka, mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. Państwu oczywiście dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pożegnamy się nowością od kapeli Guilt Trip. Piosenka nosi nazwę One by One i jest to absolutnie współczesny hardcore, tak można nazwać tę piosenkę. Ukazała się 5 czerwca. Otwiera ich nowy album Armor of Angels. No to na zakończenie posłuchajmy, jak brzmi Armor of Angels. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał dzisiaj wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa w sprawie zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli ocenili, że podejrzany o brutalne zabójstwo portierki Mieszko R. był niepoczytalny. Pełnomocnicy bliskich ofiary twierdzą, że konkluzje przedstawione w opinii psychiatrycznej budzą poważne wątpliwości.
1: Sąd uznał, że materiał, który jest zgromadzony w aktach sprawy, zresztą bardzo obszerny, także sama opinia, która była sporządzona przez cztery osoby, przez zespół biegłych, jest materiałem kompletnym, spójnym i nie wymaga żadnego uzupełnienia. Faktycznie pełnomocnicy rodzin starali się tą sprawę po prostu jeszcze dogłębniej wyjaśnić. Sąd uznał, że nie ma takiej potrzeby. To, że nie ma kary w takim rozumieniu, powiedziałbym, w wymiarze, którym my wszyscy rozumiemy jako kara, to nie znaczy, że tej sankcji nie ma. Ona jest bardzo, bardzo daleka. Mówimy tutaj o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym bezterminowo.
0: Przekazał obrońca zabójcy adwokat Maciej Zaborowski. Wypadek autobusu na wysokości Pawłowa w gminie Olsztynek. Pojazd przewrócił się na bok.
2: Ustalono, że pojazdem podróżowało łącznie 26 osób, które samodzielnie opuściły pojazd przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Z tego, co uzyskaliśmy informację, 3 osoby zgłaszają urazy, są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu działania prowadzi 11 zastępów straży pożarnej. To jest droga serwisowa. W trakcie jazdy autobus po prostu przewrócił się na bok. Nie mamy informacji, nie potwierdzamy, aby doszło do zdarzenia z innym pojazdem bądź przedmiotem.
0: A o zdarzeniu mówił TVP Info młodszy brygadier Adam Rybicki z policji w Olsztynie. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Apelował o to premier Donald Tusk, a informację przekazał dziś po południu marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. Przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie wetował projekt ustawy rządowej, argumentując, że jego propozycje nie zostały uwzględnione. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Jak się mogą Państwo domyślać, wrócimy do tego tematu także w popołudniowym programie. A dlaczego koleżanka przy tym mikrofonie? Koleżanka zawsze przy tamtym siadała. Coś się zmieniło?
0: Ja nie jestem asertywna. Jak mi tutaj słuchawki położyli, tak usiadłam.
4: Jakby tam położyli, to tam by usiadła. Bardzo się cieszę. To się nazywa elastyczne podejście do
0: Dokładnie,
4: miejsca pracy.
0: Tak,
4: my możemy tu wszędzie, tu, tam, przy Mińskiej. No przy Mińskiej to jeszcze nie możemy, ale już niebawem. Kto wie?
0: Cieszysz się?
4: Już niebawem. Ja jeszcze trochę drżę.
0: Ja też trochę
4: się obawiam. Jak pierwszy raz...
0: Ekscytacja
4: towarzyszy mi za każdym razem, gdy o tym myślę. Jak pierwszy raz, gdy pierwszy raz tam zasiądę, poprowadzę, przygotuję, zakończę, podziękuję, wyjdę, to pewnie się tak w pełni uśmiechnę i powiem, ach, jak pięknie, jak cudownie. Natomiast wciąż elastyczni, wciąż gotowi na wszystko, zapraszamy na popołudniowy program.
5: Nowy Świat po południu.
4: Dodam jeszcze, że Olga Szygenda wiadomości o 17:00 Państwu zaprezentuje, czyli kolejny serwis informacyjny. A do tego czasu pierwsza godzina popołudniówki, nad którą dziś czuwają Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, on już niebawem, Rafał Lewandowski cały czas realizuje program, Kuba Ferlin też cały czas przygotowuje stronę muzyczną, doposażając nas w odpowiednie popołudniowe, piątkowe piosenki. Michał Porycki przed mikrofonem. Zapraszamy.

0: Winter's form. Here we go. Excuse me, Miss Winterbottom. Yes, 008 seems to be acting unusual. Should we send the acid? Send the acid.
1: Co my tu robimy? Jak to co? Praca biurowa. Przewalamy dokumenty. Documents. To za nami. 7,5 minuty po 16. A w programie dziś na początek, zgodnie z tym, o czym już wspomnieliśmy, kryptoafera.
2: Jest trochę w cieniu afery, która wygląda na rzeczywiście największą aferę chyba w polskiej polityce, w historii polskiej polityki.
3: Jeśli Donald Tusk ma resztki honoru, a wątpię, to natychmiast podałby się do dymisji, że dopuścił do takiego samego oszustwa Polaków, jak w aferze Amber Gold. To jest jego specjalność, nie Prawa i Sprawiedliwości.
1: A zatem wróci temat, a właściwie pytanie, czy to wina Tuska? Klaudiusz Slezak za chwilę na ten temat. W pierwszej godzinie opowiemy też o krajowym treningu reagowania.
4: No podstawa to spokój, tak?
1: A Państwa zdaniem, co jest podstawową wiedzą, gdy mówimy o reagowaniu na zagrożenia, nie tylko wojenne? O szkoleniach z podstaw obrony cywilnej, które jutro rozpoczną się w całym kraju, opowie Klaudia Kowalczyk, czego będzie można się nauczyć podczas tych spotkań, podczas tych wykładów. Tego dowiedzą się Państwo jeszcze przed 17, a później co zostało w naszych wspomnieniach ze szkoły.
5: Najbardziej nauczycieli konkretnych i kolegów i koleżanek i takiej wspólnotowości, którą mieliśmy jednak, zwłaszcza chyba w szkole podstawowej, jest czymś takim, co wynoszę i co jakoś gdzieś towarzyszy mi w życiu.
6: Te nasze oczekiwania wobec szkoły pokazały nam, autorom tego raportu, że to niestety jest po prostu nie do spełnienia.
1: Zbliża się nowy rok szkolny, dlatego Kacper Badura w oparciu o raport Centrum Edukacji Obywatelskiej spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jakiej szkoły chcą dziś Polacy. Co czwarty ankietowany dobrze ocenia współczesny system edukacyjny, jednak wielu podkreśla, że choć polska szkoła dobrze radzi sobie z przygotowaniem do testów, zawodzi w kształceniu tak zwanych codziennych kompetencji. A po 17.30 porozmawiamy o tym, jak odciążyć nauczycieli w realizowaniu przeładowanej podstawy programowej, aby zyskali czas na kształtowanie kompetencji życiowych i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów. O to Ksenia Maciczak zapyta dr Kingę Białek z Fundacji Dobrej Edukacji. Będzie też o tym, gdzie przebiega granica między tym, czego ma uczyć szkoła, a czego rodzice. A w ostatniej godzinie Polacy boją się elektrycznych hulajnóg.
7: Po prostu śmignął koło nas facet na hulajnodze i dosłownie za jakieś 100-200 metrów droga rowerowa przecinała szosę. Jak dojechaliśmy tam, to facet leżał już na boku, on się nawet już nie podnosił, już czekali na pogotowie.
8: Nie przestrzegają absolutnie żadnych przepisów. No wiadomo, jak w każdej grupie. Najbardziej jaskrawe przypadki najbardziej widać.
1: Użytkowników hulajnóg elektrycznych piesi w Polsce boją się najbardziej. Co trzeci pytany przez ekspertów z portalu rankomat.pl przyznał, że w ostatnim roku poczuł się zagrożony, gdy w pobliżu pojawił się taki pojazd. Anna Rokicińska zastanawia się, jak zatrzymać jeżdżących niebezpiecznie z nadmierną prędkością. A moim gościem po 18.30 będzie Łukasz Zboralski, dziennikarz redakcji BRD24. Dlaczego policja i straże miejskie, choć robią coś, to jednak niemrawo walczą z niebezpiecznymi zachowaniami kierowców elektrycznych hulajnóg i motorowerów? Czy bezpieczeństwo na naszych ulicach poprawią przepisy, nad którymi pracuje właśnie rząd? A może potrzebny jest zakaz sprzedaży niektórych typów pojazdów elektrycznych? To zresztą jeden z rządowych pomysłów. Popołudnie małpa.nowyświat.online. Na te wszystkie pytania Państwo mogą odpowiadać już teraz. 224 280 280. Czekamy także na to, aby usłyszeć głos słuchacza.

0: 14 minut po 16. Nie lubię przesadnych słów, ale sprawa jest śmiertelnie poważna. Tymi słowami premier Donald Tusk otworzył dziś swoje wystąpienie. Wszystko oczywiście w nawiązaniu do tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Przypomnijmy, wczoraj agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dziś już nie ma wątpliwości, mówimy Radosława P., bo prokuratura zarzuca mu korupcję i przyjmowanie łapówek, w tym luksusowego zegarka o wartości 40 tysięcy euro od Przemysława Krala, byłego szefa upadłej giełdy kryptowalut. Prezenty te miały być opłatą za nieoficjalne wstawiennictwo, za ochronę przed interwencją UOKiK-u. Podczas konferencji premier nie gryzł się w język i bezpośrednio powiązał finansowy upadek Platformy ze strukturami dawnej władzy, wymienił z nazwiska kluczowe postacie obozu prawicy, wobec których prokuratura bada obecnie przepływy finansowe, no a mówimy o niemałych kwotach. Jakie to nazwiska? Klaudiusz Slezak z pewnością je zna, choć jedno jest pewne i państwo też o to pytają, czy wydłużyła się lista osób, które Radosława P. nie znały, albo przynajmniej przyznają, że nie znają, nie znały i właściwie nie wiedzą, o czym mowa. Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, ta lista się powiększa, chociaż teraz idziemy bardziej, mówię o tych, którzy go znali, a te nie bardzo chcą się do niego przyznać, w stronę powinien ponieść słuszną karę, jeżeli faktycznie coś przeskrobał.
0: Ciekawa zmiana, rozumiem.
1: Taka narracja dzisiejsza. Dzisiaj w ogóle ta lista osób, skoro o tym mówimy, dochodzi do ciekawego połączenia różnych nazwisk. No bo to są na przykład dwie różne sprawy. Zonda Krypto, pan Kral oraz pan Romanowski, który uciekł przez Węgry, prawdopodobnie do Naddniestrza, chociaż wiele tropów też świadczy o tym, że wcale w tym Naddniestrzu i w Tyraspolu nie jest. Ale to, no i to są dwie różne sprawy. Nagle te dwa nazwiska okazuje się, że są jakoś ze sobą powiązane, ale o tym też opowiemy. I w tym wszystkim jeszcze znany ostatnio i popularny mecenas Lewandowski też występuje. Mm-hmm. No, wow, tak. Ta cała sprawa zaczyna być coraz ciekawsza. Cytując Szreka, jak cebula, ma warstwy ta sprawa.
0: Ale przepraszam, że zapytam tak prywatnie, półprywatnie. Cieszysz się, że to, że dwie sprawy się, jak to się prokuratorsko, to się jakoś inaczej fachowo nazywa, ale sklejają się ze sobą, bo jak już zaczynasz mówić o jednej, to od razu opowiadasz o drugiej, nie musisz dwóch oddzielnie omawiać.
1: Wiesz, ale to wymaga jednak trochę czasu i pracy oczywiście.
0: Zdecydowanie.
1: Żeby przysiąść nad tym, jak najbardziej. Spróbować to rozgryźć, zrozumieć, kto gdzie z kim. Zwłaszcza, że do tego wszystkiego jeszcze dochodzą tłumaczenia, zaprzeczenia. Potem dziennikarze odpisują jeszcze, a wcale tak nie jest. Chociażby kolega Jadczak, który też w mediach społecznościowych publikuje, więc żeby się przez ten gąszcz powiązań i jeszcze nie wszystkich znanych nam spraw przebić, to tak. Ale no tak zawodowo jest to niewątpliwie bardzo ciekawe i intrygujące. Ale skupmy się na razie na panu Piesiewiczu i sprawie Zonda Krypto i jego powiązaniach. Powiedziałem Piesiewiczu, prawda? Powinienem powiedzieć P, masz rację, już teraz. Chociaż wiadomo, że jest to tylko taki trochę wymóg formalny, bo wiemy oczywiście, o kogo nam wszystkim chodzi. No więc tak, od wczoraj przesłuchiwany w prokuraturze. Jedna rzecz to jest ta łapówka, o której wiemy. Rzekoma łapówka oczywiście, bo sam pan P zaprzeczał i twierdził, że kupił zegarek za własne pieniądze. Drugi zarzut jest inny. Zaraz o nim opowiemy. To jest zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Brzmi to dość zawile, ale zaraz to spróbujemy rozwikłać. O co tutaj może chodzić? Na razie premier przed posiedzeniem rządu tak się do tej sprawy odnosił.
2: Nie lubię takich przesadnych sformułowań, ale tutaj sprawa Zonda Krypto nabiera kształtów, które naprawdę no budzą w jakimś sensie grozę, bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Ostatnio znowu pan Romanowski pojawił się jako część sprawy Zonda Krypto. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i że dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii Zonda Krypto mamy zabójstwo i to, że tak to, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic.
1: No i teraz przyjrzyjmy się temu, o co prokuraturze może chodzić przy tak długim przesłuchaniu pana P. i co już z tej prokuratury wiemy, o jakie zarzuty tutaj chodzi. No ta, mówiąc wprost, łapówka to jedno, czyli ten zegarek. Mhm. Przypomnijmy, chodziło o to, że pan P. twierdził, że załatwi panu Kralowi, właścicielowi Zonda Krypto, sprawę zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. UOKiK zaczął interesować się właśnie Zonda Krypto reklamami, wpłatami, między innymi dla telewizji Republika. No i pan P. twierdził, że jest gotów to załatwić. No i faktycznie wydawało się, że sprawa panu Kralowi, mogło się wydawać, że sprawa załatwiona. Tak przedstawiał to pan P. A UOKiK wtedy przekazał sprawę do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, twierdząc, że już nie ma narzędzi do śledzenia tej sprawy. No ale jest też drugi właśnie ten zarzut, o którym wspomniałem, czyli to zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Tu wszystko wskazuje na to, bo mówił o tym sam pan P., że on inwestował w Zondę Krypto. Poza tym, że wciągnął Polski Komitet Olimpijski, że było to finansowanie, że centrum imienia Jana Pawła II Zonda Krypto, to sam miał swoje środki też inwestować na tej giełdzie walut. I jeszcze w kwietniu na antenie RMF-u twierdził, że sam jest poszkodowany, a zainwestował tam gigantyczne pieniądze.
3: Inwestował pan w Zonda Krypto sam?
4: Tak.
3: Dużo?
4: Tak.
3: Stracił pan?
4: Tak.
3: A może pan powiedzieć ile?
4: Dużo.
3: Ale jak dużo? Mówił pan kiedyś, że pan milion stracił na inwestycjach w giełdzie. To jest podobna suma?
4: Tak.
3: Czyli pan sam będzie poszkodowanym?
4: Ja już jestem poszkodowany.
1: No, ale jeżeli przyjmiemy, że ten zarzut stawiany przez prokuratorów, czyli to właśnie zaspokojenie grupy wierzycieli, jest prawdziwy, to by znaczyło, że Radosław Piesiewicz kłamał w kwietniu w RMF-ie, bo to by znaczyło, że wycofał swoje pieniądze z Zonda Krypto jeszcze przed tym, jak nastąpił krach. Czyli musiał mieć, mówiąc wprost, przeciek z Zonda Krypto. Hmm. Musiał mieć informację, że coś w tej sprawie będzie się działo. Chłopie, wycofuj, bo może to wszystko runąć. Tak to wygląda. No i właśnie dlatego prokuratorzy też w tej sprawie pana P. przesłuchują. No ale pojawił się drugi wątek, o którym mówiłem, czyli wątek pana Romanowskiego, tego współpracownika Ziobry, który gdzieś uciekł, w powiązaniu z panem Kralem. Bo też przypomnijmy, że pan Kral sam w sobie był adwokatem. Jeszcze do końca zeszłego roku był czynnym adwokatem. Kancelarię adwokacką prowadził jeszcze do początku tego roku. Tych kancelarii adwokackich poza Katowicami miał, zdaje się, jeszcze w Londynie, chyba w Mediolanie, jeśli dobrze pamiętam te kancelarie. No i między innymi on wziął się stąd, pan Kral, w całej tej historii z kryptowalutami, że był pełnomocnikiem pana Słuszka. Pan Słuszek to ten, który zaginął, tak? To ten pierwszy prezes BitPay. I Kral był jego pełnomocnikiem. Potem jak pan Słuszek zaginął, Kral wziął to w swoje ręce i zaczął na tym zarabiać ogromne pieniądze. Jak ogromne? No chociażby tak ogromne, jak twierdzi Roman Giertych, zabezpieczenie majątku pana Krala da podstawę do wypłaty środków poszkodowanym przynajmniej 3000 osób. No to są grube miliony złotych po prostu, bo wiemy, jaka to jest skala. Więc no, pan Kral na tym ogromne pieniądze zarabiał. No i pan Kral, okazuje się, miał spotykać się na słynnym zjeździe SIPAC, jak jeszcze na Węgrzech rządził Viktor Orban. Tu te wszystkie nazwiska się łączą. To pan Kral pan Romanowski, który wtedy tam miał azyl razem ze Zbigniewem Ziobrą jeszcze, zanim Ziobro do Stanów, a Romanowski nie wiadomo gdzie, i jeszcze spotkanie z Lewandowskim, bo Lewandowski cały czas jest pełnomocnikiem Romanowskiego. Wiem, w radiu brzmi zawile, bo to należałoby na zdjęciach wszystko pokazać i strzałkami połączyć. Ale tak, Romanowski, czyli ten od Ziobry, Lewandowski, mecenas, to jest para do dzisiaj, jadą razem na Węgry do Budapesztu na spotkanie tych sipakowców i tam spotykają się z Kralem. I co ciekawe, nawiązuje się tam współpraca Romanowskiego z Kralem. Według dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski, którzy publikują w tej sprawie kolejne informacje, Kral miał zaoferować i miał zacząć działania po to, żeby Romanowskiego zrobić rezydentem w Dubaju. Dubaju, bo ponieważ z Dubaju jest oczywiście trudno kogoś o ekstradycję, to się zdarza, bo Zjednoczone Emiraty Arabskie coraz częściej jednak idą na współpracę z innymi krajami, ale wydawało się to ciekawym rozwiązaniem. I podobno, jak twierdzą dziennikarze, miał sugerować to rozwiązanie też Lewandowski, czyli mecenas. Lewandowski zaprzecza dzisiaj. Twierdzi, że co prawda spotkanie było, ale on niczego takiego Romanowskiemu nie sugerował. Co więcej, twierdził, że nie powinien Romanowski robić nic niezgodnego z prawem.
5: Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest proste. Dopóki jest ten rząd, trzeba zakazać obrotu kryptowalut, żeby kilkadziesiąt tysięcy znowu ludzi na wiele milionów nie było oszukanych. Tak.
1: No oczywiście to tutaj mój błąd. Teraz pana Lewandowskiego. Poproszę, nie pana Czarnka, źle ponumerowałem.
6: Pomija się taki wątek dość istotny, moim zdaniem kluczowy w tej sprawie, że jeżeli chodzi o spotkanie na terenie Węgier w sytuacji, w której, szanowni państwo, Marcin Romanowski przebywał w marcu 2026 roku na terenie Węgier legalnie, pozostawał, był azylantem politycznym, no miał prawo do tego, żeby korzystać z doradztwa również innych adwokatów. I w takim charakterze, według mojej najlepszej wiedzy, faktycznie do tego spotkania doszło. Natomiast co się później działo, czyli kwestie tego, czy pan Kral, pan mecenas Kral reprezentował pana Romanowskiego, czy przyjmował jakieś pełnomocnictwo, czy jego prawnicy w kancelarii również, dowiedziałem się o złożeniu tego wniosku dopiero z artykułu. Nie wiedziałem o tym, że taka procedura jest prowadzona. Ja sam jej nie prowadziłem.
1: Lewandowski, czyli ten mecenas, cały czas twierdzi, że Romanowski, ten od Ziobry, wprowadził go w błąd. Jego klient nie był z nim szczery, nie poinformował go o wszystkich działaniach, nie poinformował go o tym, że trochę za jego plecami zaczął współpracę z Kralem i za jego pośrednictwem chciał wyjechać do Dubaju. No, dziennikarze wskazują jednak na to, że chyba Lewandowski musiał wiedzieć o tym. Sam Lewandowski twierdzi, że nie może wszystkiego powiedzieć, bo zabrania mu tego tajemnica adwokacko-obrończa i że dopiero przed sądem będzie mógł udowodnić swoją niewinność. W każdym razie, co ciekawe w tej sprawie też, pokazuje dokumenty rzekomo podpisane przez Romanowskiego, pokazuje w mediach społecznościowych, które, jak twierdzi Lewandowski, kazał swojemu klientowi podpisać, że ten klient rozumie, że jak będzie słuchał, mówię teraz parafrazuję, ale tak wynika z tego dokumentu, że klient rozumie, że jak będzie słuchał innych doradców, innych mecenasów, to może popełnić błąd i będą z tego kłopoty. I każe to Romanowskiemu podpisać. Tak. Jest wiosna tego roku. Przy czym Kral już nie jest adwokatem. Jest wykreślony z listy adwokatów. Zamyka też kancelarię. Już wiadomo o jego problemach. Sprawa, no jeszcze kilku puzli tu chyba brakuje, żebyśmy sobie pełen obrazek w tym wszystkim ułożyli. Ale niewątpliwie jest jakaś nerwowość w szeregach Prawa i Sprawiedliwości związana i z Zonda Krypto, i z panem Romanowskim. Bo pytany dzisiaj o te sprawy i o Zondę Krypto, i o pana Romanowskiego Przemysław Czarnek, trochę w swoim stylu oczywiście, ale widać, że się bardzo denerwuje, bo pojechał oczywiście w ważnej sprawie, do ludzi, to wszystko prawda. Natomiast no, zazwyczaj jest tak na konferencjach prasowych, że jak przyjeżdża, no chociażby kandydat na kandydata na premiera, to się go pyta o różne sprawy, tak? O sprawy krajowe, o te, które są istotne, jest ważnym przedstawicielem przecież swojej partii. No więc tutaj pan Czarnek ewidentnie rozzłoszczony w rozmowie z dziennikarzami.
5: Tutaj w Bodzanowie, ludzie dopiero wczoraj mieli oczyszczony rów, który wylał dosłownie kilkanaście dni temu i zalewał ich domostwa. Pan Kazimierz nadal ma tylko 85 zł pomocy od pani państwa, a pani Ania wcale od strony państwa z tytułu powodzi, która była 2 lata temu. Ludzie cierpią z powodu kompletnej nieopłacalności rolnictwa już dzisiaj. Z cenami płodów na poziomie sprzed 30-20 lat i cenami prądu, energii, prawda, i nawozów na poziomie kosmicznym. A pani mnie pyta, czy pan Romanowski rozmawiał z kimś na temat tego, gdzie może się schronić przed rządem opresyjnym, który go ściga po całym świecie, nie podając nawet jednego przepisu, który miałby on złamać. Wie pani, naprawdę, to są rzeczy niegodne. Pomóżmy ludziom. Ja mam taki apel do TVN-u. Mam taki apel do Gazety Wyborczej, do TOK FM-u, do wszystkich mediów lewicowo-liberalnych. Weźmy się za sprawy ludzkie.
1: Czyli za ten rów, który tam był nieoczyszczony i który zalewał. A nie tam będziecie pytać o zonę krypto.
0: Sprawy ludzkie są niezwykle ważne.
1: Niezwykle ważne. Co prawda w zonie krypto poszkodowane kilka tysięcy osób. Wydaje się, że to też są ludzie, ale może się mylę. No i kwestia pana Romanowskiego też jest w sumie kwestią ludzką, bo no, chłop gdzieś jeździ i się ukrywa, więc smutna historia w sumie. Tak mi się wydaje.
0: Tak, przynajmniej z perspektywy tak, tego człowieka na pewno.
1: Także tak ta sprawa wygląda. No więc jeszcze trochę puzli nam w tej sprawie, jak mówię, brakuje. Mhm. Ale coś mi mój duży nos mówi, że one będą się pojawiały sukcesywnie.
0: Czyli to jednak nos. Klaudiuszu, bardzo dziękujemy, ale musisz przyznać, że to się w serialach chyba nazywa crossover, gdy bohaterowie jednej historii
1: pojawiają się w drugim serialu. Przyszło mi to do głowy, to słowo serialu. Piękne polskie, ale zastanawiam się nad jakimś jeszcze pięknym.
0: Zamiennikiem, polskim zamiennikiem. Takie, jakiś przenik.
1: Krzyżówka.
0: Krzyżówka, przenik. Trochę jak na przykład kapitan Klos w serialu Czterej Pancerni. Coś takiego widzę, nie? Że się spotykają, bo podobno były takie plany, chociaż na planie tam gdzieś się podobno są takie urywki filmowe, że się widzieli. Ja nie jestem ekspertem od tamtych starych seriali, ale mają państwo pewnie swoje ulubione. Znowu wrócę do tego angielskiego słowa crossovery, gdzie bohaterowie choćby przez moment się pojawiają. Tylko co na końcu tego filmu, tej opowieści się pojawi? Czego się dowiemy? Jaki zwrot akcji jeszcze nastąpi? Czym zaskoczą nas bohaterowie? Na to jeszcze czekamy. A zatem niech się ta układanka wypełnia puzzlami. Klaudiuszu, bardzo dziękuję za te kolejne elementy, które dzisiaj się pojawiły i na które jeszcze wciąż czekamy. Za to podziękuję następnym razem. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Bo nie będzie cię przez jakiś czas.
1: No przez weekend, nie
0: będzie. No tak, w poniedziałek dopiero wracasz.
1: Życzyć miłego weekendu i przypomnieć, że jeszcze to nie jest ten moment, kiedy głosujemy.
0: Wiesz, że zarzucono
1: mi... Znaczy w ogóle głosujemy na listę, ale...
0: Tak.
1: Co ci zarzucono?
0: Zarzucają mi niektórzy, że z twoją pomocą próbuję coś ustawiać na liście.
1: No, w sumie tak.
0: Ale to jest ustawianie zgodne z regulaminem.
1: Zgodne z regulaminem. My tylko tak nieśmiało proponujemy, żeby zagłosować. No, na tym polega też, no nie chcę powiedzieć demokracja, ale...
0: Ale to demokracja, wybór. To jest, tak to działa. Mówiłem o tym wczoraj też. Matematyka, królową nauk.
1: Ale ty tylko tłumaczysz zasady, ty nie agitujesz. Nie. Ja agituję, to tak. Prawda, ale mnie wolno, bo ja nie dotykam się w żaden sposób do wyników głosowania.
0: Nie ma ciszy wyborczej też. W tych głosowaniach u nas nie obowiązuje coś takiego.
1: W sumie trochę jest.
0: Nie ma.
1: Bo można głosować do piątku, a wyniki dopiero w sobotę.
0: Tak, ale to nie znaczy,
1: więc
0: że nie można agitować.
1: Nie do ostatniej chwili.
0: Można agitować, tak.
1: Ale bez skutku wtedy w sobotę.
0: Ewentualnie tak, tak. Chodzi o to, że piosenka, która porusza temat związany z rowerowaniem, kręceniem Tour de Slezak, czyli naszą wycieczką rowerową, naszą państwa wspólną wycieczką, już 9 razy na pierwszym miejscu. Gdyby wskoczyło w najbliższym notowaniu na pierwsze, to wyskoczyło z listy, a że lista za tydzień odbywać się będzie przy okazji kolejnej edycji, to może za tydzień na pierwszym i wtedy po raz ostatni usłyszymy w sobotę. Krótko mówiąc, teraz jeszcze nie za bardzo, a za tydzień jak najbardziej. Jest tylko jedno ryzyko. Wiesz, że największe spadki w pierwszej dwudziestce też wypadają.
1: I że teraz nie zagłosują
0: Jeśli nie
1: spadnie?
0: Zagłosują i spadnie, największy spadek wykona, to też wypadnie.
1: No to musi zagłosować co drugi w takim razie. Także
0: w szeregu zbiórka co drugi wystąpi. Klaudiusz Slezak wystąpił na antenie Radia Nowy Świat po południowym programie.
1: To ja pierwszy.
0: Spocznij, za 27 minut 17. Prognoza pogody za moment. Potem porozmawiamy o tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe. Relacja Klaudii Kowalczyk już czeka. Państwo czekają na informacje o deszczowym wieczorze i o deszczowej nocy. I takie informacje za chwilę przedstawię.

0: pogoda.
1: Bo choć wciąż jesteśmy pod wpływem wspomnianego wczoraj wyżu Stefan, który swoim zasięgiem obejmuje północne i wschodnie rejony naszego kontynentu, nad zachodnią część Polski dotarła już masa cieplejszego powietrza. To jest masa, która się rozlewa na całą Polskę. Jak to teraz wygląda na termometrach? Najwyższa temperatura, zgodnie z tym, co mówiłem, na zachodzie, na południowym zachodzie, w Raciborzu, prawie 30 stopni, 29 z niewielkim haczykiem, a najchłodniej w Suwałkach ponad 20 stopni Celsjusza. Wieczorem na zachodzie poczujemy pogodę związaną z niżem z nadmorza północnego, a do tego pojawi się chłodny front atmosferyczny wraz z jego przemieszczaniem się na wschód. Opady deszczu będą coraz słabsze, ale na razie synoptycy opublikowali już ostrzeżenia meteo. Późnym popołudniem i wieczorem burze na zachodzie i północnym zachodzie oznaczają opady do 15, lokalnie nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 60, a nawet 75 km na godzinę. Możliwe są także opady gradu. Będę do tego wracał po godzinie 17:30. Będę Państwu opowiadał, gromadził najnowsze informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i opowiadał o ewentualnych deszczach. Okazuje się, że niektórzy naprawdę zaczęli robić notatki i rysować sobie te wszystkie powiązania i zależności związane z aferą Zonda Krypto i z tymi, którzy choć do niedawna byli w Polsce, są wciąż posłami, to jednak tym razem pozostają na obczyźnie, na wyjeździe. Chcą to Państwo lepiej zrozumieć. Ja wiem, że my ludzie ogólnie, dzielimy się na wzrokowców i słuchowców, więc jak rozumiem, robią to wzrokowcy. Proszę podesłać zdjęcie takiej tabeli, takiego wyrysowanego schematu. Bardzo proszę.

0: weźcie to ode mnie, proszę.
1: Cyrk na suficie, czyli MOP. Piszą Państwo, że zagłosowane zgodnie z instrukcją. Ja mam nadzieję, że zagłosowali ci, co drudzy, którzy mieli zagłosować, a nie ci drudzy, a do tego ci pierwsi, bo wtedy znowu wszyscy by zagłosowali. Niemniej, to nie jest łatwe, ja wiem, to trochę taka grecka tragedia, bo jak zagłosują wszyscy, to pójdzie na pierwsze i wypadnie, jak spadnie, bo będzie największym spadkiem, też niedobrze. W każdym razie mam nadzieję, że się Państwu uda. Przypominam, nowyświat.online i aplikacja, tam głosujemy dziś do 19 na wszystkie ulubione piosenki. Jestem przekonany, że znajdą Państwo co najmniej kilka. Kto jeszcze nie zna naszego zestawu do głosowania, powinien się z nim zapoznać także na Spotify w specjalnej playliście. A już za chwilę zmieniamy temat. Porozmawiamy sobie o tym, czego będzie można się dowiedzieć podczas specjalnych szkoleń związanych z krajowym treningiem reagowania.
2: No podstawa to spokój, tak?
1: No i o tym już za chwilę Klaudia Kowalczyk będzie opowiadała. Czy pamiętają Państwo coś z przeszłości, z lekcji obrony cywilnej tym razem, czy też z lekcji, które towarzyszyły różnym przedmiotom związanym z obroną cywilną i nie tylko? Czy pamiętają Państwo coś z przysposobienia obronnego? Specjalne wykłady z obrony cywilnej ruszają od jutra. Czego będzie można się dowiedzieć teraz? Jaka wiedza dziś jest najaktualniejsza i najważniejsza? O tym za 4 minuty. 17 minut do 17.

0: teorii wszyscy powinniśmy wiedzieć, co robić, gdy syreny systemu ostrzegawczego wyją. Ale jak jest w praktyce? W Polsce rusza właśnie druga edycja tak zwanego krajowego treningu reagowania. Od jutra będziemy mogli osobiście sprawdzić swoją wiedzę, przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa. Służby nie tylko szkolą, ale też pracują nad nowym cyfrowym systemem powiadamiania o zagrożeniach. O tym, jak to wszystko ma działać w praktyce i gdzie szukać punktów treningowych, dziś opowiada Klaudia Kowalczyk.
1: Co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową? Tłumaczyć będą instruktorzy w niemal 1500 punktach w całej Polsce w ramach krajowego treningu reagowania.
2: Proszę udać się do najbliższego miejsca schronienia. Znaki są, jest oznakowane. Przemieszczamy się trybem szybkim do miejsca.
3: No podstawa to spokój, tak? Zweryfikowanie tego, co się dzieje, obserwowanie otoczenia, bo nie wiem, czy panie zauważyły, ale dwa drony nad nami się przemieszczały. No i kwestia lokalizacji takiego miejsca, gdzie moglibyśmy się schronić. Oczywiście nie zawsze go znajdziemy, ale w większości taką przestrzeń daje nam własne mieszkanie, czyli cztery ściany bez okien, gdzie możemy to przetrwać, tak?
1: Mówi dyrektor Biura Ochrony Ludności Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Marek Wnęk. I choć wspomniane drony były tylko częścią ćwiczeń, jutrzejsze szkolenie ma przypomnieć Polakom podstawy zachowania w razie wystąpienia niebezpieczeństwa.
4: Przypomnę, że odporność społeczną, którą budują kraje skandynawskie tak naprawdę od dekad, my jako Polacy zaczęliśmy budować odporność społeczną od 2 lat, to wiedza, bezpieczeństwo nie tylko na czas kryzysu i nie tylko na czas wojny w Ukrainie, którą mamy od 2022 roku.
1: Mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4: Błyskawiczne powodzie, pożary, również zmiany klimatyczne, które coraz częściej obserwujemy. Ta budowa odporności społecznej to proces długotrwały. Czego będziemy mogli się dowiedzieć podczas krajowego treningu alarmowania? Przede wszystkim jak spakować plecak ewakuacyjny, co włożyć, co spakować do plecaka ewakuacyjnego w zależności od grupy wiekowej. Jak przygotować się na długotrwały brak prądu, na blackout, ale przede wszystkim również Straż Pożarna, eksperci będą przypominali, będą uczyli, jak odróżniać syreny alarmowe.
1: Będzie to już kolejny krajowy trening reagowania. W pierwszym, który odbył

0: się w czerwcu, wzięło udział 106 tysięcy osób w całym kraju. Szkolenie poprowadzą przedstawiciele służb. Za ochronę cywilną odpowiedzialna jest Straż Pożarna, ale strażaków wesprą terytorialsi czy policjanci.
1: Będziemy również mieli tam swój sprzęt, który chcielibyśmy, żeby móc się z nim zapoznać. Sprzęt, który wykorzystujemy między innymi właśnie do działania w ramach sytuacji kryzysowych. Należy pamiętać, że zadaniami policji w takich sytuacjach jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego i naszym działaniem na terenach zagrożonych takimi właśnie sytuacjami jest chociażby zapobieganie przestępstwom. Również pomagamy w ewakuacji. Współdziałamy z innymi służbami, jeśli chodzi o udzielanie bezpośredniej pomocy, ale również przekazujemy informacje za pomocą naszych systemów informatycznych.
0: Mówi inspektor Tomasz Barłożek, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Jednocześnie trwają prace nad uruchomieniem aplikacji na kształt tej wprowadzonej w Ukrainie. Nowe rozwiązanie ma być lepsze niż alert RCB. Nie będzie wysyłać tysięcy osobnych wiadomości na każdy telefon, a nadawać jeden komunikat, który trafi do wszystkich okolicznych urządzeń. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
2: Choć trzeba pamiętać, trzeba to podkreślać, że od naszej wiedzy, przede wszystkim od świadomości, zależy, czy technologia będzie nam pomagać, bo nawet najnowocześniejsza, niewłaściwie obsługiwana, wykorzystywana, do niczego może się nie przydać. 224, 280, 280 to jak to jest z tą wiedzą? Wymaga odświeżenia, przypomnienia, uzupełnienia. W Państwa przypadku popołudnie@nowyswiat.online. Państwo piszą, załączają, Państwo podpowiadają, Państwo także pytają. Więcej pytań i odpowiedzi już niebawem.

0: 224 280 280 to telefon do nas w każdej sprawie. Dziś Wiktoria Wichrowska dyżuruje.
1: Z tego, co usłyszałem wcześniej, to rozumiem, że winny afery rządu krypto jest pan Tusk i jego rząd, który nie upilnował niektórych działaczy PiSu i powinien jeszcze te rowy tam, nie wiem, udrożnić albo zasypać, bo teraz cierpimy na brak wody, więc to nie wiadomo.
0: Jak pan słyszy, to znaczy jak ja słyszę, to pan to świetnie zrozumiał i nawet bez rozrysowywania. Ale jeszcze raz przypominam, jeśli ktoś wykonał schemat tego wszystkiego, o czym Klaudiusz od kilku dni opowiada, dzisiaj była kolejna część, kolejny odcinek tego serialu, w którym doszło do przenikania się bohaterów z innego serialu. Przypominają mi państwo, że rzeczywiście była taka sytuacja, że Hans Kloss się z czterema pancernymi spotkał. Tak, ja wiem, że była, tylko nie wiem dokładnie, jak ten odcinek wyglądał, bo nie oglądałem. W każdym razie, jeśli państwo sobie to rozrysowali, to prosimy o zdjęcia. Za 3 minuty 17.

0: przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Hej ty! Tak, ty! Chcesz zemścić się na głośnym sąsiedzie? Mamy dla ciebie promocję! Wyburzanie ścian i zębów! Nieważne, czy ściany, czy zęby, przyjedziemy i wszystko wybijemy! Zembol, usługi dekoratorskie!
2: Lubisz anteny bez reklam? Daj temu wyraz na stronie patronite.pl/radionowyświat i zostań patronem.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prokuratura Krajowa poinformowała, że zakończyły się czynności z udziałem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piasiewicza. Wczoraj usłyszał on zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli w związku ze sprawą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. O 17.30 prokuratura ma przedstawić nowe informacje. A w sprawie Zonda Krypto pojawił się też wątek Marcina Romanowskiego. Według ustaleń mediów były wiceminister sprawiedliwości miał szukać możliwości uzyskania rezydentury w Dubaju. Pomóc miał mu w tym Przemysław Kral, były szef giełdy, który miał proponować założenie spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O tym, czy kolejne doniesienia mogą doprowadzić do rzeczywistych konsekwencji, mówił na antenie TVP Info dr Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Narutowicza.
4: Patrząc na to, jak funkcjonuje polski wymiar sprawiedliwości, w jaki sposób te śledztwa przebiegają w ostatnich latach, mimo wydawałoby się dosyć jasnych dowodów, dosyć jasnych, przynajmniej okiem laika sytuacji, no to można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście ten potencjał zostanie zrealizowany i przerodzi się w fakty. Widzieliśmy ostatnio wyniki też sondażu, który był robiony wśród Polek i Polaków i jednak w naszym społeczeństwie przewagę ma ta opinia, że ostatecznie do niczego nie dojdzie.
3: Wracając do planu Marcina Romanowskiego, ten ostatecznie miał nie dojść do skutku, ponieważ był wówczas poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli uznali, że 22-latek w chwili zbrodni był niepoczytalny. Zaatakował 53-letnią portierkę, która zginęła, oraz ciężko ranił strażaka. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym i przedłużył areszt do 7 stycznia 2027 roku. Postanowienie jest nieprawomocne. Na koniec jeszcze informacja dotycząca bezpieczeństwa. Jutro w niemal 1500 punktów w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. Instruktorzy będą uczyć, jak zachowywać się po usłyszeniu syreny alarmowej. O szczegółach mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Czego będziemy mogli się dowiedzieć podczas krajowego treningu alarmowania? Przede wszystkim, jak spakować plecak ewakuacyjny, co włożyć, co spakować do plecaka ewakuacyjnego w zależności od grupy wiekowej, jak przygotować się na długotrwały brak prądu, na blackout, ale przede wszystkim również Straż Pożarna, eksperci będą przypominali, będą uczyli, jak odróżniać syreny alarmowe.
3: W poprzednim treningu, który odbył się w czerwcu, uczestniczyło 106 tysięcy osób. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Trzy minuty po 17:00 pan Marek napisał: panie redaktorze, pan zapowiada deszcz? Jak to deszcz? Ja właśnie umyłem rower. Zdjęcie załączył, rower czyściutki. Panie Marku, podpowiadam, rower odpowiednio namoczony zawsze wygląda o wiele lepiej. Prezentuje się jak nowy, jak świeżo lakierowany pański wygląda teraz w ten sposób, ale jak wyschnie, deszcz go zmoczy i znowu będzie wyglądał jak nowy. Proszę nie dziękować, mam więcej takich porad. Proszę wysyłać listy i komentarze. popołudnie@nowyswiat.online.
7: Nowy Świat po południu.
6: Koleżanka Olga podpowiada, że to tak właśnie działa. Jak umyjemy okna, to pada deszcz, a jak umyjemy rower, no to wtedy nie powinno padać. A jak samochód? To zależy z której strony. Proszę myć samochody tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Tak w ogóle. Panie Marku, to dotyczy też rowerów, zwłaszcza gdy do mycia używamy różnego rodzaju płynów, tak zwanej chemii rowerowej i okołorowerowej. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Wszystko realizuje Rafał Lewandowski, a teraz zapraszamy na Srebrne Wesele, czyli podróż w czasie.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: I podobno podlewanie kwiatów też działa. To znaczy, jak podlejemy kwiaty w ogrodzie, to też za chwilę zaczyna padać. Nie wiem, czy mogę uwierzyć we wszystkie teorie prezentowane przez naszych słuchaczy, przez nasze słuchaczki, ale bardzo się cieszę, że Państwo się angażują. Proszę się angażować w grupie osób patronujących, telefonując 224 280 280. Wszędzie proszę się angażować. A jeśli chodzi o piosenkę sprzed lat, piosenkę odkurzoną, no to taka oto gitarka jest w tym utworze. Alien Ant Farm.

0: tu nagrania Movies. Wracając jeszcze do tego, o czym Klaudia Kowalczyk opowiadała przed godziną 17, a Olga Szygenda w serwisie o 17. Mam na myśli szkolenia podczas krajowego treningu reagowania. Wracają Państwo wspomnieniami do swoich zajęć, do lekcji, między innymi z przysposobienia obronnego, czego wtedy nauczyliśmy się i ta wiedza w nas została. Niektórzy nauczyli się obchodzenia z bronią. Nauczyli się między innymi, z której części broni wypada ta mała ołowiana kuleczka, chociaż mała, to jednak bardzo niebezpieczna. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna kwestia. Niektórzy pamiętają, jak zakładać maskę przeciwgazową do dziś, choć nie zakładali od tamtej pory. Myślę, że we mnie ta wiedza też wciąż jest, bo zwłaszcza podczas zdejmowania maski człowiek czuł całym ciałem, głównie górną częścią ciała, że dzieje się coś wyjątkowego, zwłaszcza gdy się miało długie włosy. Państwa wspomnienia, Państwa historie przyjmujemy wciąż popołudnie małpanowyświat.online, ale już za moment porozmawiamy sobie trochę na podstawie naszych doświadczeń sprzed lat, jak powinna wyglądać szkoła w przyszłości, no bo co Państwu zostało w głowie z lekcji, z pobytu w placówkach edukacyjnych kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat temu.
1: Najbardziej nauczycieli konkretnych i kolegów i koleżanek i takiej wspólnotowości, którą mieliśmy jednak, zwłaszcza chyba w szkole podstawowej, jest czymś takim, co wynoszę i co jakoś gdzieś towarzyszy mi w życiu.
2: Te nasze oczekiwania wobec szkoły pokazały nam, autorom tego raportu, że to niestety jest po prostu nie do spełnienia.
0: Razem z Kacprem Badurą zajrzymy do raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym znajdziemy odpowiedzi na pytania związane z tym, jakiej szkoły chcą dziś Polacy. Okazuje się, że co czwarty z nas dobrze ocenia współczesny system edukacyjny, ale wielu zauważa, że polska szkoła dobrze radzi sobie z przygotowaniem do testów czy egzaminów, ale jeśli chodzi o kształcenie tak zwanych codziennych kompetencji, nie jest najlepiej. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tej dyskusji, tym bardziej, że po 17.30 w studiu pojawi się Ksenia Maćczak. Połączymy się z dr Kingą Białek z Fundacji Dobrej Edukacji i porozmawiamy o tym, gdzie przebiega granica między tym, czego powinna nauczyć szkoła, a czego nauczyć powinni rodzice. Jeszcze przypominam, że do 19.00 trwa głosowanie na TipTop listę. Jutro kolejna 20. Pierwsza 20. notowania, a to jedna z piosenek, które czekają na Państwa kliknięcie. Matylda z Panem Radkiem.
3: Kochana córeczko,

0: myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny.

0: Kochana córeczko, złącz nogi z drugiego miejsca, ostatniego, 230 notowania Tip Top Listy. W pierwszej trójce jeszcze na trzecim Piotr Bukartyk, Tour de Slezak, a na pierwszym Fish M.A.D. Tworzywo 6 minut mądrości. Piosenka z trzeciego i z pierwszego to są właśnie utwory, które były na pierwszym 9 razy. Jeśli jutro pan Fisz, to pan Fisz po raz ostatni. Jeśli jutro pan Piotr, to pan Piotr też po raz ostatni na liście. Ależ ciekawe tygodnie zapowiadają się na tip-topie. Przypomnę, że następne notowanie będzie notowaniem rowerowym, wyjazdowym. To państwo decydują, czy Piotr Bukartyk wypadnie w tym tygodniu, a może w następnym, tak jak apelował Klaudiusz. No dobrze, 16, prawie 17 minut po 17, skoro już niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny, to ja do szkoły zapraszam państwa już dziś, ale spokojnie, nie będzie kartkówek, nie będziemy nikogo o nic pytać. Porozmawiajmy o tym, jakie informacje, jakie kompetencje powinna młodym ludziom przekazywać współczesna szkoła. Dorośli Polacy uważają, że powinny to być przede wszystkim umiejętności życiowe i przygotowanie przed wejściem na rynek pracy. To wnioski z raportu pod tytułem Szkoła do życia, przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Co trzeci badany jest zdania, że szkoła powinna się zmienić, być bardziej liberalna albo bardziej tradycyjna. Co jeszcze myślimy na temat współczesnej szkoły? O tym opowiada Kacper Badura.
1: Dużo emocji budzą kwestie takie jak religia, edukacja zdrowotna czy inicjatywy patriotyczne, ale gdy mowa o podstawowych funkcjach szkoły, jesteśmy zgodni, mówi Magdalena Tędziagolska, Badania i Działania.
2: Jeżeli mówimy o kwestii religii w szkole, tak, no to tu widać tą polaryzację, jak patrzymy na przykład na lektoraty. Ale kiedy już myślimy i mówimy o takich kwestiach bardziej, powiedzmy, pragmatycznych, o tym, jak ta edukacja powinna w szkole wyglądać, co jest dla nas ważne, to widać, że te różnice się nagle zmniejszają, czy wręcz znikają, można tak powiedzieć. A drugi wątek to jest to, rzeczywiście jest taka grupa tak zwanych pragmatyków czy pragmatyczek, takich nazywamy, którzy po prostu chcą, żeby szkoła działała. Nie chcą o niej dużo myśleć, chcą mieć po prostu takie poczucie, że szkoła zapewnia dobrą edukację ich dzieciom.
1: Naukowcy podzielili badanych dorosłych według odpowiedzi na pewne grupy. Największą stanowią wspomniani pragmatycy, 41%. Ich zdaniem najważniejsze, by szkoła działała sprawnie i żeby nie była polem ideowej walki. Dwie kolejne grupy to poszukujące innowacji, 20% i strażnicy tradycji, 15%. Ci pierwsi chcą przebudować szkołę od podstaw, by była bardziej otwarta i ucząca dzieci sprawczości. Obrońcy tradycji stawiają z kolei na dyscyplinę i autorytet. 15% badanych to osoby po prostu zadowolone ze szkoły, nie mające żadnych uwag. 9% nie ma zdania. Konrad Siwiński z agencji badawczej Minds and Roses pytał o 21 obszarów. I jak się okazało, oczekujemy od szkoły wszystkiego naraz. Od otwartości po autorytet, przygotowanie do egzaminu, pracy i do życia.
3: I rzadko mam taką sytuację, żeby zauważyć, że w badaniu, w którym realizujemy, sprawdzamy 21 takich wymiarów, okazuje się, że koniec końców po prostu wszystkie są ważne. I te nasze oczekiwania wobec szkoły pokazały nam, autorom tego raportu, że to niestety jest po prostu nie do spełnienia. Trzeba odpuścić. Trochę czujemy, że jednym z takich elementów, o których warto porozmawiać też z racji tego, że za chwilę mamy 1 września, jest to, że odpuśćmy trochę szkołę. Ponieważ mówimy o miejscu, w którym dzieci spędzają bardzo dużo czasu, pracują tam bardzo często osoby, które naprawdę wiedzą, co robią i wiedzą, jak robią. Nasze rosnące oczekiwania są zauważalne jako społeczeństwa, natomiast może ich po prostu jest za dużo, może jeżeli damy szkole przestrzeń i nauczycielom damy trochę spokoju, okaże się, że naprawdę to jest organizm, który będzie w stanie się samoregulować i w jakimś takim kierunku związanym z szkołą praktyczną, która właśnie uczy do życia i taką przyjazną, która po prostu dba o nas, o nauczycieli, o całe społeczeństwo wokół, będzie tym kierunkiem, który zaś się zadzieje.
1: 36% ocenia szkołę źle, a 25% dobrze. Prawie 40% nie wskazało żadnej konkretnej odpowiedzi. Szkołę dobrze oceniają częściej ci, którzy wynieśli z niej fajne wspomnienia, mieli przynajmniej jednego dobrego nauczyciela, którego pamiętają po latach i którzy sami są rodzicami uczniów.
2: No właśnie chyba ta pamięć tak naprawdę najbardziej nauczycieli konkretnych i kolegów i koleżanek i takiej wspólnotowości, którą mieliśmy jednak, zwłaszcza w szkole podstawowej, jest czymś takim, co wynoszę i co jakoś towarzyszy mi w życiu.
1: Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której przez lata trafiamy na samych dobrych nauczycieli, ale czasem wystarczy jeden konkretny, mówi Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
4: W Polsce jest ponad 500 000 nauczycieli, w tej grupie są absolutnie fantastyczni ludzie i są też tacy, którzy dają z siebie mniej niż mogliby dawać. Natomiast wiemy też, że zdecydowana większość ludzi, którzy pracują w tym zawodzie, to są ludzie oddani swojej profesji i ludzie, którym naprawdę zależy na młodych ludziach, na dzieciach, na uczniach, uczennicach. Jeśli przyjmiemy takie założenie, że nauczyciele chcą dla naszych dzieci dobrze, to ta współpraca pomiędzy rodzicami a nauczycielami będzie się też lepiej układała. Żeby dobrze wspominać szkołę, to nie jest tak, że musimy mieć tylko idealnych nauczycieli. Często wystarczy jeden nauczyciel. Często wystarczy jedna rozmowa. Taka ważna, wspierająca, wzmacniająca rozmowa, która jest w stanie także odmieniać to, jak postrzegamy szkołę i jak potem wspominamy ją.
1: Autorzy raportu wskazują też, że egzamin ósmoklasisty i matura powinny być podsumowaniem osiągnięć, a nie sensem całej szkoły. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Czy w czasach wypełnionej po brzegi podstawy programowej można odciążyć nauczycieli, tak aby mieli więcej czasu na właśnie kształtowanie kompetencji życiowych czy wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów? I gdzie jest granica między tym, czego uczyć powinna szkoła, a o co zadbać powinni rodzice? Te pytania, między innymi te pytania, pojawią się po 17:30 w rozmowie z dr Kingą Białek ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Dodam, że pani doktor jest ekspertką Instytutu Badań Edukacyjnych i jak sądzę, jak podejrzewam, państwo też podzielą się z nami swoimi szkolnymi wspomnieniami i dzisiejszymi przemyśleniami po latach, z których być może wyciągniemy jakiś wniosek, czego szkoła wtedy, choć nie byliśmy pewni, że to ważne, jednak nas nauczyła i co przydaje się do dziś.

224 280 280. Telefonować można, jeśli z zagranicy, to jeszcze z plusem. Plus albo dodać 48, numer bez zmian. Popołudnie małpanowyświat.online z zagranicy i sprzed granicy. Adres zawsze ten sam. Grupa osób patronujących, to tam czytam komentarz jednego z naszych patronów. Podziwiam nauczycieli za ich cierpliwość. Nie do uczniów, ale do rodziców. O szkole. Trochę szkole naszych marzeń, a trochę o szkole marzeń naszych dzieci, jak nasze marzenia czy spostrzeżenia sprzed lat przekładają się na naszą rzeczywistość. Pani Małgorzata z Warmii napisała: współpraca szkoły i rodziny daje niezłe rezultaty. Ale uwaga, wychowawca powiedział mi kiedyś, żeby nie pozwalać synowi na uczestnictwo w pewnych zajęciach pozalekcyjnych. No i bardzo się pomylił ów nauczyciel, wychowawca, bo dzisiaj to obecnie wykonywany zawód syna pani Małgorzaty. Bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Czy państwo mają podobne, jak to, co kiedyś w szkole było ważne, zmieniło się, ewoluowało, a może zniknęło i dziś już nikt nie pamięta? Do tego tematu wrócimy.

0: Pogoda.
1: Tak, najbliższe dni to ostatni weekend wakacji i za chwilę w skrócie opowiem o tym, co jutro, co pojutrze nad Polską, ale zacznijmy od tego, co dziś. Sporo słońca, choć wieczorem na zachodzie zacznie przybywać chmur. To będzie pierwszy zwiastun zbliżającej się strefy frontowej. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie chwilami silniejszy, w porywach do 40-60 km na godzinę. Na razie na termometrach. Od 20 stopni w Suwałkach do 29 w Raciborzu, a nocą opady deszczu pojawią się w zachodnich regionach kraju i wraz z frontem będą stopniowo przesuwać się w kierunku centrum, a w kolejnych dniach wyż z centrum nad Finlandią i Rosją, które do tej pory zapewnią nam suchą i słoneczną pogodę, ten o imieniu Stefan słabnie i odlatuje na wschód. Jego miejsce zajmie niżowa pogoda z zachodu. Co prawda będzie cieplej, ale wiatr przyspieszy, pojawią się gwałtowne burze oraz intensywne opady deszczu. Dziś w nocy i jutro synoptycy zapowiadają do 50, a nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy na dobę. Radio popołudniowe za 28 minut, godzina 18. A pan co chciałby dodać do prognozy?
2: No musiał już pan redaktor przypominać, że się wakacje kończą. No jeszcze mogłem się łudzić. Jeszcze żyć w ten piątek, sobotę, a nawet jeszcze w niedzielę. No ale cóż, powiedział.
1: Nawet w poniedziałek może pan jeszcze łudzić się tym, że wciąż wakacje. W poniedziałek też będzie sierpień. Bardzo dziękujemy za telefony. Czekamy na więcej komentarzy, także w sprawie szkoły. Czego przeszłość nauczyła nas w kontekście teraźniejszości i co podpowiada w sprawie przyszłości

0: Parks za 25 minut 18. Ksenia Matczak razem z nami. Dzień dobry. My o szkole, o uczniach tych współczesnych, być może w trosce o tych, którzy pojawią się dopiero w szkolnych ławach za lat kilka lub kilkanaście. Jaka powinna być szkoła, czy szkoła z naszych marzeń sprzed kilkunastu lat? To dobry pomysł na współczesną szkołę. Przecież świat się zmienił.
1: Właśnie chciałam cię o to zapytać, czy ty byś teraz chętnie wrócił do szkoły?
0: Wróciłbym.
1: Troszkę czytając, troszkę wsłuchując się w te wszystkie opowieści i jednocześnie gdzieś tam wspominając swoją szkołę. Chciałbyś?
0: Wróciłbym z pewnością, tak. Wróciłbym do po prostu czasu, beztroskiego czasu, ale czy moje wspomnienie tamtej szkoły i to, co chcieliśmy w tamtej szkole zmieniać czy osiągnąć, jeszcze dzisiaj jest ważne, liczy się dla kogokolwiek. To są najważniejsze kwestie, jak na ten cały proces zmiany polskiej szkoły, który mam wrażenie trwa od lat. Nie ma początku ani końca.
1: Nie, bo wiesz co, która ekipa rządząca się pojawia, ta ma pomysł na własną szkołę, prawda? I generalnie ile by tych rządów nie było po kolei, to każdy ma swój własny pomysł. No tylko pytanie, czy przez te wszystkie pomysły, przez te wszystkie reformy w tej szkole dzieje się lepiej, czy wprost przeciwnie?
0: Myślę, że moglibyśmy odpowiedzi podzielić w zależności od tego, kto by odpowiadał. Uczniowie, rodzice albo nauczyciele, albo politycy. Ale jeśli chodzi o rodziców, jest jeszcze jeden głos w dyskusji.
2: Rodzice mają wpływ na szkołę i to bardzo negatywny. Jak ja byłem jeszcze na wywiadówce syna, córki, rodzice psują szkołę, mając bardzo, bardzo wypaczone zdanie na temat własnych pociech, które są bardzo roszczeniowe. I chciałbym też usłyszeć, czy ktoś bierze pod uwagę taki aspekt.
1: Wiesz co, ja to kiedyś bardzo wiele lat temu usłyszałam od swojej wychowawczyni, że łatwiej jest nam i łatwiej jest jej z nami, uczniami się dogadać, niż niestety z rodzicami.
0: Przydałaby się taka równoległa szkoła dla rodziców, podczas gdy uczniowie w klasie, rodzice
1: ciekawe,
0: na kursach.
1: Też to tak
0: dokształcających. Wyglądam. Zapraszamy na tę rozmowę i zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tej dyskusji 224 280 280.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie dr Kinga Białek, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pani doktor, to o tym, co rodzice i co nauczyciele też będzie w naszej rozmowie, obiecuję, ale chcę zacząć od wyników raportu, z którym wiem, że pani również się zapoznała. Chcemy, żeby szkoła uczyła matematyki, języków, ale też krytycznego myślenia, empatii, patriotyzmu, zdrowego żywienia i radzenia sobie ze stresem. Właściwie wczytując się w ten raport wszystkiego z badania, o którym rozmawiamy, wynika, że aż 21 różnych obszarów działania szkoły uznajemy za bardzo ważne. To zapytam wprost na początek naszej rozmowy. Czy istnieje na świecie jakikolwiek system edukacji, który byłby w stanie udźwignąć tak gigantyczny pakiet oczekiwań?
2: To trudne pytanie, bo rzeczywiście ten pakiet oczekiwań jest ogromny i rozlewa się na bardzo, bardzo wiele różnych obszarów. I z jednej strony, tak paradoksalnie stwierdzę, że ja wcale się nie dziwię respondentom, że tego dokładnie oczekują, bo kiedy ja myślę o, wychodzę z butów i ściągam kapelusz ekspertki edukacyjnej, ja staję się po prostu mamą dziecka w wieku szkolnym, moja córka jest teraz, zaczyna szóstą klasę już za chwilkę, to naprawdę chciałabym, żeby przez te 12 lat swojego życia, czyli wiele lat publicznej, ogólnej edukacji, moja córka uczyła się krytycznego myślenia, ale też uczyła się o świecie i chciałabym, żeby pewnie tutaj powiem straszne rzeczy o sobie i o swoim gospodarstwie domowym, ale mam wrażenie, że mądra nauczycielka czy nauczyciel edukacji zdrowotnej będzie w stanie lepsze i mądrzejsze wzorce, na przykład jeśli chodzi o dietę, przekazać mojemu dziecku, niż ja nie jestem w tym mistrzynią. Więc z jednej strony ja naprawdę rozumiem respondentów, którzy mówią, tak ważne jest dla mnie to, żeby szkoła dawała mojemu dziecku pakiet wiedzy i umiejętności, wiedzy i kompetencji, które będą jemu potrzebne już za chwilę w dorosłym życiu. Z drugiej strony, znów wkładam na głowę kapelusz ekspertki, myślę sobie, no bardzo trudno sprostać jest tym oczekiwaniom, zwłaszcza, a o tym pewnie już za chwilę, że nie do końca rozumiemy, jak definiujemy te oczekiwania?
1: O, właśnie, znaczy, właśnie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, po pierwsze musimy urealnić oczekiwania.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Tylko co czwarty...
2: I po obu stronach.
1: Tak, właśnie. No to przejdźmy do szczegółów. Co czwarty Polak ocenia szkołę dobrze, za to aż 36% wystawia jej negatywną ocenę. Co ciekawe, z raportu wyłania się też taki paradoks. Najwyżej oceniamy to, jak szkoła przygotowuje młodych ludzi do egzaminów. A to, co leży na łopatkach, no to między innymi wspomniana przez panią przed chwilą nauka krytycznego myślenia i praktyczne umiejętności. Pani doktor, skoro jednak szkoły w opinii badanych tak dobrze przygotowują do tych egzaminów, to skąd ten potężny boom na rynku prywatnym? Przecież średnio co trzeci uczeń w Polsce korzysta z korepetycji. W klasach maturalnych to już jest ponad połowa, czyli aż 53%. Gdzie tu błąd w systemie?
2: Znów, myślę, że ważnym wnioskiem z tego raportu, o którym może mniej mówi się medialnie, jest to, że jedną rzeczą jest to, co myślimy o jakimś wyobrażonym, wyimaginowanym obrazie szkoły jakiejś, tak? A inną rzeczą jest to, co myślimy o bardzo konkretnych działaniach szkoły. Więc podobnie jest z tymi egzaminami. Myślę, że ten rynek korepetycji rozwija się, ponieważ to w ogóle jest taki wniosek trochę ukryty w tym raporcie, ponieważ polską szkołą, szczególnie od strony rodziców, niestety często kieruje lęk i strach. Niekoniecznie przed samym wynikiem egzaminów, ale przez życiową porażką, która za niskim wynikiem egzaminu mogłaby się wydarzyć.
1: Czyli więc troszkę rodzice są zapobiegliwi i no, te korepetycje to może niekoniecznie są potrzebne, ale tak na wszelki wypadek?
2: To pewnie zależy od bardzo indywidualnego przypadku, natomiast myślę, że wielu rodziców rozumie, jak wielkim wyzwaniem jest wzięcie udziału na przykład w rekrutacji do szkoły średniej, do szkoły ponadpodstawowej po ósmej klasie I wiedząc, jak bardzo jest to obciążające, jak bardzo ryzykowne, tak? Bo wiemy, co roku jest ta ogromna burza medialna związana z tym, że w szkołach w największych miastach Polski uczniowie nie mają miejsca albo mają duże trudności z rekrutacją do wymarzonych klas i na wymarzone kierunki. Więc siłą rzeczy ten strach, to napięcie przekłada się na próbę zapobieżenia temu nieszczęściu, tak? Więc nie wiem, czy to jest, to wykupowanie korepetycji jest działaniem proaktywnym czy reaktywnym. Czy to jest odpowiedź na to, że nie ufam szkole, że przygotuję moje dziecko do egzaminów, czy też wolę zrobić więcej, żeby mieć tym większą pewność.
1: Rozumiem, czyli no tak trochę wychodzi na to, że mogą być to działania w jakiejś części oczywiście zapobiegające. Z nauką krytycznego myślenia mamy problem i sama to pani wskazała na początku swojej wypowiedzi. Pokazują to też liczne badania, no i sami młodzi ludzie to dostrzegają. Za dużo testów w szkołach, czy upatrywałaby pani problemu gdzieś zupełnie indziej?
2: To akurat jest bardzo ciekawa kwestia, bo rozwijaniem krytycznego czytania, czyli takiej bardzo specyficznej działki w ramach krytycznego myślenia zajmuje się wiele lat. W związku z tym miałam szansę obserwować nauczycieli, nauczycielki i uczniów, kiedy wdrażali różne procedury krytycznego czytania. I myślę, że takim pierwszą trudnością, jaką pokonywaliśmy razem z grupą nauczycieli, którzy wchodzili do programu, było to, żeby pokonać strach przed tym, żeby poruszać ważne tematy i kontrowersyjne tematy. Nie nauczymy się krytycznego myślenia, kiedy, no, nie wiem, może jestem wyjątkową osobą, może tutaj ujawni się z jakąś wyjątkową swoją cechą, ale wie pani, ja kładąc się spać, naprawdę nie rozważam i nie przerzucam się z boku na bok wobec dylematu, czy Skrzetuski to jednak ideał rycerza, czy też nie ideał rycerza, albo nie wiem, czy inne jakieś problemy wynikają, takie typu, czy Wokulski, romantyk czy pozytywista. Nie, ale zdarza mi się myśleć o mitach narodowych, które sobie budujemy i o tym, skąd nasza kultura się wzięła, jak się definiujemy jako Polacy, dlaczego tak, a nie inaczej, kim w ogóle jesteśmy. Zdarza mi się także, nie wiem, myśleć krytycznie o tekstach, które czytam, nawet o opowieściach i niekoniecznie tekstach z najwyższej półki, ale dlatego,

0: Boimy się kontrowersji, boimy się konfliktu, boimy się tego, że w przestrzeni klasy, mówię, myśląc o edukatorach bardziej, ale też myślę o rodzicach, o dorosłych, boimy się, że w przestrzeni klasy, którą definiujemy jako bardzo bezpieczną, nagle może pojawić się głos, którego my tam nie chcemy. Prawda? Na przykład jakieś bardzo kontrowersyjne zdanie, jakaś opinia, która jest skrajna i z którą nie będziemy wiedzieli, co zrobić, jak nią zarządzić. Tak? Uczniowie mogą mieć bardzo różne myśli, uczniowie uczennice, tak, bardzo różne myśli, a szczególnie jak ktoś ma lat naście, to ma tendencję do. Ja pamiętam, że ja zawsze byłam po prostu taka hop do przodu i wygłaszałam bardzo kategoryczne zdania tylko po to, żeby siać zamęt
1: No
0: w
1: właściwie od
0: klasie,
1: tego
0: bo
1: jest szkoła, pani
0: uwielbiałam.
1: doktor. Tak.
0: Oczywiście, oczywiście, ale to z kolei powoduje taki dyskomfort u człowieka, który bierze odpowiedzialność za bycie nauczycielem, bycie takim przewodnikiem grupy młodzieży. Co będzie, jeżeli, nie wiem, kogoś urazimy, ktoś poczuje się skrzywdzony? Jak tym zarządzić? Jak wysłuchać kontrowersyjnej opinii, nie pozwolić, żeby ona na przykład, jeżeli jest w jakiś sposób naprawdę niebezpieczna, żeby wybrzmiała jako oficjalna, jako taka, którą aprobujemy? I często też, i tutaj dochodzimy do tego, o czym będziemy dzisiaj chyba dużo mówić, to znaczy dorośli nauczyciele często boją się dorosłych rodziców. Więcej mają tutaj takiego poczucia strachu przed reakcją właśnie nie dzieciaków, które są z nimi w klasie, do których mają zaufanie, z którymi budują jakąś
1: Tylko, że
0: wspólnotę.
1: za moment przybiegnie rodzic z pretensjami i albo
0: Tak.
1: grupa rodziców i się zacznie, tak?
0: Tak. A dlaczego pani wpływa tutaj, zadając takie pytania, dlaczego pani w jakiś sposób ingeruje w świat wartości, który jest w domu? To jest bardzo częsty scenariusz tak naprawdę.
1: No to bardzo ciekawe, bo tutaj w takim razie trzeba by było porozmawiać właśnie o tym, jak poradzić sobie z rodzicami. I za moment do tego przejdziemy, ale jeszcze jedna kwestia, bo w tym raporcie wybrzmiewa też tęsknota za umiejętnościami praktycznymi. I zastanawiam się, gdzie leży granica odpowiedzialności szkoły, bo dziś, jeśli dziecko nie zna matematyki, winna szkoła. Nie potrafi współpracować, winna szkoła. Nie radzi sobie ze stresem albo nie umie zarządzać budżetem, winna szkoła. Czy my jako społeczeństwo też nie przerzucamy na edukację odpowiedzialności, która kiedyś naturalnie należała do rodziny najbliższego otoczenia? Jakich praktycznych umiejętności powinna uczyć szkoła, a jakich jednak rodzice?
0: A to bardzo trudne pytanie. Ja, proszę pozwolić, że zejdę na poziom parteru. Podzielę się taką ciekawostką, którą wyczytałam wczoraj. Dotyczy to dzieci amerykańskich. Okazuje się, i teraz uwaga, trzymajmy się, że 15 do 17% uczniów klasy czwartej nie umie wiązać butów. Znaczy odpowiednika naszej klasy czwartej, tak? Dziesięciolatków. Nie umie wiązać butów.
1: No, trudno mi sobie to wyobrazić, ale przyjmuję na klatę, że tak
0: Czeka
1: jest.
0: nas to. Czeka nas to, dlatego że te umiejętności manualne są coraz mniej właśnie, znaczy mamy dużo zastępników, znaczy jesteśmy w stanie żyć wygodnie, nie angażując tych właśnie umiejętności. Więc
1: Czyli zamiast nauczyć rodzic, zamiast nauczyć dziecko wiązać buty, woli mu kupować takie na
0: narzepki na
1: rzepy. O,
0: przykład,
1: właśnie, wyleciało mi
0: albo
1: słowo.
0: wkładane. I to jest właśnie ta przestrzeń, w której myślę sobie, no to jest wina rodzica, to jest ewidentnie wina rodzica. Nie dlatego, że nie nauczył, nie dlatego, że jego dziecko nie umie, tylko dlatego, że pozwolił sobie na to, żeby wybrać komfort wobec takiego zobowiązania, tak, wobec dziecka. To znaczy, to naprawdę, ja jestem matką dwojga dzieci, mój starszy syn już skończył szkołę, ale z całym przekonaniem mówię, to wcale nie jest łatwo uczyć kogoś wiązać buty.
1: No dobrze,
0: I ja
1: ale
0: naprawdę
1: sugeruje
0: miałam
1: pani.
0: ochotę nie robić tego nigdy,
1: Dobrze, pani
0: ale
1: doktor, ale
0: odpowiedzialność
1: sugeruje pani,
0: rodzica na tym
1: że
0: polega.
1: oczekiwania rodziców są takie, że to szkoła ma tego nauczyć dziecko?
0: Przeczytałam to w kontekście tego, że nauczycielka mówi o tym, jak wiąże tym dziesięciolatkom buty, żeby się
1: Oho.
0: nie potknęły. Więc pewnie nie doszliśmy jeszcze do takiego absurdu, ale jest wiele rzeczy, wobec których uważamy, że to instytucja zewnętrzna wobec rodziny powinna zadbać o ich realizację. Z różnych rzeczy to wynika, bo proszę też zwrócić uwagę na to, że rodzice z naszego rocznika, czyli nie wiem, nasi rodzice, nie mieli pretensji do szkoły i do systemu, że odrabiają z dzieckiem lekcje. Tak? Czy że dopilnowują tego, że pierwszoklasista stawia literki jako pracę domową. Teraz uważamy, że jest to ingerencja w życie rodziny. I teraz bardzo często, tak, słyszymy,

0: takie głosy, że szkoła nie powinna wychodzić poza mury szkolne, że nie powinna organizować życia rodzinie, że i tak dalej, i tak dalej.
1: No
0: Myślę, że
1: mieliśmy
0: to nawet.
1: przykład z pracami domowymi. I jak to się skończyło?
0: No, rozumiem, że czekamy jeszcze na jakieś praktyczne rozwiązania, natomiast no, skończyło się przede wszystkim taką ogromną dyskusją, właściwie nie wiadomo o czym, prawda? Znaczy, bo rozumiem, że problem był taki. Problemem nie było to, czy prace domowe są dobre, czy są niedobre, tylko jak rozpoznać, czy uczniowie są przeciążeni i jak nie doprowadzać do tego, żeby przeciążeni byli. I na ten problem, którego nikt nie zdefiniował w tej dyskusji, dalej nie udało nam się odpowiedzieć. Więc to już za chwilę pewnie do tego wrócimy, bo znów mam takie wrażenie, że my i w tym raporcie też pewnie respondenci dużo mówili takimi okrągłymi zdaniami, natomiast już na poziomie takich definicji pewnie będziemy się różnić. Ale wracając do tych praktycznych umiejętności,
1: Pani doktor, to proszę ze
0: one są
1: swojej strony
0: różne.
1: postawić granicę, bo ja chyba tego od pani oczekuję. Czego uczy szkoła, a co ewidentnie zostaje po stronie rodziców? Gdzie te żądania rodziców być może są nieuzasadnione? Zostawmy te sznurowadła.
0: Dobrze, zostawmy sznurowadła, zastanawiam się nad tymi umiejętnościami praktycznymi. Rozumiem, że ta granica przebiega tam, gdzie myślimy sobie, to są podstawowe umiejętności, które dorosły człowiek musi mieć, właśnie nie w życiu rodzinnym, ale w kontakcie ze światem zewnętrznym. Czyli na przykład chciałabym, żeby szkoła pokazała, jak kontaktować się z urzędami, albo czemu służy, tak, czy co robi, czym zajmuje się jakiś urząd w mojej gminie. Tak, bo czasami ludzie nie mają tych kompetencji. To są umiejętności bardzo praktyczne. Chciałabym, żeby szkoła od takiej strony właśnie oficjalnego bycia dorosłym, tak? Czy nie wiem, funkcjonowania w ramach gminy, w ramach miasta, w ramach państwa, żeby pokazała, jak to się robi, jak to się formalnie, znaczy, jak to wygląda praktycznie, że głosujemy, że wypełniamy jakieś kwity, że płacimy podatki. To są takie umiejętności praktyczne, które szkoła jako instytucja państwowa mogłaby pokazywać. Ja uważam, że też nie jest to wcale zły pomysł, żeby szkoła uczyła praktycznych rzeczy, na przykład takich, do których każda rodzina nie ma dostępu, czyli na przykład, nie wiem, zarówno gotowania, znaczy każda rodzina pewnie gotuje, ale myślę sobie o zajęciach praktyczno-technicznych. Na nich uczniowie będą mieli okazję i jakąś minimalną stolarką się zająć. No, u mnie w domu nie ma warunków, żeby sobie, nie wiem, podłubać w drewnie, więc. Takimi rzeczami, do których przeciętna rodzina być może nie ma dostępu i być może zorganizowanie takich zajęć byłoby dla rodziny trudne, wydaje mi się, że jest po stronie szkoły.
1: No widzi pani,
0: W
1: ale z drugiej
0: domu.
1: strony edukacja zdrowotna, tak? I tam, gdzie faktycznie dzieci mogłyby pozyskać bardzo praktyczne umiejętności, chociażby właśnie związane ze swoim zdrowiem, tak? Z obliczaniem deficytu kalorycznego i tak dalej. Widzi pani, że dyskusja schodzi tylko i wyłącznie na plan seksualizacji dzieci.
0: I no, ale to jest bardzo ciekawy wniosek z tego raportu, bo pytanie, czyja dyskusja schodzi? Bo nie wiem, czy pani zwróciła uwagę
1: Znaczy nasza nie,
0: na te
1: ale.
0: zapisy, nie, ale w których mówi się, że tak naprawdę słychać najbardziej skrajne mniejszości. Że to jest spór o szkołę toczy mniejszość i to jest tak naprawdę te skrajności, czyli ludzie, którzy będą najgłośniej krzyczeli przeciw, bo ci, którzy nazwani zostali tutaj powiedzmy strażnikami tradycji, to 15% społeczeństwa, a ci, którzy szukają innowacji, tutaj będą także ci, którzy będą chcieli, żeby szkoła uczyła o tych rzeczach praktycznych, także w związku ze zdrowiem seksualnym, jest 20%. To są skrajności i to te głosy słychać najmocniej. Ten środek. Tak naprawdę albo nie jest zaangażowany w tę dyskusję, albo chciałby odejść od dyskusji ideologicznej. Więc.
1: Pani doktor, ale to zatrzymajmy się. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z listopada 2025 roku na zajęcia z edukacji zdrowotnej w skali kraju zapisano 920 tysięcy uczniów, co stanowiło blisko 30% wszystkich uprawnionych dzieci i młodzieży. 30%, a reszta?
0: A proszę zwrócić uwagę na to, że czasami te decyzje rodzicielskie wcale nie są podyktowane ideologią ani przekonaniami. W związku z tym, że edukacja zdrowotna jeszcze w zeszłym roku nie była obowiązkowa, często jej miejsce w planie lekcji było niekoniecznie komfortowe.
1: Tak, wielu rodziców zwracało faktycznie na to uwagę, że albo te zajęcia się odbywają gdzieś na końcu, że dzieci są przeciążone, że już nie chcą dodatkowych godzin i tak dalej. Ja rozumiem tę argumentację, ale też stawiam ją w obliczu tego, co pani powiedziała, tak? Czego powinna uczyć szkoła w momencie, kiedy chce. No to gdzieś jakiś opór się pojawia, przy czym największy wiemy, czego dotyczył. Pani doktor, głos naszego słuchacza, proszę posłuchać, czego szkoła uczyć nie powinna.
2: A ja nie chcę, żeby szkoła przygotowywała do codziennych umiejętności, do bycia pracownikiem, czy to jakiejś firmy mniejszej, czy korporacji, czy nawet, żeby jakoś mocno wbijała wiedzę. Ja bardzo bym chciał, żeby szkoła pomagała przynajmniej stać się empatycznymi, mądrymi, czułymi ludźmi, którzy dbają o siebie nawzajem, którzy drążą, nie łapią się na proste hasełka i nie są mentalnie leniwi, nie uciekają do tylko takich codziennych, drobnych przyjemności, do dopaminy, tylko po prostu chcą zrobić ze swoim życiem i ze swoim państwem coś pozytywnego, zmienić się w jakiś sposób na lepsze.
1: No i co pani na to?
0: No oczywiście, że tak, ale to jest właśnie definicja krytycznego myślenia. Nie będziemy myśleć krytycznie, tylko zwracam uwagę, że tutaj znowu ważne są definicje. Nie będziemy myśleć krytycznie bez zasobu wiedzy. Same strategie nie wystarczą. Proszę zwrócić uwagę, każda z nas jest specjalistką w swojej dziedzinie i nasze krytyczne myślenie w każdej z tych dziedzin jest o niebo bardziej złożone i skomplikowane i pogłębione niż w dziedzinach, na których się nie znamy. Ja głębiej i bardziej krytycznie myślę o edukacji niż na przykład o elektrowniach jądrowych, na których znam się dużo mniej, prawda? I tak samo jest w szkole, znaczy musimy zdobyć ten zasób wiedzy. Czasem także w trakcie żmudnych ćwiczeń powtórkowych. Czasami inaczej nie da się tego utrwalić. Są takie umiejętności, których nie da się inaczej utrwalić. To nie znaczy, że nie mamy iść dalej. A co do tego, co słuchacz powiedział, to oczywiście zgadzam się w 100%. Z tym, że proszę zwrócić uwagę tylko, że empatyczny, mądry, krytycznie myślący człowiek to jest też świetny pracownik.
1: To prawda.
0: To nie jest sprzeczność.
1: To prawda, tutaj się z panią zgodzę. No i chciałam o tych rodzicach porozmawiać, co z nimi zrobić i musimy postawić kropkę. Niestety, pani doktor, być może następnym razem uda nam się od tego rozpocząć rozmowę. Możemy się już na nią wstępnie umówić, szczególnie, że rok się rozpoczyna w przyszłym tygodniu, więc z pewnością będzie okazja, żeby się jeszcze spotkać. Doktor Kinga Białek, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych. Dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na wiadomości o 18:00. To niebawem. Artur Rojek. To już teraz.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prokuratura wnioskuje o areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Śledczy zarzucają mu płatną protekcję oraz działania na szkodę wierzycieli w związku ze sprawą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Piesiewicz miał także nakłaniać członka zarządu spółki będącej operatorem giełdy do wypłaty pieniędzy, gdy znajdowała się ona w trudnej sytuacji finansowej. O pierwszym z zarzutów mówiła prokurator Anna Adamiak.
1: W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że pan Radosław P. powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a te wpływy miały wynikać ze znajomości z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, o którym od dawna państwo informują, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
0: Piesiewicz nie przyznał się do zarzutów, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura uznała, że istnieje obawa matactwa, a za jeden z zarzucanych czynów grozi mu do 8 lat więzienia. Wniosek o tymczasowe aresztowanie ma trafić do Sądu Rejonowego Katowice Wschód. 5 kolejnych myśliwców F-35 dotarło dziś do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To następna dostawa w ramach programu wzmacniania polskiego lotnictwa. Samoloty przejdą teraz odbiór techniczny, a następnie rozpoczną się szkolenia i przygotowania do ich wykorzystania operacyjnego. Dowódca bazy, pułkownik, pilot Krzysztof Duda podkreśla, że przejście z F-16 na F-35 oznacza dla polskich pilotów wejście w kolejną generację technologii.
2: Musimy sobie zdawać sprawę, że narzędzia zawsze się zmieniają i będą się zmieniać. Oczywiście każdy cieszy się z faktu, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne, na czymś, co zwiększa bezpieczeństwo przetrwania na polu walki. Tym bardziej, że charakter wojny zawsze się zmienia i widzimy, obserwujemy to w sumie na wielu frontach na planecie Ziemia, więc piloci są zachwyceni. Zresztą nie tylko piloci.
0: Dzisiejsza dostawa przypada w święto lotnictwa. Kolejne F-35 mają trafiać do Polski zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nad północnym Londynem unosi się gęsty dym. W dzielnicy Nitsen płonie zakład przetwarzania odpadów. Z ogniem walczy ponad setka strażaków. Pożar jest w dużej mierze opanowany, ale akcja może potrwać do końca dnia. Mieszkańcom okolicy zalecono zamknięcie okien i drzwi. Ogień spowodował też duże utrudnienia w komunikacji. Wstrzymano ruch na linii Metropolitan, a na Jubilee są poważne opóźnienia. Nikt nie został ranny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pierwsza, druga, nie no to już trzecia godzina razem z Państwem w piątek 28 sierpnia, 4 minuty po 18.
4: Nowy Świat po południu.
3: My cały czas przechodzimy taką zmianę, ewolucję w stronę godziny 19. Na pewno nie będziemy o 19 tymi samymi osobami, którymi byliśmy po 16. Niemniej wciąż tu z Państwem jesteśmy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, jeszcze przez chwilę Rafał Lewandowski, którego za chwilę zastąpi Kuba Strączyński i Kuba Ferlin, który muzycznie nas wyposaża w piosenki, w płyty, w różne bardzo, bardzo ciekawe dźwięki. Michał Porycki przed mikrofonem. Jacy będziemy około godziny 19? Tego nie wie nikt. Na razie wspólnie spędzamy czas.

0: 7,5 minuty po godzinie 18. Jeszcze komentują Państwo to, o czym rozmawialiśmy w drugiej godzinie programu, o szkole przyszłości na podstawie doświadczeń z przeszłości, o kompetencjach, które powinny być w szkole przekazywane. Szeroko rozumianych kompetencjach, bo to przecież nie tylko wiedza. Daty, wydarzenia to można znaleźć w internecie. Kompetencje to jest coś, na co czekamy. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że właśnie chodzi o to, żeby szkoła uczyła zdolności społecznych, w tym pracy w zespole, rozumienia odmienności wszystkich ludzi, myślenia krytycznego. Tak, jak najbardziej. Kompletnie nie rozumiem, po co szkoła ma uczyć obliczania podatków czy radzenia sobie w urzędach. Szczególnie, że dla najmłodszych urzędów i podatki to na razie science fiction. Myślę sobie, że wszystko jest ważne, ale po kolei. W jakiej kolejności, na jakim etapie, według jakiego edukacyjnego scenariusza uczyć się tych wszystkich kompetencji? To jest bardzo istotne pytanie, ale wracając do kwestii, która pojawiła się w rozmowie po 17.30, pan Piotr podpowiada, że kwestia wiązania butów to jest bardzo poważny temat. Mam 42 lata i dopiero teraz, niedawno opanowałem wiązanie butów, tak żeby się nie rozwiązywały co kilka chwil. Pamiętajmy o drobnych bohaterach dnia codziennego. Apeluje pan Piotr, to oczywiście ci, którzy nauczyli nas wiązania butów już w dzieciństwie. 224, 280, 280. Jeśli chcą państwo mówić w radiu, to polecam Radio Nowy Świat. Jeśli chcą państwo przemówić moim głosem, to można pisać albo komentować w grupie osób patronujących. Adres popołudnie@nowyswiat.online. Już za chwilę porozmawiamy o elektrycznych hulajnogach z pewnego badania, do którego zajrzymy już za moment razem z Anną Rokicińską. Wynika, że to właśnie użytkowników hulajnóg elektrycznych piesi w Polsce boją się najbardziej.
1: Po prostu śmignął koło nas facet na hulajnodze i dosłownie za jakieś 100-200 metrów droga rowerowa przecinała szosę. Jak dojechaliśmy tam, to facet leżał już na boku, on się nawet już nie podnosił, już czekali na pogotowie.
2: Nie przestrzegają absolutnie żadnych przepisów. No wiadomo, jak w każdej grupie. Najbardziej jaskrawe przypadki najbardziej widać.
0: Skoro przepisów nie przestrzegają kierowcy, czy też prowadzący, jeżdżący na elektrycznych hulajnogach, dokładnie tak, jak nie przestrzegają ich czasem prowadzący inne pojazdy, to dlaczego akurat hulajnogistów elektrycznych dostrzegamy jako największe zagrożenie na ulicach i chodnikach, przynajmniej dostrzegają ich ci, którzy odpowiadali na pytania, z których został przygotowany ten raport. Łukasz Zboralski, dziennikarz redakcji BRD24, będzie z nami po 18.30. Jak zwalczać tych, którzy łamią przepisy, niezależnie od tego, czym się poruszają? A może potrzebujemy zakazu sprzedaży niektórych typów pojazdów elektrycznych? To pytanie też pojawi się w naszej rozmowie.

0: Dlaczego dziś elektryczne hulajnogi są jednym z tematów popołudniowego programu? Bo o wypadkach z udziałem takich pojazdów słyszymy coraz częściej. Po prostu jest ich coraz więcej. I widać to w policyjnych statystykach. Często słyszymy też o różnych incydentach z udziałem osób jeżdżących na hulajnogach. Mówimy o nieustępowaniu pierwszeństwa pieszym na chodniku albo o przekraczaniu dozwolonej prędkości na drodze dla rowerów. Tak, tak, hulajnoga ma limit prędkości. Czy po nowelizacji przepisów dotyczących m.in. hulajnóg możemy czuć się bezpieczniej? O tym dziś Anna Rokicińska.
1: Wakacje to sezon, kiedy ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Samochody, motocykle, rowery, także te elektryczne, czy właśnie hulajnogi sprawiają, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. I chodzi o każdego uczestnika ruchu drogowego, od pieszych do osób poruszających się samochodami. Elektryczne hulajnogi po prostu potrafią być bardzo szybkie, choć nie powinny. Regulują to przepisy, o czym komisarz Mariusz Kurczyk, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Użytkownicy hulajnóg elektrycznych są zobowiązani do tego, aby korzystać z drogi dla rowerów lub też drogi dla pieszych i rowerów. Jeżeli nie ma tego elementu infrastruktury, to wówczas mogą poruszać się po jezdni, ale tylko w sytuacji, gdy maksymalna dopuszczalna prędkość na drodze wynosi nie więcej niż 30 km na godzinę. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, wówczas mogą warunkowo korzystać z chodnika, ale bezwzględnie muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Przyjmuje się, że jest to prędkość około 5-6 km na godzinę. Tutaj warto podkreślić również, że od marca tego roku zmieniły się przepisy i zgodnie z nimi osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą w ogóle kierować hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, nawet pod opieką osoby dorosłej. Tutaj taka możliwość jest wyłącznie na strefie zamieszkania. Nawet po ukończeniu 13 roku życia, aby poruszać się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, trzeba posiadać kartę rowerową, a o tym niestety, ale wiele osób zapomina.
1: No i kaski. Do 16 roku życia to obowiązek i na hulajnodze, i na rowerze. Zwiększają bezpieczeństwo, choć często są wyśmiewane. Nie chcę powiedzieć, że użytkownicy hulajnóg to sami nierozsądni ludzie, ale takich sytuacji na ulicach widzimy coraz więcej, tak jak pani Joanna.
3: Jechaliśmy drogą rowerową, bo ona nie jest za szeroka, a nas jednak spora grupa była. I nagle po prostu śmignął koło nas facet na hulajnodze, ale to tak śmignął, że nawet go dobrze nie zobaczyliśmy. Nie patrzył, jak my jedziemy, po prostu przeleciał. I dosłownie za jakieś 100-200 metrów droga rowerowa przecinała szosę. Jak dojechaliśmy tam, to facet leżał już na boku, obok samochód. On się nawet już nie podnosił, już czekali na pogotowie, na policję. Musiał po prostu się nie rozglądać, tylko prościutko pod samochód wpadł. On musiał mieć dobrze, nie wiem, 50 na godzinę, jak nie więcej.
1: Chociaż teoretycznie powinien mieć na liczniku maksymalnie 20 km na godzinę. Regulują to przepisy. Także przepisy mówią o tym, że maksymalna prędkość, także ta osiągalna, powinna mieć właśnie tyle. Chyba że, i tu jest luka, z której niektórzy korzystają, hulajnoga była dopuszczona do obrotu przed 2022 rokiem. Wtedy jej tak zwane osiągi mogą być wyższe. Nie zmienia to jednak faktu, że 20 km na godzinę to maksimum w trakcie jazdy po drogach publicznych. Ale nie tylko po drogach dla rowerów jeżdżą hulajnogi, o czym pan Paweł i jego doświadczenie z wczoraj.
4: To było wczoraj wieczorem po koncercie. Staliśmy w przejściu pod wiaduktem koło stacji kolejowej Kraków Zabłocie. Odpinaliśmy rowery, no i tak trochę zajmowaliśmy tą szerokość chodnika, ale do przejścia. No i z impetem wjechał na hulajnodze ktoś. Zalał nas wszystkich, wyminął. Koleżanka chyba nawet odskoczyła, ale byłem odwrócony plecami, więc nie jestem pewien. Zauważyliśmy tylko, że przejechał bardzo szybko, zeskoczył z krawężnika, no i z takiej podporządkowanej małej drogi wyjechał na ulicę. Niespecjalnie się rozejrzał. Próbował gdzieś tam na jednym kole jechać i zniknął nam za budynkiem. Już nie widzieliśmy więcej, co się stało, ale no jakby najgorsze w tym wszystkim jest to, że to było 150 metrów od tego miejsca, gdzie to młode małżeństwo zginęło tydzień temu niecały.
1: Zginęło przez brawurę akurat kierowcy samochodu. I tu pojawia się pytanie, skąd w nas ta chęć ryzykowania? Przecież efekty widzimy każdego dnia. Od stycznia do lipca tego roku odnotowano 828 wypadków z udziałem hulajnóg. Rok wcześniej w analogicznym okresie było ich 702. Zginęło 11 15 osób, rok wcześniej 5. 745 osób zostało rannych, gdy rok temu było ich 638. Może trzeba edukować, może skrupulatniej egzekwować przepisy, ale są też inne pomysły. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada takie zmiany.
5: Jeżeli nasza ustawa wejdzie w życie, do Polski nie sprowadzi się już tego typu pojazdów, które nie wiadomo czym są, czy rowerem, czy hulajnogą, czy czymkolwiek innym.
1: Wiem, to dopiero w kwietniu przyszłego roku i wiem, znajdą się tacy, którzy sprowadzą i przerobią, w końcu nawet auta przerabiają. Jedno jest pewne, jeśli nic z tym nie zrobimy, nic się nie zmieni.
0: Co powinniśmy zatem zrobić? Anna Rokicińska opowiedziała o wszystkich planowanych zmianach, a Państwo opowiadają o swoich doświadczeniach. 224, 280, 280 w rozmowie po 18.30. Jeszcze wrócimy do policyjnych statystyk i nie tylko. W rozmowie z Łukaszem Zboralskim z portalu BRD24. Popołudnie Małpa, nowyświat.online.

Tomasz Makowiecki wybrzmiał Państwu w głośnikach, bo to popołudniowy program, popołudniowe rozmowy o elektrycznych hulajnogach też. Pani Krysia pisze, hulajnogi, no właśnie, dzieci nimi jeżdżą, dzieci i młodsi szeroko rzecz rozumiejąc, ale to przecież my, rodzice, im na to pozwalamy i nie widzimy, albo nie chcemy widzieć, Pani Krysiu, tego, co robią. Pani Krysia dzieli się jeszcze z nami swoją obserwacją, to wczoraj na przysklepowym parkingu dwóch, jak napisała, młodszych nastolatków na jednym kole hulajnogą, a do tego o pod włos pisze, czy też pod prąd, mimo wyraźnych strzałek na jezdni. Czy zwracali Państwo kiedyś uwagę komuś, kto w taki sposób jechał niekoniecznie hulajnogą, być może rowerem, niekoniecznie elektrycznym? 224 280 280. My czekamy, Państwo mówią, Wiktoria Wichrowska dyżuruje. A prognoza pogody to niebawem. Na razie Find Love. To Future Islands w popołudniówce.

0: Zaglądają Państwo do policyjnych statystyk, interesują się Państwo tematem. Pan Paweł pisze, z jednej strony coraz częściej wybieramy rower, gdy chcemy dojechać każdego dnia gdzieś do pracy, do szkoły czy na zakupy, a liczba wypadków z udziałem rowerzystów spada. Tymczasem jak to jest, zastanawia się nasz słuchacz i patron, że jeśli chodzi o niebezpieczne zdarzenia z hulajnogami, głównie elektrycznymi, jest ich coraz więcej, bo i liczba tych pojazdów, panie Pawle, rośnie gwałtownie w ostatnich latach. Ale czy można zatrzymać, albo przynajmniej zahamować, jak to się ładnie nazywa, dynamikę wzrostu w statystykach dotyczących wypadków z udziałem hulajnogistów elektrycznych? O tym z naszym gościem po 18.30 będę rozmawiał. Na razie o pogodzie Państwu opowiem.
1: Pogoda.
0: Najchłodniejszym miejscem na mapie są wciąż Suwałki, 19 stopni Celsjusza, najcieplej w Raciborzu, wciąż 29. W nocy na wschodzie Polski pogodniej, bez opadów, ale na pozostałym obszarze będzie dużo się działo. Ze zachodu i południowego zachodu dotrą do nas opady oraz burze. Także burze z gradem, spadnie od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a podczas burz w południowo-zachodniej części kraju nawet do 50. Najchłodniej będzie w karpackich dolinach, mniej więcej 9 stopni. Poza tym od 12 do 13 na krańcach wschodnich, mniej więcej 15 w centrum, do 18 na zachodzie i południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty w porywach do 75 km na godzinę, w Sudetach do 80, a w Karpatach do 85. Jutro chmury z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju także burze, spadnie od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni na północy, 23 w centrum, a najcieplej będzie na południu do 26 stopni Celsjusza i jeszcze wiatr. Słaby, umiarkowany, ale chwilami porywisty, w górach może wiać do 70 km na godzinę, a w Karpatach nawet do 80. Podczas burz porywy do 75 km na godzinę.

0: Przepytanie.
1: Redaktor Łukasz Zboralski, portal BRD24. Dzień dobry w Radiu Nowy Świat.
2: Dzień dobry.
1: Użytkowników hulajnóg elektrycznych coraz częściej postrzegamy jako uczestników ruchu wywołujących u nas poczucie zagrożenia. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie portalu rankomat.pl. Co trzeci pytany wskazał na hulajnogistów. 19% respondentów myśli tak o kierujących samochodami. 14% postrzega w ten sposób rowerzystów. Rzadziej poczucie zagrożenia wywoływali kierujący motocyklami, skuterami lub nawet quadami, a także dostawcy jedzenia poruszający się rowerami elektrycznymi. A gdybyśmy chcieli na to zagadnienie, na zagadnienie związane z naszym bezpieczeństwem, poczuciem, ja wiem, poczucie to nie to samo co statystyki, ale właśnie spojrzeć od strony statystyk, to kogo, zdaniem pana redaktora, powinniśmy bać się na drogach najbardziej w naszym kraju?
2: No, jak się pyta o to ludzi i policja, Komenda Główna Policji robi takie badania, czyli nie zawęża tego tak jak badanie rankomatu tylko do miast.
1: No tak, to prawda.
2: Polaków, i to pyta Polaków, co ciekawe, w ogóle o zagrożenie, czego się boją, również wliczając, nie wiem, napady, włamania do domów. To okazuje się, że w takim zestawieniu numerem jeden są piraci drogowi. I tutaj raczej rozumiemy domyślnie ludzi kierujących samochodami, czyli jeżdżących bardzo szybko, zagrażających nam na drogach. Więc to jest główny strach Polaków. Ludzie, którzy w szalony sposób jeżdżą i mogą nas zabić albo ranić. Tam się te hulajnogi nie pojawiały, no a tutaj, jeśli zostało zrobione takie badanie do zawężenia do miast, no tak. to jest ciekawa obserwacja, że ludzie już się bardziej obawiają tych wariatów na hulajnogach elektrycznych i różnego rodzaju innych nie hulajnogach, bo nie wszystko to jest oczywiście w ogóle hulajnogą.
1: Tak, o tym będziemy jeszcze dziś rozmawiać. Co ciekawe, z danych zgromadzonych przez ekspertów z portalu rankomat.pl wynika, że komfortu poruszania się po mieście nie obniżają kierowcy jeżdżący z nadmierną prędkością, ale właśnie szybka jazda hulajnogą, rowerem lub innym urządzeniem transportu osobistego po chodniku. Tu jest takie zauważenie, wyszczególnienie. To może do szybko jeżdżących samochodów w miastach my się po prostu już przyzwyczailiśmy.
2: Albo miasta są, zwłaszcza duże, już tak rozrośnięte i tyle samochodów w nich jest, że tak naprawdę tej szybkiej jazdy no, nie obserwujemy tam na co dzień, raczej stoimy w korkach. Ha. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzimy po prostu jako piesi, no to oczywiście zdarzają się takie niestety wciąż sytuacje jak w Krakowie, czyli piesi też nie są zawsze bezpieczni, nawet na chodniku, natomiast czy tam rozjechanie ostatnio znowu przez jakąś cofającą śmieciarkę pieszego, ale co do zasady jak idziemy gdzieś tam, to jako piesi myślę, że bardziej namacalne jest to, fizycznie dostrzegalne częściej, że ktoś przemyka między nami jakimś elektrycznym pojazdem na chodniku, to sprawia zagrożenie, niż to, że obok nas jakoś tam samochody jadą.
1: Czyli jednak zauważamy to, co jest nam po prostu bliższe, to, co śmiga obok nas w odległości kilku centymetrów, zazwyczaj, co mogliśmy usłyszeć między innymi w relacji naszej redakcyjnej koleżanki Anny Rokicińskiej kilkanaście minut temu. Ale wróćmy do hulajnóg. W 2025 roku odnotowano ponad 1150 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób. Od stycznia do lipca tego roku wypadków z udziałem użytkowników tego typu pojazdów było ponad 820. A zatem liczba rośnie, rośnie też liczba osób zabitych i rannych. A co będzie, jeśli obowiązek jazdy w kasku młodzieży do 16 roku życia, który wszedł w życie nie tak dawno temu, nie zmieni tych niepokojących statystyk? Czy pan redaktor zastanawiał się albo obserwował być może pracę urzędników, pomysły urzędników i wie, jaki może być następny krok?
2: Na pewno obowiązek w kasku jazdy na hulajnogach elektrycznych i nie zmieni liczby zdarzeń. On może zmniejszyć skutki,
1: tak,
2: czyli będziemy mieli więcej może kolizji, które nie kończą się groźnie, niż wypadków, których unieruchomiona jest czynność organizmu na dłużej niż 7 dni. Taka klasyfikacja po wypadku jest przyjęta. Natomiast to, że samych zdarzeń będzie więcej, to od kasków się nie wydarzy. Zresztą na marginesie nie monitorujemy w Polsce po wprowadzeniu kasków w szpitalach, czy rzeczywiście liczba obrażeń maleje i czy to są mniejsze ubrania.
1: No dobrze, ale jeśli rzeczywiście podczas tych wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg ciężko rannych będzie mniej, no to ktoś powie, być może to kaski. Ale jeśli wciąż ta liczba będzie rosła, to co wtedy?
2: To wtedy rząd tutaj ma akurat pomysły i to też przez takie ciśnienie społeczne, jak widzimy z tego badania, czyli ludzie czują się zagrożeni, w mediach też to poruszamy i to ciśnienie społeczne spowodowało, że urzędnicy napisali nowelizację, bo niestety w Polsce tak to nie działa, że sami myślą i projektują jakąś politykę bezpieczeństwa i reagują na to, zanim się coś ludziom nie spodoba, szkoda. I ta nowelizacja zakłada bardzo ważne dwie rzeczy. Na szczęście, bo czasami w Polsce próbujemy wymyśleć koło od nowa w urzędach. Na szczęście zauważyliśmy, że inni już sobie jakoś z tymi problemami próbowali radzić i trochę kopiujemy ich podejście, zwłaszcza holenderskie, które mi się podoba. To po pierwsze będzie uderzenie już w sam import i sprzedaż tych pojazdów elektrycznych, które dzisiaj są w rękach dzieci, bardzo często to widzę, a one są po prostu nielegalne z definicji, ponieważ są to urządzenia, którymi można jeździć szybciej niż 20 km na godzinę, więc nie są hulajnogami elektrycznymi. Są to urządzenia, które wyglądają i w zasadzie są albo motorowerami, albo nawet motocyklami elektrycznymi. Mhm. Też tym nie wierzą nastolatkowie. No i teraz blokada będzie polegała na tym, że nie będzie można importować i sprzedawać nawet online takich przedmiotów, jako hulajnoga elektryczna na przykład, bo to będzie niezgodne z prawem i kontrolowane. I można powiedzieć, że niepotrzebna taka nowelizacja, bo mamy UOKiK, który powinien badać, czy ktoś sprzedaje komuś coś zgodnego z prawem, więc moim zdaniem to już dzisiaj UOKiK mógłby działać, ale też nie działa. Natomiast tam jasno zostanie określone, że te hulajnogi, na przykład elektryczne, nie będą mogły, żeby być sprzedawane jako hulajnoga, to w ogóle nie będą mogły mieć nawet możliwości modyfikacji technicznych, żeby jechać szybciej. Nie wiem, jak to będzie sprawdzane. Tam jest drobny taki błąd i problem w tym prawie, że będzie to dotyczyło tylko pojazdów od marca przyszłego roku kupowanych. Więc nie wiem, jak będzie policjant na drodze sprawdzał, kto kiedy kupił hulajnogę i czy rzeczywiście akurat możliwość pstryknięcia klawiszy i pojechania szybciej to oznacza, że to już jest nielegalny sprzęt. Mm-hmm. To będzie strasznie trudne. No i druga rzecz, która jest istotna w tej nowelizacji, która nadchodzi, mam nadzieję, że przejdzie, bo tam też odbywa się już walka, jakby to powiedzieć, importerów i sprzedawców też tego sprzętu. Oni prowadzą swój lobbying i naciskają już w uwagach do tych nowelizacji, żeby tak nie było. Zobaczymy, czy wygra społeczeństwo. Czy przedsiębiorcy.
1: Czyli interes będzie ważniejszy.
2: Czy interes będzie ważniejszy w Sejmie.
1: To zależy, kto komu podaruje drogi zegarek.
2: Nie wiem. No każdy z nas, co sobie tych posłów wybiera, powinni działać w naszym interesie, więc proszę ich potem z tego rozliczyć też, jak zadziałali w następnych wyborach. No i tam ta nowelizacja zakłada też to, ponieważ policjantów w Polsce jest demograficznie już za mało i rzeczywiście zajmują się wszystkim i nawet kontrolami teraz tych elektrycznych sprzętów z młodzikami muszą ich ganiać, to tutaj nowelizacja zakłada coś bardzo dobrego, czyli możliwość kontrolowania tych pojazdów przez straże miejskie i gminne za pomocą mobilnych hamowni. To też widzimy już w Holandii i na przykład w Szwajcarii, czyli taka przenośna hamownia zatrzymuje się, kogo go kontroli, wsadza tą hulajnogę i patrzy, czy ona ma taką moc, jaką prędkość rozwija. No i jak nie spełnia definicji, to powinna być moim zdaniem wrzucona na pakę jakiegoś samochodu i odwiedziona na złomowiec do zgniecenia. Więc to trochę pohamuje w ogóle rozrost tych nielegalnych sprzętów, które dzisiaj mamy, natomiast no, z samymi legalnymi sprzętami elektrycznymi i poruszaniem się na tym dzieci, no tutaj możemy się już tylko edukacyjnie potem dalej odwoływać do rozsądku rodziców, co robimy. Mam nadzieję, że dyrektorzy szkół na rozpoczęcie roku, nauczyciele powinni pogadać z rodzicami w całej Polsce o tym.
1: Może zwrócą uwagę na to, czym przyjeżdżają dzieci pod szkołę, bo to jest dobre miejsce, żeby zerknąć i zwrócić uwagę, być może nie rodzicom w ogóle, wszystkim i mówić, drogie dzieci, nie jedźcie czymś, co jest niebezpieczne, tylko podejść do konkretnych osób i z konkretnymi rodzicami porozmawiać.
2: Myślę, że tak też można, tylko znowu, jakie kompetencje mają nauczyciele, czy oni, ja bym potrafił chyba rozpoznać, jaka hulajnoga może ile jechać, a oni pewnie będą mieli to utrudnione jakoś.
1: To prawda.
2: Ale w ogóle powinni rozmawiać z rodzicami o tym, że nawet te hulajnogi zgodne z ograniczeniami, przepisami nie są najlepszym pomysłem dla dzieci. Już inna sprawa, jak te dzieci tego wszystkiego używają, ale myślę, że też droga edukacyjna, panie redaktorze, dla wszystkich rodziców odbywa się już dzisiaj dzięki policji, która zwróciła na to uwagę, dzięki kontrolom takim też PR-owsko pokazywanym, że był taki dzień kontroli w całych wszystkich powiatach i mandatom oraz wnioskom do sądów rodzinnych. To uczy i pokazuje innym rodzicom, że ohoho, jak dam mojemu dziecku coś takiego, na czym nie powinien się poruszać, albo poruszał się źle, to będę odpowiadał za nienależność należy tą opiekę.
1: No dobrze, to skoro jesteśmy już przy tych policyjnych kontrolach, rzeczywiście policjanci częściej ostatnio takie kontrole przeprowadzają. Tylko jednego dnia w lipcu podczas akcji prowadzonej w Warszawie sprawdzono ponad 300 pojazdów, 300 użytkowników urządzeń elektrycznych, w tym 187 hulajnóg, 90 rowerów i 22 osoby korzystające z innych urządzeń transportu osobistego. Funkcjonariusze nałożyli 74 mandaty, a 3 pojazdy zostały zabezpieczone, gdyż nie nadawały się do jazdy po naszych drogach. Zaledwie 3 z tych 320. Przy okazji zatrzymano osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz jednego nietrzeźwego użytkownika hulajnogi. No i było tam wśród ukaranych także ponad 20 nieletnich. Mam wrażenie, że elektryczne pojazdy stają się urządzeniami wybieranymi przez młodych trochę także z powodu komunikacyjnego wykluczenia. Stają się po prostu jedynym sposobem na szybkie przemieszczanie się najmłodszych pokoleń.
2: Zgoda. I wiemy, że mamy problem z transportem publicznym od lat i chyba to jest z tej zapaści szybko się nie wydostaniemy. Jeśli ktoś może jeździć i ma prawo jeździć, ma kartę rowerową na hulajnodze elektrycznej, to może używać hulajnogi elektrycznej, ale tutaj akurat na prowincji jest pewien kłopot, bo tym urządzeniem nie można sobie tak zazwyczaj dojechać dobrze do szkoły zgodnie z prawem, dlatego że musi jechać nie po drodze dla rowerów, albo tak, a pojezdni, na której jest więcej niż 50 km, no sorry, ale nie. No jak nie ma chodnika, a często nie ma, no to tak naprawdę nie można tym jechać, więc to nie jest rozwiązanie. Oczywiście część elektrycznych sprzętów, jeśli to są motorowery, bo w sumie są, no to już 14 lat prawo jazdy kategorii AM i można jeździć motorowerem i można było też wcześniej, czy to był palinowy czy elektryczny. Elektryczny moim zdaniem jest mniej kłopotliwy, ładuje się, nie trzeba tam tych wszystkich obsługiwać z benzyną rzeczy i naprawiać ewentualnie na pewno mniej.

0: imponowania komuś i to takie illegal, takie przejażdżki na hulajnogach na jednym nocy, to się stało jakimś takim wentylem do pokazywania młodych ludzi.
1: Widzę sprzeczność, bo tak, z jednej strony pokazujemy, że robimy coś nielegalnego, z drugiej musimy to zrobić anonimowo, no żeby nikt nam nie zarzucił, że to my. Pan Jakub na to zwraca uwagę. Kaski na głowach nastoletnich, jak się wyraził, terrorystów. No, ma na myśli tych, którzy jeżdżą bardzo niebezpiecznie, jak rozumiem, mocne słowo terroryści. Kaski na ich głowach to jeszcze większa swoboda, anonimowość. Jeżdżą w kaskach motocyklowych, zabudowanych, uważają się za anonimowych, szaleją jeszcze bardziej.
0: Bije się trochę w piersi w jednym z programów w Kanale Zero, jak mówiłem o tym, o kaskach, i zanim to obowiązek wchodził, przyniosłem do studia kask mój motocyklowy i pokazałem, że jak już musicie mieć dziecko, które jeździ hulajnogą elektryczną, albo sami jeździcie, to kupcie sobie właśnie taki kask zabudowany, dlatego że no, taki kask chroni też szczękę, a dosyć dużo urazów właśnie jest takich wypadnięcia przez kierownicę z hulajnogi, one rzeczywiście się kończą szczękowo i głową, więc no, z jednej strony to dobrze, że akurat na hulajnogach mają takie kaski zabudowane, z drugiej oczywiście zapewnia im to jakąś anonimowość od razu, no ale gdyby chcieli, to by i w kominiarkach jeździli. Myślę, że to nie jest problem akurat zabudowanych kasków, tylko tego, że rzeczywiście chcą, młodzi ludzie zawsze chcą dokazywać. No mój Boże, to jest ten wiek, w którym się robi takie rzeczy, po prostu. Imponuje się rówieśnikom, jak się zapali papierosa i coś tam jeszcze i pojeździ na hulajnodze na jednym kole. To jest dobre, kontrowersyjnie to zabrzmi, ale każdy psycholog powie dziecięce, że to jest dobre, ponieważ w wieku dojrzewania ludzie muszą łamać normy społeczne, te, które im ten stary świat narzuca inaczej.
1: No ale czym innym jest złamanie normy społecznej pod tytułem zapalenie papierosa, a czym innym jest zrobienie krzywdy sobie,
0: albo
1: doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kogoś innego. Skakaliśmy kiedyś z trzepaków, zdarzały się wybite zęby na rowerach, ale zastanawiam się, czy ryzykowanie czyimś zdrowiem mieści się w tym nawiasie pod tytułem robienie czegoś, co jest zabronione. To ja jeszcze wrócę do tych pomysłów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, który zapowiadał wprowadzenie przepisów uniemożliwiających import, sprzedaż niektórych pojazdów elektrycznych w Polsce. Mówimy oczywiście także o tych motorowerach z silnikami elektrycznymi, bo ich moc zbliżona jest bardziej do motocykli. Ale rządowi eksperci chcą na początek określić parametry, jakie muszą spełniać tego typu urządzenia dopuszczane do ruchu i sprzedaży w Polsce. A ja się zacząłem zastanawiać, po co? Przecież my już dzisiaj wiemy, mamy to w przepisach bardzo wyraźnie określone, z jaką prędkością muszą poruszać się hulajnogi, wiemy, co jest rowerem elektrycznym, a co nie. Wszystko to, co nie spełnia tych wymogów, powinno mieć tablice rejestracyjne, jeśli może, i jeździć po ulicy albo nie jeździć.
0: Tak, ja też mówię, że część z tych rzeczy moglibyśmy już dzisiaj bez dodatkowych regulacji wyplenić. I tu znowu, jeśli będziemy celować w źródła problemu, a nie w objawy, to szybciej sobie poradzimy.
1: Dokładnie.
0: Prosta sprawa. Obejrzałem, na czym jeżdżą kurierzy, i to zwykle są ludzie, którzy przyjeżdżają z odległych krain, którzy próbują się tu utrzymać i zarobić w łatwy sposób, się zatrudnić. To jest ich droga. Taksówka, najpierw kurier jeszcze. Na takim i rozumiem, że wolą jeździć takimi elektrycznymi rowerami, bo to jest no, rozsądniejsze podejście niż pedałować tylko. I teraz ci biedni ludzie zwykle wydają jakieś tam grosze, żeby wynajmować miesięcznie takie pojazdy, bo ich nie stać na pojazd za kilka tysięcy złotych. I problem jest w tym, że to polscy biznesmeni, ale też i zagraniczni tutaj, otwierają wypożyczalnie, jakby, no, uzwietrzyli biznes do robienia na tych biednych migrantach, którzy zaczynają być kurierami, i im wypożyczają jako rowery elektryczne, coś, co tym rowerem nie jest. I tu powinno być uderzenie urzędu. Nie można ludzi wprowadzać w błąd, wypożyczać im rowery jako rower elektryczny, coś, co jest motocyklem. I tam powinna zostać nałożona kara i takie wypożyczalnie powinny zostać zlikwidowane. I jak to by było łatwiej niż zatrzymywać każdego kuriera na ulicy jakiegoś tam wielkiego miasta.
1: Tak, tak też pomyślałem. Wracając jeszcze do policyjnych statystyk, o których dzisiaj dużo mówiliśmy. W ubiegłym roku użytkownicy hulajnóg elektrycznych spowodowali w Polsce prawie 700 wypadków. W 2024 to było niecałe 400 zdarzeń i tu mamy wzrost o prawie 90%. Policjanci podkreślają, że jedną z głównych przyczyn jest prędkość, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku samochodów. A niektórzy zastanawiają się, czy to już czas na wprowadzenie tablic rejestracyjnych na urządzeniach transportu osobistego. Hulajnogach. Pewnie zaraz usłyszymy o rowerach z tablicami rejestracyjnymi. Już teraz słyszymy często tego typu pomysły. Myślę, że do tego tematu będziemy mogli wrócić za jakiś czas. Najpierw przyjrzyjmy się urzędniczym, rządowym pracom na ten temat. Zobaczymy, jakie będą efekty. A na razie zawieszamy zatem naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Łukasz Zboralski, portal BRD24.

0: School Buzz to na antenie w popołudniowym programie, już prawie na zakończenie. Czytam, przeglądam Państwa komentarze, wczytuję się w historie związane z Państwa spacerami, na przykład po Sopockim Parku. Jest fajna ścieżka rowerowa, pisze pan Krzysztof, którą pędzą rowery, pędzą hulajnogi, są też przejścia dla pieszych, bo alejki do plaży przecinają drogę dla rowerów. Nigdy jeszcze nikt się nie zatrzymał, gdy próbowałem przejść przez zebrę. Raz zwróciłem uwagę i usłyszałem taką wiązankę, że nie mogę tu przytoczyć i teraz już nie zwracam uwagi. Napisał pan Krzysztof. Proszę pamiętać, zwracam się do wszystkich rowerzystów, że jest rowerzystów, hulajnogistów, czy też tych, którzy jeżdżą UTO, że mamy różnych użytkowników tej samej przestrzeni, wspólnej przestrzeni. Trzeba czasem myśleć o innych i zwracać uwagę nawet na tych, którzy nie zwracają na nic uwagi. To trudne. Wiem, co mówię. Bardzo Państwu dziękuję za popołudniowy program. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Michał Porycki. A już za chwilę, zgodnie z opisem w mediach społecznościowych, trochę elektroniki, trochę kultury ludowej i pamięci o rzeczach ważnych. Tak Diana Giurow napisała dzisiaj o tym, co przygotowała w Czułych Dźwiękach.
1: Tak. To tak pokrótce wybrzmiało. Nie będzie tylko po polsku, ale będą to też nasi sąsiedzi. Byłam ostatnio, wiesz, na koncercie kapeli ze wsi Warszawa i Psiokru.
0: Cudownie.
1: I poczułam się tak zainspirowana, że już mam dwie playlisty wybrane z góry. Ale myślę, że Państwu się to spodoba. Na pewno.
0: Tak.
1: Jestem pewna.
0: Tak, tak będzie. W takim razie my Państwu dziękujemy. Zostawiamy z koleżanką Dianą. Ja jeszcze proszę pamiętać i proszę przypomnieć tym, którzy zapomnieli, bo to jest zawsze bardzo istotne o głosowaniu, bo przecież jutro po 20 słyszymy się w kolejnym 231 notowaniu Tip Top Listy. Wszystkiego spokojnego, do usłyszenia następnym razem. Dziś jeszcze na zakończenie szczególna dla nas piosenka i szczególna dla nas historia i rocznica odejścia szczególnej osoby, Dagmary, naszej patronki. Chcielibyśmy wspomnieć, że pamiętamy. Wiem, że nie tylko my tu w studiu. Do usłyszenia.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Premier Donald Tusk podczas spotkania z młodymi na kampusie Polska Przyszłości mówił o potrzebie reagowania na przemoc, pogardę i kłamstwo. Przekonywał, że odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądała Polska w przyszłości, spoczywa nie tylko na politykach, ale także na obywatelach. Tusk apelował, by nie pozostawać obojętnym wobec krzywdy, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w życiu publicznym. Jak mówił, nie chodzi o heroizm ani fizyczną konfrontację, ale o gotowość do sprzeciwiania się złu.
1: My w każdej chwili musimy mieć w sobie tę gotowość reagowania. Nie chodzi mi o heroizm. Nie każdy musi od razu rzucić się do fizycznej konfrontacji. Nie każdy może, nie każdy potrafi. Ale każda reakcja na zło będzie miała bezpośredni wpływ także, czym będzie Polska za 5, 10, 15 lat.
0: Premier mówił też o rosnącej roli lęku, agresji i dezinformacji w polityce. Jego zdaniem młodzi ludzie powinni zachowywać zdolność odróżniania prawdy od kłamstwa i nie pozwalać, by manipulacje decydowały o ich wyborach. Zmieniamy temat. Kierowców mogą czekać wyższe ceny paliw od września. Jeśli rząd nie przedłuży pakietu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel mogą zdrożeć nawet o kilkadziesiąt groszy za litr. Analitycy przewidują, że benzyna 95 może kosztować około 7,5 zł, a olej napędowy ponad 8 zł. Według prognoz Refleksu benzyna może podrożeć o ponad 80 groszy, a diesel o blisko 70 groszy. Na razie nie ma sygnałów, że rząd przedłuży pakiet, który obowiązuje tylko do końca sierpnia. Dziewiątkę nominowanych poznaliśmy już wcześniej. Wieczorem poznamy trójkę uhonorowanych medalami wolności słowa. Uroczysta gala odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. O szczegółach mówi Tomasz Ławnicki.
2: Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: instytucja, media i obywatel, obywatelka. Wśród nominowanych choćby siostra Małgorzata Chmielewska, która w tym roku po 35 latach przekaże kierownictwo w Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia nowemu przełożonemu i która zawsze z odwagą staje po stronie słabszych.
3: Naprawdę nie mogę zrozumieć, dlaczego politykę robi się na plecach najsłabszych, na plecach najbiedniejszych, starych, chorych czy niepełnosprawnych.
2: Nominowana jest też aktorka Joanna Szczepkowska. Jak napisano w uzasadnieniu kapituły, nie korzysta z okazji do siedzenia cicho, zabiera głos w sprawach ważnych, nawet wtedy, gdy jej opinie wywołują silne emocje. Ale też, jak udowodniła na naszej antenie, uczy doceniać rzeczy drobne.
4: Banalnie będzie teraz.
5: No dobrze, no tak.
4: Bardzo, ale tak strasznie banalnie.
5: No,
4: ja się naprawdę cieszę każdym dniem.
2: W gronie nominowanych znalazł się też choćby BDS, muzyk, który nagrał piosenkę z chorą na raka 11-letnią Mają Mecan, co stało się impulsem do bezprecedensowej akcji charytatywnej. Zgodnie z regulaminem, wyróżnienie medalem wolności słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego. Początek gali o 20.
0: A tu warto przypomnieć, że Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Czułe dźwięki.

No i wracamy z czułymi dźwiękami. Za sterami Diana Giroff oraz Kuba Strączyński. Zaczęłam tym utworem umyślnie, albowiem w sierpniu tego roku w wieku 99 lat odeszły Wanda Traczyk-Stawska oraz Danuta Schleimer. Pożegnaliśmy również Ignacego Karpowicza i właśnie chciałabym ten utwór dedykować im i ich pamięci. Oraz zacytować Państwu fragment prozy pana Karpowicza. Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie. I że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.

0: Kiedy była.
1: To jest jeden z tych utworów z cyklu Dla mnie się podoba, ponieważ jest to skład z Podlasia. Kawałek miał swoją premierę w sierpniu 2023 roku, a później trafił na ich głośny debiutancki album Inadi Woods, a mowa o swadzie i niczosie. Idealni reprezentanci ich, jak mówią, autorskiego stylu, który określają jako Podlasie bounce. Bezkompromisowe zderzenie tradycyjnych pieśni ludowych z basową elektroniką, folkiem, baile funkiem i ampiano. No właśnie, chyba całkiem nieźle im to wychodzi. A teraz kolejna propozycja to będzie Mela Kotulek w utworze Arytmetyka.

za brzmienie całego krążka odpowiada Marek Dziedzic, producent, który współtworzył brzmienie między innymi Artura Rojka. Ja tego Rojka tutaj słyszę w tym wokalu, a dodatkowo słyszę również taką delikatną chrypkę Nosowskiej. Podejrzewam, że może to są inspiracje pani Kotulek. Jeśli chodzi o sam utwór, jest w nim bardzo dużo emocji. Zresztą ona kojarzy się z taką emocjonalną twórczością i opisuje w tym utworze moment tąpnięcia, może takiego zawieszenia i próby złapania równowagi w relacji. Natomiast za ten perkusyjny puls, taki lekko transowy rytm wręcz, odpowiada Marcin Ułanowski. A kolejną propozycją dzisiaj będzie Ofelia w utworze Wyjechać.

Wydaje mi się, że w czułych dźwiękach dość rzadko pojawiają się takie utwory, więc miło mi jest, że dzisiaj mogłam Państwu zaprezentować Ofelię, a dokładnie panią Oliwię, przepraszam, Igę Kreft. Tak, ten utwór, Wyjechać, to był singiel z końca 2024 roku. Zapowiadał zupełnie nowy etap w jej twórczości po głośnej i przebojowej płycie 8. To taki właśnie alternatywno-popowy utwór, który, i to chyba da się wyczuć, pędzi do przodu zarówno muzycznie, jak i tekstowo. Całkiem przyjemne. A teraz kolejna propozycja, to będą Dziewoczki, Yuko.

0: Bardzo to ładne, prawda? Taki hipnotyzujący, surowy utwór ukraińskiego duetu Yuko, który ukazał się na ich debiutanckim albumie Ditch w 2017 roku. Choć zespół oficjalnie zakończył działalność 6 lat temu, niedawno ogłosił reaktywację na serię wyjątkowych koncertów oraz festiwali. Właśnie w tym roku, co na nowo rozpaliło i rozpala zainteresowanie ich muzyką, to nasi sąsiedzi z Kijowa. Połączenie dzikiego technofolku i psychodelii tworzy tu taką lekko piorunującą mieszankę. A teraz polski artysta, Raw Performance Roller Coaster.
1: Najważniejsze to dobrze zacząć. Źle skończysz.

Tak, mamy powrót Raw Performance. Utwór Roller Coaster został wydany w lutym tego roku i jest to powrót artysty po 5-letniej wydawniczej przerwie, ciszy. Jest to również zapowiedź jego najnowszego albumu Strefa Dyskomfortu. Ogólnie to jest bardzo ciekawa osoba. Tomasz Rałowski jest to absolutnie niezależny twórca w polskim hip-hopie, ale nie tylko. Sam pisze teksty, sam rapuje, sam komponuje i produkuje bity, a co więcej, często sam również reżyseruje i montuje swoje zwariowane, pełne czarnego humoru teledyski. Jest on również, i to ciekawe, filmowym kompozytorem. Poza swoją soulową karierą ma na swoim koncie ścieżkę dźwiękową do filmu Kryptonim Polska. Mistrz autoironii i dyskomfortu. Tak lubi o sobie mówić. A teraz dzisiaj po raz drugi pojawi się Słada i Niczos w utworze Synchronia.

z Fadajniczo, z Podlaski, skład reprezentujący Podlaski, Bounce, to są artyści, którzy wierzą, że pokazują poprzez muzykę to, co ludzi łączy, a nie to, co ich dzieli. Utwór to singiel, który miał premierę w lutym 2026 roku. Kawałek wyszedł zaledwie chwilę po tym, jak artyści odebrali paszport polityki 2025 w kategorii muzyka popularna. Bardzo ich lubię. A teraz kolejna propozycja to będzie Daka Braka.

zbyt nowody, przeciwienny zmes, przeciwienny zmes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okopach policji. Wprost osłomy gier, wprost osłomy gier. Wprost osłomy gier, jeśli barwa wraca na kości.

przepiękne, naprawdę. Nazwa zespołu pochodzi ze staroukraińskiego języka i oznacza dosłownie dawać i brać. I wydaje mi się, że ogrom czułości, emocji, piękna właśnie dostaliśmy. Zespół nie powstał w garażu ani w studiu nagraniowym. Narodził się w 2004 roku w kijowskim awangardowym teatrze DAK. Z inicjatywy genialnego reżysera Władysława Troickiego. Natomiast jeśli chodzi o kultowe brzmienie wiolonczeli, to Nina Garenecka, wiolonczelistka zespołu, znalazła stary instrument w teatrze i nastroiła go intuicyjnie tak, jak było jej po prostu wygodnie grać. W ten sposób, proszę Państwa, zupełnym przypadkiem stworzyła unikalne, alternatywne strojenie wiolonczeli, które dziś definiuje głębokie, hipnotyzujące brzmienie zespołu. Wydaje mi się, że jest to wyjątkowe, ponieważ muzycy nie mają wykształcenia muzycznego. Natomiast mają coś wewnątrz, co sprawia, że można ich słuchać do końca życia chyba. A teraz kolejna propozycja. Z pewnością kojarzą Państwo projekt The Colors Studios. No i w ostatnich tygodniach jednej z naszych rodzimych artystek Dee, Claudii Opoki, udało się ukazać w tym projekcie i jest to pierwsza artystka, która oficjalnie pojawiła się w studyjnym projekcie The Colors. Usłyszą ją Państwo z utworem Lipka Drill.

Jak można usłyszeć, Klaudia pochodzi z Podkarpacia, dokładnie ze wsi Korczowa. No i na pewno też łatwo się domyślić, że w młodości śpiewała w lokalnym zespole ludowym i uczyła się gry na fortepianie. Zaczynała od klasycznego popu i też jeśli będziecie Państwo szukać jakiejś jej twórczości, to sporo tego jest. Ale twierdzi, że to nie była ona i to właśnie powrót do korzeni, czyli neofolk połączony z takim hip-hopowym beatem, drillem, okazał się jej przepisem na sukces, jak widać. A teraz kolejna propozycja i to będzie Zuta w utworze Zwierciadło.

No, no, no. Taki przyjemnie porywający, pełen napięcia singiel polskiego duetu Zuta, wydany w styczniu 2025 roku. Piosenka była jednym z głównych motorów napędowych, które promowały ich podobno świetnie przyjęty przez krytyków debiutancki album Best. Muzycznie i wizerunkowo określano, że utwór udowodnił, że na polskiej scenie alternatywnej pojawiło się coś zupełnie świeżego, a sami twórcy doprawiali to nutą tak zwanej zdrowej bezczelności. Ciekawe. Jeśli chodzi o ten duet, to powiem Państwu, że Zuta i Max to jest naprawdę też życiowo zgrany duet, ponieważ tworzą nie tylko muzykę, ale też

Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania artystów z Białegostoku, do spotkania, które zaowocowało taką twórczością. Karolina Cicha, absolutna gwiazda polskiej sceny etno i folk, wokalistka oraz multiinstrumentalistka, gra między innymi na akordeonie i w kuluarach jest nazywana Ewą Demarczyk współczesnego folku. Natomiast jeśli chodzi o ten utwór, powstał dokładnie kilka miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Bazuje na tradycyjnym tekście ukraińskim, połączonym z polskimi słowami napisanymi przez Cichą. Utwór stał się artystycznym ukłonem w stronę uchodźców i uniwersalnym hymnem o tęsknocie za utraconym domem i bezpiecznym schronieniem. Natomiast tytuł Wiśniowy Sad oraz cała płyta Sad kryje w sobie genialny, wielowymiarowy kontekst. No właśnie, bo to z jednej strony takie nawiązanie do natury, tradycji i słynnego dramatu Czechowa, a z drugiej brzmi fonetycznie dokładnie tak jak pseudonim producenta Swada. No i kolejna propozycja, już zbliżamy się ku końcowi. To będzie Krywaniu, Góral, Psiokru i Stanisław Leszczyński.

Oryginalny utwór z debiutanckiego albumu Górala Etno Electro z 2011 roku, który stał się jego hymnem, można powiedzieć. Z kolei w 2020 roku ujrzał światło dzienne w nowej wersji, stworzonej właśnie wspólnie z Psiokru oraz skrzypkiem Stanisławem Leszczyńskim. No i trafił na krążek Etno Electro 2. Wolno. Jeśli chodzi o tytułowy Krywań, jest to kultowy szczyt w Tatrach Wysokich, leżący, proszę Państwa, po słowackiej stronie, uważany za Narodową Górę Słowaków i niezwykle ważny symbol w tradycji podhalańskich górali. Natomiast tekst to tradycyjna pieśń górali podhalańskich, oparta na wierszu Kazimierza Przerwy Tetmajera pod tytułem Jak Krywań Siwy. Przepiękny, prawda? I teraz, no niestety, będziemy już dobijać do końca i żegnać się z Państwem. Dziękujemy za obecność, za uwagę. Kuba Strączyński, Diana Giurow, standardowo jak co piątek. Żegnać będziemy się utworem Hajduk. Psiokru. Hajduk, proszę Państwa, to był taki łobuz, no, taki łobuz zawadiaka góralski, a Psiokru jest to polska formacja muzyczna, założona w 2004 roku w Bielsku Białej przez Macieja Kamera Szymonowicza oraz Mateusza Górala Górnego. Zespół zasłynął właśnie tym pionierskim łączeniem tradycyjnej muzyki góralskiej, głównie z rejonu Beskidu Żywieckiego, to jest bardzo ważne, i śląskiego, z nowoczesną elektroniką, taką jak drum and bass, raga, hip-hop, dub oraz beatbox. Cóż, życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Coś ci sprzęga? Sprzęgło ci szwankuje? Sięgnij po odsprzęglacz XPRZ9K. Ten suplement skutecznie pomoże ci naoliwić zębatki. Wcieraj codziennie, stosuj niezgodnie z zaleceniami, a przed użyciem nie konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż niewłaściwe stosowanie nie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
2: A może pomóc ci w cierpieniu. Cierpieniu.
3: Nie daj nas zagłuszyć. Zasil nasze szyki na stronie patronite.pl/radionowyświat i zostań patronem.
4: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Donald Tusk broni decyzji o poparciu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas kampusu Polska Przyszłości premier usłyszał zarzut, że kandydatura byłego ministra łamie zasadę apolityczności sędziów. Tusk przyznał, że decyzja jest dla niego obciążeniem wizerunkowym, ale nie zamierza się z niej wycofywać.
5: Ja wiem, to jest skaza na moim wizerunku. Przeczytałem wszystkie możliwe komentarze. One co prawda dzielą się, powiedziałbym, tak pół na pół. Ja jestem po stronie tych, którzy mówią, postawili nam takie warunki walki. Trzeba prawdopodobnie postawić w tym przypadku na skuteczność. Możecie mi wierzyć albo nie. Znaczy w końcu i tak już za to dostałem po głowie wystarczająco dużo. Nie mam powodu niczego zmyślać. On nie ma nic wspólnego z polityką rozumianą, no tak jak to zabrzmiało w pana pytaniu. Nie należał do żadnej partii politycznej. W rządzie zajmuje się nie konfrontacją polityczną, tylko pilnowaniem tego, żeby prawo było zgodne z konstytucją.
4: Premier zaznaczył, że to decyzja przemyślana i oparta na doświadczeniach pracy w rządzie.
5: Wiecie, dlaczego mam zaufanie do niego jako kandydata? Bo ja mam dość silny autorytet w rządzie. Nie każdy chętnie się stawia i jakoś tam protestuje. Berek zawsze, kiedy miał problem, czy nasze pomysły są konstytucyjne, przychodził i mówił, ze mną takie numery nie przejdą. Ja naprawdę wiem, na kogo stawiamy do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o jego cechy prawdziwe.
4: Maciej Berek odszedł z rządu 2 tygodnie temu. Jego kandydaturę do TK poparł właśnie Donald Tusk, mimo sprzeciwu części polityków koalicji rządzącej. Był funkcjonariusz CBA Artur Chodziński pojawił się w katowickiej prokuraturze, by dowiedzieć się, czy w związku z aferą Zonda Krypto będzie przesłuchiwany lub usłyszy zarzuty. Żadnych czynności z nim jednak nie przeprowadzono. Chodziński nie jest podejrzanym w tej sprawie. Jego nazwisko pojawia się w doniesieniach o współpracy z byłym szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem oraz spotkaniu na Ibizie z udziałem posła PiS Michała Moskala. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak określiła jego wizytę jako niezrozumiałą.
6: Prawdą jest, że pan Chodziński dzisiaj pojawił się w prokuraturze, ale pan Chodziński przyszedł sam. No nie pracuje tak prokuratura, że ktokolwiek pojawi się w siedzibie prokuratury, to prokuratura podejmuje z nim jakiekolwiek czynności, więc no nie ukrywam, dla mnie tak po ludzku, jak dla prokuratora dość niezrozumiałe zachowanie, ale oczywiście nie prokuratura prowadzi postępowanie. Oczywiście w przestrzeni medialnej nazwisko tego pana się pojawia, ale to jeszcze nic nie oznacza, jeżeli chodzi o działalność prokuratury.
4: Prokuratura podkreśla, że jeśli będzie chciała przesłuchać byłego agenta CBA, wezwie go w odpowiednim trybie. Służby zostały postawione w stan pełnej gotowości w związku z załamaniem pogody. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz odebrał meldunki o przygotowaniu na intensywne opady i burze. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy Dolnego Śląska, Wielkopolski i części województwa lubuskiego. Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami, silnym wiatrem i gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać od piątkowego wieczoru do sobotniego poranka. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Dzienkiewicz, program Radioaktywni. To, co Państwo słyszeli na początku, to zespół Alarmę, który wystąpił na OFF Festiwalu w Katowicach podwójnie, właśnie jako Alarmę, ale też jako Ludzie Wschodu, grając utwory z płyty Nowa Aleksandria zespołu Siekiera. W obu tych wydaniach Alarmę wywiązało się bardzo dobrze, z obu tych zadań wywiązało się bardzo dobrze i polecam Państwu ostatnią płytę zespołu Alarmę zatytułowaną Bruid, na której to płycie tęża utwór, który Państwo słyszeli, nie jest zbyt typowy i nie jest zbyt reprezentatywny dla krążka. Wakacje się kończą, no i co tu można powiedzieć? Można się tylko wkurzyć. Micromusic, wkurzasz mnie.
2: Chodź jeszcze raz.

wkurzasz mnie. Micro Music to były wspaniałe wakacje i nie mógłbym żyć bez swoich dziewczyn. To była piosenka dla Nadii, Niny i Asi. I to były dobre wakacje. W ogóle mnie nie wkurzały. 4 września na Stadionie Narodowym wystąpi Sanach. Ja za Sanach nie przepadałem, ale to, co zrobiła z utworami, z wierszami polskich poetów, uważam za edukacyjnie bardzo mądre i bardzo dobre. 4 września na Stadionie Narodowym Sanach. Ja wtedy będę w Aleksandrowie Łódzkim na Summer Dying Loud. Nie wiem, czy są jeszcze bilety na jedną i drugą imprezę, ale mają państwo wybór. Kiedy umrę, kochanie, Sanach i Kasia Kowalska.

Żyjmy jak najdłużej, żyjmy jak najradośniej. Sanach i Kasia Kowalska tutaj dla pani Nadii raz jeszcze i pani Niny. Może 4 września będą na Stadionie Narodowym. Chciałbym, proszę państwa, jednak zobaczyć Sanach na żywo. No i chciałbym też zobaczyć, a chyba nie będzie mi dane, zobaczyć Hollywood Vampires, którzy 10 września wystąpią w Łodzi. Ekipa Johnny'ego Deppa, tak, tego aktora, Joe Perego z Aerosmith i Elisa Coopera wystąpi dziś w Łodzi właśnie 10 września, a przed nimi wystąpi Smolik, który kiedyś podarował Johnny'emu Deppowi powiększoną okładkę ze swojej 3 płyty, tę ze słoniem, która ostatecznie okładka, prezent, obraz właściwie zawisł w domu samego aktora Johnny'ego Deppa. No i Johnny Depp po latach sobie przypomniał o Smoliku. No i Smolik z Kevem Foxem wystąpią przed Hollywood Vampires. Teraz nie będzie Smolika z Kevem Foxem, teraz będzie Smolik z Karoliną Kozak i Bogdanem Kondrackim. Pamiętam, jak usłyszałem tę płytę, moją ulubioną Smolika, właśnie ze słoniem na okładce, 3 płyta Smolika, i nie mogłem uwierzyć, że wokalnie to jest ten Bogdan Kondracki z zespołu Kobąg, a później Neuma. Time Take, Smolik, Karolina Kozak, Bogdan Kondracki ze 3 płyty Smolika ze słoniem na okładce, który to słoń zawisł u Johnny'ego Deppa z Hollywood Vampires.

0: Państwo wierzą, że minęło już 20 lat od powstania trzeciej płyty Smolika zatytułowanej 3 ze słoniem na okładce. 13 lipca 2006 roku miała premierę płyta 3 Smolika. Musimy Smolika zaprosić kiedyś do radioaktywnych, tym bardziej, że to mój sąsiad, więc będzie łatwiej. Chociaż jak Państwo słyszą, nie ma tutaj żadnego kumoterstwa ani kolesiostwa i nawet sąsiedzi łatwiej nie mają. Time Take. Smolik, Karolina Kozak i Bogdan Kondracki z płyty Smolika trzeciej płyty. No i tak jak powiedziałem, Smolik i Kev Fox wystąpią 10 września w łódzkiej Atlas Arenie jako support zespołu Hollywood Vampires z Johnnym Deppem na czele. A teraz wracamy do off-festiwalu, bo na mniejszych scenach też zagrali artyści, których warto zauważyć, między innymi PGR. I teraz czas na kontrolę obrażeń PGR-u z płyty Przed gwałtownym rozpędem. PGR.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Dzień dobry, Polsko.
3: Dzień dobry.
2: Jeśli masz wolny wybór, nieważne kto wygra, i tak jesteś w dupie.

0: Fiury lecą, narwany wóz za góry przeciął. Nie znawca, ale się zajmę rzeczą.
1: Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, PGR. Kontrola obrażeń. Polecam zespół, polecam ekipę PGR i polecam krążek. Nie tylko przed gwałtownym rozpędem, z którego ten album pochodzi, ten utwór pochodzi, Kontrola obrażeń, który Państwo słyszeli, ale również podajcie gladiatorom rydwany. PGR za nami, PGR na festiwalu przyciągnął trochę ludzi, podobnie jak Tercet Imperial. Inna troszkę muzyka od tej, którą Państwo słyszą w radioaktywnych, ale może takiej też powinno być więcej. Tercet Imperial Lessi, teraz z płyty Prymat.

0: Tercet Imperial, Lesi, tak było na OFF festiwalu, a jak będzie na festiwalu Urup Reggae, który już wkrótce w Warszawie odbędzie się, mianowicie 26 września w Palladium, kolejna edycja festiwalu Rup Reggae imienia Roberta Brylewskiego, 26 września, 17:30 Palladium, a tam między innymi Dabska, Dab Incorporated z Francji, Neuroby, czyli ekipa Roberta Matery z Desertera, ale również Benzyna. Benzyna pewnie zagra utwór Drzewiej na tym ważnym festiwalu. Benzyna Drzewiej z krążka zatytułowanego Pajac Kultury, też po warszawsku.
1: Uwaga, uwaga, teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Drzewiej, benzyna z płyty Pajac Kultury, a benzyna wystąpi na festiwalu Rób Reggae, Rób Czad imienia Roberta Brylewskiego 26 września w warszawskim Palladium. Tam m.in. benzyna, Dub Incorporated, Neuroby Dubska i inni. Wrócimy jeszcze do tego tematu, a teraz czas na to, co się wydarzy w Aleksandrowie Łódzkim na festiwalu Summer Dying Cloud. Proszę nie zwracać uwagi tylko na zagranicznych wykonawców, na gwiazdy, ale też na tych, którzy są mniejszym drukiem, mniej może popularni, tacy jak Day Worshipper, których utwór Idź Precz Teraz.

Idź precz, die worshipper, die, nie they. Die worshipper wystąpią na festiwalu Summer Dying Cloud, który odbędzie się 3, 4 i 5 września w Aleksandrowie Łódzkim. Tam też pojawi się zespół Frontside, który to zespół już zasłużony w Polsce wydał ostatnio nową płytę zatytułowaną Nemesis. Z tejże płyty Kapłani Diabła Frontside na Summer Dying Cloud również się pojawią.

Kapłani Diabła, Frontside z płyty Nemesis. Bardzo mi się podoba okładka tej płyty. Ostatnio wracając z nadmorza samochodem późno w nocy, chmury mi się dosyć podobnie ułożyły i sobie pomyślałem, skąd ja znam ten obrazek. A to jest właśnie okładka płyty Nemesis z zespołu Frontside. A przynajmniej ten obrazek był podobny do tego, co widnieje na Nemesis Frontside. Na Summer Dying Cloud pojawi się również zespół Czernina. Czernina jakiś czas temu przygotowała płytę Oszukać listopad, a na tej płycie pojawia się utwór zatytułowany Czekać na śmierć jak gwiazdy na nocy.

Czernina pojawi się również na festiwalu Summer Dying Loud, jak też będzie na tym festiwalu zespół Pure Bedlam, który w moim przekonaniu powinien ruszyć w świat, a nie tylko w Polsce, bo Pure Bedlam rusza w Polskę z zespołem Konstelacji i Worms of Senses i zagrają we wrześniu trasę koncertową. 11 rozpoczną we Wrocławiu, później Kielce, Warszawa, Kraków, Opole, Katowice. Proszę być na koncercie Pure Bedlam, Konstelacji i Worms of Senses na trasie wrześniowej, jak również na Pure Bedlam na Summer Dying Loud.

ruszają w trasę koncertową po Polsce. Blinded 23 widziałem ostatni raz właśnie na Summer Dying Cloud i to był jeden z najlepszych koncertów nie tylko tamtej edycji, ale w ogóle wszystkich festiwali pod nazwą właśnie Summer Dying Cloud. Wszystkich edycji, na jakich byłem, w jakich uczestniczyłem. Let Them Speak. Pewnie też usłyszymy w Aleksandrowie Łuskim. Blinded 23.

Blinded 23, za nami Let Them Speak. Państwo zdążą jeszcze na ich koncert w Aleksandrowie Łódzkim. O 23.30 występują na głównej scenie po Satyricon. A teraz gra Behemoth, a właściwie to Nergal z zespołem islandzkim black metalowym Mistreaming i grają pierwszą płytę Behemota Sventevit. I tak się też nazywają. Proszę nie dać się zmylić. Tym bardziej, że niektórzy mogą być zaskoczeni, że tak Nergal na początku Behemota brzmiał Hell Dwells in Ice. Behemoth, a my słyszymy się po serwisie.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Znamy laureatów i laureatki medali wolności słowa. W kategorii obywatel-obywatelka otrzymała go działaczka społeczna Natalia Panczenko, doceniona za działania na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej i pomoc ofiarom wojny. W kategorii instytucja medal trafił do siostry Małgorzaty Chmielewskiej, a w kategorii media do dziennikarza Leszka Jeżdżewskiego. Ostatni, wyróżniony za niezależność i zaangażowanie w debatę publiczną, mówił o odpowiedzialności związanej z wolnością słowa.
1: Chciałbym, żeby mój syn, który ma 10 lat, Staś, wychował się w kraju, w którym to, w jaki sposób korzystamy z tej wolności słowa, z odpowiedzialności za słowo. Chciałbym, żeby wychował się w kraju, w którym wy bylibyście dumni z tego, jak z tej wolności korzystamy. I o taką wolność słowa, mogę powiedzieć, będę przynajmniej w swoim imieniu starał się zabiegać.
0: To jednak jeszcze nie koniec odznaczeń, bo specjalny medal wolności słowa otrzymał dziś Andrzej Poczobut. Premier Donald Tusk chce ponownego głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Szanse na jego odrzucenie są jednak niewielkie. Politolożka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Dorota Piątek, ocenia, że opozycja raczej nie zmieni stanowiska.
2: Ja nie byłabym tutaj optymistką w tej materii, to znaczy optymistką w takim znaczeniu, że nie sądzę, żeby weto zostało odrzucone. Zostanie ono utrzymane, dlatego że jestem głęboko przekonana, że opozycja nie zmieni zdania, chociażby z tego względu, że zmieniając zdanie, no w jakimś sensie mogłaby taka decyzja być interpretowana jako w pewnym sensie przyznanie się do winy. Także zakładam, że tutaj arytmetyka parlamentarna jest nieubłagana i że weto zostanie utrzymane.
0: Mówiła profesor Dorota Piątek na antenie TVP Info. Zdaniem politolożki ponowne głosowanie może mieć przede wszystkim znaczenie polityczne. Pozwoli rządowi pokazać wyborcom, że próbuje odrzucić prezydenckie weto, a opozycji przypisać odpowiedzialność za jego utrzymanie. Ukraina dostała od Stanów Zjednoczonych informacje o tajnych rozmowach w Moskwie. Poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał ukraiński prezydent, Amerykanie przedstawili stronie ukraińskiej informacje o kilku spotkaniach, które odbyły się w ostatnich dniach. Zełenski podziękował za odpowiedni ton rozmów i zaznaczył, że Kijów popiera działania prowadzące do zakończenia wojny. Jednocześnie podkreślił, że to Rosja musi zakończyć agresję. Chodzi m.in. o wizytę szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Według New York Times rozmowy z przedstawicielami rosyjskich służb miały dotyczyć możliwości zakończenia wojny w Ukrainie właśnie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niezienkiewicz. Program Radioaktywni. Druga godzina audycji zaczęła się od Smashing Pumpkins, z kultowego dwupłytowego albumu Melancholy and the Infinity Sadness, który to krążek ma już 30 lat. Pamiętam doskonale, jak się ukazał. Mam te dwie kasety, płyty i właściwie to powinienem mieć jeszcze jakieś wznowienia na winylach, ale nie, ale ten kawałek Through the Eyes of Robbie cudny jest. Tutaj kilkadziesiąt partii gitarowych Billego Corgana zostało naraz nałożonych na siebie i Billy, jak Państwo pamiętają, jeden z naszych rozmówców w programie, trudny rozmówca, był chyba jeszcze trudniejszy niż dla mnie i otoczenia, kiedy wtedy rozmawialiśmy w Sopocie w restauracji. Był trudniejszy też dla swojego zespołu, czyli dla Darcy, basistki, Jamesa i Ichy, którzy to nie spełniali do końca pokładanych w nich oczekiwań lidera, ale trzeba przyznać wielkiego artysty, jakim bezwzględnie Billy Corgan jest, a ta płyta podwójna Smashing Pumpkins to jest arcydzieło, które po tych trzech dekadach nic się nie zestarzało i można powiedzieć, że to jest The Wall epoki grunge, chociaż wtedy już ten gatunek był martwy, tak jak też twarz tego gatunku. Smashing Pumpkins to był jeden z moich największych zawodów, jakie mnie spotkały na Off Festiwalu. Widziałem ich tam przed laty w składzie dalekim od oryginalnego i bardzo, ale to bardzo mi się ten koncert nie podobał, w przeciwieństwie do tego, co widziałem później. Kolejne już występy były ok, więc warto się nie zniechęcać. A z artystów, których bardzo chciałbym zobaczyć na Off Festiwalu, i myślę, że to jest odpowiednia scena i miejsce dla tego zespołu, no to to jest zespół, który bardzo inspirował i Smashing Pumpkins, i Nirvana, bo ta twarz grunge'u to oczywiście Kurt Cobain, a mowa oczywiście o formacji Pixies. Pixies wydało ostatnio składankę z utworami z B-stron, z niepublikowanymi utworami, z taką remasterowaną, ponieważ kiedyś ona się ukazała, teraz w poszerzonej, lepszej wersji, ale my nic z tego nie zagramy. Zagramy hymn Where Is My Mind. Pięknie byłoby to usłyszeć na Off Festiwalu Pixies.

Pixies z płyty Surfer Rosa, albumu, który według Dave'a Grohla, ale też Kurta Cobaina, był idealnym, jest idealnym albumem. Leader Foo Fighters uważa, że to jest najlepsza płyta wszechczasów. Kiedyś wrzuciłem zdjęcie okładki na Instagram, czy bodajże na Facebook, i oczywiście padłem ofiarą cenzury. A to przecież jedna z piękniejszych okładek, nie tylko ten utwór, nie tylko ta płyta. Kolejnym artystą, którego chciałbym bardzo zobaczyć na OFF Festiwalu, i tutaj apel do Artura Rojka, bo jeżeli nie na OFF-ie, to gdzie? Bo wiadomo, że tego artystę nikt nie zaprosi na koncert klubowy, na jakieś inne imprezy, a w Wielkiej Brytanii to jest król. Mowa o liderze, byłym zespołu The Jam, Paulu Wellerze. Paul Weller w Polsce, to byłoby coś. Mógłby grać nawet covery, takie jak chociażby Thinking of You z pięknej płyty, troszkę niedocenionej, Studio 150. Paul Weller na OFF Festiwalu. Czekam.

Paul Weller, były lider zespołu The Jam i The Style Council, na off-festiwalu byłby bardzo mile widziany. Czekam. Państwo czekali na Death Heaven, no i to był piękny koncert. Jeden z najcięższych, jeden z najlepszych na off-festiwalu. Z płyty Lonely People with Power, Death Heaven, Magnolia.

Death Heaven powaliło publiczność na off-festiwalu potęgą brzmienia, energią, siłą. Miałem takie poczucie, że w ósemkę Slipknot nie robi czegoś tak dobrego, jak oni robili, a mniej ich było. Podobnie było z Chadpile. No i zapowiedzieli, że wrócą. Nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie Chadpile i Death Heaven wrócili na koncerty klubowe do Polski. Powinno się ich ściągnąć, bo to są dzisiaj kapele, które w ciężkim graniu proponują coś świeżego, nowego i niepowtarzalnego. W nocy, bardzo późno, już bardzo mało osób było na tym koncercie, na festiwalu, objawił się australijski duet, który się nazywa HTRK, a tak naprawdę Hate Rock się to czyta. No i pięknie zagrali.

Hate Rock, Kiss Kiss and Rhinestones. Bardzo to było ładne na o festiwalu, wzruszające. Warto, żeby nie przypadło, bo Hate Rock, których znajdziemy jako cztery literki w mediach, jako HTRK, robią wrażenie i troszkę mi przypominają Mazy Star czy Stine Nordenstam, którą bardzo chciałbym usłyszeć na OFF festiwalu. Napisała do mnie kapela z Niemiec, Black Metalowcy, którzy grają black metal z głową bardzo. I myślę, że tutaj dużo może się wydarzyć w obozie tej młodej, niezależnej kapeli, która ma już na koncie album, epkę, i przygotowuje kolejne single. My zagramy utwór Torture i wiem, że w Polsce interesują się słuchacze zespołem, który też składa się z czterech literek, czyli HKSPK, przepraszam, pięciu. HKSPK. I to jest kawał dobrego black death metalowego grania. Z Frankfurtu nad Odrą, HKSPK.

HKSPK. Utwór Torture, który to jest drugim zwiastunem płyty, która się ukaże 26 września. Już sprawdzam korespondencję zespołu. Nie, przepraszam, 11 września. 11 września ukaże się nowa płyta, druga płyta formacji niemieckiej HKSPK. Heimker będzie się nazywać. Będziemy wracać do tego zespołu. Okazuje się, że wielu zagranicznych wykonawców pisze, między innymi formacja Red Box odezwała się, ponieważ również przygotowuje nową płytę, której zwiastunem jest utwór Shine Like You. Red Box.

Redbox, Shine Like You. To bardzo osobista piosenka. Lider zespołu Redbox napisał ją dla jednego ze swoich najbliższych przyjaciół, Maxa, który kilka lat temu zachorował na zapalenie mózgu i przez miesiąc był w śpiączce. Przeżył, ale choroba wymazała mu pamięć na około 15-20 lat. Pamięta właśnie lidera Redbox, ponieważ ich przyjaźń trwa ponad 40 lat, ale wiele z jego późniejszego życia po prostu zniknęło. No i Max był jednym z naprawdę dobrych ludzi w branży muzycznej, kochanym, szanowanym przez tak wielu ludzi. I Simon, lider Redbox, napisał Shine Like You, aby przypomnieć mu, ile znaczy dla swoich przyjaciół i ile zawsze będzie znaczył dla nas. Piękne. Najpiękny kawałek. Innym rodzajem piękna jest to, co proponuje zespół Down, Phil Anselmo, muzyków Crowbar, Corrosion on Conformity, I Hate God, którzy wracają z nowym albumem zatytułowanym Volume 5 Down.

Down, Blood Oath. Płyta ukaże się 20 listopada, Volume 5 będzie się nazywać i myślę, że Phil Anselmo, Paper Keenan i koledzy przyjadą do Polski promować ten krążek, bo Mystic Festival pokazał, że mają tutaj wielu fanów, a właściwie potwierdził, że mają tutaj wielu fanów. Erykah Badu wraca z nową płytą, Alchemist produkuje, Erykah Badu przyjeżdża do Polski, w Katowicach wystąpi Witch Doctor. To jest utwór promujący nową płytę królowej Neo Soul. Witch Doctor, Erykah Badu.

Królowa Neo Soulu Erykah Badu wystąpi 25 października w niedzielę w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i to będzie podobno koncert Erykah Badu, jakiego jeszcze nie było i to będzie podobno trasa, jakiej jeszcze nie było. Jeżeli mowa o koncertach, to wróćmy na chwilkę jeszcze do Summer Dying Cloud. Były wokalista Blaze Bailey wystąpił na Summer Dying Cloud. Irony dobrze chyba się później już wobec niego zachowywali, a uważam, że te dwie płyty, które nagrał z Ironami, nie są wcale takie złe, jak się uważa, w szczególności ta, z której pochodzi ten hit, no bo to jednak udało im się wylansować przebój Man on the Edge z płyty The X Factor. To był 95 rok i tutaj nikt nie udaje, że przez pewien czas Irony mieli innego wokalistę, w przeciwieństwie do Judasów, którzy próbują dwie płyty z Ripperem wymazać. Man on the Edge, Iron Maiden.

Iron Maiden, Man on the Edge. Blaze, wokalista byłej Ironów, wykonuje na żywo numery z dwóch krążków zespołu swojego byłego, również swoje kawałki. No i o tym, jak Blaze'owi idzie, już wkrótce. No i wkrótce, ponieważ kończymy program. Zespołem, za którym niezmiennie wciąż tęsknię, a ten utwór cały czas kojarzy mi się z wakacjami, z pięknym letnim klimatem i pływaniem w nocy w morzu i w basenie. Night Swimming, R.E.M. na koniec. To program Radioaktywny. Ja się nazywam Jacek Niedzienkiewicz. Do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Medale wolności słowa rozdane. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku uhonorowano dziś osoby zaangażowane w obronę wolności słowa i dialogu. W kategorii instytucja medal otrzymała siostra Małgorzata Chmielewska, w kategorii media dziennikarz Leszek Jażdżewski, a w kategorii obywatel-obywatelka polsko-ukraińska aktywistka Natalia Panczenko. Specjalny medal wolności słowa trafił do Andrzeja Poczobuta, to jego drugie wyróżnienie od Fundacji Grand Press. Pierwszy medal otrzymał w 2021 roku, gdy przebywał już w białoruskim więzieniu. Tym razem wyróżnienie mógł odebrać osobiście. Posłuchajmy, co mówił.
1: Jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich i dla każdego, kto pamiętał o mnie w ciągu tych 5 lat. Wszyscy razem udowodniliście, że Solidarność jest w stanie sforsować nawet mury białoruskiego więzienia. Dziękuję wam za to. Wolność słowa to nie jest przywilej, a wolność słowa to jest naturalne prawo. I co by sobie nie myślił każdy kolejny dyktator, dziś u człowieka nie da się zabrać wolności słowa.
0: Podczas dzisiejszej gali ogłoszono także laureatkę konkursu Napisz piosenkę z Wisławą Szymborską. Została nią Monika Kowalczyk, która skomponowała muzykę do wiersza Utopia. A to jej fragment.
2: I dalej w las, tym szerzej się otwiera dolina.
0: Znamy nowe szczegóły śledztwa w sprawie Radosława Piesiewicza. Podczas przeszukania prokuratura zabezpieczyła jego zegarek, telefon oraz około 34 tysięcy złotych w gotówce. Śledczy sprawdzają m.in. czy zegarek był korzyścią majątkową w związku z zarzutem płatnej protekcji. W kwietniu doszło też do 2 wypłat ze środków giełdy Zonda Krypto. Według prokuratury Piesiewicz miał nakłaniać do nich członka zarządu operatora giełdy.
3: Prokurator uznał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że pan Radosław P. nakłaniał ustalonego członka zarządu spółki BB Trade Estonia, który w tym czasie ta spółka była operatorem Zonda Krypto, do wypłaty z tej giełdy określonych środków i te wypłaty miały miejsce 2-krotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
0: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Piesiewicz nie przyznał się do zarzutów. Prokuratura chce, by najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie, a o tym zadecyduje teraz sąd. Na koniec jeszcze pogoda. Intensywne opady, burze i silny wiatr spodziewane są dziś w części Polski. W związku z tym minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. Przed niebezpieczną pogodą ostrzegają IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty RCB trafiły do mieszkańców 3 województw. Ulewom mogą towarzyszyć podtopienia i porywisty wiatr. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

studiu Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Dobry wieczór w tę rozświetloną noc. Wprawdzie słowo księżyc nie pojawi się w żadnym tytule piosenki dziś, ale jestem przekonana, że uda się poczuć jego aktywny udział w tworzeniu tej playlisty. Zespół Blue Foundation z koncertu w Kopenhadze rozpoczął nasze spotkanie. Wiele razy pojawiał się w tych audycjach, ale nie ma co kryć. Największą popularność zdobył dzięki filmowi o wampirach. Abstrahując od fabuły, trzeba powiedzieć, że jest to już jakiś znak czasów minionych, a jego wielką zaletą była i jest ścieżka dźwiękowa.

choć tytuł utworu tak bardzo kojarzy się z jasnością i ciepłem, to jednak najczęściej towarzyszy mi nocą i ten kontrast bardzo w nim lubię. Mogłoby się wydawać, że słońce nie pasuje do nocnej audycji, ale to przecież odbiciem jego światła świeci księżyc. Tak się składa, że o słońcu zaśpiewali pięknie w najnowszym utworze Ressa Safa Park i jej wspaniały gość.

Włoski kompozytor Federico Albanese postanowił tchnąć nowe życie w utwory z albumu The Blue Hour, premiera już 16 października. Jak twierdził, utwory z tego krążka towarzyszyły mu przez 10 lat na koncertach, więc nie jest to dla niego materiał z przeszłości, tylko muzyka, która przy nim trwa i jest żywa. Singiel, który promuje to nadchodzące wydawnictwo, nosi tytuł Shadowland, a zagościła tam dama, o której Federico napisał, że dodała delikatnej, intymnej, otwartej, innej przestrzeni. A tą damą jest, oczywiście błąd nie bez przyczyny, Francesca Guccione.

jak to brzmi, pisze Krzysztof na Facebooku w komentarzu. Poems nigdy nie zawodzą. Przypomnę, że w połowie lipca ukazał się ostatni, jak na razie, album z udziałem Trickiego, gdzie śpiewa wraz z Mitchem Sandersem. Jeden z utworów z tej płyty dziś doczekał się reinterpretacji przed państwem Lita Lores.

Space Africa, czyli duet z Manchesteru, który swoją muzykę opiera wciąż przede wszystkim na przyjaźni. Najnowszy singiel ukazał się 10 dni temu, nosi tytuł From the Heart of Knowing.

Tak, zdaję sobie sprawę, że najnowszy album Chelsea Wolf ukazał się tydzień temu, ale ja musiałam się osłuchać i dobrze. Zresztą myślę, że pełnia to doskonały moment na wspomnienie o niej. Dark to spotkanie ludzi z Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, Warpaint, Pearl Jam. Pięknych ludzi, dodam, z nią, która jest na tej płycie w centrum, choć jakby odległa. Album jest zróżnicowany momentami. Odnosiłam wrażenie, że to już bardziej doom pop, a nie doom metal, ale ten materiał się broni. Wciąż jest mroczny, ale kontrastowo mroczny, bo jej głos jest jasny, owiany lekkością, tajemnicą, nie przygniata do podłogi. To, co uwielbiam w Chelsea, to tę niezwykłą umiejętność uchwycania ulotności. Nie mogę się doczekać koncertu, a ten już 3 grudnia.

przy tym kawałku głośniki, szczególnie na scenie, generują wręcz podmuch wiatru, który zgniata klatkę piersiową. Quorum's not the reason, with selfish interest, you've got to play it like a chord. Wyśpiewał zespół Low z genialnej płyty Double Negative. A skoro jesteśmy przy muzycznych powrotach, to muszę powiedzieć, że ostatnio zatrzymał mnie kawałek, do którego nie wracałam wieki. A jakieś 20 lat temu prawie zdarłam przez niego MP3, nie wiem czy wszyscy wiedzą co to jest. I on znienacka wrócił do mnie teraz i poraziło mnie to, że stał się jeszcze bardziej do bólu przerażająco aktualny.

piątek wieczorem to czas, kiedy odreagowuję wszystkie trudy mijającego tygodnia i sejsmograf zawsze mi w tym pomaga, napisał pan Robert. Dziękuję, że jesteście znów na naszej antenie trochę fortepianowego deszczu z Londynu. Edward Cross.

Sara Blasco. Tydzień temu kończyła Seismograf, a od dziś możemy cieszyć się jej nowymi utworami, coverami. Może znów udało nam się wywołać muzykę, w końcu jest pełnia.

Francuska wokalistka Supernova 87 zatrzymała mnie utworem, po odsłuchaniu którego miałam prawie pewność, że pochodzi sprzed jakichś 30 lat. A nie, tak dobrze oddaje atmosferę. Moim zdaniem to zdecydowanie jej najlepsza piosenka. Meet Me in Heaven.

niderlandzki trębacz Duzon. Po latach działalności muzycznej jako DJ w tym roku postanowił sięgnąć po instrumenty najprawdziwsze, bo jak twierdzi, to właśnie przywiodło go do muzyki tak naprawdę. Myślę, że bacznie będziemy się tej karierze przyglądać. Na razie na koncie ma 5 utworów.

Dziękuję za wszystkie zdjęcia, które przesłali mi Państwo dziś. Na Facebooku zdecydowanie króluje pełnia, a my niepostrzeżenie dopłynęliśmy do Australii. Oliver Claridge.

It is time. Tak, już czas, żeby iść. Dziękujemy, że byli Państwo z nami, że wracają do tych audycji, że chcą słuchać na żywo. Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00.

to get low, get quiet, get still. Get low, get quiet, get still.

0: Natalia Przybysz.
1: Tu Radio Nowy Świat.